0: które mają wpływ na każdy aspekt życia Polaków. Zwierzchnictwo nad wojskiem, inicjowanie referendów. No można powiedzieć, że jego kompetencje bardzo mocno kształtują to, jak państwo funkcjonuje na wielu płaszczyznach. Ale mam takie wrażenie, że żadna prerogatywa prezydenta nie wzbudza takich emocji, zwłaszcza w ostatnich dniach, co prawo łaski. Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na pytanie, kogo może ułaskawić prezydent, a kogo nie. Bo ostatnie decyzje Karola Nawrockiego właśnie w tej sprawie wzbudziły sporo komentarzy. Ale w cieniu dyskusji o staruchu, czyli o kibicu Legii, mam wrażenie, że na szczególną uwagę zasługuje sprawa Piotra Pytla, który jest w gronie tych trzech ułaskawionych w ostatnich dniach. Dzięki decyzji głowy państwa mężczyzna wyszedł po 22 latach z więzienia, gdzie odbywał karę za zbrodnię, której nie popełnił. I niech to stanowi punkt wyjścia do naszej dyskusji. Oczywiście przyjrzymy się też tej historii, ale sprawdzimy również, komu wcześniej w ubiegłych latach, dekadach pomagali prezydenci. Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, czy to narzędzie jest wykorzystywane w odpowiedni sposób. Krzysztof.zimoch@radio357.pl. Już za moment będę na ten temat rozmawiał z gośćmi, proszę mi wierzyć, wyśmienitymi.
1: Plac na rozdrożu.

0: Tąsi nam zaśpiewali o surowej sprawiedliwości trochę, a propos dzisiejszej rozmowy, która przed nami. Plac na Rozdrożu dzisiaj o prawie łaski, a razem ze mną w tej sprawie są dzisiaj pan doktor Piotr Kosmaty z Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Dobry wieczór, panie prokuratorze.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
0: A także dr Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: Zapowiedziałem, że goście znakomici, obaj panowie są znakomitymi mówcami. Jedyne, nad czym ubolewam, to, że ściągam panów dzisiaj do placu na Rozdrożu jedynie w formie zdalnej. Ale myślę, że i w takiej formie dyskusja nas poniesie. Najpierw tak zapytam poza konkursem, poza troszkę tematem, czy panowie przysłuchiwali się temu, o czym mówił dzisiaj Karol Nawrocki na podsumowanie swojego roku prezydentury? Doktor Piotr Kładoczny?
2: Jestem na urlopie, nie miałem takiej możliwości. Relaksowałem się w inny sposób.
0: Sporo było o prawie i pewnie jeśli śledzili panowie, co opinia publiczna mówiła na temat decyzji dotyczących prawa łaski, no to pewnie jakieś nawiązanie można było znaleźć. To samo pytanie do pana doktora Piotra Kosmatego.
1: A tutaj pana zaskoczę, panie redaktorze i państwa. Ja akurat byłem całkowicie w temacie dzisiejszej audycji, to znaczy będąc przy okazji innych czynności w Rzeszowie, spotkałem się z panem Piotrem Pytlem,
0: który właśnie
1: jest bohaterem. Rozmawiałem dzisiaj z nim o tym, co go spotkało. No i powiem szczerze, że no dalej jeszcze lekko albo bardziej wstrząśnięty tym, co go spotkało. Także no nie miałem czasu przysłuchać się temu, co mówił pan prezydent.
0: Ale to bardzo dobrze, że robi nam pan takie wprowadzenie do kolejnego wątku, bo ja takie mam wrażenie, że po tych decyzjach dotyczących ułaskawień w tym tygodniu było bardzo dużo oburzenia. Ja bym się chyba w sumie do tego oburzenia przyłączył. Jestem oburzony, że w kontekście tych ułaskawień tak mało było mówione o sprawie pana Piotra Pytla. Mam wrażenie, że temat Starucha, do którego pewnie też nawiążemy, całkowicie zdominował dyskusję. A jednak ta historia jest punktem wyjścia, od którego chciałbym zacząć, panie prokuratorze. Pan bardzo dobrze zna tę sprawę, więc chyba poproszę pana o wyjaśnienie, dlaczego Piotr Pytel jest osobą, która no absolutnie zasługiwała na prawo łaski i dlaczego aż 22 lata pan Piotr Pytel musiał czekać na sprawiedliwość?
1: Dokładnie 23 lata, jak dzisiaj w rozmowie z nim ustaliłem. I rzeczywiście tutaj ostatnie słowa pana redaktora w pełni oddają istotę w mojej ocenie prawa łaski, gdyż jest to osoba, która jak żadna inna zasługiwała na prawo łaski i można tylko powiedzieć, że szkoda, dlaczego tak późno. Jest to człowiek przede wszystkim w 100% zresocjalizowany, jakkolwiek ja nawet mam wątpliwości, czy potrzebna była mu ta resocjalizacja przez prawie ćwierć wieku i zabranie mu większości jego życia, tego najważniejszego okresu życia, ale też względy humanitaryzmu, które leżą u podstaw aktu łaski, też się w pełni, że tak powiem, tu realizowały. Także powiem tak, szkoda rzeczywiście, panie redaktorze, że te inne akty łaski przyćmiły trochę ten akt łaski, gdyż ten akt łaski jest dla mnie modelowym, który został i bardzo dobrze się stało, że został zastosowany do tego pana.
0: To jest człowiek, który niesłusznie spędził lata w więzieniu, oskarżony, skazany za zabójstwo.
1: Tak, to był 2004 rok, kiedy do niego przyjechał przedstawiciel podkarpackiej grupy zorganizowanej. On o tym nie wiedział. Koledzy do niego zadzwonili, poprosili, przyjmij go, nie ma gdzie spać. No i z tym ten chłopak, go młody, wtedy namówił do pewnego złego czynu, ale problem polegał na tym, że go namówił do tego, żeby poszli i okradli luksusową prostytutkę w centrum, mieszkającą w centrum Monachium. Tyle, że umówili się, że Piotr nigdy tam nie wejdzie do tego mieszkania, będzie stał na tak zwanych czatach, natomiast główny sprawca, który od razu powiem, został później dzięki właśnie Piotrowi Pytlowi ujęty i przekazany do Niemiec i został skazany i odbył tą karę. Ten człowiek miał wejść do tego mieszkania i zgodnie z umową miał zabrać cenne przedmioty, które znajdowały się w mieszkaniu tej kobiety, gdyż mieli rozpoznanie ci przestępcy z Podkarpacia, że ona jest kolekcjonerką bardzo słynnych obrazów i innej biżuterii i ewentualnie dopuszczali taką możliwość, że jeżeli który stawiałaby opór, to ten człowiek, który wszedł do mieszkania, miał obezwładnić, ale nie robić jej krzywdy, miał zabrać to, co miał zabrać i mieli oddalić się z miejsca zdarzenia. I problem polega na tym, że ten człowiek, jak później sam wielokrotnie przed sądem przyznał, a także i przed organami wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Niemczech, nie wie, co w niego wstąpiło, jak wszedł do tego mieszkania. Zamiast zabrać to, co miał zabrać, zaczął bić tą kobietę tak bardzo, że wychodząc słyszał, jak ona harczy, jak ona dławi się swoją krwią. Później też stwierdził, że jeszcze długo, długo jak mył się w domu, to czuł zapach tej krwi. Sam twierdził, że nie wiedział, co mi się stało. Nie poinformował o tym Piotra P. Piotr P. Nie miał kompletnie pojęcia, co tam się stało. No i P. chciał dla Piotra P., że on został namierzony przy użyciu stacji BTS. Natomiast rzeczywisty sprawca uciekł do Polski. I tutaj, żeby nie przedłużać, wyglądało to w ten sposób, że Piotr P. został zatrzymany i dzisiaj się dowiedziałem nawet w rozmowie z nim, że, szanowni państwo, on nawet nie miał tłumacza, kiedy został zatrzymany, kiedy go przesłuchiwano. Znał niemiecki podstawowe słowa, bo on tam był kilka miesięcy wcześniej, pojechał do pracy. Koniec końców zapadł wyrok też przy pomocy świadka niejakiego Lufingo, to był Nigeryjczyk, który tutaj do szokującego dokumentu dotarłem, któremu groziła deportacja i on był osadzony w tym samym zakładzie karnym, co Piotr P. Groziła mu deportacja do Kenii bodajże, czy do Nigerii, już nie pamiętam dokładnie, i tam groziła mu kara śmierci. I poszedł na współpracę ze stroną niemiecką i miał zeznać na ostatniej rozprawie przed wydaniem wyroku, że Piotr P. powiedział mu, że on tam był i że on brał udział w tym zdarzeniu. Natomiast o tym dokumencie, o którym chciałem powiedzieć, on się niedawno pojawił, został przetłumaczony z języka niemieckiego, udało się go wyciągnąć z akt prokuratury niemieckiej. Wynikało, że dostał przed jeszcze złożeniem zeznań przed sądem na piśmie obietnicę, że jeżeli zezna, że Piotr mu o tym powiedział, otrzyma kilkadziesiąt tysięcy euro i wtedy zgodził się zeznać, zeznał. No i to był taki, można powiedzieć, gwoźdź do trumny. Piotr P. po kilku latach został przetransportowany do Polski i osadzony w zakładzie karnym bodajże w Rzeszowie. Przez te wszystkie lata konsekwentnie twierdził, że on tego nie zrobił. Co więcej, pomagał wymiarowi sprawiedliwości, polskim organom ścigania rozpracować grupę całą podkarpacką. Udało się wykryć wiele przestępstw, między innymi słynne napady na kantory, o których państwo pewnie słyszeliście. I co więcej, dzięki jego pracy i CBS-u polskiego i polskiej prokuratury udało się namierzyć tego rzeczywistego sprawcę, czyli jak się potem okazało Tomasza L. I proszę państwa, dochodzi do zatrzymania tego Tomasza L., czyli rzeczywistego sprawcy. I on, nigdy nie zapomnę tych słów, które on miał wyrazić się. W momencie, kiedy weszli do niego funkcjonariusze CBS-u, tu w Polsce, kiedy został zatrzymany, powiedział, że w końcu go poczuł ulgę. Gdyż on sam nawet wiele lat miał wielki ciężar w sobie nosił, bo wiedział, że Piotr P. siedzi niewinnie za to morderstwo, a on chodzi po wolności. Został przetransportowany Tomasz L. do Niemiec. Tam konsekwentnie wyjaśniał, że tylko on był w tym mieszkaniu. Piotra P. nigdy tam nie było. Dodam więcej, proszę państwa. Nigdy nie znaleziono podczas oględzin ani jednego materialnego dowodu, czy kryminalistycznego, świadczącego, że Piotr P. mógłby przebywać w tym mieszkaniu. I koniec końców został skazany Tomasz S. na 9,5 roku więzienia. On był młodociany, więc tam było zagrożenie do 10 lat, więc i tak otrzymał maksymalny wymiar kary. I chichot, że tak powiem, życia spowodował, że on już odbył dawno tą karę. Dawno był na wolności, a Piotr P. dalej przebywał w więzieniu. I to jeszcze chciałem, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Aha. To, co dzisiaj się dowiedziałem w rozmowie. To mnie szokowało również, że jak się później okazało, Piotr P. rozmawiał z tym mężczyzną i mówił, że jak jeździli z nim policjanci po tych różnych miejscach w Monachium, gdzie on robili tak zwaną wizję lokalną, jak my to mówimy tak kolokwialnie, cały czas oficer niemieckiej policji do niego mówił: powiedz, że Piotr P. był z tobą w mieszkaniu. On tego nigdy nie powiedział i proszę zobaczyć, jak blisko był tego, że nigdy by nie było tego ułaskawienia Piotr P., gdyby wystarczyło, że Tomasz L., a miał w tym interes, bo przecież został przez Piotra Pytla zatrzymany, mógł powiedzieć: tak, on był w tym mieszkaniu. Nigdy by nikt z tego nie zweryfikował i dalej by Piotr Pytel na dożywociu. Tak się nie stało, no i koniec końców historię znamy, nastąpiło.
0: No aż gęsia skórka. Przeszła to pytanie do doktora Piotra Kładocznego. Czy ta sprawa to jest rzeczywiście taki modelowy przykład, że, no bo tutaj jeszcze mamy do czynienia z mieszaniem się systemów prawnych polskiego i niemieckiego. tego, że ten supeł jest już tak zawiązany, że można go tylko przeciąć prawem łaski? Czy też zgodzi się pan, że to jest taki modelowy przykład, kiedy to prawo łaski ma stuprocentowe uzasadnienie i znaczenie?
2: Pytanie nie jest takie proste. Ponieważ oczywiście w przypadku pana Piotra Pytla jesteśmy skłonni uznać, że w ogóle nie powinien być może odpowiadać karnie, jeżeli to zupełnie w innym wymiarze za to, czym współuczestniczył wcześniej w Niemczech. Natomiast tak naprawdę ułaskawienie jako instytucja nie służy temu, żeby korygować wyroki sądów w rozumieniu takim, że ktoś został omyłkowo skazany. Takich spraw mamy również w Polsce bardzo dużo. Źle powiedziałem. Nie bardzo. Zdarzają się. Ja po prostu myślę kategoriami trochę tymi, do których jestem przyzwyczajony w ramach naszego programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, programu Niewinność, gdzie zgłaszają się osoby, które są twierdzą, że są często z tych, o których się zgłaszają, często mają rację, pokrzywdzone wymiarem, działaniem wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w Polsce. Ale jeszcze raz powtórzę, co do istoty, ułaskawienie nie służy do tego, żeby korygować błędne decyzje sądów.
0: Czyli ułaskawienie nie jest dla osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości?
2: Co do zasady, jeżeli przeczytamy sobie w kodeksie postępowania karnego, no to mamy przede wszystkim, rozpoznając artykuł 563, że sąd w szczególności ma na względzie, rozpoznając kwestię o ułaskawienie, zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, podkreślam, po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego, jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. I w tym przypadku to również miało zastosowanie do pana Piotra Pytla, no bo tak jak pan prokurator powiedział wcześniej, prawda, 23 lata czy 22 lata odbył w zakładzie karnym, zresocjalizowany, być może nie jest to potrzebne, w ogóle ta resocjalizacja w jego przypadku i tak dalej, więc to wszystko miało znaczenie, ale jeszcze raz powiem, każdy wymiar sprawiedliwości, czy będzie niemiecki, czy polski znam lepiej oczywiście, popełnia błędy, natomiast niekoniecznie do korekty tych błędów służy akurat ułaskawienie. Byłoby dobrze, gdyby ono było wznowić postępowanie, tu mamy trudność w przypadku pana Piotra Pytla, bo to były sądy niemieckie i trzeba by znaleźć na miejscu. I on, o ile pamiętam, z mediów, ja nie znam sprawy źródłowo, ani nie rozmawiałem z panem Piotrem, ani nie widziałem dokumentów, ale z tego, co media informowały, no to on się starał o wznowienie w Niemczech, prawda? I to się nie udało, więc to jest ostatnia deska ratunku, no ale jeszcze odpowiem, nie do tego służy ułaskawienie co do zasady. Więc oczywiście można powiedzieć, że w tym wypadku stało się dobrze. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście taki instrument jest potrzebny. Zresztą w tym wypadku również sądy polskie, zdaje się, o ile pamiętam, pan prokurator na pewno mnie poprawi, jeżeli mówię błędnie, że sądy również wydały polskie opinię pozytywną, jeżeli chodzi o ułaskawienie pana Piotra Pytla.
3: Tak, potwierdzam to czterokrotnie.
2: No właśnie, więc chciałbym
3: powiedzieć... Tych wniosków o ułaskawienie było trzy. Mhm.
2: Bo został zachowany ten modelowy, można powiedzieć, tak jak pan prokurator to ładnie tego słowa użył, tryb, że od początku do końca to było zgodne z KPK, czyli kodeksem postępowania karnego. Natomiast co do samej instytucji, na razie abstrahując od sytuacji pana Piotra Pytla, z którą razem się cieszę, że spotkało go, to robi, że szczęście w tym wypadku, bo cała sytuacja nie jest szczęśliwa. Natomiast takie działania, które pozwoliły mu wyjść na wolność wreszcie, to one są... Jeszcze raz mówię, ułaskawienie nie do tego celu służy zasadniczo, prawda?
0: Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, tak sobie próbuję to na swój laicki język przełożyć, pod względem prawnym ta sprawa powinna zostać rozwiązana inaczej niż przez ułaskawienie prezydenta, tak?
2: Pewnie bym wolał, tak? No ale się nie udawało, więc znowu strasznie trudno im powiedzieć, nie zgadzajmy się na istnienie ułaskawienia w żadnym trybie, ponieważ to powinna robić władza sądownicza. No tak powinna, no ale popełnia błędy i jeszcze raz mówię, stoję po stronie tego konkretnie człowieka, natomiast modelowo dobrze by było, żeby to się rzeczywiście odbywało tak, że sądy to widzą wcześniej i wydają opinię pozytywną, przynajmniej jeden sąd, tak jak tego wymaga polska procedura karna. I w takiej sytuacji tak, natomiast jestem skłonny to zaakceptować, natomiast tak daleko idące prerogatywy, jeżeli można tak powiedzieć, prezydenta, o których często się mówi, a nie zawsze one wynikają bezpośrednio z rzeczywiście przepisów prawa, dalej idące, że prezydent właśnie może w każdej chwili z każdego powodu jeszcze przed, jak niektórzy twierdzą, wydaniem wyroku prawomocnego stosować takie przepisy, no to stosować prawo łaski, no to są jakby to powiedzieć, zbyt daleko idące. Ja Nie bez powodu twierdziłem, że ja tu się sobie Wisłę na urlopie czytam książki. Właśnie dzisiaj przeczytałem, być może to jest wiedza powszechna, ja tego nie wiedziałem, że pan prezydent Gerald Ford ułaskawił po przejęciu, bo był wiceprezydentem za Nixona, jak został prezydentem, ułaskawił pana prezydenta, byłego prezydenta Nixona od wszystkich czynów, które mogą mu być zarzucone w przyszłości.
0: Ja też się o tym dowiedziałem dzisiaj, że to było ułaskawienie bez wyroku.
2: Prawda, zupełnie. Więc jeżeli byśmy tak daleko szli, no to może okazać, że te korekty, które ewentualnie wymiaru sprawiedliwości, działań wymiaru sprawiedliwości, mogą wcale po pierwsze nie być korektami. Po drugie, mogą być dotyczyć, jeżeli będą korektami, mogą dotyczyć często osób, które mają łatwy dostęp do, z jakiegoś powodu, na przykład medialnego, łatwy dostęp do pana prezydenta. W związku z tym to nie jest idealna korekta, no, ale idealnego systemu nie ma, bo trzeba się raczej decydować.
0: No to wszystko nas prowadzi, panowie, do pytania, czemu ma służyć prawo łaski i jak jest w ogóle postrzegane w społeczeństwie, bo oczywiście od poniedziałku, wiem, że na razie się w takiej dyskusji publicznej przewija główny motyw, że jest to element walki politycznej i pewnie tego nie unikniemy, bo przy kolejnych głośnych sprawach również będzie ten argument, że prezydent zastosował element walki politycznej w tym czy innym względzie, ale to pytanie do pana prokuratora. Jak generalnie powinniśmy patrzeć na to narzędzie prawa łaski i jak powinniśmy określić jego podstawową funkcję w społeczeństwie, w państwie prawa?
1: Jeżeli pan redaktor będzie uprzejmy, ja tylko odniosę się jeszcze do wypowiedzi oczywiście mojego szanownego przedmówcy, z tego względu, że powołał się i słusznie na artykuł 563. I ja uważam, że w tym postępowaniu dotyczącym ułaskawieniowym Piotra Pytla miał zastosowanie w pełni, ostatnie zdanie miało zastosowanie, czyli pojawiły się szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. Proszę państwa, szanowny panie redaktorze, w 2013 roku polski prokurator okręgowy, bodajże z Tarnobrzega, wysyła list do strony niemieckiej, do prokuratora okręgowego w Monachium, informując, rzeczywistym sprawcą jest kto inny. Zebraliśmy na to, jak teraz to się mówi, ja nie jestem zwolennikiem, twarde dowody. Zebraliśmy na to dowody. W związku z powyższym rozważcie możliwość wznowienia postępowania, bo siedzi ten, ja to mówię tak bardziej obrazowo, nie będę tym języka używał, bo siedzi ten, który powinien siedzieć. W związku z powyższym ja uważam, że to szczególne wydarzenie nastąpiło, bo Piotr Pytel był skazany, a tym szczególnym wydarzeniem to było właśnie złapanie rzeczywistego sprawcy, zebranie dowodów. I to jest ta podstawa, tutaj idealnie pasuje modelowo do postępowania ułaskawieniowego. Tutaj jestem zawiedziony trochę odpowiedzią strony niemieckiej. Ja widziałem tą odpowiedź. Ta odpowiedź, ja ją nazywam mętną, ale generalnie ona sprowadzała się do tego, że strona niemiecka odpowiedziała w ten sposób. No być może tak jest, ale jeżeli on był tam wspólnie, no to też jest złym człowiekiem i de facto, no to powinien też odbywać tą karę. Także tutaj jest, i proszę zauważyć, szanowni państwo, panie redaktorze, to nie poszła informacja od adwokatów z całym szacunkiem, czy od, nie wiem, dziennikarzy śledczych, również z całym szacunkiem do pana redaktora. To informacja poszła od organu wymiaru sprawiedliwości dość wysokiej rangi polskiego. W związku z powyższym...
0: Jest to tak, mocny element tego wniosku, jeśli to idzie od instytucji.
1: I jeszcze jednym zdaniem, to co pan doktor powiedział, oczywiście, że tak, wznowienie postępowania, to jest na całym świecie demokratycznym jest coś takiego, że jeżeli pojawią się po wydaniu wyroku nowe okoliczności wskazujące, że ktoś nie popełnił przestępstwa, wznawiamy postępowanie. Natomiast to jest drugi tor, jeżeli chodzi o teraz Piotra Pytla i on podejmie jakieś działania, z tego co wiem, ma adwokata w Niemczech, wznowić postępowanie i oczyścić go z tego zarzutu. Natomiast prawo łaski uważam, że tutaj zostało zastosowane w pełni prawidłowo przez prezydenta. Zresztą tutaj nie ma sporu w ogóle, bo minister sprawiedliwości również bardzo szybko od momentu złożenia wniosku o ułaskawienie wystąpił z takim wnioskiem. Co więcej, zastosował bardzo rzadko stosowany przepis, jeżeli chodzi o postępowanie ułaskawieniowe, czyli zarządził przerwę w wykonaniu kary do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego. Także ja uważam, że ta procedura została w pełni modelowo zastosowana, panie redaktorze.
0: A wracając do takiego rozumienia powszechnego, jak by pan wytłumaczył tak najprościej, jak się da, kto się może starać o ułaskawienie od prezydenta? No bo nawet patrząc na to grono tych trzech osób, mamy pana Piotra Pytla, tutaj jest sprawa o zabójstwo, mamy Adama Borowskiego, czyli działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Mówiąc krótko, chodziło o to, że powiedział, że Roman Giertych jest adwokatem, który współpracuje z przestępcami, zapewniał tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli słupami. To skutkowało takim prywatnym aktem aktem oskarżenia wobec Borowskiego sformułowanym przez Romana Giertycha. No generalnie chodziło tutaj o zniesławienie. No i mamy też Piotra Staruchowicza, starucha, który dostał zakaz stadionowy za siedzenie na płocie. I mamy zupełnie trzy różne sprawy, trzy ułaskawienia i ktoś może się zastanowić, kto tak naprawdę może się o to prawo łaski starać, skoro to są zupełnie różnego rodzaju kalibru sprawy. Wszyscy? Każdy?
1: Tak, ja panu odpowiem tak, jak mówi, bo przepisy polskie mówią. Kodeks postępowania karnego. Prośbę o ułaskawienie może złożyć skazany. Każdy skazany. Oczywiście już dotykamy tutaj momentalnie problemu, który mieliśmy, przechodziliśmy kilka lat temu. Czy tu mamy, musimy mieć prawomocne skazanie, czy nie musimy mieć prawomocnego skazania. Natomiast no, ja w te kwestie nie wchodzę w tym momencie. Natomiast każdy skazany może wystąpić o ułaskawienie. To jest jego święte, podstawowe prawo. I to może być również skazany za zabójstwo, jak i również z tego, co się okazuje, skazany za, czy tam osoba, wobec której orzeczono zakaz tam bodajże stadionowy, tak? Także każda osoba ma takie prawo złożyć wniosek o ułaskawienie do prezydenta.
0: To doktor Piotr Kładoczny, bo wniosek może składać każdy, ale pytanie, jak pana w ocenie powinna się zachować instytucja prezydenta? To znaczy, czy, mówiąc najprościej, jak się da, czy wypada, żeby prawo łaski obejmowało tak drobne kwestie jak wykroczenie, jak zakaz stadionowy wobec na przykład spraw takich jak skazanie za zabójstwo?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, no trudno mi powiedzieć, co wypada. To jak pan
0: nie, no,
2: to powiedział.
0: Ja pytam o to z bardzo konkretnego powodu, bo jest bardzo dużo zarzutów wobec Karola Nawrockiego, że ułaskawienie starucha ośmiesza instytucję prawa łaski. I chciałem po prostu poznać pana opinię na ten temat.
2: Nie wykluczam, że w opinii wielu osób tak może być. I myślę, że nie tylko takie działania, również takie, że się, jak na przykład pan prezydent Biden, żeby daleko nie szukać, ułaskawia własnego syna, to powoduje różne podejrzenia, tak bym powiedział, że ktoś stosuje prawo łaski nie dlatego, że rzeczywiście z przyczyn merytorycznych, tak bym powiedział, tak jak w przypadku pana Piotra Pytla, no, można powiedzieć, że wypisz, wymaluj przesłanki kodeksowe, tylko z przyczyn takich, że go dobrze zna albo mają wspólne zainteresowania. Ja tylko chciałem powiedzieć, nie zmieniając tematu, a wpraszając się na kolejną dyskusję, i to najlepiej w tej samej obsadzie z panem prokuratorem, bo jest znakomitym znawcą tej sprawy, chciałem powiedzieć, że nie byłoby sprawy pana Adama Borowskiego, gdyby nie to, gdybyśmy znieśli przepis artykułu 212, o co od dawna postuluje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czyli zniesławienie. Bo to są w ogóle wszystkie trzy sprawy bardzo ciekawe, prawda? Bo rzeczywiście można powiedzieć, że gdyby przyjąć, że nie można, możemy załatwiać sprawy dotyczące dzisiaj zniesławienia, czyli dóbr osobistych na drodze cywilnej wyłącznie, no to byłoby to, w ogóle nie byłoby tego, tej sprawy, prawda? Bo to też jest tak, że można zastanawiać się, czy w związku z zasługami wcześniejszymi ktoś powinien nie odpowiadać karnie. Tu jest taki problem w przypadku pana Borowskiego, o ile ja dobrze znam sprawę, a mówię znam z mediów, ale starałem się przygotować, że pan zostało umorzone postępowanie, warunkowo umorzone postępowanie wobec pana Borowskiego o zniesławienie pana mecenasa Giertycha, ale on w ramach tego warunkowego umorzenia została nałożona na niego obowiązek przeproszenia.
0: Tak, a on się nie zrobił, zarzekał, nie, że nie przeprosi.
2: Tak. W związku z tym zostało oczywiście podjęte na nowo postępowanie i tam został skazany na karę pozbawienia wolności za przestępstwo zniesławienia, którego zdaniem naszym, ale myślę, że też znacznej części dziennikarzy być w ogóle nie powinno, a po drugie na pewno nie powinno być karane karą pozbawienia wolności, o czym wyraźnie mówi Europejska Konwencja Praw Człowieka, właściwie nie tyle konwencja, co orzecznictwo Trybunału. Ale znowu, takich spraw jest sporo w Polsce, 212, i nie w każdym przypadku prezydent, delikatnie mówiąc, nie w każdym przypadku ułaskawia, prawda? Choć takie przypadki też się zdarzają. Natomiast w przypadku pana Piotra Staruchowicza, rzeczywiście można powiedzieć, że nie jest to straszna szykana, przepraszam, bo tak powiem, przynajmniej może dla mnie, może dla takiego kibica, jakim jest pan Piotr Staruchowicz, a właściwie nawet gniazdowego, no to rzeczywiście nie chodzenie na mecze, to może się wydawać jakaś oczywiście straszliwa historia, ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak potworne, jak no, nie przymierzając to, co się zdarzyło panu Piotrowi Pytlowi, prawda? I pytanie, czy się takie drobne drobne kwestie powinny zaprzątać uwagę pana prezydenta, bo spraw poważniejszych jest więcej.
0: No i ja właśnie w tym kontekście zadałem...
2: Sprawa trochę na to, że po znajomości to było zrobione, bo pan Piotr Chobicz też zadzwonił, prawda? Ja wiem, że wcześniej toczyło się postępowanie w tej sprawie, no ale właśnie też taka otoczka medialna, że zadzwonił i prezydent to zrobił. To pewnie tak nie było, bo wcześniej musiało być jakieś rozpoznanie sprawy, no ale rzeczywiście to jest drobna dolegliwość w porównaniu z tym, co spotyka inne osoby i myślę, że można mieć takie wrażenie, że to trochę jest niewspółmierne i kompromitujące tę instytucję.
0: Panowie będą mówić z punktu widzenia koalicji prawniczej, ja mówię z punktu widzenia koalicji chłopskiego rozumu trochę i tak się zastanawiam, że kiedy zaczyna się kampania prezydencka i słyszymy, że kandydat mówi, że będę prezydentem wszystkich Polaków, wszystkich obywateli, no to może prawo łaski właśnie jest takie egalitarne, pokazujące, że bronimy interesu i tych skazanych za zabójstwo, i tych, którzy mają zakaz stadionowy. Zresztą, jak spojrzymy wstecz na to, jak ułaskawiali poprzedni prezydenci, no to na przykład prezydent Bronisław Komorowski, który ułaskawił 360 osób, ułaskawił osoby na przykład skazane za nielegalny połów ryb, za wyrąb drzewa, za uchylanie się od służby wojskowej. No to też nie są jakby najcięższe przestępstwa. Ba, w ogóle nie wiem, czy to należy mówić o przestępstwach, czy raczej o wykroczeniach. Więc znajdziemy też takie przypadki, kiedy poprzedni prezydenci no również wstawiali się za tymi, powiedzmy, mniej skrzywdzonymi przez system prawa, co ci, którzy, na przykład jak pan Piotr Pytel.
2: Ale ja, panie redaktorze, jedno zdanie.
0: Doktor Kładoczny.
2: Jedno. I dlatego bym bardzo nalegał, żeby to prawo łaski było przeprowadzane przez sądy. Czyli krótko mówiąc, żeby sądy się nawet lepiej miały szansę wypowiedzieć i dawały pozytywną opinię, chociażby jeden z tych sądów. Wtedy mielibyśmy sytuację bardziej czystą, a nie wtedy, kiedy nie jest to takie oczywiste w sytuacji, kiedy prezydent działa z własnej woli.
0: Czyli jest pan zwolennikiem ograniczenia tego prawa łaski na rzecz konsultacji z sądem prezydenta, tak?
2: Do takiej formy, jakiej jest przewidziane w kodeksie postępowania karnego.
0: Co na to doktor Piotr Kosmaty?
1: Dokładnie tak, bo taka jest procedura podstawowa, że muszą być opinie sądów, które wydawały wyroki. Tak było na przykład w przypadku Piotra Pytla, jak mówiłem, tam było, za każdym razem był wyrok sądu pierwszej i drugiej instancji pozytywny, bo proszę panowie, pamiętajcie, że Piotr Pytel, siedząc w więzieniu, jak mówiłem o tym właśnie jego niepotrzebnej według mnie socjalizacji, miał 60 czy kilkadziesiąt czy kilkaset nawet nagród za zachowanie. On cały czas pomagał i różnym ludziom i tak dalej, także tutaj te opinie były. Natomiast ja chciałem nawiązać do czegoś innego, co panowie mówicie o śmieszaniu troszeczkę, przy poznajomości, załatwianiu tego prawa łaski. Ja jako prokurator bardziej patrzę, bo mnie interesuje bardziej walka z przestępczością poważną i ja pamiętam Lecha Wałęsę. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem, ale już jakoś to interesowałem się tym.
0: Wyprzedza pan moje pytania, ale proszę bardzo.
1: No to przepraszam. Szanowni państwo, ułaskawił jednego z szefów mafii pruszkowskiej, Andrzeja Z. Słowika. Dla mnie i dla wszystkich to był symbol zorganizowanej przestępczości, która skuła Polskę w latach 90. i walczyliśmy. Następnie uniewinił Zdzisława Najmrockiego, znanego nam wszystkim, nazywanego królem złodziei. I jeszcze jedna już ułaskawienie, które też zapamiętałem, ale to już innego prezydenta. I tu nawiążę do tego, co mój szanowny przedmówca, pan doktor powiedział z Helsińskiej Fundacji, że tak to wyglądało, jakby coś po znajomości staruch dostał. Ja tego też nie wiem, pewnie tak nie było, pewnie mnie to jako prokuratora mnie teraz interesuje. Natomiast nawiązując do tych znajomości, Kwaśniewski Aleksander, prezydent, szanowni państwo, pamiętacie, ułaskawia Zbigniewa Sobotkę, wiceministra spraw wewnętrznych.
0: Tak, związanego z aferą Starachowicką.
1: Starachowicką, dokładnie. To proszę państwa, jeżeli my mamy być, a ja jako prokurator na szczęście mogę sobie pozwolić na obiektywizm i nie wchodzenie w politykę, to czy to nie jest ośmieszanie instytucji prawa łaski, jeżeli kolegę partyjnego się ułaskawia? I też powiedzmy sobie szczerze, no pewnie tam by musiał odsiedzieć jakiś wyrok, ale też nie był to wyrok 23 lat, czy tam dożywotniego pozbawienia wolności, jak w przypadku Piotra Pytla. Także to nie są takie proste rzeczy i tutaj zarzucając obecnemu prezydentowi śmieszność, trzeba zobaczyć też w przeszłość. I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, jeżeli mogę. Mówiliśmy tutaj, i też patrzę tutaj jak literalnie na to, jak my to mówimy prawnicy, bez emocji politycznych. Mamy tutaj skazanego pana Borowskiego, za jak pan sam powiedział, generalnie za słowa Giertych jako adwokat współpracował z przestępcami, tak? On za to zostaje uznany winnym. Natomiast mamy drugiego znanego bardzo publiczną osobę, niejakiego pana Władysława Frasyniuka, który mówi w wywiadzie o polskich żołnierzach na granicy. Cytuję. Śmieci, watacha psów. I on zostaje uniewinniany. On zostaje uniewinniony, gdy sąd stwierdza, że jest to wolność słowa. No dla mnie ta wolność słowa tu jest zbyt daleko posunięta, bo gdybym ja teraz nazwał, panie redaktorze, redakcję Radia 357, szanownego, szacownego radia, jesteście watachą psów,
0: no
1: śmieciami.
0: No i już się pisemko, panie prokuratorze, pisze. No.
1: No więc właśnie, tylko ja powiedziałem, gdybym, a to jest wielki
0: a
1: autorytet
0: prawny. A to wytniemy i przedstawimy
1: pan
0: tak.
1: Pan to słyszy. Pan nie, no jasne, słyszy, jasne. Że ja powiedziałem, że... Więc być może to teraz akt łaski jest być może pewnym, tak ludzie to odbierają też, jak ja z nimi rozmawiam, pewnym ostatnim wentylem bezpieczeństwa, żeby pewnej sprawiedliwości, tej jak pan to powiedział, nie korporacji prawniczej, tylko tej zdroworozsądkowej, ludzkiej, żeby to skorygować, bo jeżeli ktoś widzi, tak mnie zapytał jeden po prostu z policjantów, no jak to jest? Pan Frasyniuk nazwał mnie, że jestem psem. Jestem watachą psów, tak żołnierz do mnie powiedział z granicy, bo ja tam mam akurat kontakt z niektórymi. Jest uniewinniany, a Borowski powiedział w ramach pewnej dyskusji, że on współpracował z przestępcami. No jednak to są nie takie same według mnie wypowiedzi i być może ten akt łaski wobec pana Borowskiego jest pewnym zadośćuczynieniem pewnej sprawiedliwości, bo tam według mnie też powinno było dojść do skazania. Nie, te, a chyba, że tak mówi pan Kładoczny. Ja się zgadzam, być może. Nie penalizujmy tego. Niech to będzie postępowanie cywilne, ale na razie obracamy się w realiach, jakie są. W związku z powyższym, ja też tak należy też postrzegać prawo łaski. Tak postrzegają ludzie to prawo łaski.
0: Ja jeszcze tylko uzupełniając pana przypomnienie o ułaskawieniu przez prezydenta Lecha Wałęsę Słowika, to Lech Wałęsa stwierdził, że to była decyzja podjęta pod naporem wiarygodnych księży, tak powiedział prezydent Wałęsa, i dodał, że nie przewidziałem, że po latach Słowik stanie się wielkim przestępcą. Nie zrozumiał mojej łaski i marnie skończył. No, Lech Wałęsa oczywiście w swoim stylu, ale no właśnie, panie doktorze, tutaj pytanie. O, ktoś nam się rozłączył. Halo, halo, doktor, pan doktor Piotr Kosmaty jest z nami, a chyba
1: ja
0: pan
1: jestem,
0: doktor
1: tak.
0: Kładoczny nam uciekł. Za chwilkę spróbujemy się znów połączyć z panem doktorem. No właśnie, troszkę w myśl tego, o czym pan powiedział przed chwilą, pan Tomasz napisał, że w polskim wymiarze sprawiedliwości musi zostać pełne prawo łaski prezydenta, żeby to bezprawie sądów korygować. Czyli jednak w takim rozumieniu publicznym prawo łaski służy do korygowania bezprawia sądów. Troszkę inaczej niż przedstawiał to doktor Kładoczny.
1: Znaczy, ja się zgadzam z tym, że, bo taka jest istota. Ja ucząc się na Uniwersytecie Jagiellońskim jako student, pamiętam książki wybitnych procesualistów i tam było napisane, że prawo łaski, oni przekonywali mnie, tak mnie uczyli, należy też postrzegać jako pewien wentyl bezpieczeństwa, jako możliwość skorygowania pewnych niesprawiedliwych orzeczeń. I to właśnie o tym powiedziałem przed chwilą, że, że nie jest równoważne skazanie, nie jest równoważne, że tak powiem, słowa pana Frasyniuka i pana Borowskiego w mojej ocenie, abstrahując od emocji politycznych.
0: No, takie też emocje wzbudziło ułaskawienie innego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego, który ułaskawił w 2006 roku trzech braci, Mirosława, Tomasza i Krzysztofa Winków, w tej sprawie słynnego linczu we Włodowie, kiedy jeden mieszkaniec terroryzował pozostałych. Oni postanowili zdecydować się na samosąd perspektywie bierności służb, zostali skazani, a później ułaskawieni przez prezydenta. To była też taki przykład sprawy, w której stwierdzono, że sprawiedliwość wróciła na swoje miejsce.
1: Co więcej, ja uważam, że w tym przypadku państwo nie zdało egzaminu i w pewnym sensie rozumie postawę społeczeństwa, które dochodzi do momentu takiego, że stwierdza, że państwo nie stoi za nimi, tylko stoi de facto za przestępcą i to się wymyka spod kontroli. Dlatego też to tutaj akurat stoję po stronie społeczeństwa.
0: Pan doktor Kładoczny, słyszymy się ponownie?
2: W tej chwili się słyszymy znowu burza na północy kraju, w związku z tym nad Wigrami, w związku z tym piorun nas rozłączył.
0: Ale rozumiem, że się słyszymy, to proszę tylko uważać na siebie w tych burzach.
2: No nie, ja to jestem, nie jestem na zewnątrz, ale jeszcze chcę tylko dokończyć. Myślę, że w tych sprawach dotyczących wolności słowa, o których mówiliśmy wcześniej, jeszcze przed rozłączeniem się moim, no to jest tak, że każdy może myśleć, czy ktoś drugi powiedział słusznie i prawdę, czy też nie. I to jest jakby de facto korygowanie wyroków sądów, co już naprawdę nie leży w zakresie uprawnień prezydenta.
0: To panie
2: tak, moim zdaniem.
0: Panie doktorze, to jeszcze pana zapytam troszkę o historię, bo mam wrażenie, że tych ułaskawień, jak się spojrzy, jest jednak coraz mniej. Z czego wynika, że w latach 90. i prezydent Lech Wałęsa, który ułaskawił 3454 osoby, i Aleksander Kwaśniewski, który ułaskawił 4302 osoby, tak chętnie korzystali z tego narzędzia? To znaczy, jak to funkcjonowało wtedy i co się zmieniło z punktu widzenia obecnych czasów?
2: Ja tego oczywiście nie wiem, ale myślę sobie, że jednak kontrola społeczna. To znaczy, ludzie zaczęli zainteresować się, państwo dziennikarze to ułatwiali swoimi dociekliwymi pytaniami stawianymi kancelarii prezydenta. Również, że no, nie jest popularne w Polsce, myślę, również ułaskawianie. Nawet jeżeli to ułaskawianie nie polega tylko i wyłącznie na tym, zresztą tak jest w przypadku pana Piotra Pytla, na tym, że w ogóle że się darowuje i wypuszcza w niepamięć i karę, bo zostało warunkowe nowe zwolnienie, prawda? Zawieszenie kary, prawda? W tym wypadku nastąpiło. W związku z tym, no to ludzie nie lubią raczej, żeby przestępców traktowanych en masse, jeszcze raz mówię, nie mamy do czynienia być może w tym przypadku przed panem Piotrem Pytlem, ktokolwiek ułaskawiał, no bo moim zdaniem poniekąd słusznie uznają, że jeżeli sąd orzekł jakiś wyrok, to ten sąd wiedział, co robi, znał akta i w związku z tym taką karę, jaką trzeba, orzekł. Więc interweniowanie tej władzy, która z jednej strony jest, może jest to głowa państwa, ale z drugiej strony jest to czynnik polityczny, element polityczny naszego systemu, zawsze powoduje wątpliwości. No i myślę, że nie ma tutaj specjalnie punktów, nie mają do zdobycia punktów procentowych przy ewentualnej reelekcji po rankingach popularności za to, że się kogoś ułaskawi. W przypadku pana Piotra Pytla o tyle było to i trochę inaczej, że no jednak media dosyć poważnie sprawy nagłośniły jego i ludzie się dziwili, łapali się za głowę, tak jak i pan prokurator wcześniej mówił. No jak można w takiej sytuacji tyle czasu siedzieć, jeżeli mamy, i to można mówić o szczęściu pana Piotra Pytla, w cudzysłowie trochę, ale jednak, że mieliśmy prawdziwego sprawcę, który się do tego przyznał i został mu udowodniony, że on to zrobił. Więc mamy, ludzie raczej nie lubią ułaskawień, tak bym powiedział. Natomiast są takie przypadki, których być może nie ma lepszego rozwiązania. Ja pamiętam, że do fundacji kiedyś zgłosił się pan jeden rolnik, który rzeczywiście jeździł w stanie nietrzeźwości zupełnej i w związku z tym spowodował wypadek komunikacyjny z trzema ofiarami śmiertelnymi, ale sam poniósł uszczerbek na zdrowiu na tyle poważny, że nie był w stanie odbywać kary pozbawienia wolności orzeczonej 9-letniej. No i było pytanie, co z tym fantem zrobić, a nie mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, podobnie jak w przypadku pana Piotra Pytla, bo on nie odbył nawet tego ułamka kary, który pozwalałby mu to zrobić.
0: I więc pojawił się wątek prawa łaski.
2: Prawa łaski, bo jeszcze raz mówię, Helsińska Fundacja Praw Człowieka stoi na stanowisku i chyba prawidłowym, że nie jest to prawo człowieka, nie ma prawa człowieka do prawa łaski, tak bym powiedział, ma jest prawa do rzetelnego procesu i to powinno wystarczyć. Natomiast bywają takie sytuacje, w których nie mamy możliwości innej interwencji, więc a tylko jeszcze raz podkreślam, dobrze by było, żeby to widziały sądy i żeby tutaj ta korekta prawna była, żeby to nie stwarzało wrażenia totalnej samowoli prezydenta, że tego ułaskawia, tego nie, bo tego lubię albo mamy wspólne zainteresowanie.
0: No tak jak to słusznie zauważył doktor Kładoczny, kiedyś jednak ta kontrola społeczna, medialna była mniejsza. Złośliwi by powiedzieli, że w latach 90. po transformacji było bardzo dużo osób, którym trzeba było wybaczać i którzy bardzo chcieli tego prawa łaski prezydenta doznać z tych czy innych powodów pewnie.
2: Znaczy, ja powiem więcej. Też jest sporo.
0: Doktor Kładoczny, jeszcze jedno zdanie i za chwilkę do doktora Kosmatyka.
2: Tak, też jest sporo, tylko myślę, że mimo wszystko się temu bardziej przyglądają czynniki także polityczne, prawda? Czy to nie będzie zaraz wyciągnięte i na przykład nie zostanie uznane, że jest to właśnie po znajomości. Myślę, że ta kontrola społeczna istnieje, ale jak pewnie nie zawsze działa skutecznie.
0: Doktor Kosmaty?
1: Generalnie zgodzę się z tym, natomiast też proszę pamiętać, bo pan redaktor zapytał, dlaczego tak w latach 90. było teraz z niej. Proszę spojrzeć na lata 90. przez pryzmat całych przemian społecznych i całej struktury przestępczości. Tak samo uważam, że to się zmieniło też w postrzeganiu prawa łaski. Po prostu wszystko ogarnęliśmy to, co się działo w latach 90. Jak mieliśmy króla złodziei najmrowskiego, mieliśmy mafię i pruszkowskie i inne. Udało się to jakoś zwalczyć, udało się w tym zakresie zrobić pewien porządek. Tak samo, jeżeli chodzi o postępowanie łaskawieniowe. A dlaczego tak mówię? Ja, szanowni państwo, miałem w swojej karierze epizod pracy w Prokuraturze Krajowej w Wydziale do Spraw Ułaskawień i ja przygotowywałem stanowiska prokuratora generalnego, które były przedstawiane prezydentowi w ramach ułaskawień. I proszę mi wierzyć, te postępowania były szczegółowo przeprowadzane. Zasięgaliśmy opinii sądów, tak jak procedura to przewiduje. I jednego się nauczyłem. Prawo łaski, szanowni państwo, musi być i powinno być, tak jak to zostało wykształcone przez setki lat prawa od czasów

0: swój prywatny czas również poświęcał, dzwonili do niego wieczorem, dzwonili w nocy, jechał i przez, no niestety miał pecha, był zmęczony, dopuścił się wypadku drogowego, czyli tak zwanego nieumyślnego spowodowania, to było nieumyślne przestępstwo, no ale został skazany, prawomocnie zabrano mu prawo jazdy. Mhm. Cała społeczność lokalna, proszę mi wierzyć, on oczywiście poszkodowanemu zapłacił za wszystko, przepraszał, był przy tym człowieku, ten sam człowiek prosił, pisał do nas pisma, przychodziły do mnie na biurko, żeby oddać mu prawa jazdy, cała społeczność lokalna też o to prosiła, żeby mógł dalej służyć ludziom. No i jest to jakaś możliwość aby skorygować te już błędy, które nie, może nie błędy, ale coś zrobić, żeby, bo formalnoprawnie już nie można nic z tym zrobić. Także prawo łaski jest potrzebne i ja uważam, że jak najbardziej powinno funkcjonować w przestrzeni prawnej.
1: Swoją drogą...
2: Ale z drugiej strony, w żadnym razie się nie zamierzam kłócić, ale jednak troszeczkę posprzeczać.
1: Bardzo chętnie.
2: Chciałem zapytać, czy jednak nie jest tak, że z drugiej strony mamy ułaskawienie pana Wąsika i pana Kamińskiego, przez poprzedniego prezydenta, poprzednika pana profesora Nawrockiego, pana prezydenta Dudę, które jednak trochę się wymyka i daje tej idealnej formie. No i pokazuje ludziom, niestety fatalnie, z punktu widzenia prawa, ja teraz powiem jako pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, powoduje, że ludzie, którzy są, mogą się czuć, może niesłusznie, że są osobami, czuć na tyle mocno, że są znajomymi, kolegami, czy też współpracownikami na przykład pana prezydenta albo kogoś, kto ma dojść do pana prezydenta, mu powiedzą, okej, ja mogę robić co chcę, bo i tak mnie prezydent ułaskawi. Bo tu jest troszeczkę taka myśl też idzie w naród i to jest trochę kłopotliwe.
1: No i
2: powiem więcej, to jest fatalnie demoralizujące.
1: Poza tym ta sprawa
0: panie
1: też...
0: doktorze, przepraszam, panie doktorze, ja tylko panu doktorowi od razu powiem, bo jak przechodzimy na level pewnego posprzeczania się, to ja też to lubię, więc panie doktorze, jak najbardziej ma pan rację, natomiast proszę spojrzeć, bo pan siła natury, czyli piorun, przerwał rozmowę, niech pan spojrzy na poprzednika pana Kwaśniewskiego, który uniewinnił Zbigniewa Sobotkę. Kolegę partyjnego, tak?
2: Pamiętam. Pamiętam, oczywiście. Ale to tylko potwierdza w jakimś sensie to, że pewne osoby mogą czuć się bezkarne, nie zawsze słusznie, nie twierdzę, że słusznie, natomiast daje to taką łatwość popełniania, może dawać łatwość popełniania pewnych przestępstw z myślą taką, ale to już nic nie stanie. Może zostanę ułaskawiony.
1: Ja przepraszam, że się panom wtrącę. Naprawdę słucha się świetnie, dlatego tak z lekkim wyrzutem sumienia się tutaj wtrącę i chciałem dodać kolejny wątek, bo w zeszłym roku do Senatu wpłynęła nawet petycja w sprawie uchylenia łaski prezydenta. Ta petycja wpłynęła od jednego z radców prawnych, który argumentował to tak. Prezydent, nie będąc związany żadnymi kryteriami prawnymi, może w istocie unieważnić skutki prawomocnego wyroku sądowego, podważając tym samym sens postępowania sądowego i zasadę pewności prawa. W wielu przypadkach akty ułaskawienia podważają poczucie sprawiedliwości społecznej, zwłaszcza gdy dotyczą osób skazanych za poważne przestępstwa. Kontrowersyjne akty łaski podważają także zaufanie obywateli do instytucji państwa i wymiaru sprawiedliwości. Zupełnie inna optyka i zdaje się, że ta petycja w ogóle przeszła bez jakiegoś większego echa. Ja się do tego dokopałem, ale chyba nie miałaby szansy na jakąś szerszą taką dyskusję merytoryczną.
0: Znaczy, ja powiem w ten sposób, patrząc na przepisy KPK,
1: doktor Kosmaty najpierw.
0: To ja odpowiadając od razu panu redaktorowi, patrząc na przepisy kodeksu postępowania karnego i miejsce, w którym pracowałem, to nie dziwię się, że przeszło to bez echa, bo tutaj ja nie widzę takiego zagrożenia. Natomiast chciałem wrócić jeszcze do pana Pytla a propos tego, co pan teraz powiedział. Bardzo krótko. Ja widziałem te pozytywne opinie wydawane przez sądy i zgodnie, tak jak mówiliśmy tutaj z panem doktorem Kładoczym, to ma dotyczyć nie meritum sprawy, prawda, tylko jego zachowania i czy on, że tak powiem, zasługuje na ułaskawienie, ale tam sądy również sygnalizowały, że należy mu się akt łaski nie tylko za jego zachowanie po wyroku, ale również na daleko idące wątpliwości co do materiału dowodowego zgromadzonego w wyroku skazującym po stronie niemieckiej. Także takie elementy się nawet pojawiały w orzeczeniach sądowych.
1: Doktor Kładoczny, jak pan podchodzi do tej petycji, która przemknęła bez jakiegoś większego echa?
2: No, argumentacja, którą pan redaktor przedstawił za tą petycją, to ona do mnie przemawia.

0: zarabia. Natomiast jeszcze raz, tak jak powiedział pan prokurator, no, będą przypadki, w których chcielibyśmy coś zrobić, a naprawdę obecnych możliwości nie ma. Więc albo można by rozszerzyć możliwości obecne, żeby takie sytuacje można było na przykład wznawiać wcześniej, albo warunkowo zwolnić, albo, bo czasami się nie daje, bo to instrumenty są zbyt mało rozwinięte. No, albo jednak zostawić to prawo łaski, ale jednak w trybie wyłącznie KPK. Była tu kontrola sądu, bo jeżeli to będzie zupełnie tak puszczone luzem, no to będziemy mieli tak jak w XVII wieku przyjechał, prawda, legat, o ile pamiętam, gdzieś z Konstantynopola do Chmielnickiego. Bohdana, pan prokurator mnie poprawi, bo jest wybitnym znawcą historii. Oprócz tego, że prawa. To i powiedział, rozgrzeszam cię również z grzechów przyszłych, prawda? No i okej. Okay.
1: Zgadza się, panie doktorze. Zgadza się, przepraszam, ja tylko skoryguję jedną rzecz, ale to, co pan mówi o tym prawie takim, że tak powiem, nie zgodnie z procedurą, to też jest uregulowane w kodeksie postępowania karnego. To musielibyśmy zmienić przepisy kodeksu postępowania karnego, bo tam jest powiedziane, że może prezydent ułaskawić bez sięgania o uzyskiwania opinii sądu.
0: O to mi chodziło, bardzo słuszne uściślenie. Chodzi o to, żeby jednak sądy miały w tym udział, tak?
2: No właśnie, panowie, bo ja mam wrażenie, że ta dyskusja jest za grzeczna, to ja tutaj jakiś kamyczek jednak spróbuję wrzucić, bo może jest trochę tak, ja taką tezę pozwolę sobie wysnuć, że front w tej dyskusji o prawie łaski przebiega gdzie indziej niż taka klasyczna partyjna, mówiąc brzydko, nawalanka. Może tutaj chodzi troszkę o walkę o władzę, to znaczy część władzy sądowniczej, trochę mam takie wrażenie, wspierana przez różnych prawników, walczy trochę z prezydentem o tę władzę i o to, że to prawo łaski wymyka się władzy sądów, które jednak chciałyby mieć tę władzę ostateczną. Co panowie na to? Doktor Kładoczny.
0: Ja nie wiem, jakie są zamysły
2: to tylko moja teza.
0: Przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ale podzielam pogląd, że wymiar sprawiedliwości należy do sądów i nie należy ich, tych sądów, pozbawiać również tej możliwości przy wymiarze, przy ułaskawieniu. I gdybyśmy to tylko na tym poprzestali, myślę, żeby zostało to skorygowane we właściwym kierunku. Pamiętajmy cały czas, że prezydent, oprócz tego, że jest głową państwa, ja już to mówiłem, więc króciutko, jest również przy dzisiejszych czasach, nie tylko w Polsce, ma ze sobą odpowiednie siły polityczne i nie jest dla niego bez znaczenia, nie są to dla niego bez znaczenia również te naciski ze strony tych sił politycznych, które go wypromowały i stworzyły z niego kandydata, a przy dość bardzo spolaryzowanej scenie politycznej, to może mieć fatalny odbiór po drugiej stronie, ale i po tej właściwej. Czyli ja mogę robić przestępstwa na przykład urzędnicze, słowo mogę jest w cudzysłowie, bo nie wolno, wiadomo, zakaz jest, ale jeżeli będę robił w słusznej sprawie, to przypuszczalnie prezydent mnie łaskawi, gdybym miał jakiś kłopot. I to jest demoralizujące, więc ja jestem tutaj jednak bardziej po stronie sądów i w trybie tym standardowym, normalnym, jeżeli mogę powiedzieć, z udziałem sądów, takie łaskę bym nie dopuszczał, w innym trybie raczej niechętnie. Więc w tym zakresie zgadzam się z petycją.
2: Doktor Piotr Kosmaty, czy uważa pan, że sądy są zazdrosne o prerogatywę prezydenta, jaką jest prawo łaski?
1: Ja odpowiem na to merytorycznie, panie redaktorze, szanowni państwo. No, z mojej wiedzy, a pracowałem na tym, że tak powiem, na tej linii, to zapewniam państwa i tu uspokajam, że jednak zdecydowana większość, no nie umiem powiedzieć w procentach, bo nie chcę to nadużyć, ale 90%, 95% to jest w tym trybie takim, które sądy są zadowolone, że tak powiem, odpowiadając na pytanie pana redaktora, bo to się odbywa za pośrednictwem sądów. Wygląda to w ten sposób, że te wnioski o łaskę przychodzą na przykład do Ministerstwa Sprawiedliwości, jest skierowane to do Prokuratury Krajowej i my to wtedy, jak ja tam pracowałem, dalej ta sama procedura jest, odsyłamy do sądów, aby sądy wydały opinię. Także myślę, że sądy akurat na tym odcinku, panie redaktorze, to chyba są zadowolone, bo to są bardzo sporadyczne przypadki. Natomiast jak chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Ja ostatnio byłem zaproszony przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na projekcję filmu La Grazia. To był film o prawie łaski.
2: Świetny prezydentu. Film, dokładnie.
1: Świetny film, tak. Trzeba przyznać, że artystycznie świetny, poza sporem. Natomiast potem w dyskusji z doktorantami, pracownikami naukowymi, no jednak doszliśmy do chyba bardzo prostego wniosku, który się nasuwa, patrząc na prawo łaski. Zawsze będzie to i tego nie unikniemy, szanowni państwo, instrument również do prowadzenia polityki. Także no komuś się będzie opłacało dać łaskę, komu się nie będzie
2: opłacało. Ostatnie zdanie, doktor Kładoczny.
0: Ale może te 5%, o których pan prokurator mówił, no, gdyby zostało wyeliminowane, przestałoby być tą łyżką dziegciu w beczce miodu i można by było, gdyby się to wyeliminowało, może nie byłoby takich kontrowersji dotyczących całości ułaskawienia. Bo w olbrzymiej większości przechodzi ono prawidłowo tak przez ryby, przez sądy, więc może rzeczywiście nie byłoby źle pozbawić prezydenta tej reszty, tych 5%, które prawdopodobnie mogą być uznawane za polityczne. Warto. Nie mówię, że takie są.
1: Tylko pytanie, panie doktorze, pytanie, czy następny prezydent, który wygra, chciałby na przykład odziedziczyć taki kodeks postępowania karnego? Może ale jednak by nie chciał.
2: Tu musimy stawiać
0: kropkę. By nie chciał, ale kropkę. My możemy postulować różne rzeczy.
2: Kropkę niestety musimy stawiać. Ja tylko się dorzucę do tej zachęty, żeby po film Paolo Sorrentino La Grazia sięgnąć. To myślę, że będzie dobry punkt wyjściowy do kolejnych rozważań o prawie łaski, które być może czekają nas w niedalekiej przyszłości. Dr Piotr Kosmaty z Prokuratury Regionalnej w Krakowie i dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka byli moimi gośćmi w Placu na Rozdrożu. Bardzo panom serdecznie dziękuję. Udanych urlopów.
1: Dobranoc.
2: To kogo to dotyczy. Dobrego wieczoru. Krzysztof Zimoch, Tomasz Matlingiewicz. Kłaniamy się nisko. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo?
3: Lato!
4: Co mówi się o Polsce? Czy zna się Polskę w świecie? Pod koniec lipca profesor Barbara Mróz-Gorgoń została powołana na stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Jak czytamy na stronie rządu, jej zadaniem będzie m.in. przygotowanie strategii budowy narodowej marki oraz koordynacja działań, które pozwolą wzmacniać atrakcyjność turystyczną kraju, wspierać inwestycje i budować silniejszą pozycję Polski w świecie. No właśnie, i to jest coś, co mam wrażenie, że trochę nam przeleciało przez sferę medialną i pytań też o to, jakie znaczenie Polska ma w świecie. No i właśnie ta mityczna, już bym powiedział, marka Polski, budowanie marki polskiej. Jak do tej pory wyglądały takie działania promocyjne? Czy Polska może ma jakąś już teraz silną markę? A w ogóle jak promuje się kraj, państwo? To są pytania, którymi dzisiaj będziemy zasypywać naszego gościa, ale pytanie do państwa brzmi, czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? Czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? 510-357-357, 510-357-357. Proszę dzwonić i oczywiście głosować też w naszej sondzie Radia 357. Czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? No właśnie, ale jak, kim, czym promować Polskę? To są pytania dodatkowe do państwa, dlatego że może macie pomysł na to, jak promować Polskę. Może jest jakiś pomysł, jak promować tę Polskę lokalną, na zewnątrz, za granicą. I czy może rzeczywiście, czy w ogóle nam taka promocja jest potrzebna do szczęścia, bo może po prostu nie jest. Co by było dość zadziwiające, patrząc na inne kraje, które promują swoją markę, mają narzędzia, by to robić i całkiem mocno oddziaływują na stosunki międzynarodowe, mówiąc językiem akademickim. Za chwilę Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturyznawczyni, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie, a także podcast Morze Możliwości. Za chwilę porozmawiamy, ale chwila muzyki, no właśnie, i może kiedyś, z tego co pamiętam, Breakout jeździł po Europie i dawał koncerty w latach 70., a brzmiał mniej więcej tak.

0: Gdybyś kochał, hej, Breakout. Tak rozpoczynamy co państwo na to, a dzisiaj pytanie, czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? A oczywiście to w związku z mianowaniem profesor Barbary Mróz-Gorgoń na stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. No właśnie, jak do tej pory wyglądały takie działania promocyjne? Czy Polska ma silną markę i w ogóle co promować? Kim promować? Jak to robić? To są pytania, które natychmiast się nasuwają, ale do państwa pytanie, czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą. Czy Polska jest wystarczająco promowana za granicą? 510 357 357. Tych metod promocji jest wiele i właśnie Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturoznawczyni, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie, prowadząca podcast Morze Możliwości. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: To muszę powiedzieć, że pani sprowokowała tę dzisiejszą audycję swoim wpisem na Facebooku, to znaczy trochę krytycznym wobec powoływania, znaczy nie może wobec powoływania, tylko wobec w ogóle załatwiania tej sprawy nazywanej marki Polski za granicą, bo przeczytałem to z ogromnym zainteresowaniem, razem z komentarzami, co rzadko się zdarza, i powiem, no jestem zdumiony, że ta promocja tyle lat już trwa i rzeczywiście osoby, które pani, na które pani się tam powołuje, które brały udział w promocji Polski już od dawien dawna, pamiętam, przypominam sobie i no właśnie, gdzie my jesteśmy z tą promocją? Co jest logiem Polski, tym promocyjnym w ogóle, żebym tak od tego zacząć?
1: My zaczynamy wciąż od nowa. Pierwsze logo Polski to był latawiec, stworzony jakoś w 2002 roku. Potem była sprężyna, którą zaprojektował Wally Ollins. I to było w 2014 roku, ale już w 2004 roku Wally Ollins, który był wówczas no, jednym z najsłynniejszych specjalistów od nation branding, czyli od tworzenia marki krajów, stworzył cały projekt, wielką księgę promowania Polski, wymyślił hasło promocyjne, twórcze napięcie. To było zrealizowane na zamówienie polskiego rządu, we współpracy z różnymi organizacjami. Wydano na to ogromne pieniądze, po czym poszło to do śmieci, no bo zmienił się rząd i zmieniły się plany. W Polsce promocją marki Polski zajmuje się tak niezliczona liczba instytucji, że jakby się zliczyło tego koszty, to poszłoby w miliardy. Naprawdę, bo to są instytuty Polski, Instytut Adama Mickiewicza.
0: Jeden z komentatorów pod pani wpisem wyliczył na miliard, ale widzę, że pani idzie dalej o krok i jest już kilka miliardów.
1: Pamiętajmy, że regiony też mają pieniądze na promocję. Miasta mają na to pieniądze. Poszczególne instytucje typu Instytut Książki zajmujący się promocją literatury polskiej także na świecie. I my nieustannie tworzymy nowe strategie. Nieustannie wydaje się pieniądze na nową identyfikację wizualną, tworzy się logo, wyrzuca się poprzedni logotyp. Tu się chyba bardzo zainspirowaliśmy tym, że Hiszpania w latach 70., kiedy zaczęła pracę nad zmianą swojej wówczas fatalnej marki. Tak. Nawet trudno sobie to dziś wyobrazić, że tak było, ale
0: o to chodzi o rządy generała Franco, prawda?
1: Tak. I kojarzyła się z konserwatywnym krajem, w ogóle nieciekawym kulturowo. I w latach 70. stworzono najpierw takie logo Hiszpanii do dzisiaj funkcjonujące. Tam jest fragment obrazu Miro, Słońce Miro, i potem zaczęto promować Hiszpanię jako kraj z niesamowitej kultury, Almodovara, architektury, ale tutaj działano bardzo konsekwentnie. Podobnie genialnie i konsekwentnie działała Korea Południowa, która ma dość podobną historię do Polski, ponieważ jest to historia bardzo dramatyczna, pełna martyrologii, którą oni się w promocji nie zajmują. Korea stała się krajem demokratycznym mniej więcej w tym samym czasie co Polska. No i dzisiaj mamy na świecie boom na film koreański, na kosmetyki koreańskie, mamy koreańskie samochody, ludzie uczą się koreańskiego, który jest jednym z najbardziej trudnych języków świata, ale jest taka moda. No i oczywiście K-pop, ta muzyka, która zwłaszcza młodzi ludzie się tym fascynują. I to zostało wykonane w dużej mierze dzięki ogromnym, świadomym nakładom państwa, konsekwentnym, które nie były tylko nakładami na promowanie różnych i produktów, i elementów kultury, tak, ale także na to, by zbudować na przykład świetny przemysł filmowy w kraju. W Polsce jest, ponieważ po pierwsze nie ma konsensusu, to w tej dyskusji, która naprawdę...
0: Nie ma konsensusu politycznego, czy konsensusu pomiędzy instytucjami, czy pomiędzy ludźmi, którzy wpływają na wizerunek, na możliwości kreowania marki?
1: Nie ma nigdy żadnego konsensusu, bo jeżeli są na przykład instytuty polskie, które okresowo działają świetnie, okresowo beznadziejnie, bo tutaj też się cały czas zmienia koncepcja, teraz jest całkiem niezły czas, ale one mają współpracować z Instytutem Adama Mickiewicza, ale to jest inne ministerstwo, inne budżety i ta współpraca czasem wychodzi, a czasem wcale nie. Poza tym w Polsce, kiedy rządy są konserwatywne, to się uważa, że trzeba promować pewnych pisarzy i że w ogóle światu spodoba się taka bardzo, Polska przede wszystkim pokazywana jako ten kraj, który najbardziej ucierpiał w czasie II wojny światowej. No i w ten sposób nie da się wypromować dzisiaj kraju. To znaczy i tak dzieją się rzeczy dobre, bo to, co się w Polsce świetnego stało w ostatnich latach, no to po pierwsze po prostu poprawiła się jakość wszystkiego. Jakość dróg, jakość wspaniałych restauracji, są świetne muzea. Naprawdę, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Polin, Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, niby też martyrologia, ale bardzo mądrze to jest zrobione i bardzo spektakularne muzeum.
0: No ale powiem pani, że Muzeum Sybiru i wywózek w Białymstoku jest również świetnie zrobione. Zresztą tak, dzierży laur europejskich, jednych z najlepszych europejskich muzeów.
1: Tak, muzea w Polsce są świetne. Ja zresztą będę miała niedługo wykłady właśnie na temat polskich muzeów na Uniwersytecie Sztokholmskim.
0: Proszę bardzo, to będzie promocja, tak? Czyli pani wzięła promocję we własnej ręce.
1: Tak, ja to zawsze staram się trochę robić, ale problem po prostu polega na tym, że ludzie, którzy już przyjeżdżają do Polski, w tej chwili ją odkrywają i widzimy bardzo wielu różnych youtuberów, podróżników, którzy opowiadają o tym, jaka wspaniała jest Polska. Ale Polska nadal nie ma czegoś takiego, jak ma na przykład malutka Islandia. Jest moda na świecie na literaturę islandzką. Jest moda wciąż na literaturę szwedzką, na literaturę norweską. Na polską literaturę nie i to pomimo tego, że Olga Tokarczuk dostała Nobla i mogła być taką lokomotywą, która by pociągnęła większe zainteresowanie polską literaturą, no ale wtedy akurat były takie rządy, które Olgi Tokarczuk nie lubiły, no więc zrobiono wszystko, żeby to uniemożliwić. Więc problem Polski polega na tym, że jest bardzo dużo do zaoferowania. To znaczy tak, Polska nie ma cały czas takich produktów, takich marek silnych jak, nie wiem, Samsung, Ericsson, tego nie mamy, ale mamy naprawdę na przykład niesamowitą kulturę. Ale jednocześnie jest tak, że nie da się na przykład promować literatury, jeżeli nie ma się w kraju pieniędzy na to, by tę literaturę wspierać, tak, by były porządne stypendia, to nie zadziała. Więc w Polsce jest po prostu jakiś brak konsekwencji i ciągle tworzy się nowe logo.
0: I no dobrze, to tak na chwilę musimy tutaj postawić kropkę i ja tylko zapytam, to jakie logo obowiązuje teraz?
1: No ja
0: bocian
1: nie wiem,
0: czy sprężyna?
1: Może flaga polska, może zostajemy w tej
0: fladze. No dobrze, czyli zostajemy przy fladze, tak? Na potrzeby audycji zostajemy przy fladze, rozumiem.
1: Tak, bo tych logotypów naprawdę. Instytuty polskie mają inne logo. Polska Organizacja Turystyczna, która też działa bardzo dużo na świecie, inne logo. Mhm. No i ponieważ mieliśmy kilka już tych różnych logotypów, a pamiętajmy, że w reklamie, w promocji, naprawdę liczy się konsekwencja.
0: Polska Organizacja Turystyczna to jest bardzo ciekawe ciało, bym powiedział, jeżeli chodzi o Polskę i myślę, że to można by było zrobić trochę inny program na ten temat. Przepraszam, że tak się uśmiecham, ale naprawdę. Pani z nami zostaje. Teraz czas na telefony i na naszych słuchaczy. Jest z nami pan Maciej. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie.
2: Trochę tak, chciałem o tym powiedzieć, że mam wrażenie, że my chyba tak naprawdę trochę nasze kompleksy przez to przemawiają, że my byśmy chcieli nie wiadomo jakie arcydzieła wielkie promować. Polska jako taki monument cudowny, a zapominamy o takich podstawach, jak na przykład to, że mamy coś takiego jak zapiekanka, co jest jednak dość unikatowe, wydaje mi się, w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej. I to jest produkt, który naprawdę jest do przyrządzenia, bardzo smaczny obcokrajowcom, którzy przybywają w Polsce, bardzo często smakuje, jakbyśmy na przykład coś takiego próbowali kulinarnie, tworząc to tak zwane z angielska soft power, promować, to wydaje mi się, że też były takie elementy, tak jak na przykład Japończycy potrafili te swoje zupy miso, udony.
0: Czyli pan mówi o zapiekance, tak? Naprawdę.
2: Tak, jak najbardziej. Jest dobrze. To coś, czego nie powinniśmy się wstydzić.
0: Dobrze, dobrze. Panie Macieju, bardzo panu dziękuję w takim razie i bardzo się cieszę, że jest pan człowiekiem, który jednak widzi dużo lokalnej wartości w tym wszystkim, że też ważne byśmy myśleli o tym, co jest nie tylko wielkiego i nawet czasami napompowanego, a też takiego zwykłego. I kto wie, może ta zapiekanka będzie takim elementem jakiejś kampanii promocyjnej. Nie musi być, albo no wie, to już wszystko zależy od tego, który będzie wymyślał cokolwiek na temat promocji. Pan Bartosz, dzień dobry. Panie Macieju, bardzo dziękuję i wakacyjnie wszystkiego dobrego.
3: Dzień dobry, dzień dobry. No to ja tylko mogę tak nawiązać, że ja mam na drugie Maciej, więc Bartosz, ty Maciej.
0: No Bartosz Maciej, dzień dobry panie Bartoszu Macieju. Trochę pan szumi, mówiąc szczerze.
3: Wiem, bo jadę tramwajem numer 36 w Warszawie, ale to się postaram... Tak, tylko
0: tramwaj numer 36, ale to jest ten stary typ tramwaju, który promuje tak, Warszawę i komunikację?
3: No, tak, ten taki wakacyjny. Znaczy ja powiem tak, zapominamy tym, że najlepszą wizytówką jesteśmy my sami, zachowując się na przykład za granicą, czy nawet w swoim własnym otoczeniu, więc to przez to też można promować Polskę. Jeżeli nawiązując do tej poprzedniej wypowiedzi, to może rzeczywiście zapiekanka jest, ja uwielbiam wręcz zapiekankę i uważam, że powinna być podpromowana, ale z tego co pamiętam, to parę lat temu było dość promowane pierogi. No co prawda pierog, to chyba z tego co pamiętam, to nie jest stricte polskie, ale chyba najbardziej się kojarzy z Polską.
0: Dobrze.
3: Pierogi, więc ta kwestia. I tutaj też nawiązując, tak, właśnie to jest taki problem, że my wymyślamy kolejne instytuty, kolejne funkcje,
0: tak,
3: żeby rzeczywiście inwestować w te takie, bo pamiętamy Polska Fundacja Narodowa, to chyba tym się miało zajmować, teraz wtedy była cała fundacja, a teraz po prostu jednoosobowo. No i tylko tak na koniec chciałem powiedzieć, no właśnie wielcy wręcz odchodzą, można by powiedzieć, bo wczoraj, czy informacja, co dzisiaj podana też w mediach, zmarł Jarosław Abramow Neberly, też związany tutaj trochę z Żoliborzem, ukochanym. Więc no niestety, no też jak mamy takie kryształy, tak jak pani mówiła, specjalista, to właśnie nie promujemy, bo to się nie zgadza z aktualną polityką państwa, tą czy tym rządem, czy nawet poprzednim, no to jest niezależne.
0: No tak, ale oczywiście Neverly to jest też trochę kontrowersyjna postać jednak i jego pisarstwo, natomiast rzeczywiście można ewentualnie myśleć o próbach wykorzystania. Panie Bartoszu, dobrej jazdy 36 przez Warszawę. Bardzo dziękuję. Pan Dawid jeszcze. Dzień dobry, panie Dawidzie.
4: Witam, panie redaktorze. Panie redaktorze, nawiązując do tego, co pani na początku powiedziała,
0: tak,
4: żadne emblematy, symbolika czy coś nie przebije się do świadomości światowej, póki nie stworzymy globalnej marki. No bo proszę sobie zobaczyć, nawiążę do tego państwa, co pani mówiła na początku, Korea Południowa, Samsung, LG, Hyundai, Kia. Można wymieniać tu naprawdę wiele tych takich globalnych firm z danych państw, czy Japonii, czy Niemiec, które nam się jednocześnie kojarzą i one, czy naprawdę one potrzebują promowania? Nie, no panie redaktorze, pan sobie zobaczy, Chiny z jakiego poziomu startowały i dzisiaj jedzie sobie model samochodu chińskiego, MG, i my kojarzymy z państwem. Z czym dalej kojarzymy? Że tworzą dobre samochody, mają swoje technologie, mają swój rozwój, półprzewodniki, są globalnym liderem w dziedzinie produkcji. Sama reklama temu, proszę sobie zobaczyć, która wyskakuje nam na YouTubie, to od razu jednocześnie jest promowaniem tego państwa. U nas nie ma strategii 10, 20, 30-letniej, która by to zrobiła i nie ma czegoś takiego, żeby ci politycy się dogadali i trzymali to jednak w ryzach, żeby nie było od ściany do ściany.
0: Panie Dawidzie, pan porusza bardzo ciekawą rzecz. Bardzo, bardzo myślę, że tutaj też za chwilę już wracamy do naszej rozmowy z panią Katarzyną Tubelewicz, która będzie z nami dzisiaj przez całą godzinę. Natomiast no, myślę, że właśnie, czy reklama to równoznaczne z promocją marki, wie pan. W Chinach to jest chyba trochę połączenie też strategii państwa, no, które dość ma specyficzną rolę w promowaniu i w rozwoju Chin, no bo to jednak jest komunistyczna partia Chin w tym wszystkim. No to tak, jest trochę to jest inaczej.
4: No, ona na przykład przyjmuje plan dziesięcioletni, Xiao Ping przyjmuje z partią komunistyczną Chin dziesięcioletni plan i tam nie ma zmieniania od ściany do ściany. Tam jest cały czas prowadzenie i szybka modyfikacja.
0: Tam się nie da zmieniać od ściany do ściany, tym bardziej, że no, liczba ludności też o czymś mówi. Bardzo, panie Dawidzie, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
4: Tak? Mogę jeszcze tylko skończyć?
0: Tak.
4: Zobaczy. Ja teraz przykładowo byłem z rodziną w Hiszpanii na Teneryfie i widzę, że chińskie samochody jeżdżą. Proszę sobie wyobrazić, tyle set tysięcy kilometrów od tego państwa i ja widzę chiński samochód. No to proszę zobaczyć, jaką oni z państwa zrobili jednocześnie promocję swojego państwa.
0: No, to się zgadzam. Tylko mówię, tu są różne mechanizmy. Za chwilę o nich będziemy rozmawiali. Pan Dawid, bardzo dziękuję. Katarzyna Tubylewicz jest cały czas z nami. No właśnie, jak pani słyszy, propozycji jest kilka. Czyli zapiekanka, czy rzeczywiście były pierogi, to już nie pamiętam w tych kampaniach promocyjnych. Ale mam wrażenie, że to, czego dotknął pan Dawid, to jest niezwykle ciekawe, już abstrahując od specyfiki chińskiej polityki. No, czy reklama produktów, reklama danych osiągnięć to jest też promocja marki, bo to chyba są dwie różne rzeczy, albo nie wiem, niech pani mi pomoże rozwiązać ten dylemat.
1: No to jest bardzo, bardzo ważny temat. I ja jak znam się bardzo dobrze na Szwecji, bo mieszkam w Szwecji, żyję trochę pomiędzy Polską a Szwecją. I akurat Szwecja to jest też przykład kraju, który jest geniuszem eksportu. Oni są w stanie sprzedać wszystko. Najpierw było Volvo i Ikea, Astrid Lindgren, potem szwedzkie kryminały, szwedzka muzyka. Cały czas jest to od czasów Abby wciąż sprzedaje się w świat. Teraz Polska i Szwecja nawiązały taką dużo bliższą współpracę strategiczną. No i Polacy są niesamowicie dumni z czego? Że Szweci sprzedadzą Polsce okręty swoje podwodne za 20 miliardów złotych. I to jest nasza duma, że my kupimy za 20 miliardów złotych świetne okręty podwodne szwedzkie. Polska w tym czasie wynegocjowała, że Szwedzi za miliard kupią od Polski zestaw przeciwlotniczy Piorun. I ja dziś mam takie poczucie, że my nie do końca być może rozumiemy, że sprzedaż jest bardzo silnie też powiązana z marką kraju. I na przykład, kiedy szwedzki król i królowa podróżują po świecie, to z nimi jedzie zawsze wielka grupa biznesmenów. Ja byłam podczas ich wizyty w Warszawie, byłam nawet na przyjęciu w Zamku Królewskim i na tym przyjęciu byli reprezentanci najważniejszych szwedzkich firm. I to nie jest traktowane w ten sposób, że my tutaj przyjechaliśmy tylko z wizytą polityczną. Szwedzi po prostu uważają, że promocja przemysłu własnego, promocja kultury jest po prostu promocją także kraju. Jeden z panów powiedział, że no, ale Polska nie ma takich produktów, które mają taką jakość.
0: Globalnej marki, pan Dawid powiedział dokładnie.
1: Nie ma. Ale z drugiej strony, to jest z jednej strony prawda, ale z drugiej właśnie zwróćmy uwagę na te kosmetyki koreańskie, które są w Polsce niesamowicie modne.
0: No właśnie, to jest odkrycie moje z tego roku, że kosmetyki koreańskie, no wie pani co, naprawdę wyobrażałem sobie inne kraje związane z kosmetykami.
1: To jest już mistrzostwo promocyjne, dlatego że te kosmetyki podobno były robione, na przykład porównania między ich składami a japońskimi kosmetykami, które są dużo lepsze. Polska ma świetne kosmetyki, ale nikt ich nie wypromował w świat. Z tego co wiem, jedyną marką, która jest w miarę obecna na świecie, są lakiery Inglo. Widziałam sama sklep w Nowym Jorku Inglo. Wiem też, że w krajach arabskich one się bardzo dobrze sprzedają. Ale u nas po pierwsze jest to takie rozdzielenie, taki lęk przed tym, że no jeżeli będą się jakieś instytucje państwowe też angażowały w promocję produktów robionych przez prywatne firmy, no to tutaj może dojść do jakiegoś nadużycia. To głęboko trzeba przemyśleć, dlatego że no nie da się wypromować. Polska ma na przykład bardzo ciekawy design, tylko on nie jest produkowany na dużą skalę, ma coraz ciekawszą modę, ale tutaj potrzeba by dużo większego wsparcia państwa w promocji. W Polsce naprawdę wielką siłą jest kultura i zawsze było tak, że jeżeli Polska gdzieś tam silnie zaistniała na świecie w ostatnich latach, to było dzięki kulturze, ale jednocześnie w kraju kultura jest traktowana no właśnie trochę jako kwiatek do kożucha, jako coś niepoważnego, pomimo tego, że to dzięki na razie ludziom kultury najlepiej daje się promować markę kraju. I na koniec powiem jeszcze jako osoba, no ja jestem praktykiem w tym sensie, że przez 6 lat zajmowałam się przede wszystkim promocją polskiej kultury w Szwecji. To było w latach 2006-2012, więc już dość dawno temu, ale z mojego doświadczenia wynika, że to też nie jest tak w promocji kultury, że można sobie wymyślić, no to my teraz pokażemy tego malarza i tego pisarza, bo nam to się podoba. Tutaj bardzo trzeba dużo dialogu. W moim czasie my robiliśmy bardzo dużo wizyt studyjnych szwedzkich kuratorów sztuki, ludzi teatru, ludzi literatury. Oni jechali do Polski, spotykali ludzi ze swojej branży i coś sobie wybierali i to wtedy działało. W promocji ważny jest też dialog i słuchanie. To jest troszkę tak, że my nie możemy całej strategii wymyślić w Polsce i stwierdzić, najlepsza jest kapusta. Nasza kapusta kiszona podbije świat. Na razie pod świat podbija także kimchi, znowu koreańskie, bardzo podobne do kiszonej kapusty i o kimchi świat wie, że to jest takie zdrowe. Polska ma mnóstwo zdrowego jedzenia, mnóstwo ekologicznych tak naprawdę warzyw. Ba, jeżeli chodzi o ekologię, ważny dzisiaj temat, obserwuję że Europa płonie, globalne ocieplenie. Ja ostatnio myślałam sobie o tym, że ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które chodziło do szkoły podstawowej w czasach komunizmu i ja pierwsze litery stawiałam w zeszytach, które były produkowane z makulatury.
0: Przecież były całe wielkie akcje zbiórki makulatury. Klasy, z tego co pamiętam, miały oddać ileś tam kilogramów w ciągu roku czy półrocza.
1: Więc my zajmowaliśmy się recyklingiem jeszcze zanim świat zachodu, do którego my wciąż tak dążymy. Jesteśmy już na tym zachodzie, ale dalej dążymy, bo mamy, myślę, że te kompleksy gdzieś tam wciąż są i Polacy sami też nie doceniają tego, jaka jest Polska, ale my czasami nie widzimy, gdzie my tak naprawdę jesteśmy w forpocztach nowoczesności, że my mamy pewne doświadczenia. Zgadzam się, że w polskie jedzenie, w Polsce jest bardzo dużo bardzo dobrego jedzenia i dlatego ja nie rozumiem, dlaczego jest szwedzko-polskie zbliżenie, a ja w Sztokholmie nadal nie mogę kupić wspaniałych polskich jabłek, tylko muszę kupować okropne, holenderskie, pełne chemii jabłka. Dlaczego tak jest? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie sprzedać czegoś, co jest dobre, kiedy Szwedzi są nam w stanie wcisnąć swoje na pewno świetne okręty? Tu ja uważam, że mamy jakąś słabość.
0: Może dlatego Saab trochę ma więcej doświadczenia w budowie okrętów podwodnych, wie pani? Może tutaj ma
1: jabłek?
0: Ale nie, produkcja jabłek to już jest inna sprawa. No dobrze, to za chwilę wracamy do rozmowy i jednak ja będę tutaj starał się zapytać i cały czas się zastanowić, nad czym polega promocja kraju i państwa, bo to jest, wie pani, zagadnienie dla mnie niesamowite, tym bardziej, że jak przeczytaliśmy, czym ma się zajmować pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń, której umiejętności ja absolutnie nie chcę podważać, żeby to było jasne. Nie wiem, czego dokonała pani Barbara Mróz-Gorgoń, to jest jedna rzecz. Myślę, że poza na razie mamy think tank Marka Polska, to wiemy, że z tego jest pani profesor znana, oraz z komercyjnych innych doradztw. Czym i jaką kampanię wymyśli, dopiero zobaczymy. Ale wie pani co, no przygotowanie strategii budowy narodowej marki oraz koordynacja działań, które pozwolą wzmocnić i wspierać oraz budować silniejszą pozycję, to jest stek takich banałów, które oboje możemy wymyślić w ciągu pięciu sekund, prawda? Natomiast co za tym stoi, to szczerze mówiąc tego nie wiem. I za chwilę spróbuję z panią uchylić rąbka może tej tajemnicy. Natomiast pan Paweł teraz jest z nami. Dzień dobry, panie Pawle.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
5: Ja zacznę od żartu, który jednak jest bardzo prawdziwy według moich doświadczeń z podróży po całym świecie. Natomiast mianowicie taką znaną marką Polski na całym świecie, na przykład z ostatnich podróży w Kostaryce, jest nasze piękne słowo przecinek na K. Się bardzo często zdarza. Natomiast poważnie teraz. Ja się zgadzam z przedmówczynią, że my mamy piękną markę z tradycjami, jaką jest nasze jedzenie. Bardzo bogata kuchnia i to powinniśmy promować. Natomiast pytanie z innej perspektywy, czemu my chcemy promować Polskę i czy chcemy, żeby stała się na przykład Warszawa kolejną Barceloną, zaleptaną przez setki tysięcy, miliony turystów, czy Wenecja, czy tego naprawdę chcemy? To pozostawiam odpowiedź państwu i słuchaczom.
0: To jest kolejny raz to pytanie tutaj wraca w co państwo lato. Powiem chociażby z ostatnim wpisem miasta Gdyni na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO też pod to pytanie padało. Także panie Pawle, no tak, zaraz będziemy o tym rozmawiali, ponieważ pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń ma wzmacniać atrakcyjność turystyczną naszego kraju, więc też pytanie w jaki sposób.
5: Przyznam, że tego troszkę się boję. No mam, ja myślę, że próbką tego jest Kraków, w moim odczuciu, który jest takim chyba najbardziej turystycznym miastem. I no mi osobiście się nie podoba to, co tam się dzieje.
0: No najbardziej to się Anglikom podoba, czy tam mieszkańcom wysp brytyjskich.
5: Całkowicie się zgadzam. Troszeczkę to zostało już chyba ukrócone, ale jednak nadal się dzieje. Natomiast będąc w Barcelonie na La Rambli 2 czy 3 lata temu, no po prostu byłem jedynie wykończony, zmęczony tym tłumem i tak naprawdę no nie było w tym nic ciekawego ani atrakcyjnego.
0: Panie Pawle, to jest też temat do rozmowy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, pozdrawiam również, wakacyjnie. Pozdrawiam. Pan Marek jest z nami. Dzień dobry, panie Marku.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dobrze mnie słychać?
0: Bardzo dobrze pana słychać.
6: Okej. Okay. Panie redaktorze, no ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o takie inicjatywy rządowe, to nie to, że nie jestem jakimś przeciwnikiem rządów i tak dalej, ale wydaje mi się, że to raczej będzie jakieś przewalanie pieniędzy nie wiadomo po co, bo nie najlepsze pomysły stamtąd wychodzą. Wydaje mi się, że najlepszą promocję naszego kraju robią nasi sportowcy. I to w różnych dziedzinach, bo tutaj chciałem, żeby to też miało wydźwięk. Nie wiem, czy mówiliście to na swojej stacji, ale całkiem niedawno reprezentacja polskiego rycerstwa przywiozła z Danii aż 16 medali.
0: Przepraszam, reprezentacja polskiego rycerstwa?
6: Tak. Nasi reprezentanci z tych walk rycerskich, indywidualne i grupowe, w walkach, jeśli bodajże kojarzę 10 na 10, mamy brązowy medal, czy srebrny tak. Chyba z Danią tylko przegraliśmy. I te mistrzostwa odbywały się w Danii, więc to było tam prezentowane i wydaje mi się, że takie inicjatywy dadzą dużo więcej, czy chociażby to, że Iga Świątek powie, że lubi makaron z truskawkami. Niż jakiekolwiek inicjatywy rządowe. Mimo, że na to pójdzie dużo pieniędzy.
0: Ciekawe. Panie Marku, to ja zaraz o to będziemy pytali. Bardzo panu dziękuję i też wesołych, dobrych wakacji jeszcze, o ile są, jeżeli pan ma jeszcze odrobinę wolnego czasu. Nie wiem, jak to wygląda u pana.
6: W pracy.
0: Dobrze, no to z marzeniami o wolnym. Bardzo dziękuję. Pan Marek, a teraz pan Arek. Dzień dobry, panie Arku.
7: Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry.
7: Ja jestem z Wrocławia i chciałbym krótko powiedzieć, jak z grupą innych ludzi promujemy nasze miasto, a szczególnie wśród obcokrajowców. Otóż należą do stowarzyszenia International Friends of Wrocław, które grupuje osoby z zagranicy studiujące lub pracujące tutaj. Aczkolwiek Polacy tu mieszkający mogą być również naszymi członkami. I organizujemy spotkania, prezentacje, degustacje potraw, wycieczki do ciekawych miejsc i tym podobne. I jeżeli ktoś ze słuchaczy byłby zainteresowany, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę International Friends of Wrocław. Mam stronę internetową oraz jesteśmy na Facebooku. Także to tak tyle w skrócie.
0: No i co? I to oddaje rezultaty według pana? Jest to promocja, która jakoś można zmierzyć jej skuteczność?
7: No myślę, że tak, ponieważ chociażby mamy wiele odwiedzin na naszej stronie z zagranicy. Ludzie do nas piszą, pytają się o różne aspekty życia we Wrocławiu. To znaczy osoby, które albo rozważają przyjazd do nas, albo też już są zdecydowane. Także no w pewnym sensie pomagamy tym osobom, które chciałyby tutaj zamieszkać albo chciałyby przyjechać i zobaczyć. No udzielamy różnego rodzaju informacji. Także myślę, że jest to oczywiście oddolna inicjatywa robiona przez ludzi, którzy no po prostu zajmują się tym tylko i wyłącznie, można powiedzieć, na ochotnika, ale jakąś tam drobną cegiełkę do lokalnej promocji naszego miasta dokładamy.
0: No dobrze, panie Arku, no bardzo ciekawe. Promocja Polski własnym sumptem, no i Wrocławia w tym wypadku też.
7: Tak jest.
0: Bardzo dziękuję.
7: Tak jest. Chciałbym jeszcze na zakończenie jednym zdaniem pozdrowić naszych członków, jak również Klub Kultury Anna, który udzielił nam schronienia.
0: Klub Kultury Anna i członkowie, a jeszcze jak się nazywa pana stowarzyszenie, czy ta grupa?
7: International Friends of Wrocław. I jak mówię, wystarczy to wpisać gdziekolwiek i osoby zainteresowane bez trudu nas znajdą.
0: International Friends of Wrocław. Dziękuję panu bardzo, pan Arek z Wrocławia właśnie. Katarzyna Tubylewicz cały czas z nami. No słyszy pani, co tu się... O czym możemy usłyszeć? Inicjatywa własna. Wcześniej sportowcy. Propozycja, by to oni robili nam promocję, bo jak nikt jak oni. Jedzenie kolejny raz trafia. Zresztą pani sama to o tym temat wywołała. Kimchi versus kapusta kiszona, tak? I wydawałoby się, że to są takie dość, no może nie śmiesznostki, ale no takie niewinne, małe rzeczy. Ale jak dzisiaj możemy przeczytać, na listę dziedzictwa UNESCO trafiła teraz muzyka black metalowa z Norwegii. Jest ona, była promowana przez historyka Teodora Tywolda, który publicznie upomniał się o uznanie black metalu za norweskie dziedzictwo kulturowe. Generalnie to jest coś, czym Norwegia zamierza również promować swój kraj. Nie wiem, czy oni cierpią na brak turystów, ale w jakiś sposób chcą pokazywać swoją, no właśnie, markę, mam wrażenie. Bo to też jest...
1: Ja muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, wydaje mi się, bo promowanie marki kraju nie służy wcale tylko temu, żeby zwiększać liczbę turystów. I ja zgadzam się, że żyjemy w świecie, w którym za dużo turystów to jest wręcz duży problem. Ale my żyjemy w bardzo zglobalizowanym świecie, w którym to, że kraj i społeczeństwo kojarzą się pozytywnie, jest tak naprawdę formą władzy. Bo kraje, które kojarzą się dobrze, wywołują większe zaufanie i to dzieje się zarówno na poziomie spotkania, nie wiem, Polaka podróżującego czy Polaka emigrującego z ludźmi w różnych krajach, ale to się dzieje też na poziomie dyskusji rządowych i tego, co właśnie można wynegocjować. I na przykład Szwecja, która jest małym krajem, a bardzo silną marką, i obraz Szwecji dzisiaj jest bardziej pozytywny niż rzeczywistość. Szwecja uchodzi za kraj bardzo egalitarny, a dzisiaj jest tak kapitalistyczny, że ma więcej miliarderów dolarowych per capita niż Stany Zjednoczone. Szwecja ma sporo problemów, ale na świecie jest bardzo, to znaczy jej obrazy potrafią, w Polsce bywają też takie czarno-białe, że albo jest idealizowana, albo w prawicowej, zwłaszcza prasie, demonizowana, ale w wymiarze takim politycznym, w wymiarze właśnie kwestii takiego tworzenia się mody na rzeczy z, powiedzmy, właśnie literaturę z jakiegoś kraju, czy film z jakiegoś kraju, to marka jest czymś bardzo ważnym. I marka kraju jest też opowieścią o jego historii. I w Polsce, ale tej niekoniecznie tej bardzo dawnej. Polska próbowała udowodnić na początku w swoich działaniach dyplomatycznych, że to w Polsce skończył się komunizm, że to się zaczęło. Ale świat jednak widzi...
0: Marnie się to skończyła, ta promocja naszego kończenia komunizmu, powiem szczerze.
1: To po prostu mur berliński jako znowu właśnie wizualny, tak silny obraz, że to widział świat. No a poza tym to, że Polska sama obróciła się przeciwko na przykład Wałęsie, który do dzisiaj powiedzmy w Stanach Zjednoczonych i w paru jeszcze innych miejscach na świecie jest uważany za ten symbol polskiej solidarności, no to też nie sprzyjało promocji. Ta opowieść, bo obraz Polski bardzo się zmienia i on się robi coraz bardziej pozytywny, ale jednocześnie i bywa też niewyraźny, Polska jest sporo też cały czas stereotypów na temat Polski i takich, że to jest jeszcze taki szary kraj postkomunistyczny, dlatego jest taki zachwyt tych ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają.
0: No właśnie, Magda Parys, pisarka mieszkająca w Niemczech, polska pisarka, która publikuje na łamach Gazety Wyborczej, tytułuje jeden ze swoich artykułów ostatnich: kiedy Niemiec po raz pierwszy jedzie do Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Poznania, mówi: to szok.
1: Tak, Szwed tak samo reaguje.
0: Naprawdę?
1: Ale to jest... dlaczego? bo to oni wciąż mają zaniżone wyobrażenia i to nie jest dla nas dobre, bo właśnie nawet nie chcemy, żeby przyjechali do Polski po prostu wszyscy ludzie z całego świata i odkryli, że się mylili, że ten kraj jest, nie jest taki szary i źle funkcjonujący i postkomunistyczny. Po prostu trzeba zmienić ten obraz, aby mieć po prostu silniejsze karty, zarówno w biznesie, żeby zainteresowanie powiedzmy polskim designem spowodowało, że będzie w Polsce więcej pieniędzy na to, by ten design rozwinął się na dużą skalę. To wszystko jedno od drugiego jest zależne. Także ja naprawdę nie umniejszałabym znaczenia tego, czym jest marka Polski, ale jednocześnie w ogóle, nie mogę uwierzyć w to, że pełnomocniczka na pewno z dużą wiedzą, tak, ale powołana pod koniec kadencji rządu. Pamiętajmy, że to są, żeby w ogóle coś zmienić, to trzeba działać bardzo długofalowo. A w Polsce problemem jest to, że te wszystkie i ministerstwa, i instytucje, które są odpowiedzialne za promocję, całkowicie z reguły zmieniają swoją strategię, kiedy zmienia się władza. Ja na przykład jeszcze dawno, dawno już temu w Instytucie Polskim stawiałam na to, żeby wypromować, że Polska nie jest już homofobiczna i braliśmy udział w paradzie Pride i w ogóle i dostaliśmy nawet wtedy nagrodę od szwedzkich organizacji LGBTQ właśnie za to, że przełamaliśmy obraz Polski, pokazaliśmy, że jest tolerancyjna. No a potem co się stało? Potem był taki okres, w którym Polska wprowadzała strefy bez osób LGBTQ, tak? I o tym pisała cała szwedzka prasa, czyli to, co ja z pracownikami budowałam, że stwierdzono, że o wow, Polska jest jednak tolerancyjna, to zostało wszystko zniszczone. I to jest tylko taki przykład, ale w Polsce te wahania polityczne, które przekładają się na całą narrację o tym, jaki jest ten kraj, powodują, że naprawdę trudno jest zbudować spójną opowieść.
0: Tak, ale ja myślę, że te zawirowania polityczne, o których pani też mówi w domyśle, prawda, i oczywiście ja rozumiem, że na przykład to, o czym pani mówi, jeżeli chodzi o Szwecję, to jest... tak się działo, natomiast z drugiej strony my też nie mamy umiejętności wyważenia, że z jednej strony to będziemy promowali, jak bardzo nie jesteśmy homofobiczni, zapominając o tym, że na przykład mamy też wspaniałą historię, trudną, dramatyczną, tragiczną, ale o tym zapominamy. A za chwilę...
1: Ale o tym właśnie, przepraszam, nie. Tak. Polska nieustannie promuje swoją historię i Polska nieustannie stara się na świecie pokazać, że tak naprawdę była niesamowicie skrzywdzona krajem, zwłaszcza w czasie II wojny światowej.
0: A gdzie tak promuje historię Polska?
1: No każdy instytut, ja też
0: tak? zajmowałam. Nie, bo ja się pytam z ciekawości, jak wygląda promocja tej historii w Polsce.
1: No, tu się bardzo dużo miejsca poświęcają zarówno instytuty polskie, bo po prostu mają takie zadania i to trzeba robić, to się robi. Tylko, że naprawdę uważa pan, czy pan pojedzie do Korei Południowej, żeby zobaczyć, jak oni strasznie zostali skrzywdzeni przez Japonię, czy po to...
0: Nie, ale strefę rozgraniczenia między Koreą Południową a Północną zobaczę, a to jest historia.
1: No tak, ale historia, oczywiście, że też ją należy opowiadać, ale to nie jest, nie każdy naród jest tak zainteresowany historią jak Polska.
0: Ale ja nie mówię, że mamy kłaść tylko i wyłącznie nacisk na opowiadanie historii. Bym się jednak trochę tutaj nie zgadzał z tym, że opowiadanie historii jest naszą naczelną zasadą, ponieważ my kiepsko o niej opowiadamy. U nas historię opowiada Timothy Snyder, profesor Norman Davis, natomiast nie mamy własnej opowieści i narracji historycznej, czego przykładem też są filmy o naszej historii. Mówię o popularnych filmach, fabularnych. Raczej są to filmy, których się nie daje oglądać na Zachodzie, ponieważ nie są w stanie oni opowiedzieć, twórcy tych filmów, o naszej historii. To jest oczywiście moja opinia na ten temat.
1: Ale były takie próby. Był film o powstaniu warszawskim, bardzo spektakularny, prawda? Komasy,
0: tak. No i proszę bardzo, ale też się oglądał na Zachodzie.
1: No nie za bardzo. No
0: nie?
1: Jednak Komasa osiągnął sukcesy innymi filmami na Zachodzie.
0: Innymi filmami też, no ale widzi pani, ale jednak...
1: Ja myślę, że super, że teraz wpadliśmy w tę dyskusję, bo to jest właśnie to, co się dzieje w Polsce. No. To, co się dyskutuje. dyskutuje, co promować. Jedni myślą, że historia, inni, że nie.
0: Nie, ja nie myślę, że historię, ja tylko po prostu mam wrażenie, że my, co ekipa polityczna, wpadamy w swoje tunele promocji Polski i nie mamy wizji, która przekracza kadencję jednego rządu, czy jednej partii politycznej. To jest ten problem i dlatego o tym mówię, że to jest takie zetknięcie. Z jednej strony mamy kampanię antyhomofobiczną, tak? A z drugiej strony będziemy mieli kampanię historyczną. I to są te strefy, które te tematy, które będą się wyprzedzały w poszczególnych rządach, poszczególnych ugrupowań politycznych.
1: No, ale jeżeli chodzi o pracę instytutów polskich i też ataszatów kultury, to warto powiedzieć, że dobrze jest zwracać uwagę na to, jakie są stereotypy na temat danego kraju, w kraju, w którym pracuję. I kiedy ja pracowałam w Szwecji, wtedy o Polsce było silny stereotyp z negatywnych opinii, że jest antysemicka i my dlatego mieliśmy bardzo dużo projektów związanych z polsko-żydowską historią, ale też opowiadaliśmy historię tego, jak Polska pracuje z jakimiś takimi dyskusjami o tych trudnych momentach historii. I wtedy w Szwecji bardzo był silny stereotyp polskiego kraju homofobicznego. A są kraje, w których w ogóle o tym nikt nic nie wie, a myśli coś tam innego o Polsce, co jest złe i wtedy trzeba na to reagować, prawda? Plus promować oczywiście te rzeczy, które gdzieś tam się wybrało wspólnie najchętniej jako kraj. No, w Szwecji mają na przykład Astrid Lindgren, prawda? Cały świat, czyta jej książki. I tutaj jest taka zgoda, no, że każda placówka dyplomatyczna Szwecji będzie chętnie promowała Astrid Lindgren albo ewentualnie Muminki, chociaż one w sumie są fińskie, ale autorka pisała po szwedzku. No i tutaj mamy ten problem, że w Polsce, no tak jak powiedzieliśmy, nie ma tego konsensusu, nie ma takiego bardzo wyraźnego obrazu, co mamy promować. Czy to mają być tańce ludowe, czy to ma być krytyczna...
0: No właśnie to jest ta bezradność, która wynika z moich słów raczej niż, wie pani, nacisk na promocję. To żeby było też tutaj, myślę, że jasne. Dobrze, to za chwilę się będziemy słyszeć, natomiast pani Katarzyna jest z nami. Dzień dobry, pani Katarzyno. Cieszę się, że pani jeszcze jest i cierpliwie doczekała swojego momentu w wypowiedzi.
8: Dziękuję, tak jestem, czekałam i bardzo miło mi się słuchało całej dyskusji. Natomiast właśnie chciałam wrócić do kosmetyków.
0: O, tych z Korei Południowej.
8: Nie, polskich kosmetyków. Więc po pierwsze, odnosząc się bezpośrednio do dyskusji, która przed chwilą trwała na temat historii, jak promować Polskę, czy mówimy o historii, czy to, czy tamto, czy jesteśmy krajem tolerancyjnym i tak dalej. A może byśmy się jako Polska, jako kraj sfokusowali na tym, jak dobrze jesteśmy w gospodarce i jak dobre rzeczy robimy w Polsce. Bo to jest temat, który jest uniwersalny i obojętny od tego, jaka władza, jaka orientacja polityczna i tak dalej, i tak dalej. Teraz powiem panu tak. Czy pan wie o tym, że Polska jest trzecim na świecie producentów kosmetyków?
0: Nie wiedziałem o tym.
8: To proszę poszukać dokładnych informacji. Czy pan wie o tym, że Polska jest pierwszym w Europie producentem kosmetyków? Tylko że my nie mamy własnych marek silnych. Oczywiście Inglot, tak. Inglot to nie są tylko lakiery do paznokci. Uwaga, to jest cała kolorowa kosmetyka. Tak, mają sklep nawet w Nowym Jorku. Czy ktokolwiek, może nie ktokolwiek,

0: o to chodzi. Żeby z tyłu szła ta, żeby rząd promował polskie produkty. Dobrze. I powiem panu więcej. Pakistan. Uwaga. Nie, ja, jeszcze chwilę.
1: Proszę.
0: Czy pan wie o tym? Bo ja akurat mam duże tam połączenia z Pakistanem. Mhm. Czy pan wie o tym, że w Pakistanie jest taka polska marka kosmetyków Evelyn. O. Bardzo szeroko dostępna. I powiem więcej. I nikt w Pakistanie nie wie o tym, że to jest polska firma.
1: Mhm.
0: No, to... Myślą, że to jest angielska, czy tam, prawda, jak kosmetyki, to wszyscy mówią francuskie, tak? Albo nie wiem. Kolejna sprawa, wracając do lokalnego rynku. Panie Michale, niech pan idzie do Rossmana i niech pan weźmie kosmetyki z półki do ręki i sprawdzi, gdzie one były zrobione. 90% kosmetyków w Rossmanie made in Poland. Marki, których ja nawet kompletnie też nie znam, bo ja takie zadanie zrobiłam, bo ja właśnie teraz pracuję nad opcją kosmetyków i w ogóle z tą branżą i jak to wygląda. Sama byłam w szoku, jak weszłam do Rossmana. I mhm. nikt o tym nie wie. A to jest po prostu... My jesteśmy...
1: Zaraz, mamy, tak, zaraz będziemy się do tego odnosili, pani Katarzyno. Ma pani absolutnie rację. Z Pakistanem, no to strzał po prostu niesamowity. Eweliny, rozumiem.
0: To mówię panu, tak.
1: Tak, proszę
0: serio.
1: Pozdrowić ode mnie Pakistan w takim razie.
0: Przyjemności.
1: I wszystkiego dobrego pani życzę. Musimy przejść dalej, dobrze? Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pani Eugenia. Dzień dobry, pani Eugenio.
2: Dzień dobry państwu. Bardzo, bardzo fajna i bardzo rzeczowa dyskusja. Proszę państwa. Ja trochę podróżuję po świecie. Niedawno byłam w Azerbejdżanie, w Baku.
1: O!
2: Tak, byłam też na Sardynii, byłam w Wenecji, w Weronie. Odnośnie Włoch. Gdzie jest nasza polska izba turystyczna? Nie ma żadnych przewodników po polsku. Polaków jest ogrom tam. Obraz turysty się zmienił. Polskiego nie jeździ się z kanapkami, tylko idzie się do restauracji, do barów. Fajnie siedzi się, pije się wino, je się sałatki. A nie ma żadnego przewodnika, żadnej informacji po polsku. Tak samo i w Bari. Na Sardynii to samo. A w Azerbejdżanie pytają się, skąd my jesteśmy, bo byłam z koleżanką. Mówię, że Polska. Wow, Polska. Lewandowski. Mm. No tak, Lewandowski.
1: No zdecydowanie.
2: No i wzięłam kilka wzięłam tych Prince Polo i tam innych takich wafelków. I częstowałam w hotelu. Pani mówi, wow, to są polskie, ja takie pamiętam, bo byłam w pracy, bo u nas dużo pracuje ludzi z Azji. I nie ma nigdzie żadnej promocji. Są krówki polskie, były czekolady polskie. Nie ma nigdzie informacji, że to jest Polska, że to są z Polski. To samo, co przed chwilą pani mówiła. Nie wiem, po co u nas jest tyle tych instytucji do niby promowania Polski. Mamy bardzo dobrą, bardzo fajne produkty regionalne. Ale u nas jest wszechobecny kebab. Jak przyjeżdża cudzoziemiec, to mówię tak, a u was ten kebab to jest polski, tak? Ja mówię, no tak trochę nie. Ale mamy przecież świetne cebularze, różnego rodzaju inne
1: mamy.
2: Produkty.
1: Zapiekanki przecież mamy. Nie mówię, że to jest jakiś bardzo polski,
2: ja
1: ale to jest pomysł to polski.
2: Mówię zapiekanki polskie.
1: Dobrze, dobrze.
2: To kojarzą się.
1: Pani Eugenio.
2: Dlaczego tego nie mamy, nie promujemy?
1: Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Wakacyjnie jeszcze pan Andrzej, krótko poproszę. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Dzień dobry, panie Michale. Witam i pozdrawiam.
1: Witam i pozdrawiam. Proszę bardzo.
3: I będzie krótko.
1: Tak.
3: Bo wydaje mi się, być może trochę spłycam ten temat, ale sprowadziłbym go do tego, że jeśli będziemy mieli rząd, całe elity rządzące, polskie, propolskie, patriotyczne, no to wtedy jest duże parcie na to, żeby promować nasz kraj kulinarnie, kulturowo, tutaj turystycznie, technologicznie mamy przepotężny potencjał. I wydaje mi się, że to jest dosyć prosta zależność, nie wiem, czy może nie za prosta. Uważam, że to ma kolosalne znaczenie. Kto nas reprezentuje? No bo co, my możemy się wypromować zwykli ludzie jak? To wszystko musi iść od góry.
1: Ja myślę, że wie pan, tutaj to jest sprawa dyskusyjna i to jest już rozmowa trochę bardziej o polityce, ale rozumiem, o czym pan mówi. Nie wiem, nie sądzę. Natomiast panie Andrzeju, wszystkiego dobrego w takim razie życzę na wakacje i pan

0: No powiem, że czy Polska jest wystarczająco promowana, na tak jest 24 głos, procent w naszej sądzie, na nie 76, czyli nie uważa 76% głosujących u nas w naszej sądzie Radia 357, że niewystarczająco promujemy Polskę za granicą, czy jest promowana za granicą. Dziękuję panu. Wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Tubylewicz. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy przez całą godzinę, bo wielu ciekawych rzeczy oraz myślę, że też pokazujemy, na czym polega momentami istota tego sporu, jak Polskę, no właśnie, promować za granicą, budować markę, wizerunek Polski. I takie mam pytanie, no to powoli konkludując, to nie chodzi tylko w tej budowie wizerunku o billboard, o spot, o logo. Tu jest coś więcej zawarte, prawda?
1: Tak, tutaj padły bardzo ważne słowa. To, co powiedziała pani Katarzyna o takiej nieświadomości, bo znowu obserwując Szwecję, wiem, że Szwecja jest krajem, w którym jeżeli cokolwiek szwedzkiego gdzieś na świecie odnosi sukces albo się sprzedaje, to jest naprawdę opisywane przez prasę. Aha. W Polsce to się nie dzieje i na przykład ta nieświadomość tego, jak wielki jest polski rynek kosmetyków, a ja już mówiłam wcześniej o tym, prawda, że dlaczego Korei udaje się sprzedawać ich kosmetyki. Oni wymyślili pewną opowieść.
0: Tak, pani Katarzyna, tylko jedno uzupełnienie, bo muszę się uderzyć w piersi z językiem polskim i z nazwą Inglot. Tu chodzi o nazwisko Grzegorza Inglota, czyli wszystko jasne i od razu przepraszam, że powiedziałem, nie znałem niestety sprawy, w związku z tym powiedziałem, że może nazwa nie pasuje do języka, ale pasuje jak najbardziej Grzegorz Inglot, twórca marki Inglot. I tyle. No, proszę bardzo, idziemy dalej.
1: Czy samochód Kia, czy to jest słowo koreańskie, czy Ikea to jest słowo szwedzkie? No nie. To wystarczy po prostu, żeby ta marka zaczęła być łączona w umysłach i ona powinna być łączona także w umysłach Polaków z tym, że jest na świecie, bo wtedy Polacy, którzy podróżują, mogą powiedzieć, no w jakiejś zwykłej rozmowie, my też jesteśmy ambasadorami kraju i znaczy nie tylko kosmetyków, produktów. I tutaj od razu powiem znowu, takie obserwacje drobne, a znaczące. Ja za każdym razem, kiedy lecę z Warszawy do Sztokholmu, to chcę coś kupić jakimś szwedzkim znajomym. I ja na przykład bardzo cenię polskie miody, ale jeśli myśli pan, że można kupić na lotnisku miód, który ma napis po angielsku informujący, że on jest polski, ekologiczny, to się pan myli. Wszystkie są tylko i wyłącznie
0: Naprawdę?
1: Z informacji po polsku, tak.
0: Nawet w tym specjalnym sklepie mówiącym o giftach z Polski, tak?
1: Tak, właśnie tak. I to jest jakiś żart. To jest żart, bo to pokazuje, że nie ma właśnie tego myślenia, że my tu mamy te produkty także po to, by one szły w świat, i bo jednak człowiek, każdy, który bierze coś do ręki i ma to zjeść, to chce przeczytać, jaki to jest skład. I jeżeli coś sprzedajemy w świat, to musimy mieć tam jednak napis po angielsku. I w Polsce tego rzeczywiście brakuje. I ja się zgadzam z panią Katarzyną, która mówiła o tym, że właśnie produkty i promocja tych różnych rzeczy, które w Polsce są, to jest też ważny element promocji marki kraju, bo to się wszystko splata w opowieść, że o, kojarzymy, nie wiem, dobre właśnie polskie jabłko. Ja się uczepiłam jabłek, bo uważam, że Polska ma naprawdę wspaniałe i owoce, ale znowu, też na pewno przeszkodą dla eksportu zarówno polskiego jedzenia, jak i kosmetyków jest to, że w wielu krajach Polska ma opinię kraju, który nie liczy się z ekologią i który jest zanieczyszczony przez to, że jest bardzo dużo kopalń i tak dalej.
0: Naprawdę? Taki mamy wizerunek za granicą?
1: No mamy, no bo mamy dużo kopalń i w dyskusjach na łonie Unii Europejskiej Polska jest tym krajem, który mówi o tym, że ma problemy ze zmniejszeniem używania węgla i tak dalej.
0: Ale czy jest zanieczyszczonym krajem, to akurat tu bym polemizował w tym momencie, porównując.
1: Właśnie, ale dlatego trzeba tę opowieść słać w świat, że Polska na wiele sposobów jest dużo bardziej ekologiczna, polskie jedzenie na pewno, niż jedzenie w wielu innych krajach, na przykład skandynawskich.
0: I ostatnim zdaniem teraz, marka Polski, jak powinna być promowana według pani? Jest pani, może pani w ciągu jednym zdaniem tak powiedzieć, jakimś, co zrobić, by promować?
1: Ja bym najpierw powiedziała zatrzymać się, uspokoić, niech nie będzie wszystkich ludzi, wszystkich instytucji, wszystkich milionów ludzi, którzy tworzą strategię.
0: Za miliardy.
1: ustalić jakieś priorytety na spokojnie, obserwować, zrobić dobre analizy tego, jakie już w tej chwili polskie produkty, elementy kultury, obrazy pozytywne Polski, jakie są na świecie. Te badania są bardzo ważne, bo później z tego można czerpać wiedzę do zbudowania strategii, która może działać, bo my nie możemy też zbudować strategii, wymyślić sobie czegoś, co jest w ogóle niejako odczepione od rzeczywistości, od tego, jak już jesteśmy postrzegani. Trzeba połączyć ze sobą te wątki. Ja myślę, że po prostu Polska jest w ogóle cudowna w swoim dynamizmie, w zaangażowaniu. My też jak o tym rozmawiamy, to jesteśmy bardzo zaangażowani. I to jest dobre, ale to nam też szkodzi, dlatego że akurat w takich działaniach jak promocja kraju trzeba działać długofalowo, konsekwentnie, dosyć spokojnie i mieć po prostu pewne priorytety i się ich trzymać.
0: Jak najbardziej. Bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturoznawczyni, była dyrektorka Instytutu Polskiego w Sztokholmie, ale także podcast Morze Możliwości. O tym Morzu Możliwości dzisiaj też mówiła. Bardzo dziękuję. Na koniec Andrzej Zaucha and Jumble Sami. I ja już dziękuję. Michał Żakowski. Audycję wydała Kasia Pasierbik. Zrealizował Rafał Grzebalski.

patrzyłem się na świat wcale to ja wcale. Szpitalne sale omijam do dziś jak pretensjonalny balet. Kiedy piszę, piszę lewą ręką trzymam mikrofon. Prawą zadaję ciosy w powietrze. W imię Ojca, Syna, Świętego Photoshopa. Teraz zobacz, jak wygląda mój świat bez korekcji, bez nieludzkiej presji. Przekrwione białko, źrenice, siwa broda, smarczki wokół oka, bez wspomagania w stylu Robocopa. Moje ciało wygina się w kierunku ziemi, walczy z grawitacją.

ślady, które zostawia na skórze we krwi. Zwykłe, ani dobre, ani złe, ale piękne. Życie trudne, wiem o tym. Ślady są ich tysiące, miliony. Różnorodny fenotyp, nie przeoczysz. Miliony śladów w molekułach DNA. Fizyka i chemia. Płacz, śmiech, gniew, stres i radość, spokój.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Nie inaczej. Krystian Hanka, mówię Państwu dzień dobry we wtorek, 11 sierpnia. Poranek do godziny 9. Mam nadzieję, że będą nam Państwo towarzyszyć. Julia Nowaczyńska program realizuje, a cała ekipa poranna odmelduje się do 9. Będziemy przedstawiać wszystkich po kolei. Tak patrzę w okno, żeby dostrzec, czy słońce już wstało po niespokojnej i dość mocno niespokojnej nocy. Znalazłem je w trzech oknach sąsiadów, więc jest też szansa, że pojawi się u Państwa.

0: OMD. To już za nami 4,5 minuty po godzinie 6. Może być tak, że dziś o poranku nie znajdą Państwo ciśnienia. Ja znalazłem słońce, ciśnienie dopiero się pojawi. Ciśnienie na wstawanie też może być trudne do znalezienia, jeśli ktoś ma urlop. No to co w tej pogodzie? Po kolei brzmi to tak. W dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura dziś maksymalna w ciągu dnia od 18 stopni na północy, około 22 stopni w centrum i w rejonach podgórskich. Ale są szanse też na to, żeby miejscami było bardzo ciepło. 27 stopni na południowym wschodzie dziś przewiduje pani synoptyk. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty, na północy w porywach do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu nawet do 60. Będzie wiać z północnego zachodu. Tak trzeba ustawiać parawany, no bo jeżeli silny wiatr i dziś na wybrzeżu, to no nie inaczej. Wreszcie się przydadzą. Ciśnienie atmosferyczne w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali, ale rzeczywiście o poranku, po tej nocnej burzy i w zasadzie froncie, który przeszedł znów przez Polskę, dokonując tu i ówdzie dość sporych, no nie chcę powiedzieć spustoszeń, ale strat, o poranku dziś no, wstawać może być ciężko, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że pomożemy, jak to zwykle robimy. 6 minut po godzinie 6.
1: Radio 357.
0: To przypomnę jeszcze tylko, ranek @radio357.pl. Można pisać także na moją skrzynkę christian.hanke@radio357.pl. Są do Państwa dyspozycji głosówki, tekstówki. Proszę się częstować. No, oczywiście telefon jest także do Państwa dyspozycji. Normalny, taki standardowy, że zadzwonić można. Dzień dobry powiedzieć 510 357 357.

10 minut temu minęła 6, a mnie, pisze słuchacz, minęło 3 rowerzystów i motor. Jakie piękne słowo zapomniane, motor, prawda? Ach, jak ono drażniło niektórych. Taki poranek dziś bardzo przyjemny. Dobrze się jednak mimo wszystko po wyjściu na dwór czuje człowiek. Myślę sobie, że w samochodzie też nie najgorzej. To jest ten moment, kiedy jeszcze nie włączamy ogrzewania, a już nie włączamy klimatyzacji. No i coś w tym jest. Chociaż noc niespokojna, burze, zdaje się, że bardziej wideo niż audio ostatnio, jakieś takie dziwne są, zmutowały się trochę. Oj, to nie jest dobre słowo.

0: taką Kalifornię. No to chcielibyśmy mieć w pogodzie, ale tak umiarkowanie oczywiście. Na razie to zdaje się bliżej nam do pogody na wschodnim wybrzeżu. No, oczywiście o tych wszystkich sytuacjach burzowych pewnie będziemy mówić i wiem, bo widziałem zdjęcia w nocy, pewne słupy nawet zostały przewalone przez silny wiatr, deszcz też nawalał, a podobno i grad się pojawił tu i ówdzie. No, mam nadzieję, że te zjawiska się już uspokoiły, a co dziś do godziny 9? Troszkę mam dla Państwa ciekawych propozycji. Nie za dużo, nie za mało, mam nadzieję, że w sam raz. Po pierwsze, kiedy wydawało się, że ktoś wymyślił idealny sposób na to, żebyśmy sprzątali po sobie przynajmniej plastikowe butelki, myślę tu o systemie kaucyjnym, okazuje się, że komuś to jednak przeszkadza. Co dalej z systemem kaucyjnym? To pytanie postawimy po godzinie 8 w rozmowie z gościem. Zadaje oczywiście Ola Żaczek, a gościem będzie Karol Wójcik ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Bardzo też zachęcam Państwa do dyskusji na ten temat. No, okazuje się, że mamy system kaucyjny, chętnie oddajemy butelki, mamy potem drobne w kieszeni, tych drobnych mamy nawet więcej niż, chciałoby się powiedzieć, ustawa przewiduje. Nie, niż eksperci przewidywali. Otóż okazuje się, że wartość gotówki w obiegu po raz pierwszy przekroczyła u Polaków 500 miliardów złotych. I o tym też porozmawiamy sobie. Iza Woźniak zajmowała się tą sprawą i już za chwilę mogę też z Państwem na ten temat zacząć dyskusję. Ta gotówka to dobrze czy niedobrze? Bo w zasadzie to nie wiadomo. Brzęczy w kieszeni, a z drugiej strony zawsze jest na podorędziu. A z trzeciej nie wszędzie można nią płacić. To tylko niektóre tematy, które mamy dziś dla Państwa.
1: Trzeba mieć zabezpieczenie, że tak powiem, na wypadek rozmaitych wydarzeń, więc ono na kilka miesięcy pensji i tak dalej powinno się odłożyć.
2: Myślę, że może takie osoby, które trochę pracują tak, nie wiem, na czarno, może osoby, które nie wystawiają faktur, bo wtedy jest ten VAT i klienci nie chcą. No takie różne czarnorynkowe historie.
0: I zachęcam od razu do dyskusji ranek@radio357.pl, ale także głosówkami, tekstówkami lub telefonicznie 510-357-357. Oczywiście po 6.30 zajrzymy do prasy. Po 7 odezwie się dr Tomasz i odpowie na kolejne ważne pytanie. I po godzinie 8.30, jak zwykle, usłyszymy się z Magdą Gacyk, potem z Kasią Pasierbik, która przyniesie informacje koncertowo-muzyczne. Przed 9 zajrzymy do kalendarza. Tak to mniej więcej wygląda. No, oczywiście przypomnimy, że rozpoczął się w Radiu 357 turnus festiwalowy. Będzie jeszcze okazja, żeby troszkę festiwalowo także pograć w poranku. Na razie 18,5 minuty po 6.00.

Tak, państwo się cieszą z takiego poranka troszeczkę mniej letniego. Bardzo miło mi. Dziękuję bardzo za wszystkie pierwsze słowa od państwa, no bo to tak miło, jak człowiek wie, że słuchacz się obudził i zanim jeszcze wstanie, to coś tam do tego radia napisze. A ja dla państwa mam dużo dobrej muzyki dziś do godziny 9. Między innymi całkiem niedawno odnalazłem takie nagranie zespołu Bon Jovi. Ono chyba nie jest z tych topowych, ale może jest. W każdym razie wszystkich tych, którzy lubią tamte czasy i wzdychają, tak jak na mojej koszulce napis Nostalgia, myślę, że ucieszy.

0: Głosówka.
1: Panie redaktorze, chciałbym tylko i wyłącznie zasugerować, że przy takiej pogodzie jak teraz, o której pan mówił, to jednak korzystamy z klimatyzacji i najbezpieczniej i dla nas, i dla samego układu jest, kiedy ta klimatyzacja pracuje przez cały rok, z racji tego, że wtedy nie rozwijają się w niej żadne brzydkie rzeczy, a jednocześnie cały układ się smaruje i potem po zimie nie ma przykrych niespodzianek w postaci awarii, czy właśnie nieprzyjemnego zapachu. Dobrego dnia wszystkim, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam również. Słychać, że fachowiec, prawda? Oj, tam jeden dzień, drogi słuchaczu. No tak, żeby troszeczkę inaczej. Ale ja rozumiem, ja wszystko rozumiem doskonale, się z panem zgadzam. Na grzyby to raczej do lasu. Oj, przy takiej pogodzie to grzyby raczej są i będą.

0: Radio 357.
1: W międzyczasie słuchacz jeszcze napisał, że bardzo sobie chwali drobne skałcy i przypomina się dzieciństwo, a poza tym można używać ich do zakupów bułek i ziemniaków na rynku, bo tam tylko gotówką. No coś w tym jest, my o gotówce właśnie dziś. Ponad 500 miliardów złotych według danych Narodowego Banku Polskiego. Tyle w tej chwili jest gotówki w obiegu. To rekord, mówi w rozmowie z Radiem 357 Tomasz Jaroszek, bloger finansowy.
2: To jest ten pieniądz, który jest fizycznie po prostu w tej formie gotówki krążący. Tyle tylko, że dane pokazują, że coraz częściej też korzystamy z tych wyższych nominałów typu 200 czy 500 zł, które po prostu gdzieś mamy schowane na czarną godzinę, ale niekoniecznie w postaci jakiegoś depozytu w banku, tylko właśnie w sytuacji, kiedy chociażby byłby blackout, czy byłby problem z dostaniem się do bankomatu, czy byłby nawet problem, sytuacja kryzysowa. Trochę jest to trend europejski, no bo z drugiej strony wszyscy rządzący też mówią, że w dobie różnych zagrożeń, chociażby relatywnie blisko wojny, dobrze jest mieć jednak jakąś gotówkę na wszelki wypadek też w domu.
3: Zwykle gotówka trzymana w tak zwanej skarpecie to jest powód do żartów, ale wychodzi na to, że przy tych zagrożeniach, z którymi mamy teraz do czynienia, no to trzymanie gotówki jest raczej kwestią rozsądku, zdrowego rozsądku.
2: Posiadanie jakiejś gotówki w domu jest jak najbardziej elementem rozsądnym, gorzej jeśli cała nasza gotówka jest w ten sposób zgromadzona, no bo to jest kompletnie nieefektywne i ja bym powiedział, że wręcz niebezpieczne. Bo generalnie tę gotówkę też można nam ukraść i powiedziałbym, że często w instytucji finansowej nasze pieniądze są dużo bezpieczniejsze niż chociażby trzymane pod tym przysłowiowym materacem, więc o ile mamy odpowiednie proporcje, to jakaś pozycja gotówkowa w formie takiego funduszu awaryjnego jest jak najbardziej okej, zdroworozsądkowa, tylko żebyśmy nie popadali w skrajności i żeby te nasze pieniądze jednak efektywnie pracowały, bo pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy i mamy co robić. Po prostu nasze pieniądze też warto zagonić do pracy, skoro my codziennie do niej idziemy.
1: Dobrze powiedziane. Z Tomkiem Jaroszkiem, blogerem finansowym, rozmawiała Iza Woźniak, która pojawi się przed godziną 8 i porozmawiamy sobie jeszcze szerzej na ten właśnie temat. No nie wiem, jak to jest z zaufaniem do instytucji finansowych w sytuacji, kiedy rzeczywiście tyle tej gotówki mamy. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale też rynek dostosował się do poprzedniej sytuacji, to znaczy skarpetki zaczęły być takie bardzo krótkie, stópki i tak dalej, czy stopki, żeby tej gotówki tam się zmieściło akurat tyle, ile jej mamy. A teraz trzeba będzie to wszystko zmienić. Czy producenci podkolanówek mnie słyszą? Halo! Nowe czasy idą. 26,5, 28,5 minuty po godzinie 6.

0: Mam nadzieję, że i to nagranie Państwa ucieszyło, tak jak Runaways po Bon Jovi. Ktoś przypomniał, że to pojawiło się w serialu Stranger Things. No oczywiście, że tak. Ja czasem sięgam do soundtracków, zwłaszcza seriali, bo jest kilka takich, które naprawdę mają znakomitą muzykę, a przy okazji przypominają nam się konkretne sceny. No i od razu dzień lepszy. A czy będzie lepszy w pogodzie? Przez kraj przemieszcza się chłodny front atmosferyczny i rzeczywiście na upały dziś nie ma co liczyć tak zasadniczo. Zasadniczo, bo generalnie i w ogóle i w szczególe w Opolu i Rzeszowie 25 stopni, więc kto kwalifikuje tę temperaturę jako upał do upałów, to no, może się ze mną nie zgodzić. We Wrocławiu i Krakowie 24. 23 stopnie dziś w Kielcach, w Radomiu, Warszawie, Lublinie, w Katowicach i Zielonej Górze. Dwie dwójki w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy, oczko w Białymstoku, Poznaniu, Wielkopolskim, Gorzowie, a 20 stopni w Szczecinie i Olsztynie. Poniżej 20 na naście dziś będą temperatury w Suwałkach i Koszalinie 18 stopni. Zresztą nad samym morzem dziś najchłodniej. Jak się tak człowiek opatuli i gdzieś tam obwiąże parawanem, to może wytrzyma. No ale zobaczymy. Trzymamy kciuki, bo wiatr będzie też dość silny i porywisty, zwłaszcza tam na północy. Północno-zachodni. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w Warszawie 1010 hektopaskali, a więc raczej pogodowa taka wartość. Wskazująca na pogodę, ale przy takim wietrze północno-zachodnim to raczej rzeczywiście można powiedzieć, no to nie jest temperatura na upały i na takie duszne lato. To może i lepiej. No i oczywiście muszę powiedzieć, że deszcze. Możliwe są dziś deszcze, skoro ten front się przesuwa, to na północy i na wschodzie może z tych chmur pokropić nieco mocniej. No taka to historia, taki przerywnik sierpniowy. Mamy nadzieję, że lato jeszcze powróci.
1: Radio 357.
0: Tak jest. Dobra pogoda na to, żeby się pospacerować, żeby troszkę jakieś innych aktywności. Rower, świetna sprawa. Wspinaczka, spacery. No, a Tadzio, jak pływał, tak pływa.

0: taki, że to niby wszystko wie. Mr. Know It All to Teddy Swims oczywiście. 23,5 minuty do godziny 7. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, Krystianie.
0: O, jaki miły głos o poranku usłyszeć z uśmiechem. Tak gdzieś tam pobrzmiewał uśmiech. Ola Żaczek dziś przegląda dla państwa poranną prasę, ale ja sobie też zerkam tutaj, żebym wiedział, o czym ona
1: jeszcze
0: mówi.
1: Dzień dobry, proszę państwa.
0: Też tak, tak, proszę państwa. Państwo odpowiadają chórem. Dzień dobry
1: pani.
0: Mam nadzieję. Jeśli ktoś teraz słucha, to proszę na przykład podnieść rękę, bo wykonać jakiś taki dziwny gest, na przykład w autobusie i tak wszyscy naraz. Wiadomo, kto słucha Radia 357.
1: Będzie się można uśmiechnąć.
0: Oczywiście, że tak. No i pan też, pani też, wow!
1: Jak miło.
0: No i właśnie chodzi o to, żeby było miło. Słońce już wyszło w Warszawie, więc muszę uspokoić tych, którzy się niecierpliwili. A co w prasie kolorowej? Też dużo takich uśmiechów widzę na okładkach.
1: Dużo kolorów, tak, zęby, uśmiechy, plaże. No, zaskoczenie dzisiejszego dnia, szczerze mówiąc, nie wiem, być może dla ciebie nie, być może dla państwa również nie, ale powstaje serial o...
0: O, serial powstaje o panu prezydencie
1: i pani byłej prezydentowej.
0: Tak.
1: O panu Aleksandrze i o panu Jolancie Kwaśniewskiej.
0: O pani. Lepiej.
1: O pani, przepraszam.
0: O pani byłej pierwszej, ale ciągle damie.
1: Ciągle damie zdecydowanie. Amazon produkuje serial o życiu byłego prezydenta i jego rodziny. I Super Express ma zdjęcia z planu. A to nie są byle jakie zdjęcia, bo to są zdjęcia na łódkach. To są zdjęcia na Mazurach.
0: Teraz powiedzmy sobie, bo mogą takie skojarzenia się pojawić. To nie jest ta łódka, o której państwo myślą w kontekście...
1: Ja nie wiem, o jakiej łódce państwo mogą myśleć.
0: Mogą pomyśleć. Nie, tu jest naprawdę grzecznie. Grzecznie są Mazury, turnus mazurski.
1: Jeszcze córka przyjechała też.
0: O.
1: Ja jestem bardzo ciekawa, czy będzie ten moment, kiedy oni sobie wszyscy dopinają te
0: mikrofony
1: i siedzą i się przygotowują.
0: Tak, mikroporty?
1: Mikroporty.
0: No, ciekawe. No i czy...
1: zostanie to pokazane.
0: I czy ósemką wiatr tutaj mknie? No zobaczymy. No ładne zdjęcia. No ciekaw jestem. Chociaż fabułę to my chyba trochę znamy, nie?
1: No ja nie wiem, możemy się zaskoczyć.
0: Tak? A to będzie fabuła, czy raczej dokument?
1: To będzie dokument.
0: Okej, okay, no to...
1: To będzie dokument, bo ja już się trochę tak napaliłam, że ciekawe, kto zagra pana byłego prezydenta i panią byłą prezydentową, ale oni sami siebie będą...
0: Nawet w tych scenach kaskaderskich?
1: Na przykład.
0: Okej, okay, dobra.
1: Tu jest jeden do jednego, więc będzie to dokument. Na jeziorze nagrywali Kwaśniewskich, kamery, ekipa filmowa i SOP też uczestniczył w tych nagraniach. Tak donosi Super Express na pierwszej stronie. Jest też para uśmiechnięta z białymi zębami.
0: To jest nasz ulubiony serial, który jeszcze nie powstał, ale na pewno kiedyś
1: powstanie.
0: Pani Katarzyna i pan Maciej, tak sobie...
1: I to są kulisy ich odejścia. I podobno,
0: ale czekaj, odejścia, bo to jest bardzo złe słowo w kontekście serialu o parze. Musisz powiedzieć odejścia z...
1: Ale jest napisane odejścia, nie jest napisane.
0: Aha, ale...
1: Prawda? Ja tutaj buduję napięcie tak jak na pierwszej stronie Super Express.
0: Ale wyżej jest, że z telewizji odejścia.
1: No ale to taki mimo... No jest i że halo, tak?
0: Halo.
1: Halo tu Polsat. I narzekali, że w Polsacie jest ich za mało podobno.
0: Jeszcze za mało?
1: Za mało.
0: No, ja się trochę zgadzam, bo...
1: I pan Edward powiedział, że w internecie będzie ich więcej.
0: O,
1: dzięki
0: teraz
1: temu.
0: Zapraszam do internetu, powiedział pan Edward, jak się nie podoba.
1: Internet jest wasz.
0: To mniej więcej
1: drodzy
0: tak.
1: Państwo.
0: Ale tu jeszcze też jest taka ciekawa sytuacja na dole.
1: Tak bardzo. Do czego może zmusić tata? To ty powinieneś wiedzieć. Do czego tata może zmusić?
0: Do porządku w pokoju, na biurku, do wyniesienia
1: to było
0: śmieci.
1: Bingo.
0: No nie, ale tutaj to jest jakaś aberracja. No.
1: Pan Rafał Olbryski wyznał prawdę o zachowaniu Daniela Olbryskiego.
0: Nie wiem, czy państwo są do tego gotowi.
1: Uwaga, to może ja fioletowe, a ty białe, dobra?
0: Nie, zostawiam tobie najlepsze. Rafał mówi, tata zmuszał mnie...
1: do oglądania Rancha.
0: Ja wiem, że są fani tego serialu i niektórzy bez
1: nawet
0: zmuszania.
1: Nawet w naszej redakcji, tak.
0: Tak,
1: jest
0: nawet bez
1: cała rzesza
0: oglądają.
1: Fanów bez zmuszania i to młodzież, taka bardzo młoda młodzież, też bardzo chętnie ogląda, więc ja nie wiem, czy to jest...
0: Nie wiem, co się panu Rafału nie podobało.
1: Też nie wiemy, ale pozdrawiamy serdecznie.
0: No,
1: takie zmuszanie to...
0: No dobrze, ale tu widzę, że jesteś też ciekawe rzeczy w Fakcie.
1: W Fakcie jest na przykład pani Małgosia, która wypoczywa nad Bałtykiem. Mhm. Trochę jak syrenka, prawda?
0: Nie, ja w ogóle nie wchodzę w tę dyskusję, bo dobra, to się źle kończy, absolutnie.
1: Dobrze, no ja mogę.
0: Kaloryfer widzę tutaj taki lekki.
1: Jest kaloryfer. No z pewną taką zazdrością patrzę na ten kaloryfer. Ja też, troszeczkę, ja tak muszę przyznać. Ja tym bardziej, że pani Małgosia 46 ly.
0: No to już nie było takie potrzebne. No, jak, ja nie wiem. A, bo ty możesz, zapomniałem.
1: No ja mogę, więc ja podkreślam, że kaloryfer 46 ly i że tam dzieci i nie ma jak Bałtyk i że pani Małgosia od lat jest wierna polskiemu morzu.
0: A w jakiejś to miejscowości nadbałtyckiej wypoczywa pani Małgosia? Tego się nie dowiemy
1: nie
0: chyba.
1: Nie wiem.
0: Może ktoś pozna po piasku?
1: Bardzo możliwe. Mhm. Nie ma parawanów.
0: Nie ma?
1: I wydaje się, że jest to bardzo blisko samej linii wody, więc...
0: Czyli plaża krótka, wnioskujesz. Dobrze, dobrze, dedukcja to bardzo taka
1: piasek żółty, czyli taki, nie obstawiałabym, że jest to zatoka, raczej pełne morze.
0: Tak, i nie ma sinic, to też może być ważna informacja.
1: Ale jest słońce i wysoka temperatura, na co wskazuje tutaj...
0: No co wskazuje?
1: Ubiór pani Małgosi.
0: Skąpy, chcesz powiedzieć? No tak, no nie.
1: Skąpy od razu.
0: Adekwatny.
1: Adekwatny do pogody.
0: Dobrze, dobrze.
1: Jest też pani... Agnieszka, która ma dwie emerytury, polską i australijską.
0: Pogratulować.
1: Gratulujemy serdecznie, ponieważ pani Agnieszka Fitkał-Perepeczko w 81 roku bodajże wyemigrowała do Australii i ma dwie emerytury, no i narzeka, że nie poszaleje, bo nie ma z czego szaleć z tych dwóch emerytur. Ale nie wiem, czy ty zauważyłeś, tutaj przed panią Agnieszką stoją dwa dania. Ja nie wiem, czy one mają symbolizować jedną polską emeryturę i jedną australijską. Są jakieś ziemniaczki, ale wydaje mi się, że tam są owoce morza.
0: Ja bym chciał tak nie poszaleć w życiu, jak pani Agnieszka może sobie nie poszaleć na tym zdjęciu. A ty?
1: No też bym mogła tak nie poszaleć, zwłaszcza, że tak, przed śniadaniem jeszcze jestem ale to myślisz,
0: tak,
1: ale myślisz, że któraś jest z nich australijska, któraś polska, bo mnie to cały czas tak bardzo nurtuje.
0: Ja myślę, że te ziemniaczki mogą być polskie.
1: Tylko, że to są jakieś owoce morza obok tych ziemniaczków.
0: No, a w Polsce to, że niby nie mogą być owoce morza? Może są.
1: Owoce morza bałtyckiego.
0: Trzeba zapytać panią Małgorzatę, która odpoczywa na Bałtyku.
1: Śledź polskim owocem morza.
0: Kto śledzi polskie owoce morza? No oczywiście.
1: No, ale też dodam... Siwo, przepraszam.
0: Przepraszamy, jeśli państwo też głodni, tak jak my, ale to no, w takim razie taka solidarność doświadczeń.
1: Komuś linianki zaczęły pracować, ręka do góry.
0: Też, tak.
1: W autobusie,
0: też
1: proszę pomachać.
0: W tramwajach też można, tego nie sprawdzamy.
1: I w pociągach.
0: Powiem tylko, że Fakt zajrzał również za kulisy pielgrzymki na Jasną Górę.
1: Ja za tymi kulisami.
0: Ja się trochę boję zajrzeć do wnętrza Faktu. To może bezpiecznie będzie, jeśli powiemy, że za chwilę już nieco poważniej zajrzymy do prasy. Ola Żaczek, bardzo dziękuję. I jak to zwykle mówimy, po piosence się usłyszymy, a pan, lider tegoż zespołu, ma dzisiaj 50 urodziny. Czyli 50L, tak można powiedzieć. Death Cup for Cutie. No i to jest nagranie z ostatniej płyty. Tam jest bardzo ciekawa linia basu. Julia, posłuchaj, zwłaszcza w drugiej zwrotce.

0: Tak, to się śpiewa na 50. 100 lat, to jeszcze można. To jest ostatni moment, kiedy można 100 lat, bo to jest jeszcze tak w połowie, a już potem to już tak nie wypada. Death Cab for Cutie to w poranku za nami, za 12,5 minuty siódma. I teraz już poważnie, Ola Żaczek, zaglądamy do porannej prasy.
1: Dzień dobry, raz jeszcze. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze o kolejnym zgrzycie w relacjach polsko-ukraińskich. Czyje te obrazy? Spadkobiercy lubomirskich chcą zatrzymać w Polsce dzieła z kolekcji, które ukraińscy muzealnicy przywieźli do Polski po wybuchu wojny, żeby zapobiec ich zniszczeniu przez Rosję. Nie dosyć, że bijecie, to jeszcze zabieracie, mówi Wyborczej gorzko jeden z kijowskich oficjeli. Ukraińskie władze na temat roszczeń spadkobierców lubomirskich wypowiadają się ostrożnie, choć jednoznacznie uznając je za bezzasadne. Spór dotyczy dwóch obrazów. Potomkowie rodzin lubomirskich próbują odzyskać m.in. obrazy z kolekcji Lwowskiego Muzeum Historycznego. Uważają, że są ich właścicielami. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Na stronie trzeciej, dlaczego nasze zaćmienia są tak niezwykłe. Pierwsze od ćwierć wieku całkowite zaćmienie słońca w kontynentalnej

0: będzie o tym mówiła. My również w serwisach nie przeoczymy tego tematu.
1: To... Ja też zapytam doktora Tomasza dwa słowa na ten temat, bo jutro w ogóle nie tylko zaćmienie słońca, ale również parada planet i Perseidy te w takim maksimum, więc naprawdę...
0: Się dzieje na niebie, naprawdę.
1: I chyba nawet jest szansa na bezchmurne niebo tu i ówdzie.
0: A to się rzadko zdarza przy tego typu zjawiskach, więc cieszmy się tym i spoglądajmy w górę. Jak to się mówi? Głowa do góry po prostu.
1: Głowa
0: do góry, a my wracamy do prasy. Dziennik Gazeta Prawna. Kolumbijczycy wyprzedzili Gruzinów wśród cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec czerwca było ich już ponad 1 300 000, o ponad 8% więcej niż rok wcześniej, pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna. I jak informuje, z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że najliczniejszą grupę cudzoziemców ubezpieczonych w Polsce stanowią obywatele Ukrainy. W ciągu roku ich liczba wzrosła do 901 tysiąca z 818 tysięcy rok wcześniej, a na drugim miejscu znajdują się Białorusini. Liczba ubezpieczonych wynosi 143, prawie 144 tysiące. Na trzecie miejsce awansowali obywatele Indii, którzy rok wcześniej zajmowali czwartą pozycję za Gruzinami. To dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Również na tej samej pierwszej stronie w dzienniku Gazecie Prawnej wrzutka dla deweloperów. Rząd miał 7 lat, by przygotować nowe warunki techniczne dla budynków. Nie zrobił tego, a teraz ratuje się wrzutką budzącą wątpliwości konstytucjonalistów. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie będzie dogrywka Safe. W najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego Safe. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów euro. Rzeczpospolita pisze też, zadaje pytanie. Rząd rozszerzy nowy podatek o gaz. Nie ma jeszcze decyzji, jak będzie wyglądał podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale jednym z rozważanych wariantów jest objęcie nim nie tylko producentów i importerów paliw ciekłych, ale i firm z sektora gazowego. Taki wariant oznaczałby znacznie większe wpływy do budżetu. Rzeczpospolita pisze też o tym, że fiskus może zmienić rozliczenie najmu. Nowe przepisy o najmie krótkoterminowym mogą sprowokować skarbówkę do zaostrzenia interpretacji. Tak przestrzegają eksperci na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. I jeszcze rzut oka na pierwszą stronę Gazety Polskiej Codziennie. A tam afera w Jeleniej Górze. Politycy Koalicji Obywatelskiej kradli pieniądze przeznaczone dla powodzian.
1: Taki tytuł dzisiaj na okładce, a w prasie ekonomicznej to ja może dodam, bo czasami tam są bardzo, bardzo ładne tytuły. Zerknę jeszcze, jeśli pozwolisz.
0: Coś o Oksfordzie chyba polskim.
1: Coś o Oksfordzie polskim. Na pewno w Pulsie Biznesu dziś 10 miliardów złotych na polski Oksford.
0: To dobrze zapamiętam.
1: Bardzo dobrze, to bardzo ładny tytuł. Ale czasami tej poezji jest naprawdę mnóstwo, więc sięgnę jeszcze do Gazety Giełdy Parkiet. Po rekordowym dla akcji tygodniu giełdy łapią oddech.
0: Piękny cytat.
1: To prawda? To jest właściwie, to tak jak za oknem dzisiaj.
0: Czy my tak jak giełdy złapiemy teraz oddech?
1: Mam nadzieję, czego Państwu razem z Olą życzymy. Ola powróci po godzinie 8, porozmawiamy sobie o systemie kaucyjnym. Są tacy, którym się to nie podoba. Trzeba to zmienić i już w tej sprawie poczynili stosowne działania. Natomiast w sprawie kaloryfikacji, ktoś pyta, że 46L to czy jest pojemność kaloryfera, to mało. Nie, to chodzi o wiek, więc to zostawmy.
0: Ale to się pojemności nie mierzyliśmy.
1: Nie, absolutnie. Natomiast pan Bogdan, po twoich informacjach o polskiej i australijskiej emeryturze pani Agnieszki, napisał dumny chyba z tego swojego, swojej polskości, polskiej emerytury. To oczywiście tutaj cudzysłów. Dzień dobry, jestem polskim emerytem, pisze słuchacz. Zadziałałem, zjadłem michę płatków owsianych. Polecam i pozdrawiam. Panie Bogdanie, dobrego dnia życzymy. Gdyby miał pan australijską emeryturę, to mógłby sobie pan jeszcze dolać mleka pewnie, ale zostawmy nie wszystko od razu. Za 6,5 minuty 7.

0: za dobra na wszystko oczywiście. W sprawie Kolumbijczyków pan Arek pisze, że skoro tylu już jest ich ubezpieczonych w ZUS-ie, to żadnym problemem nie byłoby dziś ogarnąć 1000 kolumbijskich pesos dla Waldka z Cargo. No, jasne, jasne. No, ale jak byli potrzebni, to ich nie było. Państwo też są potrzebni, żeby zagłosować oczywiście.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Lista, proszę państwa, do wyboru, do koloru można z zestawu brać, czerpać, korzystać, do czego oczywiście zachęcamy. Do południa, do godziny 12 w piątek głosujemy, lista potem po 19. Państwa wybory ułożone w odpowiedniej kolejności, odpowiednio zapowiedziane, przedstawione i zagrane. Czegoż chcieć więcej? Można na Johnego, zwłaszcza jak ktoś na ofie szalał na koncercie, na pewno zagłosuje.

0: Tu Radio 357, Krystian Hanke, dzień dobry. Dziś jest wtorek, 11 dzień sierpnia. A w ranku teraz serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże. W Kijów trafiły pociski balistyczne. W centrum miasta wybuchły pożary. Kreml planuje w najbliższych tygodniach zintensyfikować ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Kraj zmaga się z deficytem rakiet obrony przeciwlotniczej Patriot.
2: Rosja produkuje kilkadziesiąt sztuk takiej broni miesięcznie, ale jak uważa ukraiński wywiad, produkcja ma przyspieszyć tak, aby powstawało ich nie mniej niż 100 w miesiąc. To tempo o 2 razy szybsze niż zdolności produkcyjne Stanów Zjednoczonych, nawet gdyby USA przekazywały wszystkie wyprodukowane patrioty Ukrainie. Dziś Kijów nie dostaje ich wcale, a Rosja chce wykorzystać lukę w dostawach i zniszczyć jak najwięcej infrastruktury przed zimą. Rosjanie bombardują także tyły ukraińskiej armii, zakłady produkcyjne dronów, magazyny z żywnością czy mosty na południu Ukrainy, a także porty w Odessie, co znacznie ogranicza możliwości eksportowe zboża. Ukraiński rząd szacuje, że obecnie Kijów eksportuje go o 1/3 mniej niż kiedyś, a to jeden z głównych zastrzyków finansowych dla kraju. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Trudna sytuacja panuje również w obwodach charkowskim, sumskim oraz zaporowskim i chersońskim. Od dziś w części szpitali onkologicznych w Polsce zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia. Istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magda Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
3: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, skrócenie diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest bardzo ważny.
1: Początkowo tak zwane karty e-DILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się od października. Chińskie służby ewakuowały ponad 1 000 000 mieszkańców. Przez wschodnią część kraju przechodzi tajfun Delfin, który przyniósł ulewny deszcz oraz wiatr przekraczający 160 km na godzinę. W wielu miejscach doszło do powodzi. Na szczęście mieszkańcy Chin umieją sobie radzić w takich sytuacjach, mówi dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
4: Są to jakby społeczności, które są przyzwyczajone, że w trybie ciągłym ze sobą współpracują. Więc jeżeli jest na przykład zarządzenie ewakuacji na danym obszarze, to te wspólnoty są nawykłe do współdziałania i do wzajemnych kontaktów.
1: Tropikalny cyklon wcześniej przeszedł też przez japońską prefekturę Okinawa. Ponad 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Od września zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
5: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, można zrobić naprawdę wszystko.
1: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. W serwisie jeszcze o tym, że 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz ponad 60 zatopionych w Bałtyku jednostek i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości, skoro nie ma ani raf koralowych, ani bujnego kolorowego życia.
6: Wraki tak, jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
1: Mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive. Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot.
0: I ja mam o tym nawet piosenkę. Ona sobie już czeka, ale teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz.
7: Znakomite. Doprawdy znakomite wieści docierają do nas z Kanady. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. To nie był łatwy mecz, szczególnie z powodu wiatru. Chyba po raz pierwszy grałam tutaj przy takim wietrze. Musiałam się przystosować i przy takich warunkach naprawdę bardzo konsekwentnie podążać ze swoim planem meczu. Ponadto Diana gra bardzo mocnego leworęcznego topspina, świetnie serwuje i uderza z forehandu, także na to też trzeba było być gotowym. Niemniej od początku wiedziałam, jak chcę grać, robiłam to i jestem zadowolona. Teraz chwilka regeneracji, a kolejną rywalką Świątek będzie Ukrainka Elina Świtolina. A u nas chwilka z piłką nożną. Solidnego transferu dokonał wczoraj Liverpool.
8: Liverpool odpowiedział na plagę problemów zdrowotnych w linii obrony i pozyskał Ronalda Araujo z Barcelony. Urugwajczyk został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. Jak donosi Fabrizio Romano, klub z Anfield pokryje pensję stopera w całości i będzie mógł pozyskać go na stałe za 55 milionów euro. 27-letni Araujo ma za sobą trudny sezon, podczas którego zaliczył ponad miesięczną pauzę ze względów psychicznych, a w jego końcowej fazie był w Blaugranie zmiennikiem. Rozgrywki 2024-25 również nie ułożyły się po jego myśli, bo ich pierwszą połowę stracił z powodu urazu. W czerwonej części Merseyside najpewniej będzie rywalizował o miejsce w składzie u boku Virgila van Dijka. Na razie jednak cała jego konkurencja zmaga się z problemami zdrowotnymi. Nowy nabytek Jeremy Jacquet oraz doświadczony Joe Gomez doznali urazów w trakcie okresu przygotowawczego. Młodziutki Giovanni Leoni z kolei wciąż pauzuje po zerwaniu więzadeł niemal rok temu. Araujo w początkowej fazie rozgrywek może więc mieć okazję, aby zapracować na zaufanie nowego trenera Liverpoolu, Antoniego Iraoli. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielski Espresso.
7: Coraz bardziej imponująco wyglądają te kadry w Premier League, no ale kiedy operuje się miliardami, to nie może być inaczej, tak jest co sezon. Inaczej w Ekstraklasie, tutaj jednak pieniędzmi się tak nie szasta, bo zwyczajnie tyle ich nie ma. Ale Legia pokazała wczoraj, że być może czasy się zmieniają, że koniunktura się odwraca. Ekipa z EU3 poinformowała wczoraj o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia na razie Jana Kuchty ze Sparty Praga. 29-letniego napastnika czeka trzeci zagraniczny angaż po występach w Lokomotywie Moskwa i duńskim Midtjylland. Kuchta to trzykrotny mistrz i były król strzelców Ligi Czeskiej. W kadrze narodowej rozegrał 31 meczów, w których zdobył 3 bramki, m.in. w spotkaniu przeciwko Polsce. Był powołany na Euro 2024 i tegoroczne Mistrzostwa Świata. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w 2021 roku. I to już wszystko w sporcie po 7, ale obiecuję, że po 8 wrócę z szerszym raportem lekkoatletycznym. W rozpoczętych wczoraj Mistrzostwach Europy w Birmingham Ewa Swoboda wywalczyła srebrny medal w biegu na 100 metrów.
9: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Zwycięska Iga, srebrna Ewa. Dziewczyny w sporcie dokonały fajnych rzeczy. Do tego będziemy jeszcze oczywiście wracać, a jeśli chodzi o pogodę. Czy pogoda dokonała fajnej rzeczy dziś? Zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami będzie wzrastać do dużego, a na północy i na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o wiatr, słaby i umiarkowany. Miejscami nad morzem i na południu dość silny, porywisty. Na północy w porywach do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 60. Będzie wiać z północnego zachodu. Ciśnienie idzie w górę, 1010 hektopaskali w Warszawie w południe, a jeśli chodzi o temperatury, to najchłodniej na północy, na wybrzeżu, nad samym morzem, tam 18 stopni, zresztą w Koszalinie i Suwałkach podobnie, w Szczecinie 20, w Poznaniu 21, w Łodzi, Bydgoszczy 22, w Toruniu też. W Katowicach, w Lublinie, w Warszawie i Kielcach 23, a we Wrocławiu i w Krakowie 24 stopnie. Wygrywają dziś Opole i Rzeszów, tam 25 stopni Celsjusza. W cieniu oczywiście, jeśli tylko będzie słońce.
10: Radio 357.
0: Bo z tym słońcem to nigdy nie wiadomo, czy księżyc nie przykryje, czy i w ogóle nie zasłoni, lepiej tak powiedzieć chyba. To wszystko czeka nas jutro, to wszystko sobie też jutro w poranku omówimy. A jeśli chodzi o te wraki do zwiedzania pod wodą, no właśnie, 8,5 minuty po 7:00.

No właśnie, Florence and the Machine, 12,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę usłyszymy się z doktorem Tomaszem. To będzie pierwsza część jego występów dziś, dlatego że polecam także cykl Romy Leszczyńskiej Nie mów do mnie mała, gdzie doktor Tomasz również dziś pojawi się. Proszę słuchać koniecznie w audycji Kieruj się na południe po 9, a dokładnie po 10.30. To tak będzie się działo. A za chwilę pan doktor stanie przed kolejnym wyzwaniem. Wyzwaniem, pytaniem od państwa. Polecam państwa uwadze, ale najpierw piosenka dnia. Baby Cool, Evelyn, to jest nagranie zespołu Nothing But Thieves.

0: nagrania z Księżyca.
1: A o uwagę to dzisiaj szczególnie proszę właścicieli zwierząt hodowlanych. Była kiedyś taka piosenka, a ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa.
2: Oraz psa.
1: Tak. I teraz do tych rybek bym się przykleił, chociaż one są zazwyczaj
2: one są tak towarzyszące,
1: śliskie.
2: Bym powiedział nienachalnie.
1: Nienachalnie, ale powiem panu, że w dobie przebodźcowania wpatrywanie się w te ryby to jest naprawdę takie lekarstwo żywe, naturalne, tak. Że bardzo byśmy polecali chyba.
2: O ile nie ma się ryby wariata, wie pan, taki od rekin to się tak rzuca.
1: Ja nie wiem, czy jest takie akwarium duże do małych pokojów, ale ja nie wiem, bo może być rekinek na przykład, prawda?
2: Rekinek.
1: Ale dlaczego my o tych rybach dzisiaj, panie doktorze? A to dlatego, że pan Krzysztof przysłał bardzo ciekawe pytanie, bo kiedy człowiek wraca do domu i pies już gdzieś tam czeka, to on czeka rzeczywiście, on już tupi, on już chodzi, on już wie, bo można po psie poznać, że tak, że pan wraca do domu. No i teraz pytanie jest, czy rybki w akwarium swojego opiekuna poznają po krokach? Skąd wiedzą, o której godzinie czekać na pokarm i po której stronie akwarium? Czy takie umiejętności też nabywają? Ale może najpierw to pierwsze pytanie.
2: No właśnie, bo są dwa różne pytania. To jak odpowiem? To jest, powiedzmy, taki przegląd z mojej strony badań, jakie są na ten temat prowadzone, ale trzeba mieć świadomość tego, że ryby są dość daleko od nas, jeśli chodzi o kwestie ewolucji. No może nie tak daleko jak brzoza na przykład, ale jednak są dość daleko w porównaniu z psem czy z kotem. Więc badanie mózgu, badanie tego, jak ryba postrzega rzeczywistość, tym bardziej, że to jest bardzo duża grupa różnych zwierząt, różniących się od siebie mocno, ono jest zawsze obarczone sporą niepewnością. Z tych badań, które starałem się, przygotowując do dzisiejszego odcinka, prześledzić, wynika, że tak, wiele rybek w akwarium potrafi w pewnym stopniu rozpoznawać swojego opiekuna i potrafi w pewnym stopniu uczyć się takich stałych rytuałów, na przykład rytuałów karmienia. Natomiast ma się to nijak do tego, co widzimy u psa, a do tego, co widzimy u innych zwierząt, nawet takich, których zwykle w domu nie trzymamy, na przykład, nie wiem, owcy, na przykład krowy, na przykład świni. To są zwierzęta bardzo inteligentne, to są ssaki, to są zwierzęta bardzo inteligentne, ich mózgi działają na zupełnie, zupełnie innych obrotach. Natomiast, żeby oddać sprawiedliwość rybom, funkcjonuje taki mit o pamięci 3-sekundowej u ryb, tak? Że ryba jest organizmem, jest zwierzęciem tak słabo wyposażonym w mózg, że pamięta przez 3 sekundy. To jest nieprawda. Ryby mają dość dobrą pamięć. I to nawet taką długoterminową. Sporo zależy od gatunku, ale niektóre ryby nawet mogą pamiętać niektóre rzeczy przez lata. Większość pospolitych ryb takich akwariowych kojarzy konkretną osobę z pokarmem. Reaguje inaczej na swojego opiekuna niż na obcego. Nie wiem, podpływa do szyby, śledzi ruchy, może czekać w miejscu karmienia. Są takie ryby, strzelczyki, jest takie badanie wykonane na Uniwersytecie Oksfordzkim, z którego wynika, że potrafią rozpoznawać twarze ludzi z dokładnością do 80%. Są takie ryby, które zupełnie inaczej się zachowują, gdy widzą, że do akwarium podchodzi ktoś, kogo one znają, one wtedy podpływają, a gdy podchodzi ktoś, kogo nie znają, to się chowają. Natomiast pytanie, po czym konkretnym one rozpoznają konkretną osobę, to jest pytanie dość trudne. Być może po sposobie poruszania się, być może po sylwetce, może po charakterystycznych ruchach, na przykład podejścia z konkretnej strony do akwarium. Czy może po głosie, z całą pewnością woda przenosi wibracje i fale dźwiękowe nawet lepiej niż powietrze, więc być może też. Ryby mogą reagować na kroki, one mają tak zwaną linię boczną, to jest system takich receptorów, tak? One drgania wody tą linią boczną odczytują, ucho wewnętrzne, potrafią bardzo dobrze, nawet lepiej niż ludzie, wykrywać wibracje, drgania, więc jeżeli chodzimy, idziemy, no to te wibracje z podłogi przenoszą się na stolik czy na biurko, a z tego na akwarium, więc i na wodę. Natomiast jak to do końca działa, to jest chyba nierozpoznane. takich badaniach statystycznych rzeczywiście wychodzi, czy wynika z nich, że rozpoznają, natomiast ten mechanizm jest dla nas wciąż w większym lub mniejszym stopniu jakąś tam tajemnicą. Natomiast jeśli chodzi o godzinę i o karmienie, o godzinę, o stronę akwarium, tutaj chyba jest sporo różnych rzeczy na siebie się nakłada. To może być klasyczne jakieś takie warunkowanie. No i jakiś tam zegar biologiczny, jeżeli karmimy o tej samej godzinie. Ryby uczą się wtedy, o której godzinie, wiadomo, nie mają zegarka, ale po innych rzeczach mogą rozpoznawać. Natomiast na pewno jest łatwiej, jeżeli o konkretnej stałej godzinie karmimy.
1: Ja bym jednak postawił zegar przy akwarium. Niech się uczą, to
2: niech
1: zawsze.
2: Spojrzą.
1: Niech spojrzą, tak, pływają tak czasami bez celu.
2: To... Strona akwarium może mieć znaczenie. Uczą się, że z konkretnej strony to jest. No więc nawet jeżeli różne osoby karmią, ale zawsze w tym samym miejscu, no to one to wiedzą, one się tego uczą. Jeżeli są z tym związane jakieś dodatkowe sygnały, na przykład włączanie światła, albo wyłączanie pompki, albo otwieranie jakiejś pokrywy, to także może mieć znaczenie i znowu, to się ma nijak do tego, jak tego typu sygnałów uczą się psy, koty czy inne ssaki. Natomiast ryby także, przynajmniej niektóre z nich, przynajmniej niektóre gatunki akwariowe także mogą się takich rzeczy nauczyć.
1: Bardzo dziękuję panie doktorze i dziękuję panu Krzysztofowi ze Szczecina za to pytanie. No wiadomo, Krzysztof ze Szczecina to szef wszystkich szefów, więc dobre pytanie. W takim razie do usłyszenia panie doktorze jutro.
2: Do usłyszenia
1: coś przygotujemy specjalnego. Kłaniam się nisko, dobrego dnia.

ten Adrian się zastanawia, bo nie zna żadnego konserwatora zabytków, a dziś dzień konserwatora zabytków. Komu złożyć życzenia? No, wie pan, no, można na przykład też znajomej kosmetyczce albo chirurgowi plastycznemu z okazji tego święta, ale ja bym się wtedy w domu nie chwalił tym. Tak, po prostu. 27 minut po siódmej. Słuchacz się ucieszył, że był Turek od Florence i był Czechosłowak od Stonsów. Nie, Czechosłowak to dopiero teraz będzie.

0: Dobrze robi ten utwór. Taki dobry nastrój wprowadza. Za 29,5 minuty godzina 8. Tylko czy tego dobrego nastroju nie popsuje pogoda? O tym teraz. Chłont, czyli chłodny front atmosferyczny. Można zmieścić to w jednym słowie? Można. To po co tak rozciągać? Chłont przemieszczający się nad obszarami kraju będzie się zaznaczał jeszcze rano na południowym wschodzie. Za chłontem rozbudowywać się będzie klin wyżu, czyli wlin z nadmorza północnego, który w ciągu dnia obejmie całą Polskę. Mimo wyżowej pogody dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Duże ochłodzenie w połączeniu z dużym wzrostem wagowej zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym oraz towarzyszący im wzrost ciśnienia atmosferycznego i porywisty wiatr będą działały silnie obciążająco na ośrodkowy układ nerwowy. Podczas takiej pogody wiele osób może odczuwać pobudzenie, nie mylić z obudzeniem, niepokój oraz trudności z koncentracją uwagi. Wraz z postępującą adaptacją organizmu człowieka niekorzystna biotropia pogody w godzinach popołudniowych będzie powoli słabła do obojętnej. W drugiej połowie dnia słoneczna, wyżowa pogoda ze słabym wiatrem będzie już pozytywnie wpływać na nastrój. Można robić plany na późne popołudnie i wieczór.
1: Radio 357.
0: Nie powiedziałem, że może dzisiaj pokropić, popadać ciepło, nie za gorąco, bo tak właśnie będzie.

0: to oczywiście dziewczyny z The Last Dinner Party, które wystąpiły na naszym festiwalu Inside Seaside całkiem, no, całkiem niedawno, chciałem powiedzieć, ale to już trochę czasu minęło. Za 23,5 minuty ósma i o festiwalach, turnusie festiwalowym teraz.
1: Turnus festiwalowy.
0: Bo w poranku ambasador tegoż turnusu, Marcin Cichoński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krystianie. Dzień dobry Państwu.
0: Turnus festiwalowy. Wyjaśnij, o co dokładnie chodzi, bo szczerze mówiąc, ja wczoraj troszeczkę wyszedłem przed szereg, również w audycji Mam Grać, wspominając różne festiwale, ale może masz na to jakieś inne spojrzenie, inny pomysł. Chcemy oczywiście Państwa również wciągnąć do zabawy i w różne aktywności, które są w aplikacjach. Mam nadzieję, że wspomnisz o nich no tak szczegółowiej.
2: Tak, znaczy zachęcamy Państwa bardzo gorąco do tego, żeby w ogóle na festiwale się wybierać. Bo dla mnie jest to taka opcja, jedna z najpiękniejszych, gdzie nie zawsze wszystko to, co tam jest zaproponowane, leży w naszej sferze takiego bezpośredniego zainteresowania. Czyli na przykład, jeżeli mamy festiwal, na którym na line-upie jest z jednej strony Pearl Jam, ale z drugiej strony byłoby Pet Shop Boys, to podejrzewam, że redaktor Christian Hanke odwiedziłby i Pearl Jam, i Pet Shop Boys, chociaż tak szczerze, tak nie wyobrażam sobie, że sam z własnej woli na Pet Shop Boys byś poszedł, prawda?
0: I it's a sin. To jest moja piosenka dla taty, że to syn, to zawsze.
2: Dokładnie. Słuchaj, ale poza tym jeszcze jest taka sytuacja, że te festiwale pozwalają nam na poznawanie bardzo wielu aktywności, bardzo wielu sfer kultury, do których zazwyczaj nie docieramy. Bo na przykład zobacz sobie nasz festiwal Inside Seaside. Możemy tam sobie i delikatnie pooglądać koncerty i aktywnie uczestniczyć w zajęciach na świetlicy i na przykład oglądać film, który był pokazywany przed laty, tak jak w ubiegłym roku Stop Making Sense. No przecież teraz tego normalnie w kinie nie zobaczymy. Mamy przed sobą kilka takich festiwali, które oczywiście festiwal Inside Seaside możemy powiedzieć, że jest idealny pod tym względem, że mamy właśnie różne aktywności, a poza tym jest pod dachem, więc żadna pogoda nas nie zaskoczy. 13-14 listopada. Przypominam Państwu, że to już tak naprawdę przekonamy się bardzo szybko, że to jest naprawdę niebawem. Jeszcze wcześniej 2-5 września Festiwal Górski w Lądku Zdroju, na który też bardzo gorąco zapraszamy, bo tam dużo różnych aktywności i to, o czym mówię, czyli taki podział pomiędzy spotkaniami na przykład z ludźmi gór, pokaz filmów górskich, ale także muzyka, która naprawdę będzie stała na najwyższym poziomie. I zobacz sobie, najbliższy, może nie najbliższy, jeszcze następny weekend, 21-22 sierpnia, Warszawa, Męskie Granie i tam mamy koncerty, mamy scenę Radia 357 i Skody, a na niej mamy zarówno koncerty, jak i spotkania w ramach Narodowego Programu Wspierania Czytelnictwa, o tak dokładnie się to nazywa, ale też za chwilę możemy zakończyć festiwal Męskie Granie, wsiąść w samochód albo w nocny pociąg, udać się na Wyspę Uznam i między 24 a 29 mamy taki najbardziej interdyscyplinarny festiwal, czyli FAME, gdzie właśnie koncerty, sztuki teatralne, spotkania z literaturą, ale także na przykład w ubiegłym roku kapitalnie wymyślone i poprowadzone sztuki wizualne przeniesione po prostu na plażę w Świnoujściu. Tak się zastanawiam, jakim typem festiwalowicza ty jesteś. Takim bardziej, nazwijmy to, siadam sobie w kucki i oglądam po kolei koncert. Czy jesteś takim niespokojnym łazikiem, tu zajrzę na 15-20 minut, czy czymś pośrodku?
0: Kiedyś byłem takim niespokojnym łazikiem. Dzisiaj jestem niespokojnym łazikiem, ale takim, który jak się zawiesi na jakimś koncercie, to zostaje od pierwszej do ostatniej minuty i wpatrzony. Czasami sobie poskaczę, czasami sobie potańczę, ale generalnie chcę to poczuć jakby całym sobą, tę muzykę, bo to dla niej głównie przyjeżdża się, więc widać czasami taki patyk wystający, to ja, taki nieruchomy i wpatrzony w scenę, wsłuchany. Tak miałem na festiwalu kilka dni temu. No i też to jest sposób przeżywania, który zdaje się nie jest jakiś tam specjalnie odbiegający od innych, więc... Ale lubię takich festiwalowiczów kolorowych, takich spontanicznych. Byleby nie było tak, że stoją obok mnie na przykład jakaś grupa dziewczyn i cały czas gada podczas muzyki, jakby się spotkały po 5 latach i nie mogły tej rozmowy odbyć za chwilę między koncertami. To tego nie lubię.
2: No tak, ale do tego jest na przykład strefa kulinarna, gdzie można się oddalić, coś tam słychać i tam można prowadzić bardzo aktywne rozmowy. My Państwa zachęcamy do tego, żeby na festiwale się po pierwsze udać i poznawać, korzystać, bo tak jak wczoraj z Justyną Goc rozmawialiśmy, przedstawiając ten turnus, przecież mamy bardzo różne festiwale, od kulinarnych, przez literackie, przez teatralne. Mamy także festiwale polegające na wspólnym poznawaniu na przykład danego obszaru, tak jak w Trójmieście są organizowane takie festiwale chodzone. I one w zasadzie polegają na tym, że idziemy z przewodnikiem i poznajemy kapitalne rzeczy. Poznajemy zakamarki i poznajemy tajemnice danego miasta. Ale polecamy także podzielić się z nami, odwiedzić to na konkursy.radio357.pl. Małpę to na przykład możemy zrobić w adresie krystian.hanka@radio357.pl i podzielić się takimi wrażeniami, gdzie jest najlepiej, co nas najbardziej zaskoczyło,
0: w jaki sposób. To ja tylko jeszcze wstrzymam konie na moment, dobrze, bo to ważne, żeby na te konkursy zajrzeć, bo mamy tutaj jedno drobne ogłoszenie, jeśli pozwolisz.
3: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.
0: Żeby nie było, że tak naciągamy Państwa na wspomnienia, a nic dla Państwa nie mamy.
2: No oczywiście, że tak, bo to przecież taki zestaw festiwalowy jest bardzo ważny, bo jeszcze tak, powiedzieliśmy o idealnym festiwalu, czyli Inside Seaside, czyli jesteśmy pod dachem, no ale czasem słonko przygrzeje, a poza tym o skórę zawsze trzeba zadbać, więc bardzo gorąco polecamy, a to są takie historie i takie rzeczy, że warto podzielić się różnego rodzaju wrażeniami z takich festiwali, bo przecież wczoraj na przykład Michał Bisiorek przepytał mnie o takie magiczne rzeczy, ale także o takie rzeczy, które chciałem wygumkować z pamięci, tak zapomnieć, tak powiedzieć, no szkoda, że się to wydarzyło, ale potem sobie uzmysłowiłem, że nawet takie historie, które były z pozoru nieprzyjemne, zaskakujące, to one tworzą ten koloryt, to one sprawiają, że mamy wspomnienia. No bo przyznaj, ile razy byłeś na festiwalu, na którym załamała się pogoda?
0: Nie, ale byłem na takim, którym była załamana już od początku, jak mnie zobaczyła.
2: No tak, oczywiście. I wtedy kalosze i to też jest tak. Pewnego rodzaju kolor, oczywiście.
0: No ale te doświadczenia tworzą historię, które potem się opowiada latami. Ja też zawsze wspominam o tym, żeby jeżeli ktoś chce z dzieckiem, to zadbać o słuchawki na uszy, ale też poszukać strefy rodzinnej, bo są na dużych festiwalach takie strefy i można połączyć przyjemne z pożytecznym. Dzieciaki się bawią, a my sobie obserwujemy może troszkę bardziej z dala, ale też ze świetnym widokiem scenę główną. Marcin Cichoński, ambasador turnusu festiwalowego w Radiu 357. Bardzo ci dziękuję. Namawiamy
2: bardzo
0: Państwa
2: dziękuję.
0: Do tego, żeby śledzić naszą aplikację, pisać tekstówki, ale także bawić się z nami. Pojawią się zapewne sądy, odwrócone sądy, różnego rodzaju zagadki ze zdjęciami, jak to w naszych turnusach bywa. Marcinie, do usłyszenia za kwadrans ósma.
2: Do usłyszenia.
3: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.
0: Jeśli zastanawiasz się, cóż teraz zagra i zabrzmi w Radiu 357, to znalazłem wspólny mianownik dla festiwalu Inside Seaside, którego jesteśmy współorganizatorem, i festiwalu Górskiego, którego jesteśmy współorganizatorem. Zespół, który wystąpi i tu, i tu. Jeden festiwal w górach, jeden nad morzem, więc no, nie wszyscy dotrą i tu, więc Wonky One będą bawić nas w tym roku bardzo. A to, że potrafią to robić, no to świetnie wiemy, choćby z ubiegłorocznej edycji festiwalu Męskie Granie, edycji warszawskiej. Oj, działo się, działo się, działo. A do lasu przy okazji zapraszamy. Zapraszamy.

Tarabani się, endemiczne plemię. Uwielbiam. Łąki One na dwóch naszych festiwalach. No tak się złożyło. Bardzo się cieszę. Za 11 minut 8.

0: takie, że w ujęciu rocznym ta ilość gotówki w Polsce wzrosła o, uwaga, ponad 63 miliardy złotych. Izabela Woźniak zajmowała się tym tematem i zapowiedz, czy to oznacza, że nie ufamy bankom i nie inwestujemy i trzymamy w skarpecie?
1: No na pewno oznacza to to, że Polacy trzymają fizyczny pieniądz w domu właśnie w tej przysłowiowej skarpecie.
2: Trzeba mieć zabezpieczenie, że tak powiem, na wypadek rozmaitych wydarzeń, więc ono na kilka miesięcy pensji i tak dalej powinno się odłożyć. Ale no Polacy chyba, właśnie to jest trochę kłopot, że Polacy nie bardzo mają takie środki. Tak.
3: Myślę, że może takie osoby, które trochę pracują tak, nie wiem, na czarno, może osoby, które nie wystawiają faktur, bo wtedy jest ten VAT i klienci nie chcą. No takie różne czarnorynkowe historie.
1: A tak naprawdę to wielu z nas trzyma te pieniądze w przysłowiowej skarpecie, tak na wszelki wypadek. To też reakcja na to, co dzieje się na świecie, mówi Jarosław Sadowski, analityk z Rankomat.pl.
4: Mieliśmy wiele ostrzeżeń związanych z tym, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. No i w związku z tym mogą pojawić się różnego rodzaju ataki na infrastrukturę banków, bankomaty, kasy, no i czy karty płatnicze. No i to mogłoby spowodować, że przez pewien czas mielibyśmy awarię systemów bankowych na przykład i jeżeli ktoś nie posiadałby gotówki, no to nie mógłby dokonywać takich zwykłych, codziennych zakupów. Możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, żeby tak na wszelki wypadek właśnie wypłacić gotówkę i pewną kwotę kilkaset czy kilka tysięcy złotych w zależności od naszych potrzeb, aby po prostu trzymać część oszczędności w domu właśnie jako zabezpieczenie.
1: Ponad 500 miliardów w gotówce krążących na rynku. Skąd ta rekordowa kwota? Tomasz Jaroszek, bloger finansowy i redaktor Doradca TV.
5: Gdybyśmy szukali szklanki do połowy pełnej, to my mamy coraz więcej pieniędzy. Więc jeśli spojrzymy na to, jak rosną bilanse gospodarstw domowych w skali ostatnich lat, no to faktycznie w zasadzie każdy wskaźnik jest coraz wyższy. Mamy coraz więcej oszczędności w różnych formach, zarabiamy coraz więcej, mamy coraz więcej kapitału odłożonego, więc gdzieś tam naturalnie to się proporcjonalnie przekłada. Jak zarabiamy więcej, mamy więcej oszczędności, więcej tej gotówki sobie gdzieś tam odłożyliśmy.
1: Bez wątpienia lubimy mieć trochę grosza przy duszy, jak to mówią, pod ręką, jak to nazwać? Jak pan ma? Pod ręką czy przy duszy?
0: Ja mam dziurowe kieszenie, odkryłem ostatnio, więc nie mam ani pod ręką, ani przy duszy, ani nawet w kieszeni.
1: Ale wiesz o tym, że ta gotówka krążąca i to, co my trzymamy w tej symbolicznej skarpecie, to są banknoty, ponoć 100, 200 i 500 złotowe, tak. No i nie oznacza to wszystko, to o czym teraz rozmawiamy, braku zaufania do instytucji finansowych, tak przekonują eksperci, bo jednak trzymamy sporo na kontach bankowych. Tych bieżących bez oprocentowania, takich, z których możemy wycofać pieniądze czy wypłacić tu i teraz, mówi Marcin Tuszkiewicz, inwestor i założyciel aplikacji wspierającej inwestorów giełdowych.
6: Generalnie ludzie w Polsce mają tendencję do tego, żeby chować pieniądze na rachunkach takich rozliczeniowych, bieżących, które są zwykle nieoprocentowane lub tam minimalne oprocentowanie mają, na zwykłym koncie takim tym codziennym do rozliczeń. I ponieważ jakby Polaków jest dość dużo, 30 parę milionów, no to każdy nawet jak ma kilka tysięcy złotych, no to się robi bardzo duża liczba. Tego nie unikniemy. Jakiś tam stosunek tych pieniędzy musi być. Ale w Polsce jest wyjątkowo duży. To trzeba podkreślić, że Polacy mimo wszystko trzymają bardzo dużo w gotówce. I ta gotówka, te 11%, to w Europie więcej ma Słowenia i Niemcy. Słowenia ma 11,7%, Niemcy mają 11,6%, a my mamy 11,5%. Więc faktycznie jest tak, że Polacy trzymają bardzo dużo w gotówce, czyli 11,5%, a jeszcze więcej trzymają na tych bieżących depozytach, które zazwyczaj są nieoprocentowane w tych rachunkach, to jest 26,3%.
1: A skoro mowa o inwestowaniu?
6: Wydaje mi się, że Polacy nie wiedzą, że można aktywnie trzymać pieniądze w innych miejscach, tak żeby mieć do nich też w miarę szybki dostęp. Czyli na przykład na giełdzie, czy w jakichś bardziej bezpiecznych jeszcze formach oszczędzania aktywnego. My mamy to do siebie, że dostajemy pieniądze na konto i trzymamy po prostu
1: w szufladzie. A jeśli już przeciętny Kowalski zainwestuje, to ostrożnie i nieagresywnie, dodaje Tomasz Jaroszek, bloger finansowy.
5: Jeśli inwestujemy, to inwestujemy bardzo konserwatywnie, ale jeśli spojrzymy na generalnie rozłożenie tego kapitału w gospodarstwach domowych, to można powiedzieć, że jako Polacy inwestujemy bardzo mało, prawie najmniej w Europie. Masa tych pieniędzy, bo niemal 30% to są zwykłe rachunki bieżące, czyli to, co leży nam po prostu na kontach. Gdzieś w tym 10% niecałe to jest ta gotówka, o której wspomnieliśmy, zaraz później chyba 11% to są depozyty, czyli już taka prawdziwa lokata, która daje nam odsetki, wprawdzie niespecjalne, ale jednak coś nam daje, czyli już widzimy, jak gigantyczna kwota tak naprawdę jest nieinwestowana. I dopiero gdzieś tam wśród tej reszty szukamy, ile miliardów jest na funduszach, ile jest na giełdzie, ale są to z reguły jedne z niższych wskaźników w Europie.
1: Dziś pieniądze trzymane w skarpecie nie są powodem do żartu, ale raczej oznaką czego?
0: Trendu.
1: Zdrowego rozsądku, proszę pana, bo trzeba coś tam mieć przy sobie. Jak to mówią tu w kieszeni.
0: Ale to skarpetę trzeba mieć przy sobie zawsze?
1: pieniądze, proszę pana.
0: Mówi

0: Pani, że w skarpecie trzymamy, to wtedy zdrowy rozsądek. A z tą giełdą to się tak nie do końca zgadzam, bo rzeczywiście... No,
1: można się nie zgadzać.
0: Oczywiście, że tak. No, no, potem jestem na giełdzie kwiatowej albo giełdzie na przykład owocowo-warzywnej, a pieniądze mam na giełdzie i to wcale nie są te same giełdy i nie tak łatwo wypłacić, a tam tylko gotóweczką można czasami.
1: Moim zdaniem nieprawda, bo chyba blikiem teraz można w bardzo wielu miejscach
0: płacić. Za kajak płaciłem ostatnio blikiem.
1: Kupił pan sobie kajak?
0: Kupiłem, na 2 godziny.
1: Gratuluję, tak. I zazdroszczę.
0: Oddałem potem, oddałem. Izabela Woźniak, bardzo dziękuję. Jeśli państwo chcieliby w tej sprawie, to bardzo proszę. Tekstówki, głosówki 510-357-357 to nasz telefon. Można także mailem krystian.hanke@radio357.pl lub podobny adres, tylko na początku ranek.

Państwo oczywiście pytają, co z tą skarpetą. No to już wyjaśniliśmy, że nie wiadomo, czy trzeba ją mieć w lewej czy w prawej kieszeni, na wszelki wypadek. A jeśli do zamrażarki, bo i tam czasami chowamy gotówkę, to lepiej na górną półkę czy dolną? No to zależy od tego, czy chcemy te pieniądze bardziej zamrozić, czy nie. No bo jak na tej dolnej, takiej słabiej i mrożącej, to się może okazać, że ktoś pobierze odsetki. Bywa tak, bywa. Radio 357, za chwilę serwis, za 1,5 minuty 8.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: zobaczyć.
1: Tu Radio 357, Krystian Hanke. Raz jeszcze dzień dobry, mówię Państwu. I przypominam, że to jest wtorek, 11 sierpnia. A przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
2: Co najmniej 132 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią część Kolumbii. Prezydent kraju Abelardo de Espireia przekazał, że tylko w mieście Cali 700 osób zostało rannych, a prawie 200 zaginęło. Wprowadzono tam godzinę policyjną, by ułatwić akcje ratunkowe i zapobiec grabieżom. W całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 wywołało też prawie 50 wstrząsów wtórnych. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o trzy firmy, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Trafiały one do podmiotów powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Na dodatek, według ustaleń Wirtualnej Polski, nieruchomości nie ucierpiały na skutek powodzi. Kontrola CBA trwa kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura.
3: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Mówi rzecznik koordynatora służby Jacek Dobrzyński. Działaczka KO została już zawieszona w partii. Czekają sąd koleżeński. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie Polska zdecyduje się poderwać myśliwce, będą o tym wysyłane SMS-owe informacje, zapowiada wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelania wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
4: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
2: Polskie służby pracują nad tym, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Usłyszeliśmy też zapowiedź uruchomienia specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. A u nas jeszcze o tym, że największe miasta i regiony Japonii rywalizują o miano potencjalnej nowej stolicy kraju. Więcej w relacji naszej korespondentki Dominiki Giordano.
5: Do wyścigu o miano drugiej stolicy już ustawiają się m.in. Osaka, Nagoya, Fukuoka i Hokkaido. To efekt ustawy, która po raz pierwszy tworzy ramy prawne dla wyznaczenia zapasowego ośrodka funkcjonowania państwa. Nie chodzi jednak o przeniesienie stolicy z Tokio, ale o miejsce, z którego w razie katastrofy mogłyby działać rząd, administracja i centrum zarządzania kryzysowego. Powodem są obawy przed silnym trzęsieniem ziemi w rejonie Tokio i konieczność zapewnienia ciągłości działania państwa. Teraz rząd ma przygotować szczegółowy plan oraz kryteria wyboru lokalizacji. Dopiero na tej podstawie parlament będzie podejmował kolejne decyzje dotyczące utworzenia drugiej stolicy. Z Tokio dla Radia 357 Dominika Giordano.
2: I w tym serwisie to wszystko.
1: No to zajrzymy teraz na areny sportowe. Mateusz Fusiarz.
6: Mamy to. Mamy pierwszy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Z serialu Peaky Blinders pamiętamy doskonale, że w Birmingham najlepiej zawsze radziły sobie zadziory. W takim razie nie mogło być inaczej. Pierwszy krążek dla Polski wywalczyła Ewa Swoboda. Polka z czasem 11 sekund i 2 setne została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, a trzecie miejsce padło łupem Belgijki Delphine Nkasy. Krystyna Cimanowska odpadła w półfinale. A my słuchamy rzecz jasna Ewy, która obroniła srebro sprzed 2 lat z Rzymu.
7: Oczywiście, że to jest najlepsze uczucie na świecie. Dawno mnie to tak nie cieszyło. Wreszcie czuję, że wróciłam tam, gdzie miałam być, sprzed Rzymu. I na pewno nacieszę się bardziej tym medalem. Chciałabym najbardziej podziękować mojej trenerce, wszystkim ludziom, którzy byli jakby ze mną w tym procesie, bo bez was by tego nie było. Zdobyłam srebro, obroniłam, zrobiłam minimum planu na ten wyjazd. Kurde, jak to cieszy znowu.
6: Wzruszonej w taki sposób Ewy Swobody chcemy słuchać jak najczęściej, a takie łzy, jakie one są potrzebne w życiu sportowca. Wielkie, wielkie brawa. A te należą się także pozostałym biało-czerwonym, którzy walczyli czy to w eliminacjach, czy już w konkursach medalowych Mistrzostw Europy. Pechowe. Czwarte miejsce w biegu 4x400 metrów wywalczyła nasza sztafeta w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka. wygrała Norwegia przed Wielką Brytanią i Holandią. Konrad Bukowiecki zajął 7, a Szymon Mazur 11 miejsce w konkursie kulomiotów. Wygrał broniący tytułu Włoch Leonardo Fabbri. Ponadto w sesji wieczornej Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech awansowały do finału rzutu młotem, a do finału biegu na 3000 metrów z przeszkodami zakwalifikowały się Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Dziś drugi dzień mistrzostw, który zapowiemy sobie po 9, początek transmisji w TVP Sport już około 11.30. A z Birmingham warto jeszcze przenieść się do Paryża. Polska sztafeta kobieca 4x200 metrów zajęła 7 miejsce w pływackich mistrzostwach Europy. Z kolei wspominani wczoraj po południu przez Mateusza Kuźniewskiego Adela Piskorska i Janka Usowski nie zdołali awansować do finałów. Iga Świątek natomiast z powodzeniem zameldowała się w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Rozstawiona z 7 w Kanadzie Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i teraz o finał powalczy w środę z Eliną Świtoliną. Ukrainka z kolei w 3 setach 3-6, 6-0 i 6-3 pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Ze Świtoliną Iga zwyciężyła w 4 z 7 pojedynków, jednak przegrała oba poprzednie w tym roku. W ćwierćfinale w Indian Wells i w półfinale w Rzymie. Na koniec piłka nożna, ale nie wynikowo, nie transferowo. Chodzi o futbol na najwyższych szczeblach. Futbol, który przenika się z polityką, a to nowość. UEFA razem z konfederacjami z Azji oraz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA Gianniego Infantino za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziałów w prawach do Mistrzostw Świata, czyli ich prywatyzacji de facto. Są tacy, to nie żart, którzy chcieliby, żeby Szwajcara od władzy nawet odsunąć. Ale czy dadzą radę?
0: Możemy teraz sobie liczyć, ile federacji na wyborach za rok potencjalnie może go poprzeć. Czy będzie to 120 czy 150, to w tej chwili nie ma znaczenia. Prawda jest taka, że jeśli dojdzie do wyborów, to Gianni Infantino je po prostu wygra. Za mała jest na razie opozycja ze strony UEFA i innych nieprzychylnych federacji. Nawiasem mówiąc, ja nie uważam nawet, żeby w samej UEFA była jednomyślność. Pamiętajcie proszę, że głos ma też Rosja, Białoruś, a one raczej będą za Giannim Infantino głosować.
6: Mówił Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. A nasz sport wróci po 9.
8: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
1: Może dlatego słońce troszkę zanurkowało w chmurach, chociaż mówiłem, że wyszło. O, teraz znowu wyszło. Takie dzisiaj niezdecydowane jest i to jest najlepszy obraz do tego, co mam Państwu do powiedzenia, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Czyli będzie się to słońce pojawiać i będzie czasami znikać. Okresami będzie wzrastać do dużego zachmurzenie i wtedy ze chmur, które nadciągną, popada deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, Koszalin, Suwałki, to Suwałki, najchłodniejsze miejsca. Dziś około 22 stopni w centrum, no to powiedzmy Łódź 22, no to idealnie się wpasowuje. Warszawa 23, Radom Kielce też. Zaraz dostanie mi się, że to nie centrum. Dobrze, to lecę dalej. Najcieplej na południu, tu Wrocław, Kraków 24, Opole, Rzeszów 25 stopni Celsjusza. Czyli na północy chłodniej, na południu cieplej. To tak, żeby zobrazować Państwu, wiatr będzie północno-zachodni i dość silny, porywisty, na północy nawet do 60 km na godzinę, zwłaszcza na wybrzeżu. Sztormiaczki się przydadzą, ale spacerek jak najbardziej zalecamy.
9: Radio 357.
1: Nie wiem, jaka tam wartość Beauforta będzie dzisiaj i czy ten utwór ma w sobie jakąś podpowiedź?

0: chyba silniejszy ten wiatr. Jak silny i porywisty, to nie, czwóreczka to za słabo. 12 po 8, jeszcze zaproszenie dla Państwa.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie, mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
0: Zapraszam w imieniu Romci. Rozmawialiśmy o tym, że Polacy mają dużo gotówki przy sobie. No ale jak oddają butelki w systemie kaucyjnym, to potem tej gotówki mogą mieć. Chociaż ja wiem, że tam kupony wychodzą. I o systemie kaucyjnym za chwilę porozmawiamy. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: No ja myślałem, że jeszcze będzie ten taki szybszy wariant, najszybszy. Olivia Rodrigo zakończyła z przytupem, ku uciesze tutaj obecnych, przynajmniej 2/3, czy 3/3, no się za chwilę okaże. 16,5 minuty po godzinie 8.
1: Gość Radia 357.
0: Bo teraz o poważnych sprawach. Ola Żaczek.
2: Dzień dobry, gościem Radia 357 jest Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
2: Pan pozwoli, ja takim cytatem się posłużę. Obywatele czują się upokarzani koniecznością noszenia worków pełnych niezgniecionych butelek. Tak piszą posłowie Konfederacji, którzy złożyli w Sejmie projekt w sprawie uchylenia systemu kaucyjnego. System uznają za wadliwy pod względem legislacyjnym i praktycznym. Oceniają, że zamiast punktów zbiórki butelek i puszek lepiej byłoby stworzyć sieć ogólnopolskich punktów skupu plastiku, co pozwoliłoby zdaniem posłów i posłanek lepiej wypełnić unijne poziomy recyklingu. Chcą likwidacji systemu kaucyjnego. Czy my w ogóle mamy o czym rozmawiać? Czy to jest możliwe, żeby zlikwidować system kaucyjny? Czy to jest tylko polityczne paliwo?
3: Na pewno nie tylko polityczne paliwo, ale oczywiście tak, istnieje możliwość powrotu do systemu, który do tej pory, jeszcze rok temu, funkcjonował w Polsce. Nie takie rzeczy się działy, nie takie rzeczy zmienialiśmy. To jest możliwe. To oczywiście niesie pewne koszty, bo jest mnóstwo już recyklomatów wykupionych, ale pamiętajmy też, że koszty ponoszą instalacje do przetwarzania odpadów, które dzisiaj mają maszyny, a te maszyny często są niewykorzystywane przez to, że tam w tych instalacjach nie znalazły się surowce wtórne. Więc da się oczywiście to zrobić. Wszystko z rozwagą. Ja jak słyszę ten cytat, to też, ponieważ sam popełniłem taką wypowiedź gdzieś zimą roku.
2: Przypomnijmy tę wypowiedź. No, tak, proszę autora o przywołanie.
3: Zdaje się, że zimą w jednej z audycji telewizyjnych powiedziałem, że uczyniliśmy z Polaków 38 milionów śmieciarzy rozgoryczone systemem kaucyjnym.
2: I to się poniosło.
3: I to rzeczywiście jest, tak jakkolwiek skrót myślowy, to poniekąd prawda. Zaangażowaliśmy Polaków w to noszenie butelek. I teraz uwaga, gdyby to miało sens, w sensie sens taki, że nie dało się tego osiągnąć, tego efektu w inny sposób, no to ekologia wymaga poświęceń, także finansowych, ekologia kosztuje, ale wymaga też poświęceń, jeśli chodzi o nasze postawy ludzkie. Tak?
2: Zaangażowania po prostu.
3: Tak, po prostu, no przecież sortujemy odpady gdzieś tam pod zlewem w kuchni na te nasze 4-5 kubełków, kiedyś tego nie robiliśmy wcale, robimy. No, czy jesteśmy już śmieciarzami od tego? No pewnie jeszcze nie, prawda? Natomiast tu, co zabolało, co mnie zabolało, ja abstrahuję od tych wszystkich politycznych wykorzystywań tej sytuacji. No politycy mają to do siebie, że no, patrzą, z której strony ten wiatr wieje i ustawiają ten żagiel, tak? Ja chcę na to spojrzeć merytorycznie, abstrahując od tych kwestii politycznych, bo ja się tym nie zajmuję. Natomiast rzeczywiście twierdzę nadal, że system kaucyjny w XXI wieku, gdzie mamy instalacje do przetwarzania odpadów, które są w stanie wydobyć te surowce i to robiły. My ich w Polsce mamy taki problem, że mamy ich za mało. To nie kwestia tego, że one są nieskuteczne, bo te nowe, no już i na waszej antenie mówiłem wielokrotnie, że kto buduje ostatni, ten buduje najnowocześniej. My system gospodarki odpadami budujemy na tle tak zwanej starej Unii później, z dużym opóźnieniem, więc te instalacje są nowe, nowoczesne i one są wyposażone w super nowoczesne maszyny, które wyłapują właśnie butelkę PET, wyłapują puszkę osobno aluminiową, osobno z innego metalu, dzielą na kolory maszyny, powtarzam, nie ludzie, na kolory. To, co myśmy jako branża gdzieś chyba przegapili, za mało to pokazujemy, za mało o tym mówimy, że my to mamy. Myślę, że gdyby to się do powszechnej opinii przedostało, także polityków, uwaga, pamiętajmy, że w poprzedniej kadencji parlamentu ponad 400 posłów podniosło rękę za systemem kaucyjnym, uznając, że to jest super rozwiązanie, prawda? Więc spokojnie, spokojnie tutaj, ale tak, to prawda, system kaucyjny w XXI wieku przy takim zaangażowaniu technologicznym nie jest potrzebny. Można wrócić, dlatego że angażujemy ludzi. Pamiętajmy, że ślad węglowy to także to wożenie do sklepów, do tych różnych punktów, tych butelek. Angażujemy w ludzi coś, co robimy niepotrzebnie. Nie chcę mówić za dużo, ale pamiętajmy, że potem i tak to, co wyjdzie z tego recyklomatu, pogniecione zresztą w taki paskudny sposób, że ciężko sobie w tym sortowni poradzić, musi być jeszcze doczyszczone, musi być podzielone na kolory, podzielone na frakcje, musimy oddzielić te puszki, musimy oddzielić kolory butelek. To było dobre 30 lat temu, kiedy w całej Unii Europejskiej, w ogóle w całej Europie, myśmy nie mieli takich instalacji. Dziś już naprawdę nie.
2: Paulina Henning-Kloska reaguje też na ten pomysł posłów Konfederacji, żeby wycofać się z systemu, pisząc i mówiąc o tym, że zrobiło się po prostu czyściej, dlatego że te butelki PET nie zalegają gdzieś tam w parkach, w lasach, dlatego że przedsiębiorczy Polacy z różnych pokoleń po prostu zbierają, oddają do tych recyklomatów butelki. I to jest jeden z argumentów, że gdyby ten system wycofać, gdyby się wycofać z tego systemu, to znów śmieciami zaroiłyby się parki, plaże i wszelkie możliwe przestrzenie. Uśmiecha się pan.
3: Stacja benzynowa w sobotę w okolicach Choczewa, tak tego Choczewa. Obserwowałem, jak młoda dziewczyna wyjmuje z pojemnika na odpady butelki, ogląda, czy są kaucyjne, czy są oznaczone znakiem kaucji. I teraz tak, no oczywiście te butelki, zakładając, że system działa prawidłowo, trafiłyby do sortowni i tam zostały przez maszynę wyseparowane i sprzedane recyklerowi. Ona to wybrała, gdzieś na tym zarobi pieniądze, tak? I teraz tak, oczywiście to jest możliwe, tylko mówię, technologicznie zupełnie, organizacyjnie niepotrzebne. Ale to, że to ludzie robią, tak ja widzę. Jestem krytykiem systemu kaucyjnego, co tajemnicą nie jest, ale też sam zanoszę butelki do kaucjomatów. Dlaczego? Bo ja nie chcę robić prezentów tym, którzy na tej kaucji zarabiają właśnie w ten sposób, bo moja nieoddana kaucja są te główne frukty, te 1,5 miliarda złotych, jak się szacuje rocznie, które są dla organizatorów tego systemu w teorii czystej na jego organizację potem przeznaczane. Więc robimy to, przyzwyczajamy się do różnych rzeczy, do tego też się da przyzwyczaić, ale to jest niepotrzebne. I drugi przykład, też z soboty. Ja już teraz na urlopie nie odpuszczam, wszędzie fotografuję. Wychodzę z plaży z Dębek i widzę chusteczki higieniczne wyrzucone, używane przy wyjściu z plaży. No to jest plaga. I od razu zdjęcie i do koleżanek i kolegów z naszej izby trzeba chusteczki higieniczne objąć kaucją. Leżą przy plaży w lesie, tak? Znaczy, nie, trywializuję, ale nie możemy pójść za tym takim absurdem. Jeżeli znajdę, a znajdę, dwie tak zwane małpki, te buteleczki, prawda, szklane na wiadomy trunek w parku, ja je tam znajdę. Jak wyjdę za chwilę od państwa, też je tam znajdę. Tylko czy przez te dwie butelki mamy rozszerzać system kaucyjny o kolejną frakcję, ślad węglowy, wożenie tego osobnymi transportami, bo tego nie jest dużo. I PET, który jest wartościowy, PET, butelka PET, to mówimy te, które właśnie rzekomo miały zanieczyszczać, one są wartościowe. My to sprzedajemy po wyseparowaniu tych surowców. No dlatego też nie udawajmy eksperta, który się wziął, prawda, znikąd. Ja reprezentuję przedsiębiorców zbierających i przetwarzających odpady, którzy do tej pory te frakcje sprzedawali, więc ta nasza krzywda jest namacalna, jest mierzalna i nie chcę udawać tutaj osoby ratującej oceany czy nie ratującej oceanów. Ja po prostu mówię z konkretnej perspektywy, ale z tych pieniędzy, dzięki odzyskaniu tych surowców w instalacji i sprzedaży, redukowaliśmy część naszych kosztów, co wpływało z kolei potem na portfel mieszkańca, tak? No bo ja, mówiąc krótko obrazowo, taka sortownia sprzedaje te odzyskane na przykład butelki PET i mając koszty 100, powiedzmy minus 10, minus 20, redukuje sprzedażą surowców. Jak tych surowców nie ma, to zostaje takiej sortowni ta część, bo masowo spora dosyć, ale ta, która jest niewartościowa, czy mało wartościowa, albo ta, do której musimy dołożyć na przykład, żeby wywieźć do spalarni, bo nie każde tworzywo sztuczne, nie każdy plastik nadaje się do recyklingu i część trzeba po prostu spalić.
2: No właśnie, tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, który dotyczy całego systemu, czyli to jest kolejny koszt, mogą wzrosnąć za chwilę i to znacznie rachunki za wywóz odpadów. Właśnie na podstawie tego, co pan teraz opowiedział, tak?
3: No właśnie, bo z jednej strony system kaucyjny i to już się w gminach dzieje. Myśmy to zapowiadali, ja to mówię bez żadnej dzikiej satysfakcji, że mówiłem pół roku temu, że tak będzie. Tak jest rzeczywiście, bo jest ubytek w instalacjach cennych surowców, więc podwyższają ceny dla gmin, a gmina, chcąc to rekompensować, podwyższa często opłaty dla mieszkańców. Jeszcze do wyborów gminy mają kilka lat, więc dzisiaj się nie boją tych opłat podwyższać. Za rok ich nie będzie, bo będą finansować, ale uwaga, koszty będą, tylko będą finansowane z budżetów gminy, żeby nie drażnić mieszkańców. Dzisiaj jeszcze te podwyżki są w gminach, jak Polska Długa i Szeroka, realizowane. I uwaga, i druga rzecz, rzeczywiście tak zwany ETS, handel emisjami, płatność za emisję ze spalarni, z zakładów odzysku energii, to także z perspektywy 2031 roku w Polsce Komisja Europejska chce objąć spalanie odpadów tym ETS-em. My się też jako Polska temu sprzeciwiamy, tak? I wiem, że tutaj na poziomie rządowym jest ten sprzeciw i dobrze, dlatego że oczywiście nie o 50% od razu rachunki, nie będę państwa tak straszył, drodzy słuchacze, oczywiście część odpadów, które my mamy w tym naszym żółtym worku, nawet pieczołowicie posortowane, należy spalić. Ale tego się nie boimy, bo to jest ciepło, które w nowoczesnej, uwaga, nowoczesnej spalarni, które mamy dzisiaj w Paryżu nad Sekwaną. Już o tym w Wiedniu nie będę mówił, bo wszyscy o nim opowiadają, ale naprawdę w Europie, jak popatrzę na spalarnie, w jakich miejscach one są, nie boimy się ich. I część tych odpadów, którymi się już nie da do recyklingu pójść, można je spalić i uzyskać ciepło i energię. I w tym kierunku musimy pójść. Oczywiście ETS, my się mu sprzeciwiamy, uważamy na spalarnię odpadów. On, jeżeli zostanie wprowadzony, zwiększy nieco rachunki, ale to też nie jakoś horrendalnie, jakieś 10-15% to dużo. Natomiast my uważamy tak, i dobrze, że takie głosy w Polsce się pojawiają, tutaj mówię już powszechnie, nie szufladkując na prawą czy lewą stronę sceny politycznej, jest zasada zanieczyszczający płaci. To naczelna zasada w ochronie środowiska i emanacją tej zasady właśnie jest ten ETS. Ten, kto zanieczyszcza, kto emituje, ma zapłacić. Ale uwaga, zanieczyszczający płaci, to nie sprzątający płaci. Przecież jeżeli spalamy odpady w bezpiecznym systemie, gdzie naprawdę te emisje są bardzo, bardzo niskie, a dajemy ciepło i energię z odpadów, to sprzątający nie powinien płacić, tylko zanieczyszczający płacić. Więc tu wydaje się, że rzeczywiście w interesie absolutnie Polski jest, byśmy by ten STS w 2031 roku nie wszedł.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze wszystkich wątków nie poruszyliśmy, ale to chyba całą godzinę potrzebowalibyśmy, aby wyczerpać.
3: Mało.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Gościem Radia 357 był Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej.
3: Dziękuję.
0: A z naszym gościem rozmawiała Ola Żaczek. 27,5 minuty po 8.

0: Tak się spodziewałem, że ten temat Państwa rozgrzeje. Pod wieloma względami, odkąd działa system skaucyjny, z miasta zniknęła jedna dość irytująca aktywność, szczególnie o 4 nad ranem. Zgniatanie puszek przez osoby szukające ich w śmietnikach. Niby drobiazg, ale odrobinę ciszej, napisała z Wrocławia pani Ada. Ktoś dodaje jeszcze, też porządkując w dyskusji to ważne słowo, Polacy są śmieciarzami. To jest to, znaczy śmieciarzem jest ten, kto śmieci, a nie ten, kto je sortuje albo te odpady odbiera. To pan Szymon z Poznania. Bardzo dziękuję za te tekstówki. Za 29 minut 9. W Opolu i Rzeszowie dziś będzie ciepło, 25 stopni. W Krakowie i Wrocławiu 24, więc też. 23 wskażą termometry w Kielcach, w Warszawie, w Lublinie, Katowicach, Zielonej Górze. 22 w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy, a 21 w Białymstoku, w Poznaniu, w Wielkopolskim Gorzowie również. W Szczecin, Olsztyn 20 stopni, a najchłodniej w Koszalinie i w Suwałkach stopni tylko 18. Nad samym morzem to nawet może być 17 i tam będzie silnie wiało. Z północnego zachodu taki wiatr, który no, raczej nie sprawia, że człowiekowi jest miło i przyjemnie, ale trzeba się z nim zmagać, a jak się pod niego idzie, pod ten wiatr, no to jeszcze troszkę aktywności i energii trzeba dołożyć. Ale spacery nad morzem w górach też jak najbardziej proponujemy. Proszę tylko uważać na chmury, bo z tych chmur może popadać deszcz, choć przelotnie, na to trzeba też zwrócić uwagę. To nie są opady stałe, zachmurzenie małe, umiarkowane. Słońce będzie albo nie będzie, w skrócie mówiąc zupełnie poważnie.
1: Radio 357.
0: Bardzo dziękuję. Dyskusja, jak widzę, rozgorzała jak najbardziej w sprawie systemu kaucyjnego. Czy mamy już takie automaty kaucyjne, które chodzą i zbierają po lasach i krzakach butelki i puszki? Pyta ktoś z dozą ironii i rozumiem tę ironię. Tak, ja myślę, że z tej wypowiedzi pana eksperta jasno wynika to, że wszystko można wprowadzić ewolucyjnie i nie psując tego, co już mamy, uzupełniając automaty o inne także surowce. No, na to wszystko potrzeba czasu, natomiast to, co pokazał ten cały, jeśli można powiedzieć, eksperyment, to to, że zawsze lepiej działa metoda marchewki niż metoda kija, czyli kar za śmiecenie.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To tak przypominamy, bo piątek niby daleko, daleko, ale jak to wszystko szybko minie, to się okaże, że jest 12 i już zagłosować nie można, a szkoda, żeby przepadło. No ale ona na przykład głos oddać można, bardzo proszę.

0: Leon Bridges. Taki trochę latino. Za 23,5 minuty dziewiąta.
1: Cyber Magda.
0: I AI od dobrych uczynków dodam. Magda Gacyk, dzień dobry, Magdo.
2: Dobry, dzień dobry. No ja to, redaktorze szanowny, tyle ostatnio opowiadałam o tych szwarc charakterach spod znaku AI, o tych wszystkich demonicznych, sztucznych inteligencjach, które na przykład zabierają ludziom pracę, albo pożerają, niszczą ludziom książki, albo podglądają ludzi przez wideofony. O tym wszystkim opowiadałam tu ostatnio i tyle o tym opowiadałam, że już sama zaczęłam się bać tego AI. A
0: no,
2: ja do technologicznie strachliwych nie należę. Więc wie redaktor. No i postanowiłam, wie redaktor, co postanowiłam dzisiaj.
0: No poszukać jakiejś dobroci.
2: Parę takich budujących nowinek branżowych, AI-owych. No i mamy takich parę. Mamy na przykład robota do identyfikacji bakterii. I on jest bardzo przydatny, bo my wciąż korzystamy z tak zwanych klasycznych, czyli bardzo starych metod identyfikacji. Metodą najbardziej zasłużoną jest oczywiście metoda Hansa Grama, wymyślona prawie półtora wieku temu, dzieląca bakterie na gram dodatni, gram ujemne. No i według tej procedury bakteria się zabarwia, to są cztery etapy, nad którymi jednakowoż nie będziemy się pochylać. Powiemy tylko tyle, że taki test trwa kilkanaście minut, więc nie najgorzej. I dzięki temu można rozpoznać, co nas zaatakowało i włączyć w miarę celowaną antybiotykoterapię. Są oczywiście rozmaite inne metody, trwają dłużej lub krócej, ale teraz mamy robota, który potrafi błyskawicznie, bo w ułamku sekundy, rozpoznać te bakterie po dotyku, redaktorze.
0: Sobie nie podotykał tych bakterii tak chętnie, ale...
2: Nie, i to by się nie skończyło dla redaktora dobrze, a dla robota nie ma to znaczenia. No więc dotyka ten robot, bo jest taki mechaniczny chwytak, ma zamontowany bardzo elastyczny czujnik i kiedy on dotyka tej próbki biologicznej, tarcie powoduje tworzenie się absolutnie mikroskopijnych ładunków elektrycznych, a że każda bakteria ma inną budowę ścianki komórkowej, no to taki sygnał elektryczny jest swoistym, ja wiem, elektrycznym odciskiem palca. No i ciach mach, wiemy od razu, z jaką panią bakterią, czy panem bakteriem, żebym tutaj nie wyłączała, mamy do czynienia.
0: A czy taki robot ze swoją sztuczną inteligencją pamięta, żeby umyć potem chwytaki?
2: Ja myślę, że oni mu wcześniej czy później, ale chwytaki, oni by musieli to wyczyścić z takiej, wie redaktor, statycznej elektryczności, te chwytaki.
0: No ale mimo wszystko kontakt z bakteriami, to trzeba potem jakoś zadbać o to.
2: Na pewno zadbają. Wierzę w człowieka, który też wymyślił ostatnio bioniczne oko. I ono jest produkowane przez amerykańską firmę Prima, ale właśnie dopuszczone zostało do sprzedaży w Unii Europejskiej. No i to jest ratunek dla ludzi ze zwyrodnieniem plamki żółtej, czyli z taką chorobą oczu, proszę państwa, związaną najczęściej z wiekiem, w której uszkadza się owa plamka żółta, to jest ważna część siatkówki i ona odpowiada za takie ostre centralne widzenie. I naukowcy z Uniwersytetu Stanforda stworzyli system złożony z implantu wszczepianego pod siatkówkę. Ten implant to, redaktorze, takie maleństwo, taki chip wielkości ziarenka ryżu. On zawiera mikroelektrody i fotodiody. Ten system składa się też z okularów z miniaturową kamerą, która nagrywa obraz otoczenia i przesyła do, to trzeci element, komputera kieszonkowego. A wtedy AI pokazuje, na czym się skupić. I to jest duża, duża sprawa, bo nad modelami bionicznych oczu rozmaitego typu pracuje się od dekad i to jest szalenie trudne. A tu mamy przełom. Więc kolejna medyczna innowacja, nie ostatnia, bo mamy też, redaktorze, roboty chirurgiczne to nie jest nowum, ale mamy nową generację robotów chirurgicznych, a właściwie robocików, a jeszcze właściwie jej humanoidalnych robocików. bo pewnie mają Państwo świadomość, że dotychczasowe roboty wykonujące operacje, jak na przykład słynny Da Vinci, to raczej takie potężne maszyny z takimi sprawnymi odnóżami. A teraz mamy nowum, małego robotycznego doktorka z głową i tułowiem, czyli bardzo podobnego do człowieka. I on został nazwany przez wynalazców Sergi, czyli po polsku to będzie łamaniec. Chirurżkiem został nazwany. I taki chirurżek nie tylko jest bardzo sprawny w operacjach laparoskopowych, ale też na tyle mały, że wciśnie się w różne miejsca. I właśnie dlatego pomysł jest taki, żeby chirurżek działał poza salą szpitalną i operował albo gdzieś awaryjnie na statkach, albo w górach, albo w odległych wioskach. No i teraz tak, wyobraża sobie redaktor, idzie redaktor na przykład jakimś odległym szlakiem górskim i wbił sobie redaktor gwóźdź w stopę. Znaczy, nie wiem skąd gwóźdź no na właśnie. Odległym szlaku.
0: Ale nawiązując do maili od słuchaczy, na przykład szkło, bo małpka leżała.
2: A dobrze, małpka leżała, szkło. No i nie może redaktor chodzić, ale wtedy zsyłają redaktorowi przez śmigłowiec chirurżka, a on szast prast operuje na miejscu i voilà, redaktor jak nowy. Jak to brzmi redaktorowi?
0: No świetnie, tylko ja nie wiem, czy na przykład w Alpach austriackich czy szwajcarskich oni są w stanie wypowiedzieć chirurżka, bo to może być trudność.
2: Niech się starają. Dla tak dobra jest. Sprawy niech się starają. A my na koniec mamy jeszcze cyborgiczne karaluchy w strojach nurków.
0: O nie.
2: Bo ja kiedyś tu opowiadałam o karaluchach, cyborgach. One, jak się okazuje, mogą nas ratować w przypadku kataklizmów, powodzi, lawin, trzęsień ziemi, bo potrafią wciskać się w różne miejsca, do których dostęp może być zablokowany. I na jednej z uczelni w Singapurze opracowano specjalny kombinezon nurkowy dla karalucha, żeby mógł on się poruszać także pod wodą. Do 3 godzin. No i z zewnątrz to wygląda, jakby taki karaluszek był zapakowany, ja wiem, w rodzaj przezroczystego foliowego worka, ale proszę nie sortować. Tym niemniej system jest skomplikowany, zawiera tuby, które dostarczają tlen i sporo elektroniki. No i ja powiem tak, pomyślałam sobie, że teraz Państwu będę opowiadać jedną straszność, ale od razu, tak jak na ukąszenie węża, antidotum. Słusznie. I potem co najmniej jedna dobra wiadomość.
0: Słusznie, bardzo dziękujemy. Lekarka dusz Magda Gacek dzisiaj, dusz zranionych przez AI, wystąpiła w cyklu Cyber Magda. Magdo, serdeczne pozdrowienia, głowa do góry.
2: Również.
0: Trzeba tę sztuczną troszkę na dobrą stronę sprowadzić i wszystko będzie, mam nadzieję, trochę lepiej. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
0: Za 17 minut 9, na 16,5 już nawet. To teraz będzie naprawdę znany przebój. A za chwilę zobaczymy, co w informacjach koncertowych ma dla Państwa Kasia Pasierbik.

0: I ten tramwaj zawsze mam przed oczami z teledysku. Z filmu w zasadzie, bo to trzeba pamiętać, że cały film powstał. Za 12 minut 9.
1: Muzyczny koniec.
0: I Kasia Pasierbik. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry. To ja zacznę od pytania do ciebie. Czy kojarzysz takie przedsięwzięcie jak Colors Studios?
0: Nie.
2: No to już ci tłumaczę. Colors Studios to jest taka platforma prezentująca wyjątkowe talenty muzyczne z całego świata, skupiająca się przede wszystkim na nowych artystach, ale nie brakuje tam również weteranów i weteranek sceny. No w ostatnim czasie pojawili się tam na przykład Chaka Khan, James Blake czy Ezra Collective. I sprawdziłam, że na YouTubie oni w tym momencie mają prawie 8,5 miliona subskrypcji. Natomiast dzisiaj możemy się tym z dumą pochwalić, że w Colors Studios pojawiła się pierwsza Polka. Dia, 22-letnia wokalistka z Podkarpacia, która łączy folkowe melodie z nowoczesną produkcją. I tak w Colors Show pojawiła się uwspółcześniona wersja tradycyjnej ludowej pieśni Lipka.

Jeśli będą Państwo jutro w Warszawie, to taką mam propozycję. Tymek Papior wystąpi na Barce Kaskada, a wstęp na koncert jest całkowicie darmowy.

Na koniec propozycja zagraniczna. Jedno z najciekawszych nazwisk młodej brytyjskiej sceny alternatywnej. Niamh Ella w swoich piosenkach łączy gitarowe, indie-rockowe brzmienia z bardzo osobistymi tekstami, w których nie brakuje tematów dorastania, miłości i relacji. W październiku wokalistka zaprezentuje słuchaczom wyczekiwany debiutancki album zatytułowany How Long Will It Take, a chwilę po premierze płyty rozpocznie swoją największą do tej pory trasę koncertową. W planach ma 18 przystanków, jeden również w Polsce. 27 listopada Niamh Ella wystąpi w warszawskim klubie Oczki. Bilety są już dostępne.

0: Ładne, ładne granie, bardzo mi się podoba. Niw Elis, tak?
1: Niw Ela.
0: Niw Ela. No, już sobie zapamiętałem. Kasia Pasierbik, bardzo ci dziękuję za informację.
1: Bardzo.
0: Za 7 minut, godzina 9.
2: Latko leci.
0: Czy to błąd? Tak, to Łukasz Błąd. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zacznijmy standardowo. We wtorek, 11 sierpnia, imieniny obchodzą między innymi Klara jak ta z Zemsty, Ligia jak ta z Quo Vadis, Telimena jak ta z Pana Tadeusza i Filomena jak ta z Karolci. Dodajmy dla jasności ogólnej, a zwłaszcza dla tych, którzy słuchają przełączając biegi kanapką i dopytując przez zestaw głośno mówiący, czy wyłączyli żelazko, że Karolcia i Tadeusz nie są dzisiejszymi solenizantami. Kalendarz informuje, że obchodzimy do północy Dzień Konserwatora Zabytków. Mimo wczesnej pory oraz urlopu, żona już zdążyła się przebudzić i w swego rodzaju porannej malignie wygenerować werbalną złośliwość, żebym się ładnie ubrał i w związku z tym świętem odwiedził z koniakami zarówno mojego lekarza rodzinnego, jak i fizjoterapeutę. Nawet jeśli coraz częściej moją drogerią jest apteka, odebrałem to jako znaczącą przesadę. Pamiętajmy jednak o konserwatorach zabytków, bowiem zwłaszcza w czasie wakacji możemy podziwiać wiele obiektów i artefaktów, które zawdzięczają im swoją świetną kondycję i wygląd. Chyba że akurat w tym miesiącu bilet za 87 zł nie obejmuje najładniejszej sali pałacu słynącej z obrazu wielkiego mistrza, bo okazało się, że pod gzymsem jest nieco starszy wzorek niż na sąsiednim stiuku, a płótno z malarstwem poszło na rentgen, ponieważ w świetle nowych dokumentów, pod warstwą przedstawiającą kucającego powstańca, najprawdopodobniej jest namalowany powstający kucyk. W takich sytuacjach konserwatorów zabytków kocha się mniej, ale dzisiaj generalnie bardziej. Okazuje się, że wiele armii lubiło się naparzać właśnie 11 sierpnia. Pod tą datą znajdujemy bitwy w ramach I wojny rosyjsko-tureckiej, II grecko-perskiej, II o niepodległość Szkocji, czy też VII turecko-weneckiej. Ale też w roku 1664 w Wazwar podpisano traktat pokojowy kończący IV wojnę austriacko-turecką. A 86 lat temu urodził się Tadeusz Morawski, profesor

0: elektroniki i wybitny twórca palindromów, czyli takich zdań, które brzmią tak samo czytane normalnie i w spak. Gór ech chce róg, zagwiszcz i w gaz, zaradny dynda raz, żartem dano nadmetraż, a guru ruga elf układał kufle. To tytuły tylko kilku zbiorów twórczości profesora. Jak mają Państwo w tej chwili podobne mojemu poczucie, że w życiu bym takiego palindromu nie wymyślił, to na dobitkę dodam, że są nawet serie tematyczne, a moją ulubioną jest wydana przez czcigodnego autora antologia polskich palindromów pijackich pod tytułem Trafili, Popili, Fart. Counter Rocket Artillery Mortar to lądowy system obrony przeciwlotniczej, w skrócie CERAM. Dlaczego o tym teraz mówię? Marcel, ale CERAM. To mój pierwszy w życiu palindrom. I takich zaskakujących pierwszych razów życzmy sobie 11 sierpnia.
1: Dziękuję, przekażę Marcelowi oczywiście, ale do Krystian to już by pan Łukasz tak łatwo nie wymyślił. Bardzo dziękuję. Ja pamiętam, kobyła ma mały bok, to też mogę dopisać. Natomiast w sprawie konserwatorów zabytków jeszcze tylko jestem winien jeden mail od pani Justyny, która pisze, że kochana siostra Agata pozłotniczka i konserwatorka z Bydgoszczy, to ona i szerokie grono jej znajomych. Proszę złożyć im życzenia pasji do życia tak wielkiej jak do pracy i by każdego dnia z codzienności drugiego człowieka wydobywali tyle piękna, ile z elementów, którym przywracają świetność i blask. Jakie piękne życzenia od pani Justyny z Gorców przekazujemy pani Agacie, ekipie i wszystkim konserwatorom.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 9. Jedenastego sierpnia, we wtorek, mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry, zapraszam na serwis w imieniu autora. Krzysztof Tubilewicz.
1: Rząd Maroka wzywa władze Hiszpanii do odesłania z Ceuty nielegalnych Marokańczyków, którzy bez opieki dorosłych wdarli się do hiszpańskiej esklawy pod koniec lipca. Marokański minister spraw zagranicznych potwierdza toczące się rozmowy z przedstawicielami rządu w Madrycie. Służby policyjne Ceuty informują o 1400 nieletnich Marokańczykach. Władze hiszpańskie nie wskazują precyzyjnej liczby. Gabinet Pedro Sancheza po weryfikacji szacuje ogólną liczbę nielegalnych przybyszów, którzy w trakcie kryzysu przedostali się do Ceuty na co najmniej 80 tysięcy. Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach jest zamknięty do odwołania po ponownym wykryciu złotych alg. Dzisiaj zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry z udziałem przedstawicieli Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska i Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Mają zapaść kolejne decyzje. Na razie glonów przebywa, ale do toksycznego zakwitu nie doszło.
2: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
1: Mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach. Otrzymano też zgłoszenie o pobliskim zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy. Nie ma jednak jeszcze wyników badań wody. W najbliższych dniach będzie więcej miejsc w najpopularniejszych połączeniach PKP Intercity. Pociągi jeżdżące nad morze i w góry od czwartku do poniedziałku będą mieć więcej wagonów. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik do niedzieli rozszerza możliwość bezpłatnych zwrotów biletów. A u nas ważne przypomnienie dla mieszkańców Krakowa i informacja dla przejezdnych. Ruszył remont jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada i na dojazdach. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku.
3: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na Aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
1: Wskazuje Michał Pyslik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Całość prac drogowcy chcą zakończyć wraz z końcem sierpnia, ale ostateczny termin będzie zależeć od pogody. Zamiast króla Lira, szalony król. Zamiast Hamleta, Ned Stark. Szekspirowscy aktorzy ze słynnej Royal Shakespeare Company wzięli na warsztat grę o tron. Sceniczny prequel, którego akcja ma miejsce kilkanaście lat przed wydarzeniami z serii książek, zbiera dobre recenzje. O szczegółach Adam Dąbrowski.
4: Czas trwania 3,5 godziny, 36 aktorów, mechaniczne konie, ogromne kukły i lalki. Rozmach jest. Im bardziej wchodziłem w ten świat, tym bardziej nasuwały mi się kolejne historie. To pisarz George R.R. Martin, który pełnił tu rolę producenta wykonawczego. A krytycy? Pokaz tego, jak teatr może stwarzać magię. To werdykt recenzentki teatralnego serwisu Watson Stage, która daje spektaklowi 5 gwiazdek na 5. W Guardianie 4 gwiazdki, podobnie w Independencie, Daily Mail i w Daily Telegraph. Wyłamuje się recenzent Timesa, który poprzestaje na 3 gwiazdkach i narzeka, że akcja porusza się ociężale, a wersje książkowa i serialowa były bardziej emocjonujące. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Dziękujemy. Kolejny serwis o godzinie 16.
0: A kolejny serwis sportowy w ranku teraz. Mateusz Fusiarz.
5: Ewa Swoboda z pierwszym dla Polski, ale przede wszystkim kolejnym dla siebie medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. W Birmingham niemal na zakończenie pierwszego dnia rywalizacji odbył się finał biegu na 100 metrów. Tak wybrzmiewał on w TVP Sport z komentarzem Przemysława Babiarza.
6: Ewa Swoboda na 6. Ma tutaj atuty, ma wszystko. Musi to teraz umiejętnie wykorzystać. Ewa Swoboda, 27 mistrzostwa, a dla kobiet 26 i 26 finał. I Ewa wypaliła z bloków fenomenalnie, ale tam też znakomicie u góry. Ewa i ta Szwajcarka, Ewa ciągnij do końca, musisz jeszcze moment, jest chyba druga.
5: Na pewno druga, bo pierwsze miejsce padło u Brytyjki Hunt. Niemniej Ewa była doprawdy wzruszona i dumna z tego srebra, zresztą słuchaliśmy jej po 8. A teraz po 9 skupiać będziemy się już na tym, co przed nami. A przed nami startująca za mniej więcej 3 godziny sesja poranna drugiego dnia mistrzostw, a w niej m.in. eliminacje skoków z Wyszpanów z udziałem Mateusza Kołodziejskiego i Mikołaja Szczęsnego, eliminacje biegu na 800 metrów, w których wystartują Aleksandra Formella i Anna Twardosz, czy eliminacje biegu na 110 metrów przez płotki mężczyzn z Damianem Czykierem. Wieczorem natomiast kolejne szanse medalowe. O 22.30 potencjalny finał 100 metrów przez płotki kobiet z Piją Skrzyszowską, a o 20.10 początek finału rzutu młotem.
7: To już jest klasyczek, więc albo w pierwszym rzucie, albo w trzecim. Chyba, że w ogóle. To też się zdarzało. Pierwszy rzut za spokojny, drugi no chciałem poprawić, natomiast tam drobny błąd w kole i siateczka, no i trzeci rzut już taki, powiedzmy, bardziej przyzwoity, no i całkiem nieźle 77 z kawałkiem, no spokojny awans.
5: Mówił po wczorajszych eliminacjach Paweł Fajdek, a transmisja sesji wieczornej lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham rozpocznie się o 20:00, oczywiście w TVP Sport. Jeśli być może ktoś dołączył do nas dopiero teraz, to śpieszę donieść, że Iga Świątek zameldowała się w jednej drugiej turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka w dwóch setach do 1-2 rozprawiła się z Rosjanką Dianą Schneider, no i teraz jej przeciwniczką będzie Elina Svitolina, z którą grała już Iga w tym roku dwa razy, raz w Indian Wells i raz w Rzymie, i dwukrotnie górą była Ukrainka. Jutro mamy przerwę, więc postaram się odpocząć, może coś potrenować. Przede mną analizy z moim zespołem, by nieco dostosować się do stylu gry Igi. Oczywiście ona jest wielką mistrzynią, gra naprawdę dobrze na tym turnieju. Muszę dać z siebie wszystko to, co mam najlepsze. Mecz Świątek Svitolina w środę wieczorem. A drugi półfinał w Toronto wyłoniony zostanie dopiero dzisiaj. Zagrają Osaka z Rybakiną oraz Bencic z Goff. Prawdziwa tenisowa topka. A skoro już zapowiadamy, to dziś kolejna okazja, by obejrzeć nasze siatkarki. Polki rywalizować będą w Koszalinie w ramach memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, a ich mecz z Ukrainkami o 20:30. Wcześniej o 17:30 Francuzki zagrają z Włoszkami. To będzie ostatni test biało-czerwonych przed startem Mistrzostw Europy. A to był ostatni Sport Rano.
0: Nocne burze były i front przechodzi i będzie się jeszcze przemieszczał, bo zdaje się, że za nim będzie kolejny front i będzie się przemieszczał w kierunku wschodnim i co z tego wynika tak naprawdę? Wynika to, że zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego, na północy i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, słońce czasami wyjrzy zza chmur, tak jak w Warszawie, czasami się za nimi schowa, temperatura od 18 stopni na północy, około 22 stopni w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 nawet na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami nad morzem i na południu dość silny. Porywisty, na północy nawet do 60 km na godzinę. Będzie wiać z północnego zachodu. Ciśnienie idzie w górę. 1010 hektopaskali wyniesie w południe w Warszawie. A to oznacza, że troszkę możemy sobie odetchnąć świeższym powietrzem. Może z słońcem to się nie nacieszymy za długo, ale takie dni nawet w sierpniu też są potrzebne.
8: Radio 357.
0: 8 minut po 9 i z takiej pogody na pewno redaktor Niedźwiedź jest zachwycony, z takiej pogody zadowolony. Ja też. Dzień dobry, redaktorze.
9: Dzień dobry, witam.
0: Takie na kroki pogoda, prawda?
9: Taka dzisiaj rewelacyjnie.
0: A była burza u ciebie w nocy?
9: Była.
0: Błyszczało czy grzmiało?
9: Wiesz co, no obudziło mnie i zamknąłem okna, więc, znaczy przymknąłem.
0: Czyli coś cię obudziło?
9: Coś mnie obudziło,
0: ale nie
9: czyli musiało walić.
0: No właśnie.
9: Albo deszcz. Nawet przez moment mi się wydawało, że to grad był.
0: Był, tak. Podobno tak? Właśnie mało taki mini grad też.
9: A no to właśnie to u mnie to chyba było.
0: Bo te burze takie ostatnio dziwne. Bardziej wizualne niż audio, prawda? Wideo bardziej niż audio, tak mi się wydaje. Ładnie to wygląda, ale nie wiem, czy to jest...
9: No dla tych, którzy łapią burzę, to jest fajny czas.
0: Tak, tylko trzeba, żeby właśnie jak wstałeś, poszedłeś zamknąć okno, to jeszcze parę fotek trzeba zrobić.
9: No to już bym się, przepraszam, rozbudził i...
0: Właśnie, i nici potem z dalszego spania.
9: Tak.
0: No, dokładnie tak. O burzach pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, bo burze z nami pewnie zostaną, jak wrócą upały. Natomiast, bo coś tam ma jeszcze pod koniec sierpnia, w drugiej połowie się pojawić z tych takich wyższych temperatur. Natomiast taka pogoda jak dziś, po takich dusznych, parnych, to grzyby, nie? Chyba jakoś...
9: No właśnie, grzybki. Poszedłem na bazarek sprawdzić, ale bazarki w sierpniu, te okoliczne przynajmniej, są na urlopach, także nie, jeszcze tydzień trzeba zaczekać.
0: No dobrze, to poczekamy. Wiem, że nad morzem w lasach sosnowych można zebrać naprawdę pokaźne koszyki i to mam wiadomości z pierwszej ręki, nawet ze zdjęciami. A tutaj nawet w naszym parku żywiciela też szkody, tych bym nie jadł. Raczej pojawiły się takie jakieś kilka dni temu grzybki takie. No jest taka dobra pogoda. Zostawiam Państwa z redaktorem Markiem. My dzisiaj jesteśmy ubrani w co? Jak to powiedziałeś?
9: Obrusik.
0: W obrusiki. Nie dogadywaliśmy się, ale takie podobne kratki mamy. Także w kratkę dzisiaj do południa.
9: Cali w kratkę.
0: Cali w kratkę, ale nie ceratkę. To takie mięciusie takie milutkie takie. No dzisiaj na poranek idealne. 10 minut po 9:00 to już Państwa więcej nie zatrzymuje. Julia Nowaczyńska program zrealizowała, Paulina Kozion wydała. Cała ekipa poranna się po drodze zdążyła przedstawić. Krystian Hanke, ja też mówię do usłyszenia. Do jutra. Marek Niedźwiecki, do południa z Państwem. To kierujemy się na to południe.
10: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Staram się trzymać urodzin dzisiejszych, ale jeśli Mark Knopfler jutro będzie miał urodziny, no to możemy zacząć świętować dzisiaj już, prawda? Tak troszkę awansem. Silvertown Blues, to właśnie pan Marek, 16 minut po 9, to właśnie orkiestra Vincenta Bella, znaczy dzisiaj wtorek. No, to nie da się ukryć. Halina Wachowicz, Julia Nowaczyńska, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Co dzisiaj w naszym programie? No, pojawi się Romka, będzie na żywo Roma Leszczyńska o 10.30. Będzie płyta tygodnia, Sam Blasucci, ulubieniec Antoniego, i będzie piosenka dnia, to za chwileczkę. No, a ja jestem Marek, małparadio357.pl. Widzę, że listy już płyną, dziękuję bardzo. Kawa jest, wszystko jest.

No to przy takiej pogodzie bachnie pan dzisiaj 20 tysięcy kroków. Nie, nie, nie, nie ma tak dobrze. 14, czyli dzień jak co dzień. Piosenka dnia.

0: Nothing, tak, to nasza piosenka dnia, Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn. I tak słuchając tej piosenki i szykując się do następnej zapowiedzi, pomyślałem, że kiedy odwiedza mnie mój masażysta Ichi w piątek o godzinie 11.30, to jak już dzwonek się odzywa, to ja mówię mu, no przecież przed chwilą byłeś, a to tydzień minął. No tutaj też tydzień minął. Znowu głosujemy na listę i ja zgłosiłem do zestawu dwie piosenki. Lena Pięknieska, Dobranoc Magdo i Co Wetzel z Elą Langley, Jaded. Jak sobie poradzą?
1: Czy ja mogę wyjść już na scenę? Tak.

No tak, to te dwie piosenki ja zgłosiłem do listy piosenek 357. Lena Pięknieska, ale także Michał Pepol się pojawił i głos Magdy Umer. Dobranoc, Magdo. A potem Jaded, Ella Langley gościnnie, czy Corey Wetzel. Takie troszkę country, ale przyjazne, absolutne. No muszę przeczytać, bo to przyszło w trakcie, ale byłem zajęty, musiałem być gdzie indziej. Rozmowa przy smażeniu placków bananowych z rezolutną czterolatką. I mamy naszego Marka w radiu. Tak, mamy Małka. Czy to nasz Małek? Tak, to jest nasz Marek i orkiestra. Orkiestry nie ma. Ta piosenka to jest orkiestra, ale nie słyszę bębenków. Obok leży 3-miesięczna Wanda i tak to leci. Basia, Wanda i mama Gosia. Pozdrowienia dla tych, którzy jeszcze przed śniadaniem.

Pan samochodzik to oczywiście Rico Kasek i Hello Darkness. Pani Ania napisała, Małek to chyba ten kolega Czajka. Tak, zdecydowanie. A na zdjęciu profilowym ja się cieszę właśnie tak bardzo na urodziny jutrzejsze Marka Knopflera. Pozdrawiam wszystkich, a pan Przemek, a dla tych, co po śniadaniu, nie chcę być wykluczony. No właśnie, dla tych, co po śniadaniu, to następna piosenka.

lubię, kiedy Basia wplata coś polskiego do swoich piosenek. From Newport to London to takim pociągiem niespecjalnie przyspieszonym. Kartki z muzycznego kalendarza, okej, teraz na przykład taka, 11 sierpnia 1949 roku urodził się Eric Carmen.

Eric Carmen, nie wybrałem All By Myself, nie wybrałem Hungry Eyes, ale wybrałem Make Me Lose Control, to jeden z jego największych przebojów. Powiedziałem, że dzisiaj urodziny właśnie kolegi Erika Carmena. Zmarł 11 marca 2024 roku, miał 74 lata. Urodziny, dobry rocznik 1954, Joe Jackson ma dzisiaj urodziny. It's a tot of a town.

Dobry rocznik 54, Joe Jackson, i to z tej nowej płyty, która okazała się w tym roku świetna, świetna, świetna. I jeszcze jedna urodziny, Kenneth Gamble urodził się 11 sierpnia 1943 roku. Z duetu Kenny Gamble i Leon Huff razem napisali i wyprodukowali, uwaga, 175 złotych i platynowych płyt. Chyba najpiękniejsza to ta

0: Salut.
1: Hélène Segarra i Jean Dassin. Już 10:00 na zegarze, gasić światła, gospodarze.
2: Radio 357.

No More, Fear of Flying to oczywiście Gary Brooker. Uwaga. Miałem 3 razy puknąć, jeśli długopis przyjdzie od słuchacza. No właśnie przyszedł, Hela przyniosła przed chwilą. Długopis nazywa się Kieruj się na południe. Bardzo ładny, gustowny. Postaram się, żeby już nie zgubić tego następnego.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.

Dwaj panowie, jeden z Tasmanii, drugi z Australii. No to właściwie obaj z Australii. A teraz Charlotte Gott, córka Karela.

Marty, Balin, Hart. W opisie audycji napisałem, że będą same wynalazki i chyba to się sprawdza. Czy ktoś pamięta Sopot, festiwal w Sopocie 1985 roku? Z Wielkiej Brytanii przyjechały dwie fantastyczne wykonawczynie, Dana Gillespie i Claire Hamill.

Denmark z płyty Touch Paper. No właśnie, to była Claire Hemmill, a wcześniej Dana Gillespie, Did He Follow, Was He Pushed. Dana, dzięki której poznałem żonę Davida Bowiego, Angie. Takie były to czasy. A właśnie, Bowie.

0: David Bowie, 10:31.
1: Nie mów do mnie mała.
0: Roma Leszczyńska w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To 7 odcinek audycji z poziomu 150 cm, z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia. Dzisiaj szukam centymetrów. Skoro natura była oszczędna, postanowiłam sprawdzić, skąd legalnie i fizycznie można zdobyć dodatkową wysokość. I na początek sprawdzam najbardziej ekstremalny kierunek – kosmos. I okazuje się, że to strzał w dziesiątkę. Rozmowa z doktorem Tomaszem Rożkiem.
3: Moim marzeniem jest kosmos. Gdybym chciała pójść drogą Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, przeszła wszystkie egzaminy, testy, również testy fizyczne, to o ile centymetrów byłabym wyższa?
4: Powiedzmy 3-4 centymetry, góra 5.
3: A z czego to wynika?
4: W nieważkości nasz kręgosłup nie jest ściskany przez siłę grawitacji. Czyli innymi słowy, dyski międzykręgowe, one się rozprężają, one są jakby poduszkami. Poduszka, na której kładziemy się wieczorem, przykładamy głowę, ona jest spulchniona, a rano ona jest ściśnięta i to jest dokładnie ten sam efekt. Zresztą, skoro mówię o poduszce i o poranku i o wieczorze, nie musimy lecieć na orbitę, żeby różnica w naszej wysokości wystąpiła, bo wieczorem zawsze jesteśmy nieco niżsi niż rano, bo nawet leżąc w łóżku, czyli nie powodując tego ściśnięcia takiego wzdłuż kręgosłupa, te dyski międzykręgowe, one się po prostu lekko rozprężają.
3: Czyli żeby poprawić sobie humor, powinnam się mierzyć z rana.
4: Tak, mogłabyś się mierzyć z rana, a jeżeli byś chciała dojść do wniosku, że urosłaś przez noc, to zmierz się wieczorem, a później rano i na pewno będziesz wyższa.
3: A czy to prawda, że na starość człowiek się kurczy, bo ja to się boję, że ja zniknę?
4: Nie, nie bój się. Poza tym, wiesz, no, człowiek to jest ta część fizyczna, ale także ta część mentalna. Ty masz charakter na tyle wyrazisty, że nawet jeżeli byś się skurczyła do pół metra, z całą pewnością byś nie zniknęła. Ale tak, rzeczywiście, kurczymy się trochę na starość. To jest spowodowane wieloma różnymi rzeczami. Ale także właśnie tą elastycznością dysków międzykręgowych. Tylko, że trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. To nie jest tak, że otwieramy firmę trwałego wydłużania ciała, wysyłamy kogoś na orbitę, lata tam na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, powiedzmy dzień, dwa albo pięć i tam się wydłuża o 2-3-4 centymetry, po czym wraca na Ziemi i to zostaje. Nie, to nie zostaje. To jest dokładnie tak samo jak z porannym mierzeniem i wieczornym mierzeniem swojej wysokości. To jest efekt tymczasowy.
2: Swoją drogą wizja skurczonej półmetrowej sylwetki jest trochę przerażająca, no ale z pewnością trafiłabym do księgi Guinnessa. Obecny rekord Joti Amge 62,8 cm.
3: Nie mów do mnie mała.
2: Grawitacja jest bezlitosna, tak więc niestety po powrocie na Ziemię znowu się kurczymy. Trzeba szukać innych metod, na przykład na macie do jogi. Dzięki regularnej praktyce i prostowaniu kręgosłupa można realnie zyskać od 1 do 2 cm. Artur Filipowicz, właściciel i nauczyciel w szkole jogi na Mokotowie, Jogart.
5: Tak, myślę, że centymetr takiego jakby wyciągnięcia kręgosłupa jest jak najbardziej możliwy. Myślę, że nie będzie to zauważalne jakby na zewnątrz, natomiast dla zdrowia te ćwiczenia powodują właśnie stwarzanie przestrzeni między kręgami i można powiedzieć, że kręgosłup się wydłuża. Niektórzy mówią, że rośniemy. No, raczej nie rośniemy, tylko przywracamy po prostu pewien balans, równowagę. Byłem osobą, która się garbiła i odzyskałem po prostu naturalny kształt kręgosłupa i ten centymetr, jak potem po kilku latach się zmierzyłem, przybył, ale nie traktuję tego jako wzrost, tylko właśnie odnalezienie równowagi. Natomiast to, co dzięki jodze może się stać, to akceptacja tego, że jesteśmy osobą niską i tyle. Myślę, że to jest jakby najważniejsze, żeby to zaakceptować. Jest w tym urok jakiś. Niektórzy są wysocy, to jest wspaniałe. Niektórzy są niscy i to, że się właśnie różnimy między sobą i jest ta różnorodność i mi się na przykład to podoba.
2: Pamiętacie przypadek wysoki chłopak i niska dziewczyna i problemy z kręgosłupem szyjnym chłopaka? Bo przecież dziewczynę trzeba całować, a kręgi szyjne w ciągłym skurczu. Artur radzi, stanie na ramionach na dwóch krzesłach. Tylko proszę ostrożnie z tymi wygibasami.
5: Można po prostu użyć dwóch krzeseł skierowane do siebie. Wkłada się głowę między te krzesła, barki utrzymują się na krzesłach i wtedy głowa i szyja po prostu zwisają sobie w dół, barki zostają na tym podwyższeniu i szyja się wyciąga.
3: Stanie na głowie, ale na krzesłach.
5: Dokładnie, można też to zrobić właśnie z nogami w górze, no ale tutaj jakby tak w radiu nie polecam tego ćwiczenia odwróconego w pełni, no bo nie wiem, kto by ewentualnie chciał to zrobić, natomiast to samo można zrobić mając stopy na ziemi. Głowa jest złożona między po prostu dwa krzesła, barki się opierają na tych krzesłach i szyja po prostu będzie się troszeczkę wydłużać.
2: Jeśli yoga to dla Was za mało i szukacie naprawdę radykalnych rozwiązań na stałe, to w sukurs idzie biotechnologia. Wrocławski startup Ortogen SA opracował nowatorską metodę wszczepiania dla kości specjalnego pręta. Posłuchajcie szefa startupu, doktora inżyniera Wojciecha Buły, ale uprzedzam, to wersja dla ludzi o mocnych nerwach.
6: Żeby kość ustabilizować, w kanał śródszpikowy wsadza się metalowy, tytanowy pręt. Różnica między naszym rozwiązaniem a zwykłym prętem jest taka, że nasz implant się rozsuwa. Rozsuwa się w ten sposób, że w środku znajduje się napęd, do którego energia jest przekazywana za pomocą zewnętrznego zbudnika. Napędzamy wewnętrzny mechanizm implantu i implant się rozszerza. Po wszczepieniu implantu do kości i ustabilizowaniu dokonujemy osteotomii, czyli złamania kości. Po jakimś mniej więcej tygodniu, dwóch tygodniach po operacji, kiedy ta rana się zagoi, pacjent trzy razy dziennie używa zewnętrznego zbudnika, żeby napędzić wewnętrzny mechanizm implantu i on się rozszerza o milimetr dziennie, nie dając kości możliwości, żeby się zrosnąć. I po trzech miesiącach, po dwóch i pół, po trzech miesiącach, to w zależności od konkretnej osoby, zatrzymujemy proces rozsuwania odłamów kostnych i dajemy kości się zrosnąć. Ten proces konsolidacji trwa od 9 miesięcy mniej więcej do roku. Po roku wyciągamy z pacjenta implant, on nie zostaje w pacjencie i pacjent ma kość dłuższą i mocniejszą, ponieważ miejsce zrośnięcia się kości no, jest pogrubione i no, tak jak po złamaniu i w tym miejscu kość jest mocniejsza. Można wydłużyć do 85 mm, takie są parametry naszego implantu. Natomiast korekta wzrostu no, zależy od uwarunkowań osobniczych.
2: Auć, słyszeliście? Osteotomia, łamanie kości. Przyznam, kiedy to usłyszałam, moje upragnione 15 cm wzrostu natychmiast wyparowało z listy marzeń. Naprawdę dziękuję, aż tak zdesperowana nie jestem. Wolę profesjonalnego fotografa, który wie, jak fotografować osoby niskie, by im trochę dodać centymetrów. Patryk Karbowski.
7: Ja myślę, że najprostszą metodą jest estetyka olimpiady w Berlinie w 1936, czyli fotografujemy od dołu obiektywem szerokokątnym i wtedy każdy wyjdzie na takiego olbrzyma giganta.
3: A jeśli chodzi o filmowanie, również trzeba filmować od dołu?
7: Tak, tylko pytanie na ile od dołu, bo jeśli robimy to bardzo od dołu, wiesz, pod słońce i z dużym kontrastem, to wtedy wychodzi tak bardzo epicko. A jeśli chcemy, żeby to było niewidoczne, że stosujemy taki efekt, żeby to było takie subtelne, musimy uważać, żeby nie przesadzić z tym efektem, żeby nie przystylizować. Generalnie obiektyw powiększa. Najczęściej jest właśnie tak, że osoby filigranowe wychodzą normalniej. To większy problem jest, jeśli ktoś ma tego ciała trochę więcej i żeby to po prostu ukryć, bo obiektyw powiększa.
2: Jako osoba o niewielkim wzroście całe życie spędziłam w pierwszej ławce. Znacie to. Pierwsza para na wycieczce szkolnej, pierwsza ławka tuż pod nosem nauczycielki, a nie mam osobowości Ananiasza, tego prymusa z Mikołajka, ulubieńca nauczycielki i klasowego skarżypyty. Pierwszej ławki nie lubiła też Anita.
8: Znam to również z własnego doświadczenia. Ja na historii zawsze w liceum ściągałam. I to był bardzo duży problem, żeby ściągać siedzący na pierwszej ławce, szczególnie blisko nauczyciela. Ściągałam. Raz zostałam nawet na tym przyłapana. Ale zabawnie, bo moja nauczycielka stwierdziła, że ściąga jest napisana tak drobnym druczkiem, że mi ją oddała, bo stwierdziła, że przecież tu się nie da nic przeczytać.
3: Ale ściąga napisana przez panią samą, tak?
8: Tak, tak, ściąga napisana przeze mnie, oczywiście. Nie ukrywam, w tych czasach szkolnych byłam krzywdzona trochę przez nauczyciela. Dlaczego? Dlatego, że byłam bardzo dobrym uczniem, miałam same piątki, poza WF-em. Dlaczego? Przy mojej posturze, przy moim wzroście nie jestem w stanie rzucić na przykład piłką lekarską na taką samą odległość, jak osoby, które są ode mnie wyższe, większe, silniejsze. Ale nigdy nie było brane to pod uwagę, jedynie liczył się sam efekt.
2: Może właśnie przez te przeżycia z pierwszej ławki, gdzie zawsze byłam najmniejsza, najbardziej widoczna, dzisiaj tak obsesyjnie ciągnie mnie do wszystkiego, co jest wysoko. Uwielbiam ścianki wspinaczkowe, wieże widokowe, a moje ostatnie urodziny świętowałam na samym dachu pewnego budynku w Warszawie, ale o tym cichosza. Może jestem stuknięta, ale tryumfowałam ostatnio, kiedy musiałam do przeciekającego zlewu w kuchni wezwać hydraulika. Wypełza on spod szafki, leży plackiem na podłodze, kręci głową i mówi: kto to pani tak źle połączył? a ja stoję nad nim, patrzę z góry i rozkoszuję się chwilą. W końcu to on musi zadzierać głowę, żeby ze mną pogadać. Cudowne uczucie. Nie mów do mnie mała.
0: Roma Leszczyńska, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
0: Ja się trochę kurczę i ten garbię też.
2: No tak, ale ja pół metra, miałabym mieć 50 centymetrów.
0: Panie doktorze, nie, panie naprawdę, doktorze. To nie było najlepszym pomysłem.
2: Panie doktorze.
0: Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.

Justin Hayward, John Lord. Listot Pawła, dobra wiadomość dla Romy jest taka, że gdyby poszła do wojska, choć tam akurat jest limit 1,50 m, to szłaby w ostatniej czwórce i byłaby niemal niewidoczna. O, powiem jej to, na pewno się ucieszy. Piosenki sprzed 50 lat, Smokey i Steve Miller.

Katie Melua, co z tej płyty, którą wyprodukował William Orbit, The Flood. 4,5 minuty do godziny 11:00, to akurat mamy taką piosenkę.

0: Edwin McCain, Centrum Wynalazków. No właśnie, wjechała trzecia kawa, jest gorąca i przepyszna. 11 się zbliża.
1: Radio 357.

Bill Labonte z nowej płyty Love at the End of the World. Taki tytuł właśnie nosi ta płyta. A propos płyta tygodnia, to właśnie mamy do pana Sama Blasucci'ego. A tak jak mówiłem, Antoni zachwyca się. Black Rose to jest jego nowa płyta. Dzisiaj piosenka Bad Souls.

Młody, zdolny Sam Blasucci, Bad Soul z płyty Black Rose. To nasza płyta tygodnia. Jest 7 minut po 11.

Jonathan Brook i Jennifer Kimball występowały wtedy jako Jonathan Brook and the Story, płyta Plum z 1995 roku. A zaraz potem jakoś, jak dziewczyny się rozstały i zaczęły nagrywać solowe płyty, to byłem w Chicago i byłem na koncercie Jonathan Brook. Tu mam maźnięte to, że to właśnie ktoś z zespołu, bo Jonathan niestety nie pojawiła się po koncercie, żeby podpisać autograf, ale koncert fantastyczny.

To nagranie widzi, to też chyba tylko ja sięgam. One. Słuchacz natychmiast zapytał, czy nie chce się pozbyć płyty Jonathy Brooks z autografami. Może nie, ale coś przygotuję na sobotę w takim razie. A przy następnej piosence to jeszcze chciałem powiedzieć, że kiedyś zmyśliłem, że to nowe nagranie Mika Hacknalla.

Pan Bartosz zapytał, czy w tym roku w wakacje będzie okazja, żeby zajrzeć do miasta zaginionych przebojów. No właśnie dzisiaj tak troszkę mamy. Speed of the Beat of My Heart, to była pani Horse. Troszkę głos podobny, ale to lata się minęły i już coraz mniej mi się wydaje podobny do Mika Hacknalla. To teraz dwaj panowie, Billy Idol i John Mellencamp.

John Mellencamp, wcześniej Billy Idol. Z filmu, o którym mówiliśmy z Anią w czwartek, to był film dokumentalny o Kylie Minogue. Jakoś bardzo zapamiętałem energię, jaka płynęła z koncertu grupy In Excess i tak pomyślałem sobie, sięgnę po tę właśnie piosenkę. Nie koncertowa, ale też rewelacja.

Jedna ręka na kierownicy, druga zimny łokieć. To chyba tylko w Ameryce, tak? Driving and listening to the music nie przyjęło się na liście piosenek 357 Charles Keeley i Richard Marx, na mojej liście na drugim w zeszłym tygodniu.

0: Gwardii.
1: Ta jedna koncertowa, tak, ale też nie tylko koncertowa, tam jeszcze były turnieje Feliksa Sztama, imienia Feliksa Sztama. No w ogóle fantastyczne miejsce i wtedy też koncerty. I tam było Kadża Gugu i dla całej takiej grupy 12-latków chyba, z tego co pamiętam, to było wydarzenie niesamowite i w ogóle sam koncert też słuchany przez mury. No i też taka anegdota, którą mówiłem, że zabrakło sera żółtego, tak mówiono, ponieważ zespół był wegetariański, to byli wegetarianie, podobno, i wszystek żółty ser z hali Mirowskiej został zakupiony na te kanapki. No nie wiem, czy to jest prawda, ale brzmiało bardzo wiarygodnie.
0: No to dobrze, to powspominaliśmy, a tak powiedz teraz, czym będziemy straszyć po 12?
1: Nie straszymy, pytamy o książki. Pytamy, czy w ogóle jak wyjeżdżamy na wakacje, to bierzemy pod uwagę książkę jako taki papierowy, zwarty druk, czy raczej na przykład, jeżeli już, to e-book. Ale też no, pytanie, czy w tej walizce znajdziemy miejsce na papierową książkę, czy na przykład ja mam takie doświadczenie, że wziąłbym i tę książkę, i tamtą, czyli takie dramaty nasze przedwyjazdowe się rozgrywają, bo co się stanie, jeżeli ja tej książki nie wezmę, a będę chciał do niej zajrzeć. No i pytamy też, czy na przykład nie stać nas w tym roku na to, by pobić rekord, ponieważ 40% z nas przyznaje się do przeczytania jednej książki w roku. No to może w wakacje jakimś cudem by się udało tę statystykę poprawić. Także czy znajdujemy miejsce w walizce na papierową książkę, to dzisiaj jest takie pytanie.
0: Zawsze znajdowałem i zawsze tych książek było za mało i potem musiałem sobie dzielić, że 30 stron dziennie, no, bo do końca pobytu jeszcze 3, nie wiem, 5 dni, a już tylko 100 stron.
1: Tak jest.
0: Michał Żakowski, co państwo lato po godzinie 12, a my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Julia Nowaczyńska, Marek Niedźwiecki. Na zakończenie zostawiłem utwór takiego serbskiego flecisty, gitarzysty i producenta muzycznego. Nazywa się, chyba się czyta, Giole Marino, a śpiewać będzie też dziewczyna z Serbii, Anana, bo to taki wakacyjny utwór pod tytułem Gazebo i potem jeszcze Mongo Santa Maria i już będzie południe. Dziękuję państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego.

0: Minęła godzina 12. Dzień dobry, Michał Żakowski, zapraszam.
1: Co państwo? Lato!
0: Czytać czy nie czytać na wakacjach? Oto jest pytanie. Tak, zadajemy je sobie, mam wrażenie, kiedy zaczynamy się pakować i wtedy wybieramy może tą książkę, może jeszcze tamtą i jeszcze kolejną. No i czasami kończymy, ja przynajmniej mam tak, jeżeli widzę, że jest miejsce w samochodzie, wywozem niemal całego antykwariatu. Bo właśnie, tak sobie myślę, może tę książkę poczytam, może zerknę choć na chwilkę w tę drugą. I ta wyobraźnia, która mnie prześladuje przed wyjazdem, to znaczy, jeśli nie wezmę tej książki, a najdzie taki moment i mnie i ochota na czytanie właśnie tej konkretnej, no to co wtedy zrobię, jak jej nie będzie? No dramaty przedwyjazdowe. Ponad 40% z nas deklaruje, że przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu roku. Tak wynika ze statystyk Biblioteki Narodowej. No może by w wakacje tę statystykę trochę zachwiać, taką mam propozycję, albo w ogóle powiedzmy o sobie, czy znajdujemy miejsce w walizce na papierową książkę. Czy mamy przestrzeń na to w walizkach, czy planujemy, czy po prostu polegamy na przykład na e-bookach, na e-bookach? Czy znajduję miejsce w walizce na papierową książkę? To dzisiaj pytanie, które po pierwsze zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357, a po drugie oczywiście udział w naszej sondzie Radia 357. Także zapraszam i tu, a pytanie, czy znajduję miejsce w walizce na papierową książkę? Czy ta papierowa książka nadal stanowi, że w wakacje, no właśnie, bez niej nie możemy się obyć i ją zawsze gdzieś tam wciśniemy. A może właśnie e-book i to jest jakieś wyjście z sytuacji. Także dzisiaj pytania może nie o wyższość świąt, ale coś trochę w tym stylu, mam wrażenie, że jednak wakacyjnie. Także czy znajduję miejsce w walizce na papierową książkę? Za chwilę gość niezwykły, pani Dorota Woźnica z Biblioteki w Jaśle, dyrektorka tejże biblioteki, ale także wygrała konkurs na Bibliotekarza Roku w ubiegłym roku i dzisiaj też będzie u nas wielki to honor dla co państwo lato, że będziemy mieli takiego gościa. Później Piotr Kikta i również fantastyczny gość z księgarni To nie bajka w Bydgoszczy. O potykaczach porozmawiamy, czyli tych, które skłaniają nas do zakupu książki. No właśnie, albo do wypożyczenia. Takie pytania dzisiaj padną, także ja zapraszam do przemyślenia, czy mamy miejsce w walizce na papierową książkę. Za chwilę się spotykamy, za chwilę Dorota Woźnica, ale jeszcze proponuję, byśmy chwilę muzyki i ma nam Nic dwa razy się nie zdarza, czyli słynny wiersz Wisławy Szymborskiej z muzyką Marka Jackowskiego, zespołu ma nam i Kora.

0: Nic dwa razy manam, ale to jest słynny wiersz Wisławy Szymborskiej, do którego muzykę skomponował Marek Jackowski. Wiersz z 1957 roku, a muzyka z 1994 roku. Co oznacza, że to, co napisane, a jeżeli jest świetnie napisane, to raz, że można to czytać, dwa, jest to po prostu wieczne. Tak mi się przynajmniej wydaje teraz. Dorota Woźnica, dyrektorka biblioteki w Jaśle. No właśnie, wygrała konkurs na bibliotekarza roku w ubiegłym roku. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To wielki zaszczyt i honor tutaj gościć panią w Radiu 357 w audycji Co Państwo Lato. Bardzo się cieszę. No właśnie, tak może zacznijmy od tego, jak to się staje bibliotekarzem roku? Co trzeba zrobić, żeby wygrać konkurs? Jak to się dzieje? Bo to naprawdę jest bardzo ciekawa sytuacja i myślę, że wiele też mówi o książkach.
1: Tak, dziękuję bardzo. Sprostuję, że w tym konkursie zajęłam drugie miejsce, więc, ale to też myślę, że ogromny zaszczyt. Co trzeba zrobić? Myślę, że trzeba kochać czytać, wierzyć bardzo w moc czytania, w moc bibliotek, no i też ludzi lubić, słuchać, co mówią, co chcą czytać, czego oczekują od nas jako od bibliotekarzy. Tak, myślę sobie, że to są takie bardzo, bardzo ważne rzeczy.
0: No i bardzo się cieszę. To w takim razie gratuluję tego drugiego miejsca, ale to mam wrażenie, że może w takim razie proroczo wybiegamy w przyszłość i będzie pierwsze miejsce. Także
1: zobaczymy.
0: Naprawdę myślę, że jak najbardziej to biorąc pod uwagę te kryteria, tutaj w Jaśle ludzie przychodzą wypożyczać książki bardzo często i jak to wygląda?
1: Tak, tak. Jasło czyta i bardzo z tego powodu się cieszymy, że jest stabilnie, jest na plus. Mm-hmm. Ludzie chętnie korzystają z biblioteki, korzystają zarówno z książek, jak też z wydarzeń, czy różnych inicjatyw, które im proponujemy. Także nie mamy na co narzekać, ale też mam świadomość, że to jest też cały czas praca, żeby tak było. I cały czas zachęcanie do tego, żeby tych czytelników jeszcze przybywało.
0: Czyli to są spotkania z autorami, to są jakieś wspólne czytania, czy jak wygląda ta poza biblioteczna działalność, ale w bibliotece? Znaczy poza tą krótką wizytą wypożyczam, przynoszę i zwracam książkę, prawda? Czy wybieram?
1: Tak. Tak, staramy się, żeby spotkań autorskich było jak najwięcej. Czekamy już na festiwal literacki, który co roku organizujemy jesienią w Jaśle pod hasłem Drogi i Bezdroża, ale te spotkania odbywają się w ciągu całego roku. A oprócz takich właśnie większych wydarzeń jak spotkania autorskie, zapraszamy też na różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, zajęcia cykliczne. I są to zajęcia zarówno dla dzieci czy dla młodzieży, jak też dla osób dorosłych, mamy książki, mamy takie kluby, które też spotykają się na rozmowach wokół ważnych dla nich tematów. Także staramy się, żeby taka biblioteczna społeczność się tworzyła, tak? Żeby to
0: coś
1: nie było tylko takie indywidualne spotkanie z książką, tylko żeby to właśnie była taka czytająca społeczność.
0: No dobrze, ale ta czytająca społeczność zajmuje się również dyskusją o książce, rozumiem, tak? I czy to jest tak, że pani musi to jakoś specjalnie organizować, czy to sami ludzie coś takiego sobie wymyślili też?
1: To znaczy dyskusyjne kluby książki to jest akurat taki ogólnopolski projekt, który w poszczególnych województwach nadzorują biblioteki wojewódzkie. Czasem to jest tak, że to my proponujemy jakąś aktywność, ale czasem to jest też tak, że czytelnicy wychodzą z różnymi pomysłami i staramy się po prostu tworzyć im wtedy przestrzeń do tego, żeby mogli się spotykać, żeby mogli swoje pasje realizować. Od niedawna na przykład mamy taką grupę dorosłych osób, które pasjonują się scrapbookingiem, czyli taka dziedzina plastyczna, artystyczna, gdzie z różnego rodzaju papierów w różnych fakturach, formatach, kolorach oraz różnego rodzaju takich dodatków artystycznych tworzą sobie album i spotykają się przez cały rok, tak żeby na koniec roku mieć 12 kart albumu na zdjęcia gotowe. Także też takie rzeczy robimy.
0: No dobrze, rozumiem, że tutaj rozmawiamy o klasyce, czyli o książce, o papierze, o kleju, który te książki klei i tak dalej, okładkach pięknych. To, co w książkach wszyscy lubią, jeżeli w ogóle lubią książki, tak? A z tego, co, tak jak przytoczyłem badania Biblioteki Narodowej z ubiegłego roku, no 41% dokładnie respondentów powiedziało, czyli tych zapytanych, że sięgają co najmniej po jedną książkę w roku. Ale czy jak sobie radzicie z tą nowością technologiczną, jaką są czytniki i e-booki? Czy to jest za duża rewolucja, czy jednak no, też bierzecie pod uwagę, że to się też dzieje i w jakiś sposób w tym uczestniczycie? Jak to wygląda?
1: Powiem tak.
0: Czy odrzucenie w ogóle?
1: Nie, absolutnie nie. Biblioteki w coraz większej mierze udostępniają także książki w formie elektronicznej, też książki audio i audiobooki też to jest taka odnoga książek, która też bardzo chętnie jest wykorzystywana. Ja sama przyznam, że jestem wielką fanką audiobooków. Biblioteki często też, no my na przykład tutaj w Jaśle, ale też no to w Polsce to już jest coraz bardziej popularne, że w ramach różnego rodzaju takich konsorcjów i umów wśród bibliotek przekazujemy czytelnikom nieodpłatny dostęp do różnego rodzaju platform, które udostępniają czy e-booki, czy audiobooki. Niektóre biblioteki też wypożyczają czytniki wraz z tymi właśnie zbiorami elektronicznymi. Natomiast no, wciąż króluje książka papierowa i my się z tego cieszymy, bo tak myślę sobie, że takie obcowanie z papierem i ten czas taki na tą spokojną lekturę, prawda, w wakacje, to nie wiem, może w hamaczku albo gdzieś tam na kocyku na plaży, to na pewno też ma swój urok, ale chciałabym bardzo podkreślić, że to nie jest już ten czas, tak mi się wydaje, żeby decydować, która forma książki jest lepsza. Po prostu, czy to będzie e-book, czy to będzie papier, czy to będzie audiobook. To ważne, że to jest książka i że po nią sięgamy.
0: No właśnie, przecież jeszcze jest audiobook, prawda? I to jest pytanie, czy to jest rzeczywiście czytelnictwo. To jest takie też pytanie tych, bym powiedział, no, tradycjonalistów versus moderniści, tak? No audiobook według purystów chyba nie jest czytaniem jednak, mimo wszystko. No ale...
1: No jest... No. Tak, jest słuchaniem, ale, no, ale wciąż jest to o książce, prawda?
0: No tak, nie, jest zdecydowanie. A bo dzisiaj zadajemy takie podstępne pytanie, czy znajdujemy miejsce w walizce na papierową książkę? Oczywiście może być to i plecak, prawda? Może być to torba podróżna, cokolwiek. Ale czy, wie pani, to są takie dylematy. No wziąłbym książkę, ale no tutaj to i... No nie ma miejsca, albo wezmę właśnie, może wykupię audiobooka i posłucham audiobooka, ale dzisiaj to pytanie precyzujemy, czy rzeczywiście może jednak fajnie tą książkę wziąć i sobie po prostu wziąć w papierze, co daje nam troszeczkę jeszcze więcej tej odskoczni od tych bodźców, no w tym wypadku, wie pani, no czy audiobook, czy czytnik, no to jednak znowu na coś patrzymy, czegoś słuchamy, a tu się zagłębiamy w te litery, tak, no czytamy po prostu, to jest ten proces.
1: Tak. I muszę powiedzieć, że nasi czytelnicy faktycznie przychodzą do biblioteki specjalnie po książki na wakacje, na wyjazdy. I chcę powiedzieć, że to jest informacja nie tylko z biblioteki w Jaśle, ale też dzięki temu, że mam przyjemność współpracować i mieć kontakt z bibliotekarzami, dyrektorami bibliotek z całej Polski dzięki takim niesamowitym stowarzyszeniom bibliotekarskim jak Inicjatywy czy jak Labib, to zrobiłam szybki research i od Jasła aż po Puck muszę panu powiedzieć, że faktycznie papier króluje. Ludzie przychodzą na przykład, nie wiem, jadą do sanatorium, wyjeżdżają na działki, wyjeżdżają na urlopy, tak przychodzą i biorą książki i też pojawia się takie słowo na zapas. Tak, że biorą książki może nie tylko tyle, ile im trzeba, ale też na zapas, na wszelki wypadek, żeby nie brakło. Bardzo nas to cieszy.
0: Żeby nie brakło podczas wyjazdu, tak? Żeby nie było...
1: Tak.
0: To wie pani, tak. No to jest po prostu news dnia, absolutnie. Czyli po pierwsze, wakacyjne czytanie istnieje od Jasła aż po Puck i ludzie biorą książki, wypożyczają książki na zapas, żeby nie zabrakło podczas wyjazdu, podczas spędzania urlopu. No fenomenalne, tak. Czyli nie jedną książkę pakujemy i upychamy, ale wręcz nawet kilka są tacy.
1: Wręcz nawet kilka, tak. Tak, tu muszę powiedzieć, że często też jest tak, że faktycznie wtedy ludzie patrzą też na objętość, prawda, no. Na ciężar. No, to nie tylko wtedy tytuł czy gatunek jest ważny, ale wiadomo, że no, jak jedziemy, to też się staramy tak pakować, żeby to wszystko pomieścić. Ale miałabym też taki tip dla takich osób, które boją się, że ich tym książek braknie.
0: Tak.
1: Bo my to widzimy zarówno w Jaśle, jak też wiem, że w wielu bibliotekach w Polsce mamy takich czytelników wakacyjnych, bo przecież do biblioteki można się zapisać tam, gdzie się akurat jest, prawda? Raczej nie ma ku temu żadnych przeszkód. My na przykład mamy dzieci, które nie mieszkają w Jaśle, ale do Jasła przyjeżdżają na wakacje do dziadków i one mają swoje karty biblioteczne i co wakacje do nas wracają, albo też zapisują się nowe osoby. I też jak właśnie rozmawiałam ze znajomymi bibliotekarzami, bibliotekarkami, to oni też mówią, że często po prostu przychodzą do bibliotek osoby, które akurat u nich są, chciałyby coś poczytać, więc żeby nie wieść tych książek tak dużo,
0: to
1: można się zapisać.
0: A jakie to proste, a jakie fenomenalnie użyteczne. No, to znaczy,
1: i jeszcze powiem
0: wieść.
1: Panu, że darmowe. Darmowe, więc już w ogóle.
0: No, pani Doroto, bardzo dziękuję w takim razie. To jest nasz, jak to się mówi, materiał wyjściowy. Czyli przede wszystkim mamy dowód na to, że wakacyjne czytanie istnieje. I teraz pytanie do państwa, tak jak cały czas proponuję od samego początku. Czy znajduje miejsce w walizce na papierową książkę? Możemy je modyfikować? Czy na przykład wyrabiam sobie kartę biblioteczną w miejscu, do którego jadę? O, proszę. Bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze pod koniec audycji, także do usłyszenia za chwilę. Bardzo dziękuję. No i teraz czas na państwa. Pan Klaudiusz jest już z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No pytanie, czy w plecaku, czy w walizce znajduje miejsce?
0: Tak.
2: Jest ten luksus, że samochodem jadę. Aha. Więc w samochodzie się to miejsce znajduje. Za tydzień będę jechał na urlop i no 3-4 książki biorę ze sobą, ale książka papierowa to jest całkiem coś innego niż...
0: papier to papier, tak?
2: Papier to papier, a książka i ekranizacja na przykład to już jest całkiem inna bajka. No bo jednak książka, jak się ma wyobraźnię, to ja to wszystko widzę. Mm-hmm. A potem jak film oglądam, to jestem trochę rozczarowany. No a w tej chwili czeka na mnie właśnie książka Świadek numer 8 i Kawana. To jest bardzo fajne książki. Mm-hmm. Coś takiego jak Grisham.
0: Tak.
2: No na Grishama trzeba poczekać do września, bo będzie nowa książka w Polsce wydana. Szkoda, że nie przed wakacjami, bo uwielbiam wyjść sobie w góry, potem tam sobie znaleźć gdzieś miejsce, gdzie można by usiąść i poczytać książkę.
0: Czyli siedzi pan gdzieś w górach podczas wędrówki, przysiada i czyta książkę. No powiem, książkę, świetny pomysł.
2: To jest bardzo fajne, od wielu lat to już robię i, no i zawsze czekam na ten moment, jak będę miał okazję książkę poczytać.
0: No to pan przechodzi czyste katarzis, można powiedzieć, w takiej sytuacji. To jest, wraca pan już nie tym człowiekiem, co pan wychodził z domu.
2: No, może niekoniecznie, ale...
0: Żartuję oczywiście, ale...
2: Jest to oczywiście bardzo przyjemne i dużo lepsze niż... No, przy audiobooku chyba bym zasnął.
0: O.
2: Tak widzę, że mnie to usypia. Próbowałem, ale nie wychodzi mi to. A książka to jest książka. No i tak rocznie staram się, żeby tych książek było może nie na ilość, ale na jakość. No i dobrze, polecam.
0: Jasne, bardzo dziękuję panie Klaudiuszu. Czyli jedzie pan samochodem, kilka książek na pewno pan bierze, by nie zabrakło podczas wakacji. Panie Bartoszu, dzień dobry. Dziękuję bardzo panie Klaudiuszu i serdecznie pozdrawiam.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie Bartoszu.
3: Dzień dobry. No ja powiem tak, ja właśnie jutro wyjeżdżam na wyjazd, więc za granicę. No i staram się zawsze coś brać do czytania. No u mnie też, jako że jestem osobą do w tym roku 30 lat, to też coś takiego, nie wiem czy to podchodzi pod książkę, ale też komiks. To też jest jakaś forma czytania. Też preferuję bardziej papierowe książki, bo rzeczywiście to jest niebo a ziemia, bardziej też się może człowiek skupić. No ale staram się coś brać, chociaż później z perspektywy czasu patrzę, że no, bo ja niestety ja spędzam wakacje, że tak powiem, zwiedzając teraz będzie, więc podejrzewam, że wezmę książkę, ale nie wiem, czy uda mi się jej dużo jej, zresztą nie dużo jej przeczytać. W zeszłym roku na przykład co innego było, bo na przykład pisam pracę magisterską, to wziąłem laptopa, żeby popisać, no i w ogóle do niego nie ruszyłem, niego nie otworzyłem.
0: I laptop się przejechał, rozumiem, razem z panem.
3: Tak, przejechał, ale jako, że trochę z terminami tam były blisko, to przynajmniej miałem taką świadomość, no, że przynajmniej jakby się tak chciało, to przynajmniej nie mam do siebie pretensji, że tak, no, że po prostu zostawiłem tak w domu i nie myślałem o tym. No.
0: Czyli alibi po prostu wymyślone, perfekcyjne. Rozumiem. Tak. Natomiast książki w wakacje pan bierze, jak pan gdzieś wyjeżdża, rozumiem. Też tak?
3: Tak, to tak, tak, tak,
0: taka jest reguła u pana i taki zwyczaj.
3: Staram się coś brać, przynajmniej żeby mieć, jeżeli się już w ogóle coś trafi, to żeby mieć przynajmniej pod ręką, żeby w razie czego coś przeczytać.
0: Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Panie Bartoszu, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia i dobrego wyjazdu i dobrego czytania na wyjeździe.
3: Teraz to tylko powiem, że słuchaczom, że mogą pewnie niektórzy się ucieszą, że odpoczną ode mnie, bo nie będziemy chyba przez... dopiero w przyszły czwartek się odezwę.
0: Dobrze, w przyszły czwartek, no to zdaje się, że może się usłyszymy w takim razie. Wie pan, dobrze.
3: Do
0: usłyszenia do przyszłego czwartku. Dziękuję, panie Bartoszu.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję. Pan Dawid. Dzień dobry, panie Dawidzie.
4: A, witam, panie redaktorze. Panie redaktorze, to zależy też, bo potem mówi tu o walizce, ale jednak jeśli jadę z rodziną na urlop, a mam bardzo intensywny czas, to jednak wiem, że będzie ciężko to pogodzić.
0: Aha.
4: Natomiast mam właśnie postanowienie noworoczne w tym roku przyjąłem, żeby przeczytać w każdym miesiącu jedną książkę.
0: W każdym miesiącu?
4: W każdym miesiącu po jednej. Niestety bardzo topornie mi to idzie i już zauważyłem z czego. I teraz słuchacze niech mi odpowiedzą. No, albo pan redaktor niech mi odpowie. Mianowicie, jak skroluję telefon i coś w nim oglądam i później próbuję przejść na tą książkę, to proszę mi uwierzyć, że bardzo ciężko mi się skupić na tym czytaniu i na przykład zamiast zrobić 40 kartek, to po 20 czy 10 już mi się totalnie nie chce. I dlatego poziom tej książki, której czytam, to widzę, że jest przesunięty, no bo ten telefon jednak wpływa. A proszę sobie zobaczyć na przykład artykuły, które są w internecie. Dlaczego one są krótkie i treściwe? Bo ludziom nie chce się czytać, bo to jest nudne. Dla naszego mózgu to jest nudne, no bo jak scrollujemy, jest dopamina, a tu książkę weźmie człowiek papierową, to ja już zauważyłem, że dla mnie też to jest nudne. Niby ciekawa książka, niby jest coś, co mnie interesuje, ale tak naprawdę czuję się jakiś znużony przy czytaniu i zasypiam na przykład.
0: No widzi pan, bo tutaj trzeba podążać za zdaniami, za słowami, za literami, za strona za stroną. To nie jest scrollowanie, jak sama nazwa wskazuje, angielska, co prawda, no ale scrollowanie, czyli przerzucanie tych wszystkich wiadomości i tych krótkich tego wszystkiego, co jest w internecie. No i pan ma już sam odpowiedź. Także tutaj nie ma filozofii wielkiej, czy tak zwanej rocket science. To jest po prostu za dużo bodźców w jednym telefonie powoduje, że później z książką jest trudniej. Panie Dawidzie, to ja tak, życzę panu wygranej jednak w jakimś stopniu. To nie są oczywiście zawody na wygraną, ale jeżeli pan będzie czytał co miesiąc i przeczyta w roku więcej niż jedną książkę, myślę, że to będzie fantastyczne osiągnięcie, także...
4: Ja też tak uważam.
0: Dobrze, bardzo dziękuję, panie Dawidzie.
4: Ale panie redaktorze, i jak słuchacze teraz mnie słyszycie, odpowiedzcie też na to moje pytanie, czy wy też macie zauważyliście po latach jednak taki delikatny problem, że po scrollowaniu, czy to telewizora, internetu, że coraz ciężej wam się czyta, tak z ciekawości.
0: Dobrze. Czy coraz ciężej nam się czyta po scrollowaniu bądź oglądaniu? To jest pytanie uzupełniające do pytania właściwego, czyli czy znajduje miejsce w walizce na papierową książkę? Bardzo ciekawe, papier versus scrolling w internecie. To też jest dzisiejszy temat naszych rozmów. Pan Marcin, dzień dobry, panie Marcinie. No to może pan mi odpowie na pytanie, jak to wygląda u pana?
5: Już panu mówię, pozdrowienia ze słonecznej Świdnicy.
0: Więc tak,
5: ja mam miejsce, tyle tylko, że nie na książkę, zawsze na czytnik. I już tutaj prosiłbym jak gdyby, czy sugerowałbym, żeby naprawdę oddzielać funkcję jak gdyby od treści, bo na początku materiału wspominał pan jak gdyby jednym ciągiem. Książka, e-book, audiobook. To są trzy różne rzeczy.
0: Tak.
5: Audiobooki zwłaszcza są różne. Samochód wyścigowy z wozem drabiniastym ma cztery koła wspólne, a to są dwie różne rzeczy, prawda?
0: No, ale jeszcze ma konia,
5: oddzielmy w ogóle, tak, oddzielmy w ogóle audiobooki. Natomiast podział między książką papierową a e-bookiem, i tutaj powiem to jako ktoś, kto e-booki czyta od ponad 20 lat, treść jest ta sama, natomiast bardzo jest istotne dla ludzi, którzy nie czytali, bo kto czytał na e-booki na e-bookowym urządzeniu, czyli z ekranem e-ink, a co innego z ekranem LCD, to będzie znał różnicę, bo to jest bardzo duża różnica. To jest wielka różnica technologii. To jest, co innego jest patrzeć w telefon, co innego jest patrzeć na kartkę. Technologia e-ink jest tak jak patrzenie na kartkę. Więc dlatego należy to też oddzielić. Na e-inku pan w wyraźnym słońcu zobaczy lepiej nawet niż na książce. I teraz do sedna, do meritum. Dlaczego e-booki
0: są według mnie lepsze? No e-ink, czyli po prostu elektroniczny atrament, tak to rozumiem.
5: Tak. Tylko to zupełnie inaczej działa niż LCD, ale nie chcę tu się
0: zbrania szczegóły. Lepiej się czyta po prostu e-inki.
5: Tak.
0: Dobrze.
5: Pracuje pan w radiu, więc na pewno jest pan w jakimś stopniu melomanem, lubi pan muzykę. Czy jak jedzie pan na wakacje, bierze pan swój gramofon, swoje płyty, swoje wielkie kolumny i tak dalej? Nie. Bierze pan MP3, co najwyżej może flaki jakieś zgrane, i jest to samo w podróży. Ja bym chętnie wziął 40 kilo swoich książek, ale ja na to nie mam miejsca. Natomiast w czytniku ja to wszystko mam, w każdej chwili mogę otworzyć, równie dobrze mogę poczytać. Treść książki nie zmienia się od formy papieru, ponieważ jak sam pan zauważył, trzeba czytać uważnie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie potępiam, tylko trochę mnie tak...
0: Dobrze.
5: Nie podoba mi się takie potępienie, że e-book to niebo nie pachnie książką. Są spreje, notabene sprzedają, że się psika czytnik, który wtedy pachnie papierem.
0: Ale naprawdę psikać czytnik, żeby czytać jak książkę? No niesamowite.
5: Są takie spreje, tak. No ludzkość takie rzeczy wymyśla. Ale do czego zmierzam? Wszystko ma swoje zastosowania, dlatego na wakacje czytniki e-inkowe jak najbardziej, natomiast do audiofilstwa i bukofilstwa w domu tak. Tak, fotel, uszak, piękna książka,
0: mogą
5: lampa.
0: Mogą być góry, jak pan słyszał.
5: No, ja mam blisko, jak mówię, Świdnica. Ale naprawdę w podróży według mnie e-book jest, w sensie w postaci e-ink, czytnika e-inkowego, nie ma sobie konkurencji i to wspomaga wręcz czytelnictwo, bo pan jedzie, pan wyciąga z plecaka, może pan czytać, to nie waży. Treść zostaje ta sama, autor przekazuje tą samą treść.
0: I jest to zmniejszenie tego przedwyjazdowego mojego dramatu, co wziąć, a z czego zrezygnować. Też naprawdę uważam, że bardzo ciekawa propozycja i od razu, pani Marcinie, wytłumaczę, nie mam żadnej nawet cienia pogardy wobec czytników. Nie, tylko po prostu tak staram się zarysować problem. Niektórzy wolą jednak książkę, ale to tylko wolą, ale nie dlatego, że czytnik jest gorszy i nie jest dozwolony, no bo jest taki właśnie nowoczesny i co to jest za dziwne urządzenie. Także nieprawdziwe czytanie.
5: To nie oznacza nieprawdziwego czytania,
0: także od razu zaznaczam. Panie Marcinie, to ja wszystkiego dobrego i słonecznego życzę w dalszym ciągu w Świdnicy. I książek, i e-booków. W e-booku dużo książek, w ten sposób.
5: Mam dużo i polecam serdecznie wszystkim, którzy nie próbowali, pożyczyć od znajomego kolegi. Ja w ten sposób skonwertowałem sporo osób, że im dałem czytnik na tydzień i się okazało, że nie taki diabeł straszny.
0: No dobrze. Mnie ten spray też zastanowił, ale panie Marcinie, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Pani Alicja. Dzień dobry, pani Alicjo.
6: Dzień dobry, przede wszystkim bardzo dziękuję za taki fajny temat, niepolityczny, miły, sympatyczny.
0: Wakacje, i tak, co państwo, lato.
6: Po pierwsze, przedmówca. Ja wychowałam się u mamy w bibliotece, więc książki pożerałam. Teraz faktycznie jest problem ze skupieniem się na tej książce, ale myślę, że...
0: Czyli scrolling versus czytanie.
6: Nie scrolling. Raczej takie po prostu ta codzienna gonitwa ciągle w domu. W domu człowiek sobie zawsze znajdzie jakiś problem. Praca, druga praca i tu remoncik, tu zalany sufit, bo przy oberwaniu chmur zalał mi sufit, więc... coś, czym trzeba. No.
0: Bardzo
6: i wiecznie coś, prawda? Więc my mamy w tą gonitwę myśli w głowie, dlatego się nie potrafimy skupić i myślę, że właśnie wakacje, to jakiś wyjazd, to jest idealny moment na to, żeby się zaczytać. I ja na przykład nie słucham audiobooków, uwielbiam się zaczytywać. Audiobook już mi narzuca czyjąś interpretację, prawda? Mm-hmm. Jedną z takich, oczywiście nie wszystko, bo przecież słuchowiska są fantastyczne, szczególnie w interpretacji aktorów. Pamiętam, jak w Trójce była czytana książka, znaczy Kapitan, przez pana Franceskiego. To była po prostu rewelacja. Potem dopiero kupiłam tę książkę. Natomiast wyjeżdżając na wakacje, zawsze braliśmy ze sobą książkę i właśnie w takie sierpniowe wieczory, kiedy już o 9 jest ciemno, to był ten moment, kiedy po wędrówkach górskich, bo my bardzo często tutaj z rodziną po górach chodziliśmy, byśmy po prostu, każdy brał swoją książkę i sobie czytał. I fantastycznym rozwiązaniem na ewentualne jakieś tam braki, że już pochłonęłam książkę i nie mam co czytać, są miejsca, biblioteki, czy już teraz nawet w sklepach to się zdarza, miejsca, w których są regały z książkami do uwolnienia.
0: O,
6: i wtedy
0: tak.
6: Można sobie tak, w kłodku właśnie będąc, zdaliśmy kłodko, będąc na wakacjach 2 tygodnie w Kotlinie Kłodzkiej.
0: Piękne miejsce.
6: Zaszłam do biblioteki i tam znalazłam taki staroć opowieści z Podhala, fantastyczne takie, takie opowiadania góralskie, anegdoty. No, rewelacyjna rzecz, dowcipna, mądra, w ogóle uwielbiam humor i taką mądrość góralską. Także jak najbardziej...
0: Opowieści z Podhala w Kotlinie Kłodzkiej. No fantastyczny pomysł. Też to ma swój smak, mam wrażenie.
6: Tak, i w moim zakładzie pracy, ja pracuję w Domu Kultury i też jest regał z książkami do uwolnienia i naprawdę można znaleźć takie ciekawostki. Lema sobie uzupełniłam
0: o
6: pewnych rzeczach po prostu człowiek się dowiaduje, tak? Dopiero wtedy, kiedy to... Bo to są jakieś tam stare książki jakieś, których się ostatnio nie znawia, czy no po prostu nie wiemy, że coś takiego istnieje, prawda, w ogóle. Także jak najbardziej wszystkim życzę dobrej lektury, fajnych wakacji i pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę rozwiązania tego problemu z sufitem czy z dachem, który został zalany, także żeby nie było tej gonitwy myśli, która odciąga chociażby od książek.
6: No,
0: także bardzo dziękuję za telefon, dziękuję bardzo pani Alicjo.
6: Dziękuję,
0: pan Ryszard jeszcze, a dziękuję, miłego. Za chwilę Piotr Kikta, ale jeszcze pan Ryszard. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
7: Dzień dobry panu.
0: Tak.
7: Na początek zaznaczę, jeszcze nigdy nie udało mi się, ani nie miałem ochoty zadzwonić do radia, ale ten dzisiejszy temat mnie bardzo zainteresował.
0: No to wspaniale, dziękuję bardzo.
7: Ja czytam na czytniku e-booki od parunastu lat i pierwszy raz, kiedy się na to zdecydowałem za namową córki, to była gruba książka, która miała prawie 1000 stron. I tak ciężko ją trzeba trzymać było w ręku, tylko może siedząc przy stole dało się to poczytać.
0: A co to za książka była?
7: To była o tych mnichach Róża, włoskiego autora, sfilmowana.
0: Tak, tak, tak.
7: Nie pamiętam w tej chwili. Coś Róży.
0: Imię Róży to było przypadkiem?
7: Tak, imię Róży, tak.
0: Proszę bardzo.
7: I chciałbym tylko powiedzieć, bo właśnie jak zacząłem
0: Umberto
7: później,
0: Eco.
7: Tak przekonałem się do czytania e-booków, że rzeczywiście może pan jechać na wakacje i w każdej chwili może pan kupić albo wypożyczyć książkę i czytać, co pan chce. Niestety biblioteki w Polsce, ja częściowo mieszkam w Niemczech, biblioteki w Polsce są jeszcze troszkę do tyłu. W Niemczech jestem członkiem biblioteki, przedłużam po 3 lata płacąc paręnaście euro i tam, tutaj rozmawiałem kiedyś z biblioteką w Krakowie, żeby dostać e-book do ręki wypożyczony, trzeba losować jakiś numerek i koło pierwszego stać w kolejce, żeby dorwać tą książkę. W Niemczech to tak wygląda, że otwiera pan dojście internetowe do biblioteki i ma pan do wyboru całą literaturę obecną, wszystko, co jest wydawane 5-6 egzemplarzach i tylko jakieś rozrywane tytuły trzeba czekać parę dni albo tygodni, żeby dostać tą książkę, a cała reszta nowszych tytułów to pan sobie pożycza z biblioteki za darmo. I oczywiście też czasami książki kupuję przez Empik, ale...
0: Panie Ryszardzie, jeszcze takie pytanie na koniec. Niemcy chodzą do biblioteki?
7: Proszę?
0: Niemcy chadzają do bibliotek?
7: No moja córka całe życie chodziła, jako dziecko już w podstawówce czytała 7 książek w tydzień. Mm-hmm. No, nie wiem, czy lepiej niż w Polsce, ale ta część ludzi, która przekonała się do e-booków, może już nie musi
0: chadzać,
7: tylko pójść i wpłacić paręnaście euro za rok, żeby...
0: Dobrze.
7: Ale myślę...
0: Panie Ryszardzie, tak.
7: Czytamy książkę po to, żeby dowiedzieć się tej treści i co autor miał na myśli i czy to jest forma papierowa, czy nie papierowa, to tak jak pani bibliotekarka mówiła, nie ma żadnego znaczenia.
0: Jasne. Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie, za tę podpowiedź, co można robić jeszcze w bibliotece i jak biblioteka mogłaby jeszcze jakie świadczyć właśnie usługi z wypożyczeniem, między innymi e-booki. Pan Ryszard, bardzo dziękuję. Jest już z nami Piotr Kikta, księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry.
0: No wie pan co, jakbym normalnie dzwonił do Rolling Stonesów, bo wasza księgarnia jest jedną z najsławniejszych w Polsce. Kogo nie zapytam, to wskazuje księgarnia, to nie bajka w Bydgoszczy i to nie jest reklama.
8: Dziękuję, tak się stało chyba, nie wiem, że dużo ludzi ją rozpoznaje.
0: A to wszystko może przez te potykacze, co? To wy tak wystawiacie je, robicie
8: show,
0: i później ludzie o tym gadają.
8: Myślę, że właśnie przez moją złośliwość to jest.
0: To jest złośliwe działanie, no dobrze. Panie Piotrze, to powiedzmy o tych potykaczach na początek, żeby wszyscy byli mieli świadomość, o czym my rozmawiamy, bo to też jest element waszej jakby wejścia w kulturę czytania, tak? To nie tylko jest zachęta do wejścia do waszej księgarni, ale to ma swój smak. Proszę bardzo.
8: Cóż mogę powiedzieć o potykaczach, proszę pana? No, wypisuję na nich jakieś śmieszne hasełka. Kiedyś to się zaczęło przez przypadek z jakiejś trochę desperacji i tak się zamieniło. Stało się to popularne. Ktoś to udostępnił w internecie, raz drugi. Potem ja sam zacząłem to udostępniać. No i tak, to się stało takie popularne i to trochę jest taki... Czasem to są takie komentarze. No nie wiem, nie chcę tego samoceniać, bo to ja je piszę, więc nie chcę używać żadnych słów. Czy to jest fajne, niefajne, zgryźliwe, czy to jest śmieszne, czy nieśmieszne. Niektórzy się z tego śmieją, niektórzy się wkurzają na to.
0: Aha.
8: No.
0: Czyli stoi normalnie taka zachęta, taki nie wiem, jak to nazwać.
8: Tak, stoi taka, to się nazywa potykacz.
0: To po się nazywa
8: taka
0: potykacz,
8: rozkładana
0: właśnie.
8: Tablica.
0: Tak.
8: To się po prostu nazywa potykacz, czyli taka forma reklamy, o którą się można potknąć. Mam taki potykacz w formie tablicy takiej, na której piszę markerem kredowym różne wesołe rzeczy, smutne.
0: A jest pan, ma pan jakiś taki ulubiony, albo dumny jest pan, albo zadowolony z pomysłu, który pan napisał na potykaczu, z tekstu, który pan tam zamieścił po prostu? Jest coś takiego?
8: Wie pan co...
0: Dobrze.
8: Nie wiem. Nie wiem, ale powiem szczerze, że kiedyś, ja już trochę je zapominam, ale mam wszystkie zdjęcia gdzieś schowane i kiedyś je przeglądałem i na jeden parsknąłem śmiechem, ale
0: własny.
8: I to mnie zaskoczyło, że sam na swój żart tak zareagowałem i nie pamiętałem go, ale też nie pamiętam teraz, jaki to był tekst. Musiałem to jeszcze raz przeglądać.
0: Dobrze, to sobie jeszcze może do końca audycji się uda przypomnieć panu, ale w takim razie do tego papieru bym tej książki papierowej wrócił i do pytania dzisiejszego, co państwo lato. Czy znajduje miejsce w Wajsce na papierową książkę? Czy rzeczywiście myśli pan, że to jest cały czas tak, że zabieramy te książki? No bo pani Dorota Woźnica z Biblioteki w Jaśle mówiła o tym, że jest, że wakacyjne czytanie istnieje. Pan też to widzi w księgarni? To nie bajka?
8: Tak, widzę to. I widzę to, w różnych wymiarach, bo widzę to w takim wymiarze też, że te wakacyjne miesiące są zawsze trochę lepsze, tak finansowo dla nas.
0: Mm-hmm.
8: Mimo, że Bydgoszcz wciąż, jakby ta turystyka w Bydgoszczy się bardzo rozwija, ale Bydgoszcz wciąż nie jest takim pierwszym celem podróży. No na przykład Toruń takim jest, bo wszyscy jadą zobaczyć gotyk. Natomiast Bydgoszcz jeszcze jest stosunkowo nieznana, natomiast jest przepięknym miastem. Jeśli ktoś nie był, to bardzo polecam, bo to jest naprawdę przepiękne, wyjątkowe miasto. A mówię to zupełnie uczciwie, dlatego że ja nie jestem urodzonym bydgoszczaninem.
0: No właśnie, czy pan mówi poza tą rywalizacją od setek lat pomiędzy Toruniem i Bydgoszczem?
8: Ja też kocham Toruń i kocham ludzi w Toruniu, są wspaniali. I jest, Toruń jest piękny, ale Bydgoszcz jest właśnie zupełnie inna. Tak chociażby jest. Przez to, że nie ma tej, no tutaj akurat to jest trochę pech, a w jakimś sensie też wyjątkowość, takie nazwijmy to szczęście w nieszczęściu, że Niemcy tutaj, zaborcy zburzyli tę średniowieczną tkankę miasta i miasto jest takie XIX-wieczno nowoczesne. Dużo secesji, modernizmu.
0: To prawda.
8: Bardzo, bardzo ciekawe, ale tak urbanistycznie, także bardzo polecam. No i ma przepiękną rzekę, a jak się uprzeć, to nawet trzy rzeki są w Bydgoszczy czy w pobliżu.
0: I tam można nad tymi rzekami na przykład przysiąść i czytać książkę, którą kupiło się w księgarni
8: można,
0: u pana,
8: tak? Owszem. Ale to jest bardzo miłe.
0: Niech mi pan powie, tam to czytanie w Polsce, czy czytanie, tak jak pan obserwuje, kupowanie książki, to jest i to się zmienia w ciągu ostatnich lat. Na przykład jest, tak jak pan mówi, że więcej w wakacje rzeczywiście. To jest niezwykle ciekawe. A jaką literaturę się kupuje?
8: No, bardzo różną literaturę, chociaż rzeczywiście jak ktoś mówi wyjeżdżam i potrzebuję czegoś na wakacje, to zazwyczaj mówi o może coś lżejszego albo bardziej jakąś, a zazwyczaj czytam reportaże, ale to może teraz jakąś fikcję i rzeczywiście chyba powieści są takim, można powiedzieć pierwszym wyborem.
0: Tak.
8: Natomiast też są to bardzo różne powieści, więc tutaj już mi jest trudno powiedzieć, bo to też trochę tak jest u mnie w księgarni, że ja już wybieram książki, które stoją na półkach, więc nie mam wszystkiego, co się ukazuje na rynku. Mam to, co mnie interesuje i niestety często to jest literatura smutna albo traktująca o jakichś tam trudnych sprawach, ale ona znajduje swoich odbiorców i
0: Ale to częściej do pana przychodzą kobiety czy mężczyźni? Bo wie pan, w tym badaniu Biblioteki Narodowej...
8: Kobiety to w ogóle nie ma o czym mówić.
0: Naprawdę, to pan potwierdza te statystyki Biblioteki Narodowej, że...
8: Tak, oczywiście.
0: Po książki częściej sięgają kobiety niż mężczyźni. Odpowiednio 47% i 34%. To jest coś niesamowitego.
8: Dlaczego
0: jest taka dysproporcja?
8: Nigdy tego nie liczyłem, ale szacunkowo to pewnie z 3/4 moich klientów to są właśnie klientki, a nie klienci.
0: I one sięgają po to smutne powieści?
8: Nie wiem, z czego jest taka dysproporcja, z czego ona wynika. Może nie chcę tutaj sięgać daleko w jakieś genderowe myśli, ale faceci są inaczej wychowywani, inaczej myślą i że mają też inną konstrukcję. No nie wiem, nie jestem specjalistą.
0: Jasne.
8: W tej dziedzinie. Także trudno mi powiedzieć, może kobiety są po prostu wrażliwsze i częściej szukają jakichś takich przeżyć.
0: O, na wakacje
8: innych
0: na przykład.
8: Niż szybka jazda motocyklem na przykład, nie?
0: A te potykacze pana, że tak jeszcze byśmy tutaj na chwilę do nich wrócili, to one powodują rzeczywiście, że ludzie się zaczynają interesować księgarnią i wchodzą i pytają o książki? To jest tak, że to rzeczywiście widzi pan, że to zmienia jakby więcej ludzi jest w stanie przejść do księgarni?
8: To myślę, że to trochę działa. Nawet czasami bardziej niż trochę. Jest to oczywiście też dla mnie bardzo miłe. To jest dla mnie duży komplement, kiedy na przykład ktoś przyjeżdża i mówi, przyjechaliśmy do pana z Gliwic, bo chcieliśmy zobaczyć pana księgarnię, którą znamy z internetu.
0: Przyjechaliśmy do pana z Gliwic. Naprawdę są takie zwierzenia. No niesamowite to jest.
8: Naprawdę tak jest. To jest bardzo miłe i to, nie wiem, poczytuję to za jakiś tam swój sukces. Ja jestem też ludziom bardzo wdzięczny, kiedy mówią coś takiego, bo no to naprawdę dodaje wiatru w żagle. Szczególnie, że księgarski biznes to nie, to właśnie nie jest za bardzo biznes.
0: To co to jest? Bardziej hobby, które udaje się czasami na tym zarobić?
8: No, nie wiem, no ja się staram tak, żeby to jednak były z tego pieniądze. To nie zawsze się udaje, natomiast no wydaje mi się, że dużo ludzi bardzo docenia moją pracę i w ogóle pracę księgarzy takich kameralnych, niezależnych.
0: Mm-hmm. No bo księgarnia to też jest takie miejsce, gdzie można naprawdę sobie spędzić bardzo miło kilkanaście minut, prawda? Bądź nawet i godzin niektórzy spędzają.
8: Można, akurat u mnie kilka godzin spędzić to chyba trudno, bo tak. Ja nie mam tu jedzenia w księgarni.
0: No wie pan, jeszcze jakby ktoś z popcornem wlazł do księgarni, to dopiero by było zjawisko. Ale dobrze, panie Piotrze, to w takim razie spotkajmy się pod koniec audycji, jeszcze zobaczymy jak nasza sonda i też kilka refleksji. Będzie również pani Dorota Woźnica z Biblioteki w Jaśle. Także zapraszam za kilka minut, dobrze?
8: Dobrze.
0: Dobrze. I na razie bardzo panu dziękuję, ale czas na naszych słuchaczy. Pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
9: Dzień dobry, panie Michale. Jakby pan Piotr, to teraz też pan Piotr.
0: No tak, Piotr po Piotrze. Tak. Bywa, że jest Piotr i Paweł, tak jest.
9: Tak. Panie Michale, świetny temat. Ja próbuję sobie znowu zadzwonić, ponieważ trafia pan z tymi tematami wakacje. No, jak pan mówił, to lotka, tak? W szóstkę.
0: Dziękuję jak pięknie.
9: O naszym przykładzie, ponieważ ja po przeprowadzce mieszkam teraz na Dolnym Powiślu i mamy fantastyczną bibliotekę w Kwidzynie. Ona powstała na dawnym dworcu kolejowym, nawet zdobyła jakieś wyróżnienie architektów przez adaptację dworca kolejowego na bibliotekę. I wydaje mi się, że to jest świetnie połączony pomysł, tak? Bo podróżni mogą w każdej chwili wejść, wystarczy sobie książkę na podróż, oddać ją oczywiście gdzieś tam w drodze powrotnej. Ona spełnia wiele funkcji i to, o co pan mnie zadaje pytanie w sądzie, tak? Czy mamy miejsce w takiej sytuacji w walizce, w plecaku. Ja nawet powiem panu przykład dzisiaj teraz, bo pojechaliśmy z dziećmi do Gdańska, powstał mi z powrotem. Mm-hmm. Mamy przy sobie czytnik e-booków, bo syn tam Percy'ego Jacksona pochłania. Mamy przy sobie książkę Głupie ptaki Polski, mamy książkę Almana Harry'ego Pottera i ja chyba z 4 swoje gazety, także wydaje mi się, że to jest, że to nie tylko lato, bo my zawsze gdzieś tam z książkami idziemy, chociaż walczę też z tą elektroniką, bo to jest nagminne. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że lato jeszcze tym bardziej jakoś tak przez tą większą swobodę taką naszą, że jeszcze chyba chcemy więcej czytać, chcemy wracać do tego papieru, bo ja jestem ciągle zwolennikiem, ja też się chowałem w latach przełomie 80. 90. na starych radzieckich na przykład atlasach bibliotece. Chodziłem, posynowałem, jak Rosjanie wydają atlasy na przykład, jak oni wydają. Pamiętam, to jest tak, jak nazywa się o tych smakach dzieciństwa, to dotykanie książki, tych map wówczas, to mi sprawiało aż przyjemność. I ja w mojej miejscowości też nie była aż tyle atrakcji, to były 90. lata, więc siłą rzeczy biblioteka była takim naszym miejscem kultury, domem kultury właściwie, no bo tak. Małe 4000 miasteczko. A powiem panu o tym jeszcze, bo też wiadomo, że biblioteka ma tą główną funkcję wypożyczanie, o czym mówił pan chyba, nie wiem, jest pan Ryszard, tak?
0: Tak?
9: Można w Polsce, jest aplikacja Sowa, gdzie pozwala nam sobie wypożyczyć, przedłużyć, zamówić. To jest fantastyczna rzecz, bo nawet wyjeżdżając właśnie na wakacje, czasami mamy takie swobodniejsze myślenie, prawda, że może oddamy później, a nam jakaś przyjdzie kara czy coś takiego za przetrzymanie, natomiast możemy zrobić to zdalnie. Wszystko to w Polsce znakomicie działa. Mm-hmm. Jeszcze powiem panu o funkcjach tej biblioteki.
0: To jeżeli pan Ryszard też słyszy, to aplikacja Sowa.
9: Tak, tak.
0: Proszę bardzo sprawdzić.
9: Aplikacja Sowa, polecam. Mm-hmm. Nie wiem, czy wszystkie mają, natomiast mnóstwo bibliotek nie mają. To, o czym mówiła też pani Dorota, tak, z Podkarpacia, o tych funkcjach bibliotek różnych. Ja powiem panu też, jak to u nas wygląda, bo ja miałem przyjemność rozmawiać z moją bardzo prężną dyrektorą, panią Katarzynę Bednarek z Kwidzynie i tam jest. Mamy pożyczanie czasopism, gier planszowych, jest mediateka z komiksami, z mangą dla młodzieży, jest fantastyczne multicentrum, dzieciaki mogą projektować rzeczy w drukarkach 3D. Oprócz klasycznych oczywiście pożyczalni dla dorosłych, dla dzieci, pożyczalni naukowej. Także to się stało właściwie centrum kultury, takie równoległe do miejskiego centrum kultury. I tak funkcja chyba, wydaje mi się, że tak dzięki temu biblioteki odżyły, bo pan też pewnie pamięta czas, że był taki straszny zastój, prawda? Że biblioteki kojarzyły się tylko z zatękłym papierem, chociaż oczywiście część ludzi dalej chodziło, uwielbiała, natomiast teraz trzeba trafić do dzieciaków już tymi multifunkcjami moim zdaniem. I to widzenie się to znakomicie sprawdza. Na pięknym miejscu na dworcu, idealnym dla podróżnych właśnie...
0: No ja to muszę kiedyś zobaczyć, powiem panu, aż mnie zapraszam, to niezwykle zainteresowało. Naprawdę... No, biblioteka tak, w Fizynie to jest coś niesamowitego. Pomysł absolutnie top.
9: Tak, tak. I ona jest bardzo prężna. Ja jestem, my jesteśmy czasami nawet 2-3 razy w tygodniu, bo korzystamy i z czasopism, i są wielkie komiksy, więc właściwie wymieniamy je hurtowo. Córkę zapędzam po wejdę naukowej, bo tam jest ogromna możliwość wypożyczenia czasopism na miejscu, do domu, mnóstwo pozycji, mnóstwo katalogu, można sobie zamówić właśnie przez internet, przez sobie, także jest wspaniała rzecz i latem jeszcze bardziej, właśnie ja też namawiałem panią dyrektor w rozmowie, żeby gdzieś próbować trafić do tej młodzieży, która na dworcu siedzi w smartfonach, żeby chociaż niech jeden na 10 by coś wypożyczy, może przekaże dalej, tak? Bo
0: no, do dzieciaków tak nie znakomicie. To jest bitwa z duży, ogromna.
9: Tak, ja wiem, oczywiście, że to jest ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie, ale do dzieciaków to jest świetnie, bo przez te mnóstwo aktywności dla małych dzieci, tam powiedzmy do 12 roku życia, mają już wiernych czytelników. Teraz pytanie właśnie jest, jak trafić do tych potencjalnych licealistów, uczniów, techników, jak zagospodarować ich po prostu, żeby gdzieś zachęcić, jak jeden na kilku chociaż coś wypożyczy, może gdzieś to pocztą pantofową pójdzie dalej, także ja polecam bibliotekę w Kwintynie, zapraszam, bo naprawdę
0: dobrze.
9: Wzorcowa moim zdaniem biblioteka, jeżeli chodzi o taką multifunkcjonalność.
0: Proszę bardzo, to już mamy trzeci tip dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o bibliotekę, czyli biblioteka w Kwidzyniu na dworcu. Fantastyczny pomysł. W Kwidzynie. Tak, przepraszam, już się wycofuję, nie powiedziałem tak źle. W Kwidzynie. Biblioteka w Kwidzynie, zapraszam. Oczywiście biblioteka w Jaśle, oczywiście księgarnia to nie bajka w Bydgoszczy. To są miejsca, które po prostu mogą stanowić o tym, że możemy mieć to jako cel swojego chociażby wyjazdu wakacyjnego. Bardzo panu dziękuję, panie Piotrze, i wszystkiego dobrego życzę. Pan Marcin jest z nami. Dziękuję, do widzenia. Pan Marcin, dzień dobry, panie Marcinie.
10: Dzień dobry, panie Michale. Nigita się kłania. Na początek jakbym mógł, bo ja cenię sobie sprawy społecznościowe, więc bardzo chciałem pozdrowić pana Bartka. Fajnie usłyszeć po długiej przerwie pana Dawida, bo już się martwiłem, że chłop może zrezygnował kurczę z tego radia. Pana Andrzeja z Wodzisławia Śląskiego też go dawno nie słyszałem, a no też właśnie. Kiedyś się wymieniliśmy uprzejmości. I chciałem uściskać serdecznie słuchaczy z Chotomowa, których ostatnio miałem przyjemność oprowadzać po zamku w Nidzicy i nawet sobie strzeliliśmy fotkę, bo mówili, o to pan jest chyba ten z 357. Mówię, no tak się składa, że to ja. Dobra.
0: No dobrze, kronika towarzyska stało się zadość, teraz przechodzimy do pytania, czy znajduje pan miejsce w walizce na papierową książkę. Walizka, plecak, torba podróżna, cokolwiek.
10: Powiem tak, nie mam urlopu, więc nie muszę znajdować miejsca. Jeżeli chodzi o książki, to jest duży wstyd. To jest duży wstyd, bo powiedzmy tak, książki jakieś tam historyczne, żeby uzupełniać wiedzę, ładować się jakimiś ciekawostkami, które później mogę opowiadać na zamku, nie ma problemu. Czytam różnego typu, staram się co jakiś czas przeczytać jakieś książki, powiedzmy takie, nie wiem, czy jak to nazwać, czy poradniki, czy takie życiowe, coś inspirujące, to się zdarza. Ale tu na pewno jestem na przegranej pozycji, jeżeli chodzi na przykład z żoną, bo moja żona to jest prawdziwy mól książkowy, właśnie ona ma ten czytnik e-booków i po prostu siedzi, klika co i rusz, widzę kolejna książka pochłonięta i to powiem szczerze, zazdroszczę jej, może też kiedyś w końcu przekonam się, siądę z tym czytnikiem. Ale to jest fakt, że ten pęd życia jest morderczy.
0: To, o czym mówiła pani Alicja, gonitwa myśli, tak, która powoduje, że możliwe, że w wakacje to jest ten moment, kiedy się trochę luzujemy i możemy zaczytywać się, jak powiedziała pani Alicja, zaczytywanie się.
10: Właśnie.
0: To jest słowo, które jest słowem klucz.

0: również w ramach Kroniki Towarzyskiej. Wszystkiego dobrego i życzę udanych detoksów książkowych. Dobrze, proszę Państwa, czy znajduję miejsce na książkę w mojej walizce, czy papierową książkę oczywiście, czy w walizce, czy w plecaku, czy w torbie podróżnej? Oczywiście to jest temat wywoławczy. Co w ogóle robimy w wakacje, czy czytamy książki? Bo przecież tylko 41% z Polaków czyta jedną książkę w roku. No może wypadałoby tą statystyką trochę zatrząść i chociażby w wakacje przeczytać kolejną książkę i żeby były chociaż dwie w roku. 83% z tych, którzy głosowali w naszej sondzie Radia 357 mówi, że znajduje miejsce w walizce na papierową książkę. No fantastycznie, nie 17%, ale może z tych 17% to właśnie są czytniki. To jest pytanie. Są już ponownie pani Dorota Woźnica, dyrektor biblioteki w Jaśle, i pan Piotr Kichta, księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy. Człowiek, który stworzył naprawdę fantastyczne miejsce do kupowania książek w tym mieście i znany spotykaczy. Drodzy państwo, zacznijmy od pani Doroty Woźnicy. Ta nasza sonda, 83% ludzi pakuje książkę i jedzie z nią na wakacje. No to chyba jest dobra informacja i uzupełniająca pani newsa z dzisiejszego dnia, czyli od Jasła aż po Puck ludzie czytają książki i wypożyczają z biblioteki.
1: Tak, bardzo się cieszę z wyników tej sondy. Dodam jeszcze, że my jako bibliotekarze, ale myślę, że też wiele osób, które książki czytają, mamy też taką przypadłość, że nie dość, że pożyczamy te książki z biblioteki na wakacje, to jeszcze jak wyjeżdżamy na wakacje, to często wracamy jeszcze z kolejnymi kupionymi, prawda?
0: Proszę bardzo.
1: Więc tu właśnie jedna z koleżanek też zwróciła na to moją uwagę. No i ja się bardzo cieszę, że są osoby czytające i że są też osoby, które czytają dla przyjemności. Dodam jeszcze, że widzę też to na przykład w naszym oddziale dla dzieci. Wakacje to jest oddech od lektur. Mhm. To jest czas, kiedy dzieciaki czytają to, co chcą, prawda, a nie tylko to, co muszą. I myślę, że życzmy sobie, żeby tego takiego czasu na to takie czytanie nie tylko takie właśnie wiedzowe, potrzebne nam do rozwoju nauki czy do poszerzania takich typowo jakichś potrzebnych nam w pracy czy w nauce kompetencji, ale na takie właśnie czytanie tak dla przyjemności. Życzymy sobie, żeby tego czasu było dużo.
0: Ale ta biblioteka w Kwidzynie, o której mówił pan Piotr, to też niezły pomysł, prawda? Tak przyznajmy z tej strony jeszcze, tylko krusiusieńko, pani Doroto.
1: Tak, tak. I powiem, że w Polsce jest więcej takich bibliotek, które są na dworcach i to jest naprawdę świetny
0: proszę
1: pomysł.
0: Bardzo.
1: Powiem też, że też mamy aplikację Sowa i wiele bibliotek. To aplikacja Sowa to jest, jakby też zależy od systemu bibliotecznego, jakim biblioteka się posługuje. Także być może w innych bibliotekach, które mają inny system, ta aplikacja będzie inna, ale tak, no nie jest źle. Też pożyczamy czasopisma, też właśnie nasi czytelnicy mogą korzystać z aplikacji.
0: Tak jest.
1: Więc mam nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrą stronę. Też dzięki takiemu, mam nadzieję, wsparciu systemowemu, bo to naprawdę potrzebne jest. Myślę, że społeczeństwo, które czyta, jest fajniejsze po prostu.
0: Piotr Kichta, księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy. A według pana te dane nasze 83 do 17, no i to, co pani powiedziała, że z książką wypożyczoną wracamy z kupionymi, to może to jest też to jakby transakcja wiązana, panie Piotrze.
2: No, ja żyję w banieczce niestety. W mojej banieczce ludzie kupują książki papierowe, je czytają i zabierają ze sobą na wakacje. I jadą na wakacje i wracają i mówią, a kupiłem tam jeszcze to.
0: Aha.
2: Albo, nie wiem, znajomi mi przywieźli, tacy przyjaciele mi przywieźli wielką, grubą lalkę Prusa po włosku, bo byli we Włoszech. Więc...
0: Dostał pan taki prezent?
2: Dostałem taki prezent. No, ostatnio też dostałem od przyjaciółki małego księcia z Portugalii, z najstarszej księgarni świata. Ale on akurat jest malutki, no ale to piękny prezent.
0: No fantastyczny. O, czyli po prostu książka w formie prezentu i też przywieziona z wakacji. To jest też motyw, prawda?
2: Tak, to jest bardzo fajna pamiątka. Ja sam, jeśli gdzieś jestem w jakichś miejscach i trafię na jakąś fajną, małą księgarnię, to zawsze chętnie coś kupuję. Z dwóch powodów. Z tych, że właśnie to jest fajna pamiątka, a z drugiego takiego, że wiem, jaki jest, jak smakuje księgarski chleb i zawsze zostawiam parę groszy.
0: Panie Piotrze, no to ja życzę, żeby było jak najwięcej tego księgarskiego chleba, a również pani Dorocie Woźnicy życzę, żeby właśnie cały czas prężna biblioteka

0: w Jaśle pokazywała, jak wygląda czytelnictwo i żeby rzeczywiście od Jasła aż po Puck wakacyjne czytanie się rozwijało.
1: Jeśli jest mowa o Jaśle, to ja powiem, żeby może nawet od Sanoka, bo ja pochodzę z Sanoka.
0: Dobrze, to od Sanoka przez Jasło, dobrze? Możemy tak ustalić? Nie wiem, co jest dalej, wysunięte. Nie mam teraz geografii w głowie tej mapy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dorota Woźnica, dyrektorka biblioteki w Jaśle w ubiegłym roku. Drugie miejsce w konkursie Bibliotekarz Roku w przyszłym roku, albo może i w tym, może będzie pierwsze miejsce i tego życzę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Kichta, księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy, mistrzostwo w potykaczach, czyli tych, które zapraszają do kupienia
1: bardzo
0: książki.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Michał Żakowski, do usłyszenia. A jeszcze Tomasz Matlingiewicz audycję zrealizował, wydała Katarzyna Pasierbik.

4 minuty po godzinie 13. Tomasz Matlinkowicz i Bisior meldujemy się dzisiaj we wtorek na posterunku. Za oknem fantastycznie przyjemna pogoda. Nie wiem, czy u Państwa też, tak jak tutaj nad Warszawą wczoraj grzmiało. Raz, drugi, trzeci. Kilogram wody spadł, albo i tona wody spadła z góry, a dzisiaj już praktycznie nic nie widać, bo wszystko wyparowało. Taka to historia. Zaczęliśmy od pięknej kompozycji, która dzisiaj, można o niej powiedzieć, że jest piękna. 40-letnia, 11 dzień sierpnia, rok 86. Human League, album Crush, no i to nagranie Human, które wtedy stało się wielkim przebojem. Tak też dzisiaj przez 3 godziny będzie się przeplatała historia muzyczna z nowościami muzycznymi, a skoro a propos tych nowości muzycznych, to nasza piosenka dnia z nadchodzącej płyty Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn.

Nosowska, sos chaosu i opowieści o złym, który gdzieś tam dziczai za rogiem. 12 po 13, Radio 357, wtorkowe Mam Grać. To jeszcze zaglądamy do naszego kalendarzyka, bo to dzisiaj 50 świeczek pojawi się na torcie u Bena Gibarda, na co dzień wokalisty, gitarzysty i lidera formacji Dead Cup for Cutie.

Click i już Jordan Rakey, jego nowe nagranie Enemies, oddałem na nie głos. Jeszcze 6 innych głosów i będzie wszystko przygotowane do wysłania, do kolejnego notowania naszej listy piosenek, bo szkoda, że taka piękna piosenka od Jordana nie pojawia się na liście. To bardzo wielka prośba ode mnie, pomóżmy Jordanowi. Wszystkie ręce na pokład się przydadzą, żeby wprowadzić to nagranie do kolejnego notowania. To jeszcze do historii zajrzymy. 11 dzień sierpnia, 2002 rok, album The Rising wielkiego bossa znajduje się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy sprzedaży i przez 2 tygodnie nie schodzi ze szczytu. To jeden z nagrań z tego albumu. Waiting on Sunny Day.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Yeti, Artur Rojek i oczywiście Dawid Podsiadło. Wybrzmiało to na naszej antenie. 27 minut po 13. Za oknem taki delikatny zefirek wieje. No to niech powieje.

Jedno z moich ulubionych nagrań Briana Ferrego, Your Painted Smile, taka nieśmiała, no, romantyczna wypowiedź podmiotu lirycznego utkana cudownymi, pięknymi dźwiękami. Pan Mateusz Morel, nasz ulubiony szef z Zielonej Góry, donosi, że w Zielonej Górze 32 zamieniło się na 23. No to tak wszędzie, ale no, w weekend już ponownie wysokie temperatury. No i pan Mateusz przypomina o tym, czy ja już jestem gotowy na jutrzejszą obserwację zaćmienia słońca. Nie wiem, czy Tomek jest gotowy, tak się patrzy. Tomek jest zawsze gotowy na wszystko. Nawet na niezbadane sytuacje, które dzieją się w radiowym studiu. Czy mogę mieć jakieś dobre okulary, albo takie te zadymione szkiełka, tak? Tak to było? No i jeszcze, albo płytę CD, tak? No, nie wiedziałem. Tego nie znałem. Wiem, że płyta CD odbijała kiedyś radary. Ale no, potem radary się ulepszyły i przestało być to skuteczne. Tak patrzę na Tomka i czy ty pamiętasz jeszcze te samochody z płytami CD wiszącymi tutaj na... Piękne czasy to były. A to jeszcze przed antyszczepionkowcami to się wszystko działo. No dobrze, jeszcze można oglądać spadające gwiazdy. Podobno jutrzejsza noc będzie najlepsza ku temu. Aby chmurnie było tylko, bo wczoraj na przykład to się w Warszawie raczej da obserwować te błyskawice. Pięknie było, jakby koncert na Narodowym. A Rammstein. Bo tyle błyskawic. No dobrze. Takie to życie z grupą Tok Tok.

Marysia Kowalska, czyli Mary z Polski, a pan Jacek z Przemyśla napisał: panie Marcinie, ja do dzisiaj mam na lusterku płytę CD. Nie wierzę oczywiście już, że dziś odbija ona falę radarów, ale sentyment pozostał. No to szerokiej drogi. To przed nami dwie filmowe.

I dzisiaj w kierunku na południe pan Marek, prezentując Kaczogugo, wspominał chodź, chodź, jak można było zaśpiewać sobie refren po polsku tego piosenki To Shy, to tutaj można było zrobić auć, co robiła na koniec Annie Lennox. Sex Crime 1984, piosenka z tego filmu, z tej książki, przy okazji takiej książki i filmu, który cały czas jest dobrym powrotem do lektury, który pokazuje, jak populizm i przeradza się w totalitaryzm i można zawsze za każdym razem wyciągnąć lekcję. Z pozdrowieniami dla państw, których istnieje Ministerstwo Wojny zamiast Ministerstwa Pokoju, prawda? Oczytani. No to teraz jeszcze zajrzymy do Depeche Mode i pojawi się Blauka.

I zupełnie na koniec tej pierwszej godziny taką woltę wykonała formacja Blauka. Za 30 sekund minie 14, a po 14 znowu zrobi się nostalgicznie, urodzinowo i też przy okazji filmowo.

98 rok, 11 dzień sierpnia, tego dnia miała miejsce premiera tej piosenki Sixpence on the Richer. Tak nazywała się ta amerykańska formacja, Kiss Me to nagranie, które pojawiło się kiedyś w filmie She's All Dead, jeszcze chyba w jakimś jednym filmie, ale to wszystko takie romantyczne komedie dla nastolatków. No i potem pewnie, jak gdybyśmy dzisiaj pogrzebali, to jeszcze pewnie w paru serialach też to nagranie się gdzieś przewinęło. No to jeszcze jedna karteczka, tylko szybko ją przewinę, bo to dzisiaj chyba też urodzinowo można przypomnieć pana Erika Carmena z tą oto piosenką.

0: myślami.
1: No jest po 14 w każdym razie, jak zwrócił uwagę na tekst grupy Metro. Tak, tak, tak. Eric Carmen, wcześniej Hungry Eyes, no z tego filmu, prawda? Ostatnio zupełnie przez przypadek trafiłem na końcówkę, jak to było u nas, Wirującego Seksu. I to się ogląda po latach cały czas. Dokładnie to, z takimi samymi emocjami. Jeżeli oczywiście lubią państwo takie starsze komedie romantyczne. Fajne. To jeszcze jedna przypominajka. Pan Ray Parker Jr. I to też będzie filmowo. I on też urodzinowo go wspominamy.

fade and out goes. I ain't afraid of no ghost.

Chociaż koncertują regularnie od dłuższego czasu, to wreszcie zebrali się, aby ponownie nagrać długogrającą płytę. Mowa o formacji Echo and the Bunnymen, Ian McCulloch, wokalista, jeden z moich ulubionych brytyjskich głosów. No i Brussels is Haunted, ich najnowszy singiel. Brzmi zupełnie tak, jakby był produkowany przez Stevena Jonesa z grupy Baby Bird, bo to on był wynalazcą słynnego Sialalala, którego używał w wielu momentach na swoich piosenkach. Ale to Sialala tam ładnie, mówiąc kolokwialnie, siadło. No to jeszcze jedno urodziny. Ray Parker Jr. dzisiaj 72 lata, a pan Andy Bell, gitarzysta i wokalista formacji Ride, dzisiaj 56 urodziny. Z tej okazji zaglądamy na piękny zielony album, no i szykujemy się do startu razem z grupą Ride.

27 minut po 14, tutaj Radio 357, wtorkowe Mam Grać. No i za nami Guster i jego Endlessly, czyli takie przyjemne dźwięki, jakie ta amerykańska formacja zawsze ze sobą w swoich nagraniach przynosi. Do nadejszła, jak mawiał klasyk, wiekopomna chwila, żeby zaprezentować Państwu naszą popołudniową płytę tygodnia. Popołudniami redakcja wybrała album Baby Rose, który nosi tytuł Journalism. I oto jedno z nagrań z tej płyty.

Break up in reverse, Teddy Swims na naszej antenie. Ludzie listy piszą i niezbadane są ścieżki, jakimi informacje docierają do radia. Jak dobrze mieć żonę, która kocha i pamięta? To na początek, tak, żeby państwo otworzyć szerzej uszy. Bo dzieje się i to jest radio na żywo. Marta jedzie ze swoim mężem Arturem nad morze. Jak pisze, prawie dobijają już do tego morza. Pewnie większość naszych słuchaczy i patronów jedzie w tej chwili nad morze albo z niego wraca. Co więcej, niektórzy patroni naszego radia są znani u nas w radiu jako ludzie IT. Patrzę na Tomka Matlinkiewicza, który w tej chwili ściga się ze swoimi myślami. IT, no kto w korporacji jest IT? Pracownicy działu IT. Jednym z nich jest Artur Wiewiórka, nasz Artur, który dzisiaj ma urodziny. Artur, wszystkiego najlepszego. Dla ciebie w prezencie dwie londyńskie piosenki.

stare dobre London Calling, może nie o wycieczce nad morze, ale o chłopcach żyjących nad rzeką. No i jeszcze London Bombs od moich ulubieńców z australijskiej formacji Eskimo Joe. To była płyta, piękna płyta i to piękna piosenka. No i przy okazji pozdrawiamy wszystkich tych, którzy jeszcze korzystają z wakacji, a już nie muszą siedzieć i ciężko pracować i że tak powiem, wykuwać swój los. Tak jak my z Tomkiem wykuwamy tutaj nasz los. Będziemy go wykuwać skocznie w tej chwili, ponieważ na ekranie pojawia się grupa, na ekranie, w odbiornikach radiowych. Co tam ja mówię na ekranie? Na ekranie komputera, to może tak przede mną, może od tego się to wzięło. Palm się pojawi, a potem w ogień skoczy Skubas.

Wbrew temu, co twierdzi autor, to jeszcze nie koniec. No, no może koniec powoli tej drugiej godziny, ale przed nami jeszcze cała godzina wypełniona pięknymi piosenkami. Nie ma nic lepszego dla prowadzącego prezentera, jak recenzja od jednego ze słuchaczy. Ojejku, panie Bisior, dziś jest koncert życzeń. Bardzo dziękuję i życzenia będą w dalszym ciągu przy każdej kolejnej piosence. To teraz jedna miłosna i jedna o tym, co będzie jutro.

Tomorrow, tomorrow, formacja James na zakończenie tej drugiej godziny naszego wtorkowego spotkania, bo już tylko 5 sekund, dzieli nas od godziny 15, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik i już 15, a po 15 wspomnienia.

Piękna 40-letnia, kolejna piosenka, tytułowa nagranie z płyty The Other Side of Life grupy The Moody Blues. To podobno był 11 dzień sierpnia, kiedy tak donoszą moje źródła, kiedy pojawiło się to nagranie. I ja z tym nagraniem mam takie wspomnienie, że kiedyś usłyszałem po raz pierwszy tę piosenkę, będąc oczywiście młodym słuchaczem radia. I tak mi się spodobała, że nagrałem ją dopiero od połowy, ponieważ no, nie zdążyłem wcześniej uruchomić całego sprzętu, a wróciłem właśnie ze szkoły. I potem, żeby... Nie wiedziałem, co to za nagranie. Bardzo mi się podobało. No, nie było wtedy takiej możliwości, żeby na Facebooku spytać prowadzącego program: hej, hej, hola, hola, co to za nagranie się pojawiło przed chwilą w radio. I pamiętam, żeby nie zapomnieć o tej piosence, to cały czas sobie zapamiętałem ten refren i podśpiewywałem. I któregoś dnia... I taki byłem zrozpaczony, że nie wiedziałem, gdzie szukać, jak znaleźć, co w ogóle, w którym kierunku. I któregoś dnia w szkole jakiś kumpel usłyszał i mówi: o, nucisz The Moody Blues. Ja mówię: co nucę? Co nucę? I tak poznałem The Moody Blues. A tych panów to chyba każdy z nas zna.

16 po 15, trochę tu się zagadaliśmy z kolegą Tomaszem na tak zwanym poza antenium. No tak to bywa czasem, jak się człowiek na siebie patrzy przez szybę, to ma ochotę nawiązać kontakt z drugą osobą. Za nami The Womack Sisters, a przed nami dwie piękne. Zaczniemy od grupy U2, która trochę nas tak... to będzie muzyczny masaż, a później poprawi to wszystko formacja Burzden.

Bears Den, Red Earth, Puring Rain, przepiękne nagranie z przepięknej płyty tej oto zacnej formacji. Kilka minut temu koło naszego radiowego okna przechodził Michał Olszański, który tak podobno pukał do mnie, ale tak słuchałem na słuchawkach głośno Młody Blues, że się nie zorientowałem. Ale Michał Olszański się zorientował, że dzisiaj jest popołudniówka i że tą popołudniówkę poprowadzi. Dużo pewnie ciekawych tematów się pojawi. Muzycznie dzisiaj po godzinie 18:00 zachęcam jak zwykle na spotkanie z Darkiem Królem, który będzie Państwa odprowadzał pod osłoną nieba. 19:00 to Gruzja, czyli najsłynniejszy Gruzin, Paweł Jóźwicki zwany Józkiem. No a wieczorem hałasować będzie w zastępstwie Łukasza Dunaja dzisiaj Mateusz Fusiarz. Czyli to też będą dobre hałasy, chociaż z młodszą datą przydatności do konsumpcji. Tak mi się coś wydaje. A u nas, skoro zrobiło się tak ładnie, popołudniowo, delikatnie, to tutaj Asger albo Ausgersch pojawi się w doskonałym miejscu.

Niby nie chodzi o ten czas, a jednak chodzi. Czas jest nieubłagany, tylko 27 minut do godziny 16. Pan Maciek z Poznania napisał. Panie Marcinie, ma pan rację, pan Mateusz Fusiarz potrafi dołożyć do pieca i chciałbym, aby dzisiaj nasze muzyczne niebo zapłonęło siarką. To przekazuję, drogi Mateuszu, jeżeli nas słuchasz, to więcej siarki dzisiaj po 22 we włącz ten hałas. Jakby miejsce, wyroby siarkopodobne są tam jak najbardziej zupełnie na miejscu. Takie życzenia od słuchaczy. U nas do 16 raczej produkty wolne od siarki.

Oj, przez moment można było się zawiesić, ale tak pozytywnie zawiesić przy tej piosence. Zawsze na mnie tak działa Conversation Piece od grupy Kings of Leon. Państwo dalej do mnie piszą. Ja się bardzo cieszę, że wspominanie kolegów i ich audycji, które dzisiaj będą się pojawiały, tak na państwa wpływa. Pan Maciek chciał mieć, jak to było, niebo, które będzie płonęło siarką w audycji Włączny Hałas po 22. A pani Maria z Elbląga pisze, że ona nie czeka na siarkę muzyczną, ona czeka na piękne, krzepiące i pełne emocji dźwięki, jakie gwarantuje zawsze pan Darek Król. Pod osłoną nieba po godzinie 18 pewnie takie dźwięki dzisiaj będą się pojawiały, bo nikt tak jak Darek z wyczuciem nie potrafi tworzyć muzycznej przestrzeni. Nie płacił mi za to, mówię sam z serca. I nie było to lokowanie produktu. Natomiast u nas The Script.

9 minut dzieli nas tylko od godziny 16. Przypominam, że było 16 po południówka. A ja Państwa zostawiam w tej muzycznej wannie jeszcze przez najbliższe 9 minut. Będą dwie bardzo przytulne piosenki. Audycję dzisiaj zrealizował Tomasz Matlinkiewicz. Bardzo dziękuję. Bisior do Państwa przemawiał i prezentował. No i usłyszymy się w sobotę po godzinie 16 w Happy Noise. Życzę miłego, fantastycznego popołudnia. Do usłyszenia. Every day.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Witam Państwa serdecznie. Jest wtorek, 11 dzień sierpnia. Minęła 6.

0: 16. W Radiu 357 popołudniówka, którą rozpoczyna serwis, przedstawi Państwu go Ola Żaczek.
1: Węgry mają nowego prezydenta. Parlament wybrał na najwyższy urząd w państwie Andrasa Bakę. To były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego. Wybór zbojkotowała największa partia opozycji Fidesz. A w polskim rządzie zmiany. Maciej Berek przestaje być ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Poinformował o tym premier. Jak relacjonował Donald Tusk, wspólnie z ministrem Berkiem ustalił jego przejście do innych zadań. Szef rządu zapowiada też rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Przypomnijmy, według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które nie ucierpiały w wyniku powodzi, a należały do męża wiceprezes i jej sąsiadów. Sprawę bada prokuratura i CBA. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Łodzi. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncert Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn.
3: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
1: Mówiła wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Temat wróci za kilka minut w raporcie 357 w popołudniówce. W serwisie problemy z opuszczeniem Sycylii dotyczą około 200 polskich turystów. Aktywność Etny spowodowała utrudnienia w ruchu lotniczym na wyspie, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreśla, że w pierwszej kolejności turyści powinni się kontaktować ze swoim przewoźnikiem, ale polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami. Rzecznik resortu apeluje do wszystkich polskich turystów, żeby rejestrowali się w systemie Odyseusz, co pozwoli na szybszy kontakt z konsulem w razie sytuacji kryzysowej, a także służbie konsularnej na szybsze przekazywanie ostrzeżeń. Samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii dziś do 19:00. Odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa. W serwisie doniesienia z Ceuty setki dzieci śpią na ulicach, bo w ośrodkach dla nieletnich brakuje miejsc. Co najmniej 5 dziewczynek trafiło w ostatnim tygodniu do szpitala z podejrzeniem wykorzystania seksualnego. Wszystkie przybyły z Maroka. O sytuacji w Esklawie Agnieszka Zielińska.
4: Po masowym napływie migrantów pod koniec lipca prezydent Ceuty Juan Jesus Vivas domaga się od rządu pilnego planu przywrócenia normalności. Chce m.in. utworzenia ośrodka detencyjnego dla cudzoziemców, wydalenia osób, które nadal pozostają w mieście oraz wzmocnienia służby zdrowia. To tysiące osób na ulicach naszych dzielnic bez dachu nad głową, co poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie miejskich służb, powiedział prezydent Ceuty z prawicowej partii ludowej Juan Jesus Vivas. Władze Ceuty szacują, że wskutek napływu ludności liczba mieszkańców miasta zwiększyła się o 10%. Ceuta przyjmuje obecnie 1300 małoletnich bez opieki. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Wracamy do kraju. W okolicach Ciechanowa na Mazowszu wciąż obowiązują ostrzeżenia przed wchodzeniem do lasu, bo wciąż trwają tam poszukiwania pumy. Choć nie ma pewności, że to faktycznie puma. Dużego kota wypatrzył wczoraj jeden z myśliwych przez lornetkę termowizyjną, ale do policji nie wpłynęły żadne sygnały na temat drapieżnika.
5: Pumy nikt nie znalazł, czy tego kota nikt nie znalazł, ale przy kałuży był odcisk dużej kociej łapy.
1: Relacjonuje nadleśniczy Ciechanowa Tomasz Dróżcz. W lesie mają zostać zainstalowane fotopułapki, które mają pomóc w namierzeniu zwierzęcia.
0: No są koty, które mają wielkie łapy, to prawda. Ależ ta iga ładnie zagrała. Teraz o sporcie Tomasz Gorazdowski.
6: W nieporywającym niczym Birmingham, przeciętnym angielskim mieście, trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Poranne eliminacje mogły być dla Polaków lepsze, ale Damian Czykier awansował do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoku wzwyż. Komu nie poszło i co dziś przed nami na stadionie Alexander Park w poszerzonym sporcie o 17:30. Z Anglii skok do Francji. Flavia Kamzol na 50 metrów stylem motylkowym i Dominika Sztandera na 100 metrów klasycznym awansowały do wieczornych półfinałów Mistrzostw Europy w pływaniu. Te odbywają się w Paryżu. W wieczornym finale wystąpi nasza sztafeta mieszana 4 razy 100 metrów zmiennym. Również dziś wieczorem, dokładnie o 20:30, polskie siatkarze siatkarki przystąpią do pierwszego spotkania Memoriału Agaty Mróz-Olszewski. Będzie to mecz przeciwko Ukrainie. Jesteśmy pełne optymizmu, mówiła w Polsacie Sport Magdalena Stysiak.
7: Na każdy mecz musimy wyjść skupione w 100% i na każdy mecz musimy być przygotowane i grać swoją siatkówkę. Nie są to łatwi przeciwnicy, tak? Wiadomo, Włoszki w najmocniejszym składzie przyjechały i będą na pewno chciały wygrać ten turniej, będą chciały pokazać swoją dobrą siatkówkę, ale my nie, na pewno nie odpuścimy. Czeka sprawdzian z Ukrainą, później z Francją i na koniec myślę, że ten najbardziej zacięty mecz z Włoszkami. Zobaczymy.
6: Turniej ten będzie dla Stefano Lavariniego ostatnią szansą, by sprawdzić pewne ustawienia drużyny przed Mistrzostwami Europy. Na kolejny mecz Igi Świątek przyjdzie nam poczekać natomiast do jutrzejszej głębokiej nocy. Dziś, przypomnę, rozstawiona z numerem 7 Iga wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. O finał Polka zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, z którą nie zawsze idę dobrze szło. Ze sportem wracam o 17.30.
0: To ja tylko dodam, dalej jazda Iga. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej niż w ostatnich dwóch spotkaniach ze Świtoliną. Pogoda bardzo fajna do końca dnia, drodzy Państwo. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko tu i tam pojawi się więcej chmur. To zwłaszcza północny wschód, czyli Suwalszczyzna, tam może przelotnie spaść deszcz. Temperatury, posłuchajcie Państwo, 18 na północy, 22 w centrum, w rejonach podgórskich, 27 na południowym wschodzie, czyli tam, gdzie najczęściej ciepło, województwo dolnośląskie. Wiatr do tego słaby, umiarkowany, a zatem nic, tylko korzystać z ładnej aury.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
0: Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do godziny 18. Jest ze mną Krzysztof Tubilewicz, który czeka na głosówki od Państwa i także łączenia telefoniczne, bo przypomnę 510-357-357 to telefon dla Państwa, bo przecież popołudniówka to audycja z udziałem słuchaczy. Realizuje Tomasz Matlingiewicz, który już jest gotów i bardzo ładnie się uśmiecha, a ja mam dzisiaj taki bardzo pacyfistyczny nastrój, powiem Państwu. Nie wiem, ale pamiętajmy o tej wojnie, która jest. To jest najgorsza rzecz, jaka może się przytrafić. Ja wiem, że trzeba się zbroić, trzeba robić niezwykle ważne rzeczy i zakupy w związku z tym, że mamy obrzydliwego wroga od wschodu, ale jednak war, what is it good for?

0: Tak, właśnie dziś zaczęliśmy popołudniówkę. Edwin Starr i jego War, wojna, po co jest nam potrzebna, absolutnie po nic. Michał Trantau jest już w studiu, który zaraz będzie Państwu mówił o nowych właśnie zakupach śmiercionośnej broni. Przyznasz, Michale, to wszystko jest tak ważne, musimy być bezpieczni, musimy się zbroić, ale gdzieś w tym wszystkim nie traćmy takiej czystej, sensownej myśli. Wojna jest czymś najgorszym, co może nam się przytrafić, a jesteśmy jednym z tych pokoleń, ja przynajmniej, rocznik 54, który cieszy się pokojem, patrz, przez ponad 70 lat.
1: No, dlatego jednak chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. I to stwierdzenie, które już powtarzamy od dawna, wydaje mi się właściwe w tym wypadku i wydaje mi się, że ten dobrze by było, że ten sprzęt, który kupujemy, abyśmy go zawsze mogli oglądać tylko 15 sierpnia podczas defilady, która szykuje nadchodzi. Się naprawdę imponująca.
0: Dzięki ci za te słowa.
2: To jest raport 357.
1: Drodzy Państwo, w Łodzi powstaje największe w Europie centrum serwisowo-obsługiwać obsługiwać będzie śmigłowce Apache. To kontrakt w ramach offsetu na zakup 96 śmigłowców. Będzie obsługiwać nie tylko Wojsko Polskie, ale docelowo także śmigłowce sojuszników z NATO. Umowę podpisano z koncernem Boeing. Wartość umowy to 440 milionów złotych. Premier Donald Tusk.
3: Naprawdę budujemy najnowocześniejszą armię w Europie, zdolną do obrony naszych granic. I to jest bezcenne. I warto wszystkich pieniędzy, i warto naszych wysiłków.
1: Rządzący zapowiadają nowe miejsca pracy i skok technologiczny. Umowy gwarantują transfer technologii. Centrum powstanie w łódzkich zakładach lotniczych. Do tej pory serwisowane są tam głównie radzieckie maszyny. Wiceszef MON Cezary Tomczyk chyba z pewną formą żartu w tym temacie.
4: Ale obok nas jest jeszcze śmigłowiec Mi-24. Śmigłowiec produkowany w latach 70. Jak Państwo pamiętają, nawet śmigłowiec stylizowany na Mi-24 występował w bardzo znanym amerykańskim filmie Rambo. I widać w tym pewną zmianę generacyjną. Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
1: Apachem, bo centrum serwisowe to kontrakt w ramach offsetu na zakup 96 bojowych śmigłowców. Pierwsze są już w Polsce od czerwca ubiegłego roku, ale to maszyny leasingowane. Dostawy docelowych 96 nowych maszyn zaplanowano na lata 28-32. Całość kontraktu to 40 miliardów złotych.
3: Pamiętamy przecież, że te Apache będą dysponowały pełnym uzbrojeniem, co jest także absolutnie nowatorskim krokiem z punktu widzenia dotychczasowych tradycji współpracy z naszymi partnerami.
1: Politycy centrum serwisowe przedstawiają jako wielkie wydarzenie. Jednak eksperci podchodzą do tematu z dystansem.
5: Jest to konieczność, tak naprawdę niezbędność. Jeżeli wydajemy na same śmigłowce blisko 10 miliardów dolarów, tych śmigłowców ma być 96, no to musimy zapewnić ich bezpieczną i tak naprawdę w pełni profesjonalną eksploatację. Tak, żebyśmy nie musieli wysyłać części do remontów, napraw do innych krajów, nie wspominając już za ocean.
1: Mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej i dodaje, że pewien zwrot Polsce po prostu się należy.
5: Z perspektywy ogromnego kontraktu na śmigłowce, to co otrzymaliśmy, znajdzie się na pewno wielu malkontentów, ale no, moim zdaniem jest to, raczej bym to powiedział, takie niezbędne minimum, które potrzebujemy i którego powinniśmy oczekiwać.
1: Krytyczne jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Andrzej Śliwka, wypowiedź z Polsat News.
6: Patrząc po dwóch latach, po już prawie trzech latach rządów obecnej koalicji rządzącej, w wielu elementach, w większości bym powiedział, nie został dociśnięty pedał gazu.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że zmienia podejście w zakupach zbrojeniowych. Zakupy łączone są z inwestycjami w polski przemysł i gospodarkę. Pamiętamy przecież, że offset za F-16 był zdaniem ekspertów rozczarowujący.
5: Na pewno offset za F-16 to były duże oczekiwania, ale to był też trochę inny offset. Tam wówczas występowały tak zwane przeliczniki. Strona amerykańska liczyła sobie często razy X przekazanie pewnych technologii. Z tego powstawały, no wręcz bym ujął to, chore takie kwoty, bardzo zawyżone. Stąd i te oczekiwania były ogromne.
1: Przypomina redaktor Mariusz Cielma. No i pamiętajmy, że może offset offsetowi nie jest równy.
0: Bardzo dziękuję. To był nasz raport, który przygotował Michał Trantau. Znajdą go oczywiście Państwo w naszej zakładce.

0: No pięknie muzycznie, przyznają państwo. Teraz stara, dobra piosenka Policjantów. Co dziś w audycji? Już niebawem porozmawiamy z ekspertem od energetyki o tym, jak mają sobie radzić poszczególne państwa w sytuacji tak drastycznej suszy. No, rzeczywiście wydaje się, że sytuacja robi się bardzo, ale to bardzo poważna. Będziemy także państwa informowali o zmianach w opiece nad pacjentami onkologicznymi.
1: To może wpłynąć na przyspieszenie procesu diagnostyki i rozpoczęcia leczenia.
2: To jest cyfryzacja informacji, które do tej pory mieliśmy na papierze.
3: Cyfryzacja bardzo pomogła i pacjentowi, i lekarzom, i monitorowaniu systemu opieki onkologicznej.
0: To będzie już po rozszerzonym sporcie, natomiast po godzinie 17 Adrian Bąk pojawi się tutaj w dalekim zasięgu. Będziemy państwa informowali o trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Tak, tak. Po tym, co wydarzyło się w Wenezueli, mamy kolejny kraj właśnie tam dotknięty tym nieszczęściem. Są zabici, są ranni, są zaginieni. To teraz piosenka dnia, Nothing But The Thieves i Baby Cool, a później już rozmowa o energii.

0: To nasza piosenka dnia, Nothing But The Thieves. Słuchają Państwo popołudniówki w Radiu 357 i teraz czas na rozmowę dnia, a rozmawiać będziemy o kryzysie energetycznym. W studiu Karol Wolański. Witam Pana, Panie Karolu.
1: Dzień dobry.
0: Jest Pan dyrektorem do spraw elastyczności energetycznej w firmie Respect Energy.
1: Tak jest, zgadza
0: się. Szacunek dla energii. Panie Karolu, ostatnio z wielu krajów nadchodzą bardzo alarmistyczne sygnały. Węgry, czyli wyłączenie paksu, Rumunia, Austriacy się boją, w Polsce elektrociepłownie, które bazują na wodzie, która musi schłodzić to wszystko, prawda? Mm-hmm. Czy to oznacza, że jesteśmy teraz twarzą w twarz z poważnym kryzysem energetycznym i tego prądu będzie coraz mniej, co nie tylko dla przemysłu, ale i dla nas zwykłych obywateli oznaczać będzie konieczność oszczędności?
1: To jest ciekawie postawione pytanie. Czy stoimy przed wielkim kryzysem energetycznym? Nie. No to, że mamy obecnie falę upałów w Europie, to nie jest sytuacja, która będzie trwała wiecznie. Tak? Ona się w końcu skończy. Sytuacja się unormuje, temperatury się unormują, ten poziom wody znowu wróci do normalnych poziomów i tego kryzysu już mieć nie będziemy. Tak? To nie jest coś, co można by porównywać z kryzysem na przykład paliwowym, tak? Który jest długotrwały i zależny od innych czynników. Na pytanie, które pan postawił, czy to oznacza dla nas, odbiorców energii, czy to odbiorców przemysłowych, czy odbiorców indywidualnych, jakieś ryzyko, zwiększone ryzyko braku dostaw prądu, no, musimy sobie uświadomić, że generalnie świat cały czas jest w pewnym ryzyku, tak? Wszystko, co jest wokół nas, charakteryzuje się pewnym ryzykiem.
0: Trudny czas.
1: Nigdy nie możemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo dostarczenia energii wynosi 100%. Ono wynosi 99, no tak. Wiele dziewiątek, tak?
0: Ale pamięta pan zafrasowanego Petera Modiara, który mówił do Węgrów, musimy oszczędzać. Nie tak. Mamy tej energii tyle, ile byśmy chcieli. Tak. U nas jeszcze takiego komunikatu nie ma, chociaż już się mówi o tym. Bądźcie rozsądni, nie nadużywajcie prądu, kiedy nie musicie.
1: Dokładnie. Widzieliśmy pierwszy raz tak naprawdę od wielu lat, tak naprawdę pierwszy raz w historii widzieliśmy dwa razy w ciągu kilku dni wezwanie w ramach rynku mocy, tak? Czyli to jest taki mechanizm, z którego korzysta operator sieci przesyłowej, który ma nam zapewnić, że na wypadek, gdyby właśnie ryzyko niedostarczenia prądu albo ryzyko małej ilości rezerw w systemie było zbyt duże, no to wówczas operator aktywuje sobie taki mechanizm i elektrownie, które korzystają na co dzień ze wsparcia w ramach tego rynku mocy, muszą zapewnić dostępność. Nie tylko elektrownie zresztą, ale też odbiorcy przemysłowi, którzy mogą, no proszę sobie wyobrazić, że możemy radzić sobie z problemem niedoboru prądu zarówno poprzez zwiększenie generacji, jak i poprzez zmniejszenie zapotrzebowania.
0: Tak.
1: Tak? Czyli mamy też odbiorców, którzy aktywnie uczestniczą w tym programie i którzy za wynagrodzeniem oferują możliwość zmniejszenia tego zapotrzebowania, jeżeli operator będzie taką potrzebę widział. Także mamy.
0: Łatwiej jest zwiększyć moc, czy ograniczyć zapotrzebowanie?
1: Zawsze oczywiście najtańszą energią jest ta, której nie konsumujemy, więc jeżeli chodzi o to, co jest łatwiej zrobić, raczej bym się
0: skłaniał, ograniczyć.
1: No właśnie powiedziałbym, że raczej wytworzyć jest łatwiej, tak? Natomiast jeżeli myślimy sobie o tym, co jest takim sposobem długoterminowym, jak poradzić sobie w ogóle z sytuacją samego kryzysu klimatycznego, tak? Jak możemy zwiększać efektywność energetyczną, no to raczej patrzymy w tym kierunku, okej, efektywność energetyczna, czyli wykorzystujmy mniej energii do wytwarzania tej samej ilości towarów i usług, tak?
0: Tak.
1: Więc raczej w tym kierunku powinniśmy się rozwijać, niż myśleć o tym, jak dodatkowe moce wytwórcze stworzyć.
0: A propos tych dodatkowych mocy, Panie Karolu, dużo słońca to oznacza też, że dużo dostajemy z fotowoltaiki. Na szczęście teraz widać, jak się Polska zmienia. W bardzo wielu miejscach te fermy fotowoltaiczne są gigantyczne. I to nie tylko u nas, prawda? Do tego dochodzą wiatraki. W związku z tym, czy to jest sposób na to, że możemy w takim kryzysie właśnie mieć dodatkową podaż i umiemy to zagospodarować i tego nie stracimy?
1: Jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej, która jest znacznie szybsza niż ktokolwiek spodziewałby się jeszcze nawet 10 lat temu. Tak? I teraz ilość fotowoltaiki w systemie przerosła oczekiwania kogokolwiek. Nikt nie prognozował, że tak dużo jednostek wytwarzających energię ze słońca będzie w systemie. Więc oczywiście jest to dobre zjawisko w sytuacji, kiedy tego prądu nie mamy, ale musimy pamiętać o tym, że fotowoltaika nie produkuje, kiedy nie świeci. Tak? A zapotrzebowanie na energię elektryczną jest również wieczorem.
0: Zwłaszcza, można by powiedzieć, prawda?
1: Można powiedzieć, zwłaszcza wieczorem. A już na pewno rezydualne, czyli to, które nie obejmuje samoprodukcji energii u gospodarstw domowych. No i teraz mamy taką sytuację, że jeżeli mamy dużo energii produkowanej z fotowoltaiki, wszystkie elektrownie cieplne muszą być zaniżane do minimów technicznych, bo są po prostu droższe niż fotowoltaika, tak? W trakcie dnia. A później, kiedy wieczorem to zapotrzebowanie wciąż jest wysokie, a fotowoltaika przestaje produkować, elektrownie cieplne muszą bardzo szybko rampować, czyli nabierać tego obciążenia, a one nie są do tego przystosowane. Tak? Czyli mamy system, który jest wciąż oparty o jednostki mało elastyczne, nieodpowiadające wyzwaniom, które dzisiaj mamy tak naprawdę w tym systemie, i brakuje nam tego komponentu magazynującego.
0: Tak? Brakuje, czyli nie jesteśmy w stanie dobrze sobie tej energii schować, żeby ją móc wykorzystywać, kiedy będzie potrzebna.
1: Jeszcze. Natomiast tak jak obserwowaliśmy wielki boom na fotowoltaikę i jak tempo rozwoju fotowoltaiki wszystkich zaskoczyło pozytywnie, tak technologia magazynowania energii, jak zobaczymy sobie wykresy rozwoju tej technologii i przyrastania mocy zainstalowanej w magazynach energii, to jest jeszcze szybsze niż fotowoltaika, tak? Czyli jeszcze kilka lat temu wszyscy mówili, no jak magazynowanie na dużą skalę nie jest możliwe, mamy tylko elektrownie szczytowo-pompowe. Oczywiście, tak, fajnie, ale no więcej elektrowni szczytowo-pompowych niż nam na to geografia pozwala, nie zainstalujemy, tak? A magazyny możemy postawić gdzie chcemy i możemy postawić ich dużo, zwłaszcza, że technologia...
0: Jeśli mamy linie przesyłowe, bo to wszystko musi być jednak ze sobą połączone, prawda?
1: Oczywiście.
0: I to się dzieje.
1: Paradoksalnie nie jest duży problem obecnie. Aha. Tak? Mówi się dużo o tym, że nie ma zdolności przesyłowych, nie ma możliwości przyłączenia obiektów do sieci, ale prawda jest taka, że operator ma raczej problem taki, że tych wniosków o przyłączenie nowych obiektów, w tym właśnie magazynów energii, jest bardzo, bardzo dużo. Więcej niż nawet przemysł jest w stanie wybudować, tak? Tylko są instrumenty spekulacyjne, czyli wnioskuje się o możliwość przyłączenia obiektu, dostaje się na to pozwolenie, operator musi blokować możliwość przyłączenia kolejnych obiektów, no bo ten obiekt przecież jest zaplanowany. Tak. Mhm. I w tym momencie mówi się, ojejku, no mamy kilkaset gigawatów kolejki na przyłączenia, no nie buduje się tych projektów, no nowe, które by się chciały wybudować, nie mają jak się wybudować, bo już tamte poprzednie zarezerwowały sobie miejsce. No i to jest problem, z którym obecnie operator sobie radzi.
0: Ale tak słyszę i widzę po panu, że nie jest pan jakoś szczególnie przestraszony, bo jest takie słowo BAT, które na nas działa, jak ktoś mówi blackout. Co to jest ten blackout, panie Karolu?
1: Blackout to jest sytuacja, w której duży obszar jest naraz pozbawiony energii elektrycznej.
0: W ogóle,
1: zupełnie, tak? I ten blackout...
0: Lodówki stają.
1: Wszystko staje. Nie ma w ogóle energii w sieci. Działa to w taki sposób, że jednostki konwencjonalne przyłączone do sieci charakteryzowały się tym, że zazwyczaj miały pewne masy wirujące, tak? Po prostu to były wielkie czajniki grzejące wodę, ta woda była następnie przemieniana w parę, kręciła dużą turbiną, turbina generatorem i to się kręciło, tak? Czyli w momencie, gdy
0: tak
1: mieliśmy...
0: Tak powstaje prąd, drodzy państwo, o czym powiedział państwu w prostych słowach pan Karol.
1: Dokładnie tak. No i teraz, jeżeli to się kręciło, tak? Czyli mieliśmy bardzo ciężki obiekt, który się kręcił, no to wahania w częstotliwości w sieci były kompensowane właśnie przez te masy wirujące, czyli ta inercja, to się nazywa inercją w sieci, była naturalnie zachowywana przez takie obiekty. I teraz idąc w kierunku źródeł opartych na elektronice, a nie już na masach wirujących, czyli fotowoltaika, czy wiatraki, czy magazyny energii, no mamy ten problem, że tej masy nie ma. I bardzo często też takie obiekty podążają za siecią, czyli gdy częstotliwość spada w sieci, bo mamy niedobór wytwarzania, te urządzenia po prostu mówią, okej, jest za niska częstotliwość, wyłączam się. I jeszcze bardziej potęgują problem. I dlatego mieliśmy blackout w Hiszpanii, tak?
0: Rozumiem.
1: Dokładnie z tym to było związane. Więc jeżeli nie znajdziemy sposobu na to, żeby radzić sobie właśnie ze sztuczną inercją, to rzeczywiście ryzyko blackoutu jest.
0: To jest przewaga masy wirującej, podoba mi się to.
1: To jest przewaga masy wirującej.
0: Nad tym. Dobrze, to ponieważ mamy jeszcze 2 minuty, to proszę nam powiedzieć, czy ten nasz system idzie w dobrą stronę. Czy według pana, patrząc na to, jak wygląda w tej chwili dywersyfikacja w Polsce, jakie są plany związane chociażby z elektrownią atomową, rozsądnie to wszystko jest w Polsce w tej chwili skonstruowane?
1: Tak, uważam, że tak. Uważam, że oparcie miksu energetycznego na zdrowym podziale pomiędzy jednostki odnawialne, zależne od pogody, a uzupełniające ten miks jednostki gazowe, i w tym kierunku właśnie idzie Polska, tak? W tym kierunku idziemy, coraz więcej mamy planowanej budowy elektrowni gazowych z cyklem otwartym, czyli takich bardzo szybkich i elastycznych. Do tego rozwija nam się magazynowanie energii. Elektrownia atomowa tak naprawdę będzie pełnić pewną formę takiego zapewnienia bazy, tak? Tutaj oczywiście eksperci by się podzielili, czy potrzebujemy elektrowni atomowej, jeżeli będziemy mieli gazówki, jeżeli będziemy mieli magazyny energii, dużo tych magazynów energii, ale nie wchodźmy w to. Uważam, że obecna polityka energetyczna jest polityką przemyślaną i mam nadzieję, że będzie spójnie kontynuowana też w przyszłości. I dlatego uśmiecham się i śpię spokojnie, bo wiem, że...
0: No to bardzo się cieszę, że pana zaprosiliśmy dzisiaj do Radia 357, bo to ważne, kiedy ekspert jednak mówi spokojnie, nie jest tak źle. Masa wirująca, to mi zostanie. No i bardzo ładnie pan powiedział o tym czajniku, który gotuje wodę, para idzie, turbiny rusza i prąd leci. Pan Karol Wolański, który jest dyrektorem do spraw elastyczności energetycznej w firmie Respect Energy, był dzisiaj gościem 357. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I jak będziemy potrzebowali jakiegoś, wie pan, takiego zastrzyku optymizmu, to będziemy o panu pamiętać.
1: Dobrze, nie ma problemu.
0: Gramy.

0: Witam pana, panie Pawle, dzień dobry. Pan dzisiaj otwiera aktywność naszych słuchaczy. Witam.
1: Dzień dobry. Udało mi się już chyba drugi dzień z rzędu. Jestem zupełnie w szoku, ponieważ poruszacie państwo takie tematy, które nas wszystkich dotyczą i widzę, że ludzie jakby chyba albo nie wiedzą o tym za dużo, albo słuchają tylko. Ja chciałbym ad vocem tego, co powiedział ekspert. Najważniejszym parametrem przy rozwoju energetycznym jest koszt wytworzenia 1 kilowatogodziny w zasadzie energii. I problem polega na tym, że wszystkie źródła OZE mają koszt wytworzenia bardzo wysoki, mniej więcej 3-krotnie wyższy niż węgiel netto, bez ETS-ów.
0: I teraz nawet ten ze słońca jest droższy niż ten z węgla?
1: Zdecydowanie.
0: Ale dlaczego? Ze względu na koszt tych paneli i później przesyłkę?
1: Ze względu na koszt tego przedsięwzięcia całego.
0: No ale to znaczy z każdym rokiem będzie to się zwracało, bo pan mówi o tym, że wstępnie trzeba dużo zapłacić. I to jest drogie. Ale rozumiem, że z każdym rokiem cena uzyskania 1 kWh spada.
1: Tak, i dla instalacji fotowoltaicznych wynosi od 25 groszy do 35 groszy ostateczny koszt wytworzenia jednej kilowatogodziny. Mhm. Tylko że problem z magazynami, o których mówił ekspert i nie powiedział tego, a powinien powiedzieć, podwaja ten koszt. Aha. To oznacza dla nas, dla pana, dla mnie, dla każdego Kowalskiego, że samo wytworzenie tej energii, zmagazynowanie, a następnie oddanie będzie kosztowało jakieś 500 zł za 1 megawattogodzinę. I do tego dochodzi dopiero opłaty wszystkie sieciowe, transfery, opłaty mocowe i tak dalej. Efekt tego wszystkiego będzie taki. Jeśli byśmy zamienili całą energię i ją wytwarzali z OZE, to koszt energii dla mnie, dla pana i dla wszystkich innych wcale nie spadnie, tylko niestety się podniesie.
0: Przy pierwszych latach używania, ma pan rację.
1: W ogóle.
0: Ja myślę, że z czasem to się będzie coraz bardziej zwracało. Fotowoltaiki raz zostały kupione, sieć jest raz zrobiona, magazyny są raz kupione, a później z każdym rokiem korzystamy z tego. To jest jak z budową autostrady. Na początku trzeba włożyć kupę kasy, a później ją mamy.
1: Tak, i tu się zgadza, tylko że wskaźnik, który o tym mówi, to jest taki wskaźnik z angielska, on brzmi LCOE i on mówi dokładnie, ile kosztuje wytworzenie 1 kWh w całym życiu tego źródła energii.
0: Rozumiem.
1: I te całe źródło życia energii dla kopalni węgla to jest jakieś 60-80 lat. A niestety dla fotowoltaiki to jest około 25. Dla magazynu energii to jest o 7-8 lat.
0: No to puenta, panie Pawle. Co możemy robić? No przecież nie zostaniemy przy węglu.
1: Nie musimy zostawać przy węglu. Tylko cała zabawa polega, według mnie, wie pan, na tym, że nie mamy praktycznie jakiejś alternatywy i chciałbym, żebyśmy to wiedzieli, że pomimo tego, że możemy mieć czystszą energię, to nie znaczy, że będziemy mieli ją tańszą. To nie jest
0: dobra.
1: To samo.
0: Jasne, to jest dobra puenta, proszę państwa. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Czyli jednak, proszę państwa, to nie jest tak, że to jest czyste, a jednocześnie dużo tańsze, bo pan Paweł mówi, że koszty wytworzenia prądu z fotowoltaiki czy z wiatraków są wysokie i wyższe, przynajmniej w tej początkowej fazie, niż wytwarzania z węgla. Ale innej przyszłości i alternatywy nie ma. Wszyscy wiemy o tym, że i widzimy, co się dzieje z klimatem. No dobrze, bardzo dziękuję. Przypominam państwu o 3 możliwościach kontaktu z naszym programem, czyli zarówno głosówki, jak i tekstówki. To jest to, czego mają państwo możliwość skorzystania w naszej aplikacji. A telefon 510-357-357, jak przed chwilą zrobił to pan Paweł, jest do państwa dyspozycji. Garbage.

0: już kolejny słuchacz na antenie, pan Leszek. Pan też w sprawie energii, prawda? Dzień dobry.
1: Kłaniam się, panie redaktorze. Oczywiście, wie pan co? Ze zdumieniem wysłuchałem tego pana, co to komentował eksperta. Mhm. Ze zdumieniem, naprawdę, bo ten pan, nie wiem skąd, no widocznie jest przeciwnikiem, ale nie będę tego komentował. Opowiem panu moją prywatną historię, a w międzyczasie wspomnę, że ja tego pana zapraszam, zresztą pana też, całą redakcję, na Uniwersytet Przyrodniczy Wrocławski. Jestem tym takim dziwnym studentem, co to ma w tej chwili już 64 lata i studiuję właśnie energie odnawialne. Aha. Proszę pana, ja na co dzień w ćwiczeniach, w zestawieniach ćwiczę, to wszystko liczę i tak dalej, i tak dalej. Ale zacznę od mojego prywatnego. Proszę pana, onegdaj wziąłem sobie kredyt, który spłacam przez 10 lat na, proszę pana, energię odnawialną. Założyłem paneli, mówiąc krótko, w tak zwanej mocy zainstalowanej, czyli tak zwane kilowatopiki, 8,5 kilowatopika. Proszę pana, koszt miesięczny, bo spłaty tego kredytu wynosi mnie 340 zł. W momencie instalacji płaciłem za prąd w okolicach 500-600 zł miesięcznie. Proszę pana, w tej chwili płacę od marca do października 48 zł miesięcznie.
0: Brawo.
1: Mam pompę ciepła i zimą rzeczywiście czasami te rachunki potrafią no szarpnąć do 1000-1200 zł, ale...
0: No ale to dziesięciokrotnie mniej pan płaci, co jest ogromny zysk, czyli pan jest bardzo
1: dokładnie
0: zadowolony. A pan ma ten system, że bezpośrednio zostaje panu prąd w domu, czy jednak idzie do sieci
1: nie,
0: i wraca?
1: Nie, ja jeszcze mam na starych zasadach, oddaję energetyka łaskawie, potrąca mi 20%.
0: To ja mam tak samo, tylko że ja mam tylko 9 paneli. No dobrze, dobra, to teraz jeszcze puenta.
1: Jeszcze puenta,
0: panie Leszku, bo mamy 30 sekund.
1: Czas amortyzacji tych paneli jest policzony, mam wyliczenia z instytutów niemieckich, różnych i tak dalej, czyli tam, gdzie te panele były już najdłużej. Proszę pana, panele 30-letnie tracą, no tak powiedzmy, że około 15 do 20% mocy po 30 latach. Czyli praktycznie nic. Amortyzacja, co jest najważniejsze w tym wypadku? Proszę pana, jeżeli ja sobie przyjmę amortyzację moich paneli na 30 lat, to ja sobie po tych 30 latach, robiąc odpis amortyzacyjny, mogę sobie, proszę pana, wyprodukować 5 takich instalacji z amortyzacji. A elektrownie węglowe, proszę pana, po 30 latach to jest dramat. One nie istnieją, są wyeksploatowane,
0: no tak,
1: i koszt odtworzenia amortyzacji, no to już nawet się nie będę odpowiadał. Ten ekspert, co to, że tak powiem...
0: Ale to nie, pan,
1: tak dalej,
0: pan teraz bardziej dyskutuje z panem Pawłem, który dzwonił do nas, a nie z ekspertem,
1: tak,
0: który
1: tak,
0: był
1: tak,
0: wcześniej.
1: No, prostu,
0: tak.
1: No przepraszam za określenie,
0: rozumiem,
1: mówił nieprawdę.
0: No czyli pan
1: nieprawdę
0: się nie zgodził z panem Pawłem, który był wcześniej, a bardziej z naszym ekspertem, panem Karolem, który
1: oczywiście
0: był optymistą w tej sprawie. Bardzo dziękuję, panie Leszku.
1: To nie jest optymizm,
0: świetna sprawa.
1: To
0: tak jest.
1: Wyliczenia.
0: To są realne wyliczenia. Dobra, bardzo dziękuję. Ciekawie się zrobiło, przyznają państwo, bo mieliśmy taki dwugłos, pan Paweł kontra pan Leszek. Jeżeli państwo się włączą, nic bardziej przyjemnego. Popołudniówka trwa, mamy jeszcze niespełna kwadrans do 17:00 do kolejnego serwisu. Już za moment powiemy państwu o notowaniach polskiej prawicy. Wyraźnie rośnie, ale wcześniej Leon Bridges.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: A teraz uwaga słuchacze, którzy lubią różnego rodzaju polityczne przewidywania i sondaże. Oto prawicowa opozycja może liczyć na większość w Sejmie, wynika z najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski. Choć oczywiście Koalicja Obywatelska wciąż jest liderem, ale prawica miałaby większość bezwzględną, oczywiście tylko w przypadku sojuszu między wieloma ugrupowaniami. Tych mamy coraz więcej na prawej stronie. Jak wygląda rozkład sił na prawicy? I co na to rządzący? O tym Krzysztof Zimoch.
1: Premier Donald Tusk do wysokiej temperatury w polityce zapewne zdążył przywyknąć.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzia.
1: Pożary trzeba gasić właściwie każdego dnia.
2: Żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
1: To dzisiejsza reakcja szefa rządu na doniesienia o nieprawidłowościach przy podziale środków dla ofiar powodzi. Obecnie KO może liczyć na poparcie 28,7%. Dla przyszłości koalicji rządzącej istotne są nie tylko wewnętrzne skandale, ale również rosnąca w siłę prawica.
3: Nasze środowisko polityczne rozpoczyna budowę partii politycznej po to, żebyśmy samodzielnie mogli odnieść sukces wyborczy.
1: Pozorny podział w PiS tylko wzmacnia prawicę, uważają eksperci. Koalicja i jej sojusznicy są w odwrocie. Pojawienie się na scenie politycznej Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego sprawia, że
4: partie prawicowe mamy 4, a dynamika między nimi jest bardzo skomplikowana, zniuansowana.
1: Komentuje publicysta Agaton Koziński. Badanie United Service dla Wirtualnej Polski analizuje 2 scenariusze wyborów parlamentarnych. Pierwszy zakłada start ugrupowania Morawieckiego z PiS-em. PiS razem z ludźmi byłego premiera notuje 21,4%, dające drugie miejsce. O wspólnej drodze póki co jednak ciężko mówić, zauważa politolog profesor Olgierd Anusewicz.
5: No wprawdzie PiS TAS trochę wypchnął, ale nie chcemy z nimi walczyć. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to są zdrajcy. I ta narracja jest taka dużo bardziej wroga i krytyczna.
1: Klub Rozwój Plus liczy obecnie 41 posłów i 2 senatorów. Agaton Koziński wskazuje, czym Morawiecki zachęca do przejścia w swoje szeregi.
4: Ambitna Polska, czyli Polska rozwoju, czyli Polska wykorzystująca, budująca swoje przewagi gospodarczo-technologiczno-cywilizacyjne.
1: Drugi scenariusz sondażu przyjmuje, że Rozwój Plus pod wodzą byłego premiera zawalczy o głosy wyborców samodzielnie. Niewykluczone, że prawicowe będzie chciał pogodzić Karol Nawrocki.
5: Myślę, że nawet by bardzo chciał być takim mężem opatrznościowym rozdrobnionej dzisiaj prawicy.
3: Z panem prezydentem jesteśmy w kontakcie.
1: Prezydent może liczyć też na poparcie części Konfederacji. Gdyby wybory odbyły się dziś, trzecią pozycję zajęłaby właśnie Konfederacja z rezultatem 12,4%. Tuż za nią Konfederacja Korony Polskiej. Siłę prawicowych partii trudno jednak sumować, bo tarć wewnątrz jest za dużo.
4: Przyznam się szczerze, bardzo trudno mi sobie jest wyobrazić, czy partię Morawieckiego, czy partię Kaczyńskiego, a kto wie, czy partię Bosaka i Mentzena, wchodzących w koalicję rządową z Grzegorzem Braunem.
1: Grzegorza Brauna wspierają ci, którzy zawiedli się pozostałymi prawicowymi politykami, ale jak niektórzy zauważają, po cichu być może robi to nawet obecny premier.
4: Donald Tusk świetnie wie, że im silniejszy Grzegorz Braun, tym prawicowi rywale bardziej podzieleni i siłą rzeczy osłabieni. Także Koalicja Obywatelska oczywiście nie wprost, ale jednak będzie grała na to, żeby Grzegorz Braun zachował dosyć silne notowania.
1: Jak mówiła w Polsat News Urszula Pasławska z PSL.
6: Widzimy rozpad prawicy i pewnie układanie na nowo.
1: A politolodzy właśnie między innymi w Ludowcach widzą największy ciężar dla koalicji rządowej.
5: Dzisiaj wyzwanie to jest poparcie dla PSL-u przede wszystkim, to jest poparcie dla Lewicy.
1: Wybory parlamentarne najprawdopodobniej w październiku przyszłego roku.
0: Dziękuję Krzysztof. To Krzysztof Zimoch, który przyjrzał się sytuacji na polskiej prawicy. Powiem Państwu, jeszcze jest dużo czasu, patrząc na zmiany w polskiej polityce, na poszczególne ugrupowania, które jedne powstają, drugie znikają, ależ się jeszcze będzie działo. Jestem przekonany. Znowu mówi się o powrocie do pierwszego szeregu pana Hołowni, jakieś przetasowania. No, wszystko się dzieje rzeczywiście w sposób dynamiczny. Oczywiście zapraszam do komentowania tego materiału. Pewnie Państwo także mają jakieś swoje uwagi na temat tego, jak dziś wygląda sytuacja na polskiej prawicy. Patrzę na zegar, mamy 5 minut z kawałeczkiem do serwisu.

cherry picking, biorąc pod uwagę tylko koszty budowy farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych, a nie biorę pod uwagę tego, że po pierwsze tona węgla kosztuje w tej chwili ponad 1000 zł w Polsce jej wydobycia. Po drugie, elektrownie węglowe mamy w stanie praktycznie agonalnym, wymagają wielomiliardowych nakładów. Dodatkowo wymagają obsługi, wymagają remontów co kilkanaście lat generalnych, praktycznie wiązanych się z tym, że trzeba je od początku praktycznie wymieniać instalacje itd., itd. To, co ten skład zaprezentował, to jest kompletne kłamstwo, które jest powielane przez właśnie tutaj osoby, które nadal wierzą w to, że polski węgiel będzie nas tutaj przez następne kilkaset lat służył do wytwarzania energii, co jest kompletną nieprawdą. Dziękuję bardzo.

0: No, nie spodziewałem się takiej ostrej dyskusji na temat kosztu wytwarzania energii. Panie Piotrze, to pan jeszcze w tej godzinie się zmieści. Bardzo proszę, 40 sekund dla pana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja może jaki taki mały kamyczek do tego ogródka dyskusji, ale też do jakiś rozjemca. Każdy z słuchaczy jakby ocenia słuszność, niesłuszność pod pewnym ograniczonym sposobem, natomiast generalnie oczywiście, że idziemy w stronę zielonej energii, jakby to jest naszą przyszłością, tylko musimy pamiętać o tym, że w naszym regionie produkcja z OZE waha się w cyklu rocznym. W związku z tym my musimy ponosić też koszty stabilizacji tej mocy, która jest w sieci, i okres zimowy to też jest koszt, który my ponosimy dla to, żeby odpowiednie jednostki pracowały i wtedy, gdy nie ma produkcji, żebyśmy mogli mieć ten prąd dostarczony. W związku z powyższym ten pan z Wrocławia, który tak od wielu lat zawsze nas wszystkich zaprasza, niech też weźmie pod uwagę to, że trzeba mu zapewnić prąd w momencie, gdy nie ma produkcji.
0: Słońca, tak jest.
1: Jeszcze chcę podkreślić jedną rzecz, że żeby wszystko fajnie działało, musimy się mimo wszystko uzależniać wtedy od gazu. Czyli ta stabilizacja, jeżeli chcemy mieć czystszą energię, no to musimy mieć jednostki, które są w gazie. Jednostka w Rybniku, która jest teraz budowana. Pamiętajmy, że ta rura biegnie ze Świnoujścia na południe Polski, że ten gaz musi być dowieziony, a niestabilność polityczna sprawia, że mamy pewne ryzyka w tym wszystkim.
0: I tu postawmy kropkę.
1: Złoty środek to jest dystrybucja. Jest taka redystrybucja, równomierność różnych źródeł i wtedy jesteśmy bezpieczni.
0: Dzięki, panie Piotrze.
1: To też są koszty. Miłego dnia.
0: Miłego dnia.

0: Jest wtorek, 11 dzień sierpnia, minęła godzina 17. W Radiu 357 popołudniówka, a to oznacza, że mamy kolejny dzisiaj serwis. Przygotowała ten serwis dla Państwa i przedstawi Ola Żaczek.
1: A w serwisie kolejne konsekwencje afery z pomocą dla powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską, przekazał rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. Powodem tej decyzji są informacje o nieprawidłowościach związanych z udzielaniem wsparcia na usuwanie skutków powodzi. Na miejsce odwołanej wiceprezeski nie wybrano innej osoby. Przypomnijmy, według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które nie ucierpiały w wyniku powodzi, a należały do męża wiceprezes i jej sąsiadów. Sprawę bada prokuratura i CBA. Rozliczenia zapowiada też szef rządu Donald Tusk.
2: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
1: Wiceprezes agencji została zawieszona w prawach członka KO. Rośnie tragiczny bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Lokalne władze informują o 224 ofiarach śmiertelnych. Wciąż trwa akcja ratunkowa, przeszukiwane są gruzy, a to oznacza, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Według kolumbijskich służb geologicznych było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku. Miało magnitudę 7,4. O sytuacji w Kolumbii więcej usłyszą Państwo za kilka minut w dalekim zasięgu w popołudniówce. W serwisie zostajemy przy informacjach ze świata. Dziś nad ranem siły Stanów Zjednoczonych ostrzelały statek pływający pod banderą Panamy, który próbował przełamać amerykańską blokadę irańskich portów w cieśninie Ormuz, poinformował przedstawiciel władz USA cytowany przez dziennik Wall Street Journal. Nie ma informacji o ofiarach w wyniku tego incydentu. Tymczasem, jak przekonuje Donald Trump, presja gospodarcza jest częścią amerykańskiego planu działań względem Iranu. Amerykański prezydent ocenił dziś w rozmowie z konserwatywną stacją Real America's Voice, że sytuacja gospodarcza Iranu jest w rozsypce i że taki stan jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Sam siebie określił jako bankiera Teheranu. A potem jak wczoraj Donald Trump zapowiedział, że będzie domagać się odszkodowań od Iranu za wszystkie osoby, które zginęły i zostały ranne w wyniku działań władz w Teheranie, ropa na światowych rynkach znów zdrożała. Tymczasem w polskim rządzie wciąż nie zapadły decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia programu osłonowego ceny paliwa niżej.
3: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęłaby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
1: Tak wyliczają analitycy biura Reflex. W tym tygodniu paliwa mają być nieco tańsze niż w ubiegłym, ale już za kilka dni znów będą drożeć. Na razie benzyna 95 kosztuje średnio 7,51 zł, a olej napędowy 8,16 zł. Pracownicy oczekują jawnych widełek, ale co trzecia firma nadal ukrywa stawki. Prawie 3/4 pracowników uważa, że podawanie widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę ma dla nich duże znaczenie. 63% popiera większą jawność płac w swoich firmach. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Praktyka pracodawców nie nadąża jednak za tymi oczekiwaniami, bo tylko 30% firm publikuje stawki we wszystkich ofertach pracy, a 24% robi to wyłącznie przy wybranych rekrutacjach. Impulsem do większej przejrzystości może być unijna dyrektywa, która zacznie obowiązywać w przyszłym roku, podkreśla Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: To jest tak naprawdę uporządkowanie pewnych praktyk, krok w dobrą stronę, żeby wyrównać wynagrodzenia między kobietami a mężczyznami, żeby raportować lukę płacową, jeżeli jest się dużą firmą. No i też pracownicy będą musieli dowiedzieć się o widełkach wynagrodzenia na danym stanowisku przed podpisaniem umowy o pracę.
1: Jawność płac jest ważniejsza dla kobiet i osób z wyższym wykształceniem. Tą informacją kończymy ten serwis, kolejny o 18:00.
0: Wygląda na to, drodzy Państwo, że po tych nawałnicach ta noc będzie dużo spokojniejsza. Gdzie będzie najcieplej? Nad morzem oczywiście, bo Bałtyk, choć chłodny, swoje odda i tam synoptycy przewidują 15 stopni. 10 stopni będzie w centrum, mówimy o nocy. A najchłodniej na wschodzie kraju, bo tam 6 do 7 stopni. Zachmurzenie będzie małe, tylko miejscami na północy umiarkowane. Uwaga, mieszkańcy północnej i wschodniej Polski mogą rano zobaczyć mgłę, która ograniczy widzialność do 300 metrów.
5: Popołudniówka 357.
0: Do godziny 18 zapraszam do współpracy. Tekstówki i głosówki to z naszej aplikacji. Numer telefonu bez zmian 510 357 357. Muzycznie będzie bardzo ładnie, a skoro ja na początku poprzedniej godziny mówiłem Państwu o takim mocno pacyfistycznym nastroju, że jakoś patrzę na te wszystkie zbrojenia i gdzieś serce szlocha, że takie pieniądze idą w to, co ludzie nazywają bezpieczeństwem wobec wojny okrutnej, wiadomo. Ale jest jeszcze wizja świata, który może być piękny, prawda? No to zagrajmy sobie tą piosenkę, która najbardziej tę wizję pokazuje.

0: Dzięki, John. Ja jednak tę wizję gdzieś także w sercu mam głęboko i myślę, że są wśród naszych słuchaczy także ci z Państwa, którzy chcieliby, żeby świat tak wyglądał. Chociaż to oczywiście utopia. Drodzy Państwo, już niebawem powiemy o tym, co działo się na Mazowszu podczas ostatniego załamania pogody, bo to był rzeczywiście bardzo silny front.
1: Na północny wschód od Warszawy przemieszcza się superkomórka burzowa.
2: Strażacy interweniowali już ponad 530 razy.
3: Na skutek wyładowania atmosferycznego doszło do zapalenia się konstrukcji dachu oraz poddasza w budynku spełniającym rolę domu dziecka.
0: Tak, i ten temat pojawi się już niebawem, ale oczywiście wcześniej, daleki zasięg. Już wspominałem, że Adrian Bąk powie Państwu o tym, jak wygląda sytuacja po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Później będzie rozszerzony sport i Tomasz Gorazdowski, ale jeszcze przed kolejnym serwisem, poza tymi nawałnicami, o których mówiłem, będziemy także mówili o zmianach w opiece nad pacjentami onkologicznymi. Ciekawie zapowiada się ta godzina, oczywiście z Państwa udziałem. Zapraszam.

0: To zespół The Charlatans. 15 minut po 5 w studiu pojawił się już Adrian Bong. Witaj, Adrian.
1: Dzień dobry.
0: Powiem ci, że jakieś fatum wisi nad tą częścią świata. Jeszcze niedawno bardzo mocno przeżywaliśmy dramat Wenezuelczyków po tym, jak zatrzęsła się ziemia, i to w takiej skali. I mamy kolejne trzęsienie ziemi niedaleko, w Kolumbii.
1: To prawda, rzeczywiście to trzęsienie ziemi w Kolumbii. Na razie, na szczęście, nie ma tylu ofiar jak w Wenezueli, bo tam ponad 6 tysięcy osób zginęło.
0: No właśnie, skala straszna.
1: Ale skala też tego trzęsienia jest porównywalna, bo Kolumbia to 7,4, a Wenezuela 7,5. Tak teraz jeszcze na prędce sprawdziłem. Różnica jest taka, że to trzęsienie ziemi w Kolumbii było głębiej, a z trzęsieniami ziemi jest tak, że im głębiej ono jest, tym te
0: to są mniejsze zniszczenia na zewnątrz.
1: To trzęsienie ziemi w Wenezueli było płytsze po prostu, natomiast wciąż nie znamy pełnej skali ofiar, niestety.
0: I to jest dzisiaj temat, proszę państwa, dalekiego zasięgu.
2: Daleki zasięg.
1: Kolumbia próbuje podnieść się po tragicznym trzęsieniu ziemi, które w poniedziałek rano czasu miejscowego nawiedziło ten kraj. Trzęsienie miało magnitudę, jak już powiedzieliśmy, 7,4 w skali Richtera, a jego epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości San José del Palmar. Miejsce to leży około 280 km na zachód od stolicy Kolumbii, Bogoty. Skala katastrofy jest ogromna. Według najnowszych informacji, co słyszeliśmy zresztą w serwisie informacyjnym, zginęły co najmniej 224 osoby. A ponad 3 tysiące osób jest zaginionych. A na łączach jest Dominika Żółkowska, mieszkanka Medellin i przewodniczka turystyczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ja bym, Dominiko, zaczął od twojego własnego doświadczenia tej katastrofy, bo ty, zdaje się, także odczułaś te wstrząsy, będąc w Medellin, jako świeżo upieczona mieszkanka tego miasta, jak się zdaje.
3: Tak, jak najbardziej. No nie powiem, że zaskoczyło nas tutaj wszystkich w Medellin to trzęsienie ziemi, bo odbyło to się o 7:30 rano, więc tutaj ludzie się szykowali do pracy albo już byli w drodze do pracy, więc a ja akurat byłam w siłowni. No i to było dość niesamowite, bo właśnie jedna osoba z siłowni zaczęła krzyczeć, że trzęsie się, jest trzęsienie ziemi. Ja taka zdezorientowana, co się dzieje. No i wyszliśmy z tej siłowni. Akurat siłownia znajduje się na 9 piętrze, tak jakby na dachu budynku. Więc wyszliśmy z tej siłowni i po prostu dostaliśmy i czekaliśmy aż to minie. No i ta minuta, bo trwało to około minuty, no trwała w nieskończoność, że tak powiem.
1: Tak, to zresztą całkiem długo, prawda? Minuta.
3: Tak,
1: takich wstrząsów o tej skali jeszcze, prawda? Chociaż epicentrum znajdowało się gdzie indziej. Natomiast zanim zapytam cię o te główne epicentrum, to jeszcze o samo miasto Medellin. Czy tam widać jakieś skutki trzęsienia? Czy są uszkodzone budynki, nie wiem, zamknięte drogi, problemy z komunikacją? Czy dziś miasto żyje już normalnym życiem?
3: Nie ma żadnych skutków tutaj. Wczoraj nawet już pół godziny po trzęsieniu ziemi każdy wrócił do swoich obowiązków, do swojego normalnego życia, więc tak, tutaj na szczęście nic się nie stało, nikt nie ucierpiał, żadne budynki nie ucierpiały, więc tak, ale tak, przez cały dzień oglądaliśmy wiadomości, czy to w telewizji, czy social media i widzieliśmy po prostu, co się dzieje, jaką tragedię spotkała, zachodnia część Kolumbii.
1: No właśnie, to około 400 kilometrów jest z Medellin do Cali, prawda? W regionie Valle de Cauca, i to tam te skutki są zdecydowanie bardziej wyraźne, jest ich więcej.
3: Tak, jak najbardziej, tak. To jest właśnie Cali, region kawowy, tam Manizales, Pereira, Armenia. No Pereira to jest miasto, które zostało najbardziej poszkodowane. Jest też najwięcej ofiar.
1: Czy pomoc dociera już do wszystkich tych najbardziej poszkodowanych miejsc, czy są regiony, do których trudno się dostać? Jak wygląda w tym momencie w ogóle pomoc tym ludziom, którzy jej w tym momencie potrzebują teraz?
3: No ja myślę, że no wszyscy, no cały czas trwają akcje, szukają ludzi, ale tak, myślę, że pomoc już dostali wszyscy. No epicentrum też było w okolicy regionu Choco, więc to też jest taki region, no ciężko jest się tam dostać, bo no, jest tam dżungla. że tak powiem. I nie mam dokładnych informacji, jak to tam wygląda. Ale tak, widziałam niektóre wiadomości, że właśnie lokalne społeczności z tamtych regionów też potrzebują dużo, dużo pomocy.
1: To trzęsienie ziemi właściwie przydarzyło się w takim momencie dość istotnym, to znaczy Kolumbia od bardzo niedawna ma nowego prezydenta, Abelardo de la Espreye. Czy to jest taki czas, kiedy już zaczyna się mówić o lub oceniać reakcję władz? Jak ty w ogóle oceniasz reakcję władz? Jak Kolumbijczycy oceniają tę pierwszą reakcję władz na to trzęsienie?
3: Tak. Jest nowy prezydent tutaj od kilku dni, nawet bym powiedziała, bo chyba w zeszłym tygodniu było właśnie oficjalnie wszystko, ale tak, tutaj widziałam też i na Instagramie, że tutaj prezydent zaczął działać, więc tak, jak najbardziej wczuł się w rolę i też pomaga. Tutaj też od wczoraj jest wyjątkowy stan w Kolumbii, szczególnie w tamtych regionach, więc pomoc jest wysyłana. Raz, że tutaj i Kolumbijczycy, i mieszkańcy bardzo pomagają. My też z innych miast wysyłamy potrzebne rzeczy właśnie do tych regionów. Nie wiem, jakieś żywność, wodę, ubrania, no bo z dnia na dzień ludzie stracili dach nad głową, całkiem zmieniło się im życie, więc no to nawet sami Kolumbijczycy tutaj starają się jak najbardziej pomóc. No i też słyszałam, że inne kraje też wysyłają pomoc, czy to z Wenezueli, czy ze Stanów.
1: No właśnie, o tę pomoc międzynarodową też chciałem zapytać. Czyli Wenezuela, Stany Zjednoczone, rozumiem, że te kraje także ościenne.
3: Tak.
1: Dominiko, oczywiście nigdy nie ma dobrego momentu na trzęsienie ziemi, ale rozumiem, że jeśli chodzi o Cali, ten region, to tutaj pojawia się jeszcze jeden czynnik. To jest miasto targane problemami. Ono się często kojarzy z kartelami narkotykowymi, z tą całą wcześniejszą historią wojny, także w Kolumbii. W poprzednim roku na przykład doszło tam do zamachu bombowego, w którym zginęli cywile. To nie jest najbezpieczniejsza część Kolumbii, ale też i najbardziej zamożna część Kolumbii. Jak rozumiem, to jest także takie miejsce, w którym to trzęsienie ziemi może jeszcze mieć poważniejsze skutki, bo po prostu ta stopa życia czy poziom życia nie jest tam najwyższy, tak?
3: Tak, zgadza się. Tak, tutaj te regiony Cali, z racji tego, że jest tutaj nad wybrzeżem Pacyfiku, więc tam też i kartele narkotykowe sobie działają, więc Cali i tamten region nie jest znany z najbezpieczniejszych regionów Kolumbii.
1: Jest jeszcze jeden wątek, który też wydaje mi się jest tobie bardzo bliski, to znaczy wątek turystyczny. Kolumbia próbuje od dłuższego czasu przyciągać do siebie turystów, szczególnie po tym podpisaniu, przynajmniej oficjalnym podpisaniu pokoju w Kolumbii, chociaż jak się pojedzie do Kolumbii, no to już te zdania są podzielone, czy ta wojna się skończyła, czy się nie skończyła. Natomiast Kolumbia chce mieć coraz więcej obcokrajowców, ściąga do siebie, przyciąga, zresztą coraz więcej Polaków, także przylatuje do Kolumbii. Sama zresztą organizujesz też wycieczki po Kolumbii, nie tylko zresztą po Kolumbii. Myślisz, że to może wpłynąć na ruch turystyczny w tym kraju, to co się wydarzyło, czy może już to zaczyna wpływać?
3: Ciężko mi powiedzieć, jak to wpłynie, trzęsienia ziemi były tutaj zawsze, no i jest to jedno z takich silniejszych w ostatnich latach, bo ja tutaj mieszkam już od 8 lat i przeżyłam 3 trzęsienia ziemi, ale zazwyczaj to były takie delikatne, one trwały, nie wiem, 3-4-5 sekund i się o nich zapominało. To było takie jedno z silniejszych, jakie tutaj się wydarzyło, więc naprawdę ciężko mi powiedzieć, jak to wpłynie na turystykę, więc zobaczymy.
1: Z pewnością to jest i to będzie w najbliższych tygodniach temat numer 1. Z tym się chyba zgodzisz w całej Kolumbii.
3: Tak, myślę, że tak, myślę, że tak. No tak, tutaj no, w Kolumbii no, jest to numer i temat numer jeden i wszyscy o tym rozmawiają no, w windzie, w sklepie, każdy po prostu o tym rozmawia i każdy właśnie się dzieli swoimi doświadczeniami, jak przeżył tą ciężką minutę albo no, dużo też ludzi ma, nie wiem, bliskich w tamtych regionach, więc też no, słyszałam różne historie, że tam mojego znajomego rodzice stracili dom i w ogóle, więc no jest to bardzo, bardzo żywy temat. No w sumie minęło ponad 24 godziny od tej tragedii, więc...
1: Tak, no nie znamy też jeszcze jej pełnej skali, prawda? Bo wielu osób, jak dokładnie też to powiedzieliśmy przed audycją, jest zaginionych, więc najprawdopodobniej niestety ta skala ofiar będzie większa niż w tym momencie.
3: Tak, dokładnie. Więc no obserwujemy i patrzymy... Jak to dalej się potoczy.
1: Dominika Żółkowska, mieszkanka Medellin w Kolumbii, przewodniczka turystyczna, była gościnią Dalekiego Zasięgu. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: A ja dziękuję Adrianowi, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Spotykamy się następnym razem. Mam nadzieję, że te informacje z Kolumbii nie będą tak tragiczne, jak te z Kolumbii.
1: Tak, może kiedyś
0: z Wenezueli.
1: Dla odmiany w jakichś bardziej radosnych okolicznościach.
0: To prawda. Dziś słuchacze podjęli bardzo mocno temat związany z kosztami energii. Teraz dwie tekstówki. Chciałbym tylko napisać, że tak zwane koszty ukrytej energii węglowej, wynikające na przykład z leczenia chorób wywołanych zanieczyszczeniami powietrza, nie są zerowe, a wręcz idą w miliardy. Napisał jeden z naszych słuchaczy. Natomiast pan Wojciech pisze: panie Michale, trzymam się tego, co mówi ekspert. Coś mi się nie klei to, o czym mówił pan Paweł. Koszt wydobycia węgla i przetworzenia w energii jest tańszy? A jakie dane pan Paweł ma? No tak, to wszystko w związku z pierwszym telefonem, który był po godzinie 16, kiedy to pan Paweł ostro namieszał.

0: Bardzo dziękujemy, pani Florence. No, ci wszyscy, którzy kochają lekką atletykę, patrzą teraz na Birmingham. Zapewne także zrobi to Tomasz Gorazdowski.
1: I zaczynamy od królowej sportu, od Birmingham, gdzie w Mistrzostwach Europy rywalizują lekkoatleci. Polakom dziś za dobrze nie poszło. Awansowali Damian Czykier w biegu na 110 metrów przez płotki i Mateusz Kołodziejski, który awansował do finału skoków zwyż. Nie awansowali zaś Izabela Smolińska w biegu na 400 metrów przez płotki, Mikołaj Szczęsny, który odpadł w eliminacjach skoków zwyż, Damianowi Rodziakowi nie poszło w eliminacjach rzutu dyskiem, a Aleksandra Formela nie pobiegnie w półfinale na 800 metrów, podobnie jak, i to chyba największa niespodzianka in minus, Anna Wielgosz, halowa mistrzyni Europy.
2: Jeszcze 120 metrów, Femke Bol, ale ona wydaje się to wszystko kontrolować. Gajanowa, trójka się tutaj uformowała. Jeszcze Arroyo z tyłu aspiruje do tej trójki. Anna Wielgosz musi się bronić przed Arroyo. Nie jest dobrze, Polka spada na czwarte miejsce. Bol wygrywa, Gajanowa, Arroyo, wolny bieg. Czwarte miejsce, trzy wchodzą z czasami. No nie jest dobrze, nie jest dobrze.
1: Komentował Przemysław Babiarz w Telewizji Polskiej. Szanse na emocje jeszcze będą wieczorem. Spośród Polaków największe medalowe nadzieje związane są z Piją Skrzyszowską w biegu na 100 metrów przez płotki, ten bieg o 22.30 i lepiej się nie spóźnić, bo trwać będzie mniej niż 15 sekund. I Paweł Fajdek w rzucie młotem. Młociarze zaczynają o 20.10. O podium może walczyć też Dominik Kopeć w biegu na 100 metrów, o ile przebiegnie sprawnie przez półfinał. A finał tradycyjnie na zakończenie dnia. Dziś o 22.47 i tu też warto nie spóźnić się nawet o 30 sekund. Kto bawi na Mazurach, ma szansę zobaczyć siatkówkę na plaży na najwyższym poziomie. Jutro w Starych Jabłonkach rozpoczną się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Do rywalizacji przystąpią 64 duety, w tym 10 par z Polski. Do wywalczenia nie tylko tytuł, ale i kwalifikacje olimpijskie do Los Angeles. Ale szykuje się sezon, ale szykują się mecze.
3: The NBA has officially revealed the opening night games for the 2026-27 season. Opening night is October 20th, and we've got the Philadelphia 76ers taking on the New York Knicks at 7:30 p.m. Eastern Time. So we're going to see the 2025-26 champions raise their banner and get their rings at Madison Square Garden.
1: LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko broniącym tytułu koszykarzom New York Knicks. To będzie 20 października w Madison Square Garden. Zawiśnie wtedy mistrzowski baner, a koszykarze Knicks odbiorą mistrzowskie pierścienie. Dobre informacje dla kibiców piłki nożnej. Już w tym sezonie UEFA zamierza wdrożyć nowe plany dotyczące VAR. Sprawdzanie sytuacji przez system nie powinno trwać dłużej niż 60-90 sekund, poinformował szef sędziów UEFA. Czyli, czy ja wiem, czy to tak dużo krócej niż teraz? W Perth w Australii trwają przedsezonowe mecze piłkarskich drużyn. Grały tam też Palermo z Juventusem i proszę posłuchać.
4: Milic! Arkadiusz Milic! Listen to the roar around HBF Park! Arkadiusz Milic lost 2 years of his career to serious injury and it is a heartwarming moment for the Pole!
1: Juventus wygrał 2-0, a tę drugą bramkę strzelił Arkadiusz Milic. Po znowu roku straconym przez kontuzję, Polak wrócił na boisko. To był jego pierwszy gol od 813 dni. W Perth grają, w Salzburgu dopiero zagrają. Jutro. Triumfator Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain spotka się z najlepszą drużyną Ligi Europy Aston Villą w meczu o Super Puchar UEFA. Spotkanie poprowadzi somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, którego nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata. A propos Mistrzostw Świata. Ciekawe, czy to będzie niedźwiedzia przysługa, czy nie. Trwa spór dookoła Gianniego Infantino, który przez ostatnie swoje działania stracił zaufanie wielu federacji krajowych i o odejściu, którego mówi się ostatnio bardzo dużo. Odsyłam do ostatniej audycji 357 Start, w której mówiliśmy na ten temat. Ale do tej niedźwiedziej przysługi wracając. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, wiadomo, że najlepiej znający się na piłce człowiek na świecie, napisał dziś w sieci, że FIFA popełniłaby straszny błąd. Straszny. Trzeba podkreślić język Trumpa, gdyby z jakiegokolwiek powodu choćby rozważała zastąpienie Infantino. Dodał, że w przypadku odejścia Infantino Mistrzostwa Świata nigdy nie będą tak udane jak te ostatnie. I na koniec pozytywna chyba informacja świadcząca o tym, że jeden błąd w życiu można wybaczyć. Igor Medved, były słoweński trener fińskich skoczków narciarskich, który podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich był dość często na bani i za nadużywanie alkoholu został dyscyplinarnie odesłany do domu, został właśnie głównym szkoleniowcem reprezentacji Chin.
5: Radio 357.
0: No myślę, że wszyscy fani sportu są usatysfakcjonowani. Tomek o wszystkim powiedział. Patrzymy na to, co dzieje się w Birmingham. No i trzymamy przede wszystkim kciuki za półfinałowy mecz Igi Świątek. Ten finał w Toronto, o, byłoby cudownie. We're going to dance. And have some...

0: No i proszę, choć mówiliśmy o zupełnie innych sprawach, to temat energii i kosztów jej wytwarzania wydaje się być dzisiaj tematem numer jeden.
1: Dzień dobry Państwu. Tytułem uzupełnienia tematu miksu energetycznego chciałem zwrócić uwagę na fakt, że polskie rzeki, ich potencjał hydroenergetyczny jest wykorzystany tylko w 17%. Zadbajmy o to i może rozwijając również ten element, który poprawi retencję, poprawi bezpieczeństwo powodziowe, da nam czystą energię, szczególnie z wykorzystaniem jej do celów magazynowych, poprawi jakość nas wszystkich. Dziękuję.
0: I ja panu dziękuję, choć patrząc dzisiaj na te nasze rzeki, to się chce płakać, przyzna pan. Panie Dariuszu, pan także na ten temat. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, panie Michale. Nie wiem, czy poruszany był temat drewna opałowego.
0: Jeszcze nie.
2: To właśnie chciałem to powiedzieć, bo ja palę drewnem. Teraz inwestuję w taką sytuację, to jest piec zagazowujący, który opala nie grzejniki, tylko opala dwa potężne bufory. Ja rozpalam go na dwa dni i wtedy mi nic nie dymi, tylko mam jakby z kondensatorów, czyli jakby...
0: Ale on wytwarza panu ciepło, nie prąd.
2: Nie, wytwarza mi ciepło.
0: Ciepło, ja... czyli on służy do ogrzewania domu, a tak. Mówimy dzisiaj głównie o kosztach uzyskania prądu. Pan tak. Troszkę porusza inny temat. Ja to zapytam tego, czy pan zadbał, żeby to drzewo było dostatecznie suche, bo mówi pan, że nie dymi, a wie pan, że są w tej chwili takie normy, że nie wolno używać drzewa wilgotnego, bo jednak dymi.
2: Panie Michale, piec jest taki, że ja nie mogę innego drzewa włożyć.
0: A, rozumiem. Wymusza na panu to, żeby pan był ekologiczny.
2: Tak, tak, tak.
0: Dobrze, ale temat może kiedyś się także pojawi, bo przecież jak się zbliżać będzie sezon ciepłowniczy, panie Darku, to ten temat związany z tym, czym będziemy się ogrzewali, na pewno powróci. Bardzo dziękuję, ale jeszcze jeżeli państwo zdążą, proszę bardzo, bo mamy niespełna 18 minut do końca popołudniówki. To teraz, proszę państwa, o owych nawałnicach. Już mówiłem, że zajmiemy się tym, co wydarzyło się na Mazowszu, bo było to rzeczywiście gwałtowne załamanie pogody. Zimny front przyniósł ze sobą ulewy, porywisty wiatr i ogromne zniszczenia. Służby od nocy usuwają skutki przejściowej superkomórki burzowej.
3: Na północny wschód od Warszawy przemieszcza się superkomórka burzowa, która kieruje się teraz na Małkinię Górną, Kosów, Łącki, Czyżew, Ciechanowiec. Generuje opady gradu nawet do 5 cm, bardzo silny wiatr do 110 km na godzinę, więc uważajcie.
4: Tak na TikToku ostrzegał pan Pogodynek. To była wyjątkowo niebezpieczna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła potężna nawałnica. Powalone drzewa, zniszczone samochody, zerwane dachy i tysiące mieszkańców bez prądu. Skąd wzięło się tak gwałtowne uderzenie żywiołu? O tym Przemysław Makarewicz, IMGW.
5: Nawałnica, która przeszła minionej nocy nad Mazowszem, była związana z przechodzącą przez region superkomórką burzową. Przemieszczającej się burzy towarzyszyły gwałtowne zjawiska w postaci ulewnych opadów deszczu, miejscami występowały gradobicia oraz silne porywy wiatru, wyrządzające wiele szkód w postaci powalonych drzew, uszkodzeń sieci energetycznej czy zerwanych dachów budynków. Burza ta była związana z przemieszczającym się przez region frontem atmosferycznym. Był to front chłodny i wypierał on bardzo ciepłą masę powietrza.
4: Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach ciechanowskim, mławskim, sierpeckim czy makowskim, ale strażacy wyjeżdżali do akcji na terenie całego województwa, również w stolicy. Bilans nocy przedstawia brygadier Łukasz Darmofalski ze Straży Pożarnej w Piasecznie.
6: Strażacy interweniowali już ponad 530 razy. Podejmowaliśmy również interwencje związane z uszkodzonymi dachami. Takich interwencji na terenie całego województwa odnotowaliśmy 35. Jeżeli chodzi o zerwane dachy, takich interwencji Straż Pożarna odnotowała 14.
4: A nie brakowało też groźniejszych incydentów. W powiecie makowskim wiatr zawalił domek holenderski, w którym znajdowało się 15 osób. Trzy z nich z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Do niebezpiecznego pożaru doszło też pod Warszawą.
6: W powiecie piaseczyńskim w miejscowości Pęchery na skutek wyładowania atmosferycznego doszło do zapalenia się konstrukcji dachu oraz poddasza w budynku spełniającym rolę domu dziecka. W budynku przebywało łącznie 14 osób, 12 dzieci oraz dwoje opiekunów, którzy bezpiecznie ewakuowali się do sąsiedniego budynku. Z pożarem walczyło łącznie 9 zastępów Straży Pożarnej i zostały one zakończone po 3,5 godziny.
4: Służby wciąż usuwają połamane konary i zabezpieczają uszkodzone budynki. A skąd tak duża liczba gwałtownych zjawisk atmosferycznych? Odpowiada Piotr Szuster, łowca burz.
7: W dalszym ciągu nad naszym krajem notujemy obecność gorącego i niestabilnego powietrza. W takim środowisku odnotowujemy rozwój zjawisk burzowych. Towarzyszące im porywy wiatru są są powodowane przez obecność warstw o ograniczonej wilgotności względnej w środkowej troposferze, a to sprzyja silnym porywom wiatru.
4: Synoptycy mają dla nas dobre wiadomości. Najgorsze burze już za nami, choć wkrótce czeka nas powrót afrykańskich upałów.
0: No, to Ola nie wlała nam dużo optymizmu do serc, bo jeżeli będą kolejne fale upałów, to później naturalnie pojawiają się burze. I tak będzie chyba jeszcze przez przynajmniej kilka tygodni. Ola Dobieszewska informowała Państwa o nawałnicy na Mazowszu.

0: Morrissey w popołudniówce. Jest 17.49. Teraz uwaga, powiemy o zmianach w opiece nad pacjentami onkologicznymi. Od dziś rusza cyfryzacja karty, a to prowadzi chorego przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Docelowo wszystkie najważniejsze informacje mają być dostępne w jednym systemie, tak by uprościć procedury, no i przede wszystkim usprawnić przebieg leczenia. O szczegółach Michał Piwko.
1: Od dziś wchodzi w życie elektroniczna karta Edilo. To system, który umożliwić ma śledzenie procesu leczenia i usprawnić wymianę informacji między placówkami, tak aby leczenie pacjentów onkologicznych było szybsze i skuteczniejsze. Od ponad 11 lat pacjentom wydawana jest tradycyjna papierowa karta DILO, która otwiera drogę do tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej. E-DILO stopniowo zastąpi papierowe dokumenty, ale przede wszystkim scyfryzuje cały proces diagnostyki i leczenia. Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dla Fundacji To się Leczy.
2: Cyfryzacja i digitalizacja wszystkich etapów postępowania onkologicznego bardzo pomogłaby i pacjentowi, i lekarzom, i monitorowaniu systemu opieki onkologicznej.
3: To jest cyfryzacja informacji, które do tej pory mieliśmy na papierze, po to, żeby optymalizować proces, przyspieszyć, ułatwić.
1: Jak tłumaczy ekspert rynku zdrowia Rafał Janiszewski, dzięki E-DILO dokumentacja leczenia pacjenta z różnych placówek będzie trafiała w jedno miejsce.
4: Jeżeli ten zbiór danych dotyczących DILO pana pacjenta Kowalskiego jest zbierany w jednym miejscu, no to tym samym łatwiej jest te dane analizować, nawet jeśli zdarzenia medyczne będą następowały w kilkudziesięciu podmiotach na terenie całej Polski.
5: To może wpłynąć na przyspieszenie procesu diagnostyki i rozpoczęcia leczenia pacjenta onkologicznego.
1: Beata Pieniążek-Osińska, redaktor portalu Rynek Zdrowia.
5: Lekarz, mając w jednym miejscu wszystkie wyniki badań, dokumentacje, będzie mógł szybciej podjąć jakąś decyzję. Czy już można rozpocząć kolejny etap diagnostyki, albo czy już można wdrożyć konkretne leczenie.
1: Dla pacjentów nowy system oznacza mniej dokumentów, o których trzeba pamiętać.
5: Dotychczas pacjenci musieli nosić ze sobą papierową dokumentację. Nie zawsze leczenie, diagnostyka, cały ten proces nie zawsze odbywa się w jednym ośrodku. Teraz te wszystkie dokumenty, cała ta dokumentacja medyczna pacjenta będzie po prostu w systemie elektronicznym i każda placówka, która jest w sieci i będzie zajmowała się danym pacjentem, będzie miała do tego bezpośredni wgląd.
1: Łatwy wgląd do dokumentacji będą mieli także sami pacjenci. Dane dotyczące całego procesu leczenia będzie można sprawdzić przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. System będzie wprowadzany stopniowo. Od dziś E-DILO obejmuje najbardziej specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a od 1 stycznia ma działać już w całym kraju. Od tego momentu karta DILO będzie funkcjonować wyłącznie w wersji elektronicznej.
0: Bardzo dziękuję. To Michał Piwko o zmianach w opiece nad pacjentami onkologicznymi. 8 minut do godziny 18, zatem powoli popołudniówka się kończy. Jeszcze będzie muzycznie ciekawie. Ja byłem w niedzielę, proszę Państwa, pod kolumną Zygmunta w Warszawie na manifestacji Nie bądź obojętny. Chodziło o wsparcie Ukraińców, którzy są w naszym kraju ostatnio bardzo często atakowani. To są ataki słowne, to jest agresja fizyczna. Rzeczywiście nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że przyjęliśmy ich te 4 lata temu z otwartymi ramionami, że bardzo wielu jest z nami do dziś i że znaleźli tutaj swoje miejsce. I naprawdę wstydzę się, że są sytuacje, w których oni nie mogą ze sobą rozmawiać w języku ukraińskim, bo się boją. Ściszają głos. Mówiła o tym Natalia Panczenko, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, żeby u nas w kraju musiała ściszać głos, kiedy chce porozmawiać z koleżanką w ojczystym języku. Pamiętajmy o tym. Nie bądźmy obojętni. Dagadana.

Dzięki, Dagadana. To było po polsku, było po ukraińsku. Mam nadzieję, że nikt nie ściszał. Szanowni Państwo, wobec tego czas na to, byśmy się pobujali na koniec, bo to taki mój stempelek. Zawsze staram się coś takiego bujanego Państwu zaprezentować. Pozdrawiam wszystkich, którzy wspólnie bawili się w Ostródzie. Wszystko było ok. To teraz posłuchajmy Nas i Damian Marley. Do godziny 18:00.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Jest wtorek, 11 dzień sierpnia, minęła właśnie godzina 18. Popołudniówkę w Radiu 357 kończy serwis, który przygotowała dla Państwa Ola Żaczek.
2: Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii na Sycylii z powodu aktywności Etny. Oznacza to ciąg dalszy utrudnień dla turystów, którzy nie mogą wydostać się z wyspy. Wszystkie odloty i przyloty są zawieszone do jutra do godziny 11. Do tej pory MSZ miał informację o około 200 Polakach, którzy utknęli na Sycylii, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
3: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
2: Maciej Wewiór przypomina, że odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Apeluje też o rejestrowanie się w systemie Odyseusz. Właścicielom domów, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców w ramach programu Czyste Powietrze, otrzymają wsparcie od państwa. Projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu przyjął dziś rząd. Nowe przepisy dadzą możliwość zawieszenia spłaty należności i ich umowy.

0: umorzenia, a także dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nieuczciwych firm, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami, i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
0: Państwo wesprze poszkodowanych w ściganiu sprawców, podkreśla z kolei ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Projekt przewiduje też 5-letni zakaz udziału w programie dla wykonawców skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. Plan lekcji jeszcze nieznany, ale plan na dzień przed pierwszym dzwonkiem pozostaje niezmienny. 31 sierpnia nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną. Oczekiwali 15% podwyżek, tymczasem rząd zaproponował im 3%.
2: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie.
0: Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak i przypomina, że w ostatnim dniu wakacji nauczyciele z całej Polski przyjadą do Warszawy na manifestację przed kancelarią premiera. Kotlina Kłodzka, zachód i północ Polski. To tam będzie jutro najlepiej widoczne zaćmienie słońca. W Polsce jedynie częściowe. Po 19:00 księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej i zamieni jej kształt w sierp. Do podziwiania tego zjawiska trzeba się jednak przygotować. Chodzi o to, żeby nie uszkodzić wzroku.
3: Nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
0: Podkreśla okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska. Bezpiecznym rozwiązaniem są specjalne okulary do obserwacji zaćmienia, także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne. O różnych aspektach zaćmienia słońca opowie jutro w ranku przed 8:00 Iza Woźniak. Ten temat wróci też w serwisach. Teraz jeszcze na koniec Wielka Brytania. Tamtejszy rząd chce ożywić brytyjskie ulice i utrudnić otwieranie punktów bukmacherskich, sklepów z e-papierosami i mini kasyn. Samorządy mają dostać większe prawo do blokowania powstawania takich lokali. Debata na temat wymierania ulic w miastach i miasteczkach na wyspach trwa od dekad, ale nie chodzi tylko o względy estetyczne, czy też o to, żeby lokalni mieszkańcy mieli gdzie zrobić zakupy. W wielu takich miejscach kwitnie nielegalny handel papierosami czy narkotykami. Adam Dąbrowski.
4: Okna zabite deskami, drzwi zamknięte na głucho. To problemy, z którymi główne ulice handlowe zmagają się od kilkunastu lat. Od kilkunastu lat trwa też w Królestwie debata na temat upadku uliczek, które niegdyś tętniły życiem. Symbolem tego stały się mini kasyna, sklepy z e-papierosami i punkty bukmacherskie. Wszechobecne. Wkrótce ma się to zmienić. Chcę dać lokalnym społecznościom możliwość zmiany tego stanu rzeczy, ukrócenia działalności biznesów szkodliwych dla społeczności i wsparcia takich, które tchną w ulicę nowe życie. To premier Andy Benham. Opozycja, zarówno konserwatyści, jak i Reform UK, uważa, że zmiany to za mało, bo lokalne podatki nadal są według nich za wysokie, więc lokale po bukmacherach czy sklepach z e-papierosami będą po prostu puste. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
0: Relacja z Londynu kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
5: Będzie dość stabilnie jutro. Południowa i zachodnia część kraju, tam zachmurzenie małe, a jeśli chodzi o resztę, no to trochę chmur będzie. Na krańcach północno-wschodnich, a zatem Suwalszczyzna, będą słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura jutra bardzo okej, 18 stopni nad morzem, a jeśli chodzi o resztę kraju, od 24 do 25 stopni. Bardzo przyzwoicie.
6: Radio 357.
5: Tomek Matlingiewicz, Krzysztof Tubilewicz, Michał Olszański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Dziękuję za aktywność. Energia i prąd to temat ważny. Będziemy pewnie nieraz jeszcze mieli okazję wymienić swoje opinie na ten temat. Życzę Państwu miłego spotkania z Darkiem Królem, który już za moment pojawi się pod osłoną nieba.

Na zegarach 12 minut po godzinie 18 jest wtorkowe popołudnie, tuż przed właśnie Dniem Niepewności. Wielu tak będzie odczuwało. Jeśli chodzi o zaćmienie słońca, zawsze wzbudza to pewne emocje, nie tylko dlatego, że wiemy, że się dzieje, ale również i w takim odczuciu prywatnym też pewien niepokój, to nagłe zniknięcie światła w ciągu dnia zawsze oddziaływuje na organizm. Nie mówiąc już o tym, jak czują się zwierzęta. Pamiętajcie o swoich czworonożnych i nie tylko czworonożnych przyjaciołach już jutro. Ale dziś jesteśmy przed tym wszystkim. Ja myślę, że również i Dead Can Dance wkomponowuje się w taki nastrój wyczekiwania, bo wiem, że wielu czeka, by doświadczyć tego u nas prawie w 80% zaćmienia słońca jutro, ale to wszystko jutro się dopiero wydarzy. My zaś wspominając i rozpoczynając dzisiejszy spacer pod osłoną nieba, na który zaprasza Darek Król, a nad wszystkim czuwa za sterami Tomek Matlingiewicz, celowo wybraliśmy Dead Can Dance z tegoż właśnie albumu Anastasis. Gdy w 1998 roku dowiedzieliśmy się, że Brendan Perry i Lisa Gerrard postanowili się rozstać, to wydawało się, że pewien bardzo ważny etap w muzyce został zamknięty. Na szczęście w 2005 roku zeszli się ponownie. Z wielką niepewnością oczekiwaliśmy wtedy na kolejny album, kolejny po wspaniale przyjętym Stargazer. I to się właśnie wydarzyło 13 sierpnia roku 2012. Zaledwie 16 lat po poprzednim albumie. No ale wydarzyło się. Pamiętam tamten moment, to było takie odetchnięcie z wielką ulgą i jednocześnie przywitanie ogromu przepięknej muzyki, jaką Dead Can Dance na albumie Anastasis przygotowało. To był też pierwszy album zespołu po opuszczeniu legendarnej wytwórni 4AD. Zmartwychwstanie, bo tak właśnie tłumaczy się z greckiego Anastasis, było prawdziwym przywitaniem ogromu wyczekiwanej muzyki. Na kolejny album, Dionysus, trzeba było czekać tylko 6 kolejnych lat, a teraz właśnie, w 2026 roku, mamy zapowiedź po kolejnych 8 latach wyczekiwania jego następcy. Czekamy z niecierpliwością, chociaż nie jest ona taką niepewnością, jak wtedy, te 14 lat temu, gdy zakończyło się wielką ulgą i naprawdę wspaniałą muzyczną ucztą. Anastasis, pojutrze 14 lat od premiery.

Gdy kilka tygodni temu zaprezentowałem pierwszy z nadchodzącego albumu single formacji Le Soir, to było wiadomo, że sporo tam będzie dynamiki i gitar tym razem. Bardzo to cieszy. Ten pięcioosobowy zespół z Maastricht to jednocześnie zaproszenie w muzyczną podróż, którą będzie okazja wybrać się, dotykając tej muzyki na żywo. I to kilkakrotnie. I to tej jesieni. I nie będzie trzeba wcale długo czekać. A to wszystko dlatego, że na 23 października ogłoszono premierę albumu Tomorrow is Now, Today. Tytuł albumu odzwierciedla takie przesłanie, jak sam zespół przekazuje, że przyszłość nie jest już odległa. To, na co mamy nadzieję, czego się boimy lub o co walczymy, już istnieje wokół nas. To zarówno wezwanie do działania, jak i po prostu przesłanie nadziei. 23 października Le Soir wyda album Tomorrow is Now Today. I będzie okazja się z nimi spotkać kilkakrotnie. We wrześniu startuje trasa koncertowa, na której już ogłoszonych jest 20 koncertów. 3 października zapraszam Państwa do Włocławska na Włocławek Rock Festival, bo tam oni będą właśnie headlinerem. A później dwa koncerty, dwa niderlandzkie listopadowe wieczory w Krakowie, w Hyde Parku i w Warszawie w Proximie. To będzie 21 i 22 listopada, w tej właśnie kolejności. Tam Le Soir towarzyszyć będzie podczas trasy koncertowej Anneke van Giersbergen, niegdyś frontmanki The Gathering. Wszyscy pamiętamy doskonale jej przepiękny wokal osadzony w bardzo mocnych gitarach, a później, gdy od 2007 roku już bardzo udanie prowadzi karierę solową naprawdę przeróżnej stylistyki muzycznej, można było z jej głosem doświadczyć. Anneke van Giersbergen kończy swoją trylogię, swój tryptyk i będzie też okazja właśnie z tymi nagraniami spotkać się na żywo. Najpierw słuchając Le Soir, bo oni supportować Anneke będą właśnie. 21 listopada Kraków, 22 listopada Warszawa. To będzie naprawdę muzyczna uczta, niderlandzka uczta, taka jak teraz.

wyjątkowo trudno i niewdzięcznie tworzyć muzykę w wojennej rzeczywistości. Dwa tygodnie temu, gdy prezentowałem Państwu utwory z debiutanckiego albumu grupy Marmur z Łódzka, albumu zatytułowanego Impact, tak przypomniałem sobie, że przecież rok wcześniej również wybieraliśmy się do Ukrainy i wtedy właśnie spotykaliśmy się z tymi nagraniami. Electric Rain z Kijowa. Minął rok, bo to był czerwiec, gdy prezentowaliśmy tamte nagrania. Trzymałem bardzo mocno kciuki za to, by można było tworzyć, by ta muzyka potrafiła się jednak światu ukazywać. I przez ten rok niestety milczenie, co jest chyba dość zrozumiałe, w jakich warunkach tworzyć muszą muzycy w Kijowie, ale to milczenie kilkanaście tygodni temu zostało przerwane. Jeśli chodzi o grupę Electric Rain, to pojawił się nowy singiel, śmiało powiem, iskierka nadziei została rozbudzona i mam nadzieję właśnie, że będzie tych nagrań nieco więcej. Electric Rain z Kijowa, Spark.

Po Atenach spaceruje się jak po nieco innej czasoprzestrzeni. Ja miałem takie wrażenie, dotykając tych kamieni sprzed tysięcy lat, które cały czas są do dotknięcia. Polecam Państwu gdzieś to zapotopienie się wśród tego, co pozostało po tamtych ludziach, po tamtych myślach, po tamtych ideach. A jednak to, co tym razem po Atenach nas oprowadza, to nowa rzeczywistość. I bardzo dobrze, ten świat toczy się dalej, życie dalej się toczy, ale jednak dotykanie nowego pośród historycznego to jest w ogóle całkowicie inny kosmos. Keep Shelling Athens to ta gra słów w nazwie zespołu nawiązuje oczywiście do dzielnicy Keep Shelling w Atenach. I z nimi i z tym utworem właśnie też gdzieś około rok temu się spotykaliśmy. Długa przerwa. My dotykając ateńskich uliczek czasami nie mamy świadomości tego, co może przyszłość nam z tamtych właśnie stron przynieść. A oni potrafią zmieniać podejście do muzyki, potrafią proponować niespodziewane i to jest chyba w tym najcenniejsze. Zawsze ze słońcem Ateny się kojarzą i greckie spacery. Teraz nie jest to łatwa sprawa, ale gdybyśmy tak potrafili sobie wyobrazić optymalną temperaturę dla każdego z nas i jednocześnie zapach tej historii gdzieś zawsze unoszącej się w powietrzu, to równie zaskakującym będzie otoczenie najnowszej muzyki, jaką właśnie od Keep Shelling Athens dostaliśmy. Tak bardzo filmowo, tak skojarzeniowo, tak gdzieś kalifornijsko zabrzmi teraz, choć prosto za ten.

Śmiało można otworzyć oczy. Nie mam pojęcia, gdzie państwo byli, ale ja jednak w Atenach. W Atenach właśnie. Kipszeli, Nazens, ich najnowsze nagranie In the Shadows. Czy nowy materiał będzie właśnie tak miękki jak to nagranie? To się dopiero okaże. A na samo zakończenie, po tych pięknych kobiecych głosach jednak męski głos państwa pożegna, bowiem kończy się już nasze dzisiejsze pod osłoną nieba spacerowanie, za które bardzo serdecznie dziękuję Darek Król. Dziękuję Tomkowi Matlinkiewiczowi za opiekę nad tym wszystkim, co się wydarzyło, a ten męski głos to kolejny zwiastun tych odgrzebanych belgijsko-berlińskich nagrań Wima Janssensa. Elroy odsłania kolejną kartę z albumu, który ma się ukazać 10 września. To będzie czwarta część, ale już z własnym tytułem tych zaginionych taśm, Vampire at Your Door. To nagranie

Hello, hello! Witam Was bardzo serdecznie w magazynie Gruzja wspólnie z Szymonem Kulisiem, zwanym Mongiś Kieresiem, z którym posiedzimy wspólnie przy Was przez najbliższe 2 godziny. Nie ma Antka, wiem, zauważyłem, że nie ma Antka. Ale Antkowi, wyobraźcie sobie, wypadło bardzo ważne spotkanie, ma ważnego interesanta, pana Etrangera. No i nie mógł przybyć. Ale to jest jego strata, tak mi się wydaje. My, drodzy państwo, mamy wakacji ciąg dalszy. Przerwa w alfabecie, tydzień temu nie było alfabetu, w tym tygodniu nie ma alfabetu, bo dożynamy literkę D. I za 2 tygodnie też nie będzie alfabetu. I za 3 tygodnie też nie będzie alfabetu. Bawmy się zatem.

No, nasze kontakty i stosunki ewidentnie się zacieśniają, co mnie bardzo cieszy, ale też trochę deprymuje, bo informacja, że nie będzie alfabetu, właściwie nie jest jakąś szczególnie istotną informacją w życiu nikogo z nas. Ale dociekacie, dlaczego nie będzie alfabetu. Dlatego przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie alfabetu, kochani, bo prowadzącego nie będzie przez 2 tygodnie. To i alfabetu nie będzie. A uprzedzając pytanie, dlaczego prowadzącego nie będzie, informuję, że prowadzący w kolejnym tygodniu, w poniedziałek, będzie instalował siekacze, a w kolejnym tygodniu będzie znajdował się pod wpływem mocnych środków przeciwbólowych, więc chyba lepiej, żebym nie przychodził.

Ale was wziąłem z zaskoczenia, co? Nie spodziewaliście się po mnie takiej energii. Myśleliście, że jestem całkiem skapcaniały. No właśnie, że nie. No nie jestem może całkiem skapcaniały, a ta energia to raczej wydaje mi się, że strach. No niestety strach. Mam z tym problem. Także słuchajcie, kisiel, budyń, serek waniliowy z krową łaciatą na okładce. Te wszystkie dary wysyłajcie na adres redakcji. Dobra? Oni są porządni, tu nic nie ginie. Także na pewno mi tam to wyślą, gdzie trzeba będzie. A mówiłem wam, że nie jestem całkiem skapcaniały?

0: Nicolas Jar z DJ-em Slago połączyli siły, by w takiej dość przyjemnej i lekkiej atmosferze byśmy mogli posłuchać tej trochę ciężkiej i smutnej historii. Kolejny pan, który za chwilę będzie opowiadał zupełnie inną historię, i to będzie historia sprzed wielu, wielu lat, kiedy jeszcze na świecie rządziły kasety, ma tyle lat, ile Nicolas Jar i DJ Slago. Czyli pan tamten jest, wiecie, w moim wieku, mniej więcej tak mi się wydaje. A swoją drogą, czy widzieliście film o kasecie, który nosi tytuł jaki? Kaseta? Widzieliście go? Jest taki świetny dokument, 10 lat temu chyba został opublikowany, o tym jak pewnego dnia do swojego gabinetu w firmie Philips szef tej firmy wezwał swoich technologów i mówi: panowie, słuchajcie, tak dalej być nie może. Dzisiaj rano znowu mojej żonie z rąk wypadła taśma, w sensie szpula. To się rozwinęło wszystko, ja tutaj to zwijałem, ona tupała nogą, krzyczała, że co to jest, ciągle coś wypada, ciągle się toczy po ziemi, pełno tej taśmy, musicie coś z tym zrobić. No i co zrobiły chłopy? Wymyślili kasetę. Polecam wam ten film. I polecam wam kolejne 14 minut.
1: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive. In the beginning, I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

I po co komu te nowości? Przecież świetnie się czujecie, prawda? No właśnie. Ja też się świetnie czuję, choć powiem wam, że trochę mnie to wszystko kosztowało, bo wiedząc o tym, że będę miał ciężki tydzień ten oraz kolejny, to przygotowałem sobie tę dzisiejszą swobodną Gruzję już tydzień wcześniej. Ale wczoraj, tak w późnych godzinach wieczornych, leżąc w łóżku, wziąłem komputer i mówię, a tak zerknę, może tam ten jeszcze ostatni raz rzucę okiem. I słuchajcie, się zaczęło. Nic mi nie pasowało. Wszystko było źle. A tutaj już widzę siebie, jak nie śpię, jak dzisiaj jestem szmatą z niewyspania i jak fantastycznie mi się z wami spędza czas. Ale walczę. Myślę sobie, no ta Donna Summer jak wiedzie, zrobią się te seventiesy, to przydałoby się jakieś otoczenie tej dziewczynie z seventiesów. I grzebię, przez to D się przebijam. I trach, przypominam sobie o pierwszej piosence, o której zapomniałem, która jest świetna. Potem znajduję drugą. Pierwszy raz ją słyszę, bo pochodzi ze składanki, której nigdy nie przesłuchałem do końca. No a trzecią to kocham od dawna.

Uwielbiam takie dreptanie w miejscu. Czy wam też przed oczami stanęła ubiegłotygodniowa Gruzja z Durandem Jonesem? No właśnie, o to się rozchodziło. Taka muzyczka, żeby było dobrze. A jak tam u was dobrze? Powiedzcie mi, jak w waszych związkach? Przepraszam, że o to pytam. Nie byłem gotowy sam na zadanie tego pytania, ale jakoś tak poszło. Myślę o tym ostatnio, bo dookoła, właściwie od 2 miesięcy, zauważam dużo gruzu i zniszczeń. I nie wiem, czy to jakaś epidemia, czy przegrzanie słoneczne. Nie wiem, co się dzieje, ale jakoś mnie to przeraża.

30 lat temu, dokładnie 31 lat temu, odwiedził mnie mój najstarszy, albo jeden z najstarszych żyjących kolegów, Franz, i przeniósł ze sobą tę płytę do Ruti Kolumn. No i posiedzieliśmy chwilę, wiecie jak to jest. Ludzie się spotykają, mają tam po 20 parę lat, to można posiedzieć długo. No i Franz wyszedł i jak to czasem się zdarza w tego typu sytuacjach, zapomniał płyty. I tę płytę, Franz, jeżeli słuchasz, to mam tę twoją płytę. Mogę ci już ją oddać, bo kupiłem sobie swoją. Ale prawda jest też taka, że tak naprawdę z całej bardzo bogatej dyskografii do Ruti Kolumn to ja przyswajam tylko ten wybrzmiały przed chwilą przebój. Mam nadzieję, że wam weszło. I mam nadzieję, że kolejna propozycja nie będzie dla was w żadnym stopniu kontrowersyjna i również wam wejdzie.

No rozpisaliście się o tych związkach. W końcu wyszło szydło. No tak, słuchajcie, nie ma recepty, no wiadomo. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, po pierwsze, żeby na siebie trafić. Bo to, co chcemy dać, to, co nam przychodzi łatwo, naturalnie, nie zawsze jest chętnie przyjmowane. I w drugą stronę podobnie. A potem to już trzeba podlewać. Tak mi się wydaje. Jak to napisał jeden pan, nic nie jest dane raz na zawsze. To prawda. Tylko gdyby jeszcze można było znaleźć tę receptę, metodę, jak to zrobić, żeby spotkać tę właściwą osobę, do tej właściwej osoby się uśmiechnąć albo ten uśmiech od właściwej osoby przyjąć. To bylibyśmy wszyscy prawdopodobnie szczęśliwi. Jak wam ten Dark Wood Dub wszedł? Ja pamiętam, to muzyka z Belgradu, sprzed prawie 30 lat. Pamiętam, kiedy ta płyta wyszła, ponieważ moja bliska znajoma jest Serbką, to byłem serwisowany w tamtym czasie przez te rzeczy, które pojawiały się tam. Byłem pod olbrzymim wrażeniem. W roku 2000 zespół Dark Wood Dub przyjechał do Warszawy i zagrał koncert. I wybrałem się. Bez specjalnych oczekiwań, lekko zajarany tym, co znałem z tej płyty Electro Pionier. I nie mogłem w to uwierzyć, że można być tak świadomym. I w tamtym czasie dużo koncertów zaliczałem, ale czegoś takiego nie widziałem nigdy.

Jak mówiłem, za dwa tygodnie, przepraszam, za tydzień mnie nie będzie, za dwa tygodnie też mnie nie będzie. A potem jak przyjdę, to będzie prawdopodobnie spotkanie z Elektra.

0: To jest Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Ja nazywam się Robert Zembrzycki i dzisiaj będę miał przyjemność z moimi gośćmi, których zaraz przedstawię, porozmawiać na temat głośnego ostatnio sporu Suno, czyli platformy do generowania muzyki AI, z GEMO, czyli takim niemieckim odpowiednikiem Zajksu. Cała sprawa dotyczy historycznego wyroku sądu w Monachium, w którym uznano, że właśnie ten generator Suno naruszył prawa autorskie, trenując swoje modele na chronionych utworach bez zgody i bez licencji. Stronami tego konfliktu jest właśnie Suno oraz GEMA, czyli niemiecka organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jest takim niemieckim odpowiednikiem Zajksu. A rozmawiać na ten temat będziemy z gośćmi dzisiejszej audycji, czyli z mecenasem Tomaszem Palakiem, radcą prawnym i twórcą internetowym. Dobry wieczór, Tomku.
1: Dobry wieczór, dzień dobry, cześć.
0: Oraz z Maćkiem Karbowskim, muzykiem, producentem muzycznym i twórcą internetowym. Witaj, Maćku.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć. Dlaczego ten wyrok w Monachium jest tak ważny dla tej sprawy? Co dokładnie uznał sąd?
1: Tak jak rzeczywiście zasygnalizowałeś to na samym początku, jest to w pewnym sensie w kontekście AI i karmienia narzędzi sztucznej inteligencji dość przełomowe, również muzyczne właśnie kontekście, bo mamy tu do czynienia z tym, że uznano, że narzędzie Suno, które służy do tworzenia muzyki przy pomocy AI, wykorzystywało utwory z repertuaru tej GEMA, czyli tego, tak jak wspomniałeś słusznie, odpowiednika Zajksu, bez usprawnienia, bez uprawnienia i tak dalej. I mamy tutaj dwa jednocześnie wątki, bo z jednej strony mamy wątek tego, że karmiło się czymś istniejącym, na przykład utworem Mambo No. 5, które myślę, że sporo osób zna, tak? Albo Daddy Cool, ale mamy również drugi wątek, nie mniej ciekawy, i one się trochę zazębiają, ale w pewnym sensie są odrębne, ja to też chcę zasygnalizować, czyli to, że bardzo łatwo dało się osiągnąć efekt, który był zbyt podobny do tych oryginałów, czyli jak tam odpowiednio się konfigurowało, no to miało się no właściwie piosenkę bardzo, bardzo zbliżoną do Mambo No. 5 czy Daddy Cool.
0: Czyli to już było po prostu blisko plagiatu.
1: No, nawet można powiedzieć, że za blisko.
0: Za blisko. Czy da się prawnie określić, kiedy jest jeszcze inspiracja utworem, a kiedy już jest naruszenie praw autorskich?
1: Wiesz, to są sprawy odwieczne. To są sprawy, które nie miały aż tak wiele wspólnego z AI-em. Pewnie obaj kojarzycie na przykład to, że od dziesięcioleci toczy się sprawa o to, czy Stairway to Heaven jest plagiatem.
0: Tak.
1: Pewnie obaj kojarzycie stosunkowo z kolei świeży przykład, jak Ed Sheeran, broniąc się, że on jednak nic nie splagiatował, wykonał kilkadziesiąt utworów na tych samych czterech gitarowych akordach.
0: Tak, tak.
1: Stary ogniskowy patent, znacie to pewnie, ja też tak robiłem nieraz i wy zapewne również.
0: Oczywiście.
1: Więc są to rzeczy, które działy się i będą dziać niezależnie od AI-a. Ta próba wyznaczenia tej granicy za każdym razem jest oceniana jakby niezależnie, indywidualnie przy konkretnej sytuacji. A to, że teraz mamy tutaj wątek tego objawienia się sztucznej inteligencji, to jest po prostu problem, w cudzysłowie oczywiście, tego, że znacznie prościej jest osiągnąć te zbliżone efekty, tym bardziej, jeśli z jednej strony mamy do czynienia z tym, że to zostało tego rodzaju konkretnym utworem nakarmione, tym prościej będzie z takiego AI wygenerować coś no bardzo zbliżonego, a wręcz niejednokrotnie, tak jak tutaj to zasygnalizowaliśmy i tak jak sąd się z tym zgodził, za bardzo zbliżonego.
0: Maćku, a jak patrzy na to środowisko muzyczne?
2: Ja myślę, że tutaj sytuacja jest dosyć dynamiczna w środowisku muzycznym. Widzę to nawet po komentarzach u siebie na kanale, bo czasami ten temat AI w muzyce poruszam, no bo to jest taka, mówiąc kolokwialnie, bieżączka. I myślę, że tutaj, powiem tak, wydaje mi się, że jest takie zjawisko, z którego ja nie zdawałem sobie sprawy i byłem zaskoczony, że istnieje. Jest taki fajny jazzowszy basista, który ma dosyć duży kanał na YouTubie. I on zrobił taki dokument o użyciu AI w muzyce i między innymi zauważył zjawisko, że większość tworów, które wychodzą gdzieś tam z Suno, jest słuchane tylko przez ludzi, którzy to wytworzyli. Znaczy jest to takie narzędzie, trochę jednak nadal, co jest pozytywne z mojej perspektywy, jest to trochę taka zabawka nadal, która się, no nie jest na razie używana do poważnych rzeczy. Natomiast wracając do swojego pytania, jak patrzę na to środowisko, wydaje mi się, że jest mocno podzielona, bo część osób mówi o tym, że trzeba się dostosować, trzeba zacząć tego używać, bo inaczej się zostanie w tyle. I ja zawsze wtedy tak pojawia mi się takie pytanie, jakby w jaki sposób ogranicza mnie brak używania AI w muzyce. Znaczy, co tracę, nie udawajmy, że to, co AI dla nas wypluwa, to jest coś, co możemy się, pod czym możemy się śmiało podpisać. Po pierwsze, pod względem prawnym nie możemy się absolutnie pod tym podpisać, bo to nie należy do was, do nas.
1: Prawda.
2: I to już tylko świadczy o tym, jak to jest skonstruowane. Nie? Jeżeli wypluwamy sobie utwór, fajnie, jesteśmy dumni, fajnie zapromptowaliśmy, no i fajnie, i to należy do SUNO, nie? Więc to jest pierwsza sprawa, która rozdziela jakby to użycie też przez profesjonalistów, a amatorów. A druga sprawa to jest taka, że no nadal uważam, że jest to jakby taki cheating, nie? Że jeżeli, kurczę, no nie, samemu nie potrafisz coś zrobić, teraz możesz niejako wirtualnie wynająć najlepszego producenta na świecie tak naprawdę za, nie wiem, ile to może kosztować, z $15 miesięcznie. I on ci po prostu napisze dla ciebie numer, a ty się tylko podpiszesz. Ale nie będziesz miał, ale on weźmie te wszystkie prawa z tego, oczywiście. Także to jest taka, no bardzo to się wszystko kształtuje teraz. Jesteśmy w takim momencie, gdzie jest taki tygiel, nic nie jest uregulowane, nikt nie wie, co o tym sądzić. Natomiast ja bardziej podchodzę do całej tej kwestii AI, bardziej od strony takiej artystycznej, bardziej od strony takiego serca i uważam, że pomimo tego, że narzędzie zostało stworzone, umożliwia nam gdzieś poszerzanie swoich możliwości, tak. Bardzo, bardzo użyję łagodnego stwierdzenia, to uważam, że jest to siara używanie czegoś takiego.
1: Bardzo ciekawe jest, ja tutaj się może włączę, bo przyszła mi do głowy też ciekawa perspektywa. Jeden z członków Daft Punk, nie pamiętam, który to akurat był z tego duetu, ale wypowiedział się w ten sposób, że no przecież komponując muzykę, tworząc, szukamy tego albo w głowie, albo w natchnieniu, wiadomo, można tutaj mówić o jakiejś natchnieniu, walce z absolutem i tak dalej, można mówić o zupełnie losowym macaniu palcami gryfu gitary czy czegokolwiek i znajdowaniu tego, co nam w duszy gra. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z AI-em, to musimy to po drodze niejako przekształcić w tekst. A nie wszystko, co nam w duszy gra, w tym natchnieniu, w tym komponowaniu i tak dalej, jest możliwe do wyrażenia tekstem. Z reguły wręcz większość nie jest.
0: To po pierwsze, a po drugie jeszcze też właśnie chciałem powiedzieć, że sztuka jest gdzieś tam wypadkową pewnych przeżyć, doświadczeń, zarówno związanych z jakby kształceniem, czy swojego jakby warsztatu kompozytorskiego, czy stricte, jeśli chodzi o nasze umiejętności na instrumencie, na którym gramy, komponujemy i się wyrażamy. A także tego, co się w nas w środku dzieje emocjonalnie, a muzyka wygenerowana przez AI jest tych wszystkich elementów pozbawiona. Ona po prostu jest tworem sztucznym i jasne, tam będzie perfekcyjnie zagrane wszystko i idealne, ale właśnie nieludzkie. I ten czynnik ludzki jest tym, co moim zdaniem w sztuce ma największą wartość. Nie wiem, czy się, Maćku, ze mną zgodzisz.
2: No, wydaje mi się, że jeszcze dochodzi taki aspekt czysto fizyczny, to znaczy, powiedzmy, nie wiem, jako gitarzyści rozumiemy to, że brzmienie gitary to jest też ta fizyczność. Jeden ma długie palce, drugi ma krótkie palce, jeden się uczył na Nirwanie, drugi się uczył na Johnie Petrucci i przez to wyrobił sobie często niepoprawną technikę.
0: Tak.
2: I z tej niepoprawnej techniki wynika jakieś brzmienie, które potem wchodzi do kanonu.
0: No mówi się nie bez powodu, że sound jest w palcach, prawda?
2: Tak, tak. I też czasami jest przecież ci tacy najwięksi muzycy, no to praktycznie po jednej nucie jesteśmy w stanie rozpoznać po samym brzmieniu. I to brzmienie często nie wynika tylko z jakiegoś doboru sprzętu, ale po prostu coś jest takiego bardzo, bardzo subtelnego.
0: Tak, no słyszysz Ediego Van Halena albo Zaka Wild i od pierwszej nutki wiesz, że to jest ten, a nie inny, albo Joe Bonamassa.
2: Tak, i wydaje mi się, że no, oczywiście są gatunki, których nigdy nie było ludzkiej ręki tak dosłownie, bo cała elektronika, która trochę bardziej polega na produkowaniu muzy i oczywiście tutaj to jest muzyka jak każda inna, natomiast no, fizycznie te dźwięki nie powstają w przestrzeni akustycznej. I ona się rządzi innymi prawami, natomiast za wszystkie dźwięki odpowiada człowiek.
0: Tak, tam dalej ta wrażliwość zostaje, ten element ludzkiej psychiki, ludzkich doświadczeń i właśnie pewnego unikalnego dla każdego człowieka spojrzenia na świat, także ten muzyczny.
2: Tak, i nie wiem, czy wtedy jak się rozłączyło, bo mieliśmy tutaj małe kłopoty techniczne, nie wiem, czy doszło do fragmentu, o którym mówiłem o Jacku Conte.
0: Nie, nie doszło, to możesz powiedzieć.
2: To powtórzę to, bo ciekawie jestem waszego zdania. Jack Conte to jest gościu, który założył Patronite'a, taki przedsiębiorca, ale generalnie muzyk. Robił taką indie muzykę, oni się wybili ze swoim takim zespołem na YouTubie, robiąc takie making of, bo to było bardzo ciekawe, jak oni to zrobili. No w każdym razie ostatnio oglądałem na SXSW, miał taki panel swój i on taki eksperyment logiczny zaproponował, co jeżeli by nakarmić takie suno muzyką tylko na przykład do, no jakiś rocznik podał, typu do 65 roku. Co by się stało? I w domyśle oczywiście nie stałoby się nic. Suno wypluwałoby wyłącznie muzykę, która brzmiała jak ta muzyka do 65 roku. Mm. To jakby to jest takie dla mnie znamienne, jakby taki miałem moment, no tak, faktycznie, że po prostu, że to jest jednak tylko algorytm, który nie jest w stanie stworzyć nic, bo on tak naprawdę nic nie tworzy. On tylko używa tego, czym został nakarmiony i
0: uśrednia
2: używa
0: to.
2: Tego i uśrednia, tak.
1: Nie mamy prawa spodziewać się, że gdyby suno, wiecie, skończyło się na 65, to że wewnątrz niego zadziałby się punk, czy grunge, czy coś takiego, tak jak było to w rzeczywistości. Nie ma siły.
0: Dokładnie tak, bo gdzieś też te gatunki, o których Tomku wspomniałeś, to jest wynik jakichś przemian społecznych. Prawda. To są te czynniki ludzkie, których AI nigdy nie odtworzy i myślę, że o tym nie możemy zapominać, ale ja bym chciał zapytać, wracając do tematów prawnych, sądzicie, że ten wyrok jest początkiem nowej epoki w prawie autorskim, czy to będzie raczej pojedynczy precedens?
1: Wiecie co, tutaj nadając temu szerszy kontekst, pomijając, że to jest muzyczne, no to przecież dzieją się rzeczy w pewnym sensie analogicznie. Pisarze pozywają czata GPT, rysownicy pozywają Midjourney, wszyscy twórcy mają jakąś tam pretensję, nazwijmy to, do tego, że narzędzia umożliwiające generowanie odpowiednio muzyki, filmów, tekstów przy pomocy AI nakarmiły się bez ich nawet nie tylko zapytania o zdanie, ale o jakiegokolwiek akceptacji, prawda? Natomiast to, co ten wyrok, który tutaj omawiamy, ten Suno Gema, w pewnym sensie wyróżnia, to jest fakt, że dotychczas, jak mieliśmy do czynienia z tym, że ci twórcy właśnie, czy to rysunków, czy tekstów, radzili sobie z tym, szczerze mówiąc, różnie. To znaczy albo wychodziło na to, że jednak im nie do końca wychodziło, albo zostawali, nazwijmy to brzydko, uspokojeni poprzez jakieś ugody, ale te ugody nie były przyznaniem im racji. To, co jest tutaj w pewnym sensie w kontekście tego muzycznego wyroku ciekawe, to jest właśnie fakt, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z tym takim przyznaniem racji. I nie byłbym prawnikiem, gdybym nie powiedział czegoś w stylu, to są tylko Niemcy i to jest wyrok nieprawomocny i jeszcze jest możliwe, że Suno będzie dążyć do tego, żeby w jakiś sposób go podważyć i tak dalej. Natomiast moje odczucie jest takie, że to jednak jest jakaś forma, może nie rewolucji, może nie przełomu, ale pewnego rodzaju drgnięcia, tak to najlepiej chyba ująć, bo komunikacja zarówno nawet samego Suno, ale też na przykład analogicznych rozwiązań, takich jak Udio, jest taka, że no to my się chcemy porozumiewać. My byśmy chętnie podpisali umowy z wytwórniami. Jakiekolwiek relacje zaczynają być próby ich nawiązania, zarówno w komunikacji takiej PR-owej, jak i takiej komunikacji szerzej patrząc, że może to będzie początek tego, żeby jakieś ucywilizowanie tego dotychczasowego, no nie oszukujmy się, dzikiego zachodu nastąpiło. W porównaniu, mając też również ten szerszy kontekst właśnie pisarzy czy rysowników, jest jakimś odchyłem delikatnym w inną stronę i może się okazać, że to trochę to wahadło właśnie przekieruje w stronę korzystniejszą dla tych twórców, z których dotąd zaczerpywałem.
0: Maćku?
2: Ja nie będę takim optymistą. To znaczy, nawet w najbardziej optymistycznej wersji, to znaczy Suno będzie zobowiązane do tego, żeby płacić jakieś tantiemy na zasadzie streamów na Spotify, to zarobią jedynie wytwórnie, do artystów spłyną grosze, bo to będą jeszcze mniejsze pieniądze niż ze streamingów. I no w zasadzie wiem też, że zdaję sobie sprawę, że mleko się rozlało, technologia powstała i ta technologia, ona, no mówiąc brzydko, według mnie zniszczy sztukę, bardzo mocno ją nadwyręży, bardzo mocno ją
0: Zdewaluuje, to jest dobre słowo.
2: To w ogóle już się dzieje tak naprawdę. Jeżeli na przykład mam jakieś zdjęcie, to najpierw się patrzy, czy to przypadkiem nie jest AI, bo zdjęcia są chyba najbardziej takie doskonałe już w tym momencie i najtrudniej je odsiać, no nie? Tak na pierwszy rzut oka. Jeżeli na przykład na zdjęciu nie ma żadnych napisów, to już bardzo, bardzo trudno czasami zauważyć, czy to jest prawdziwe zdjęcie, czy wytwór sztucznej inteligencji.
0: To prawda, ja jako fotograf i osoba, która się zajmuje generalnie obrazem, bo robię też filmy, zresztą ty też przecież zajmujesz się robieniem filmów.
2: Coś tam robię, no.
0: To też pewnie widzisz ten progres, że w ciągu 2 lat doszło do sytuacji, w której naprawdę trzeba się mocno wysilić, żeby wypatrzeć tam gdzieś te artefakty, czy rzeczy, które wskazują na faktycznie wygenerowanie konkretnego filmu czy zdjęcia przez AI. I jest to coraz trudniejsze.
1: Pozwólcie mi się wtrącić, bo może ja się tutaj przydam z czymś bonusowym.
0: To jest dobry moment właściwie, żeby na chwilę posłuchać muzyki zrobionej przez ludzi, a nie przez AI, a potem wrócimy do tej rozmowy. I myślę, że skoro jest z nami tutaj na antenie Maciek, to musimy zagrać Tides from Nebula, czyli jego zespół, więc posłuchajmy.

0: To jest Plac na Rozdrożu, w którym rozmawiamy dzisiaj na temat generatywnej sztucznej AI w muzyce, a konkretnie w kontekście sporu sądowego i przegranej sprawy Suno kontra Gema, czyli platforma do generowania muzyki AI versus niemiecki odpowiednik Zajksu. I tuż przed piosenką chciałeś, Tomku, coś powiedzieć, więc proszę bardzo.
1: Tak jest, tak jest. Chciałem odrobinę może zdryfować z tematu, ale przed piosenką Maćka mieliśmy waszą taką dyskusję o tym, że coraz trudniej jest rozpoznać rzeczy, które generuje właśnie sztuczna inteligencja w kontekście obrazów, w kontekście filmów. I pomyślałem sobie, że mimo, że to nie jest może wprost temat naszego spotkania, warto zasygnalizować wam i w ogóle odbiorcom naszym, że teraz od 2 sierpnia na podstawie takiej regulacji unijnej, która nazywa się AI Act, te rzeczy mają być oznaczane. Jeśli to są takie deepfake'i w rozumieniu takim, że ktoś mógłby zostać wprowadzony w błąd, że to jest prawdziwe, no to powinno być w jakiś sposób oznaczone.
0: Na pewno tak będzie w przypadku podmiotów, które będą mogły być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej za niezastosowanie się do tego nowego prawa, czyli wszystkie materiały reklamowe emitowane w telewizji czy na oficjalnych jakichś portalach w internecie, oczywiście, że będą oznaczone. Ale już materiały propagandowe czy generowane przez lokalnie postawione silniki w domach, a przecież wiele osób to robi, nie będą tym obciążone i myślę, że problem tak naprawdę pozostanie, tylko będzie dotyczył nie tych treści reklamowych, a całej reszty treści, które oglądamy w internecie. Niestety...
1: Tych, którzy mają złe intencje.
0: Tak, tak, oczywiście, o tym mówię. Albo tych, którzy generują treści po prostu dla żartu, nawet niekoniecznie mając złe intencje. Przecież umówmy się, większość treści AI, które oglądamy w internecie, to bardzo często są memy i żarty, tak? Komentarz często dotyczący jakiejś sytuacji politycznej czy bieżących wydarzeń na świecie. No więc... Tak, to bezdyskusyjnie. Wróćmy jednak do tematu tego sporu i tworzenia muzyki przez AI, jak to wszystko będzie wyglądało. Maciek trochę już na ten temat powiedział, że osoba wpisująca prompt nie jest twórcą. No, pytanie, które ciśnie się w tym momencie na usta, to jest to, czy AI zmienia rolę producenta muzycznego?
2: No zdecydowanie, to znaczy ja widzę tutaj dwie możliwości, a właściwie dwa równorzędne rzeczy, które się będą działy. Wydaje mi się, że po pierwsze kupa ludzi, którzy zajmują się produkcją, profesjonalną produkcją muzyczną, ludzi, którzy współpracują z songwriterami, z zespołami, których zadaniem jest po prostu wspomaganie artystów w procesie pisania numerów, podzieli się na dwie grupy. Ci, którzy po prostu zawsze robili to dobrze i być może teraz użyją AI albo nie użyją AI, ale generalnie oni tak sobie radzili, bo są utalentowani i wiedzą, co robią. Ale teraz do tego grona dojdzie cała chmara ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia, ale mają narzędzie, które pozwoli im do bardzo późnego momentu po prostu, no nie chcę to nazywać oszustwem, natomiast no, troszeczkę zwiększać swój skill set, tak żeby się nikt do bardzo, no wręcz takiego, no czasami wręcz może się po prostu nikt nie zorientuje, że używane jest AI przy tym procesie, bo wystarczy przecież wygenerować sobie coś, jakiś pomysł i go potem w cudzysłowie przepisać na żywym instrumencie.
0: W momencie, kiedy państwo słuchacie tej rozmowy, to na kanale Maćka Nebula Studio na YouTubie jest film poniekąd na pokrewny temat. Mówisz o wielkiej dramie, która rozegrała się w internecie w związku z tym, że Dadario, firma produkująca struny, no ewidentnie wykorzystała w reklamie nowych strun do gitary ośmiostrunowej, nowego zestawu, muzykę wygenerowaną przez AI.
2: No, doskonale to podsumowałeś. Także i tutaj się ścierają jakby w komentarzach właśnie pod tym filmem dwa podejścia. Część ludzi oczywiście ma podobne zdanie do mnie, ale spotykam się też z komentarzami, że jakby jest taki zwrot old man shouting at clouds.
0: Tak, tak, tak.
2: Generalnie po prostu stary boomer się doczepia nowej technologii.
0: Po polsku to się przywołuje do tu wspomnienie woźniców, którzy wkurzali się na stworzenie samochodu, prawda?
2: Tak, tak. Natomiast no, z drugiej strony, tak jak mówię, ja mam problem z AI tylko w procesie tworzenia sztuki. Rozumiem to, że jeżeli ktoś będzie to używał jako optymalizacji kosztów do... właśnie to widać właśnie w reklamach, prawda? Zarówno wizualna strona, jak i ta muzyczna strona, gdzie są jakieś piosenki o leku na na gardło na przykład. Nie musi tego śpiewać jakiś wokalista wykształcony, który po prostu śpiewa i płacze, tylko jest wpisane w Suno, no i Suno bezboleśnie to zaśpiewa. Jest druga ta strona medalu, ta artystyczna, i faktycznie powstało narzędzie, które może udawać artystę, no nie? Ale przecież nikt z nas, muzyków, którzy mieli jakieś marzenia, jakieś cele i wkładali serce w tworzenie muzyki, nie marzył o tym, żeby naszą pracę w jakiś sposób optymalizować, że pracę, ten proces twórczy, tak. No nie? Każdy ma górki i dołki, ale generalnie robimy to po to, bo nam sprawia to radość.
0: W tych górkach i dołkach jest największa radość z tego wynikająca właśnie i największa wartość, moim zdaniem.
2: Dokładnie. Dokładnie. Jakby, myślę, że żaden prawdziwy artysta nie widzi potrzeby, żeby outsourcować.
0: Bo to jest też trochę tak, ja mam wrażenie, że największy problem z AI mają ludzie, którzy poświęcili lata na rozwijanie się w konkretnym rzemiośle. Czy to będzie pisarstwo, czy to będzie właśnie grafika, czy to będzie tworzenie zdjęć, filmów, czy komponowanie muzyki, no to jest jednak zestaw umiejętności, który, żeby dojść do jakiegoś wysokiego poziomu, no wymaga lat pracy. I nagle ktoś może za pomocą kilku zdań wpisanych na stronie internetowej, nie trzeba nawet instalować żadnego programu, może uzyskać efekt gotowego utworu, wyprodukowanego, zagranego, i na dodatek, ponieważ jakby nie siedzi w tym środowisku, jest laikiem, to on nie rozumie, gdzie tu jest problem. I myślę, że to jest ta tragedia tego AI. Ale zapytam cię przekornie, chociaż też już poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie. Jesteś w stanie powiedzieć, gdzie twoim zdaniem kończy się narzędzie, a zaczyna się zastępstwo człowieka w kontekście AI?
2: Tutaj bym wrócił do trochę wątku prawnego, bo w tym momencie wydaje mi się, że cała ta kwestia Suno jest przekroczeniem granicy, ponieważ oprócz kwestii takiej kompozytorskiej, gdzie mamy jakąś strukturę numeru, którą trudniej jest jakby wyłapać, to wszystkie brzmienia, które są w Suno, wszystkie werble, wszystkie brzmienia gitar, wszystkie brzmienia stopy, pianino, saksofony, to nie są brzmienia, które zostały wypromptowane w takim dosłownym znaczeniu, to są rzeczy, które ktoś gdzieś kiedyś nagrał. Tak. I zostało bezprawnie pobrane, przemielone, przeanalizowane i teraz robi się z tego guma do rzucia, w której można ulepić, czy tam plastelina, w której można ulepić dosłownie wszystko, ale to są nadal te brzmienia, które ktoś realnie wykreował za pomocą ruchu powietrza w jakimś
0: studiu.
2: Tak,
0: bo ty wiesz to najlepiej jako producent muzyczny i chciałbym, żeby to wybrzmiało tutaj w Placu na Rozdrożu dzisiejszego wieczoru, że praca inżyniera w studio to nie jest tylko włączenie rekord i patrzenie, jak muzyk się poci za szybą, tylko to jest też kreatywna praca, która wymaga ogromnej wiedzy, ogromnego doświadczenia i też polega bardzo często na eksperymentowaniu. Chciałbym, żebyś trochę więcej o tym procesie opowiedział. Być może komuś pozwoli to zrozumieć, czemu to jest taki problem.
2: To znaczy, wydaje mi się, że tutaj można to porównać troszeczkę do patentowania różnych rozwiązań technologicznych. Mhm. Jeżeli mamy 10 rodzajów śrubek, albo milion rodzajów śrubek, nie znam się na śrubkach kompletnie, ale powiedzmy, że mamy 1000 rodzajów śrubek i każda z tych śrubek ma jakiś patent na siebie, bo ma inny rodzaj tego trzpienia, tej owiki i tak dalej. I to wszystko jest chronione. I teraz przyjdzie, powiedzmy, nie wiem, jakiś software, który wypluwa nam śrubki, ale to jest zawsze mieszanka tego tysiąca śrubek, które zostały już przez kogoś opatentowane i one do kogoś należą. I to jest według mnie tego typu case, bo tworzenie brzmienia to jest jakaś, no to jest bardzo kreatywna robota i jak każdy z nas ma jakieś ulubione swoje płyty przecież. I jak sobie posłucha dwóch zdjętych przypadkowo ulubionych płyt z półki, te dwie płyty, one najczęściej będą brzmiały inaczej, pomimo tego, że będą brzmiały bardzo dobrze obydwie płyty. A to dlatego, że zostało jakby po drodze zrobionych podjętych milion różnych decyzji. To milion decyzji doprowadziło do takiego rezultatu, a milion decyzji innej grupy ludzi doprowadziło do innego rezultatu i ten finalny produkt został po prostu pobrany bez żadnej zgody tej całej ekipy, no i przemielony. I tak naprawdę, co mnie ostatnio uderzyło, to mówiliście o tym Mambo No. 5. Co mnie uderzyło, to to, że bardzo właśnie można łatwo zmusić Suno do uzyskiwania bardzo konkretnych rzeczy. Jakby wiadomo, że oni się bronią tym, że nie można wpisywać konkretnych nazw zespołu, konkretnych nazwisk artystów i tak dalej. Natomiast można to bardzo łatwo obchodzić i generalnie można uzyskiwać konkretne werble, konkretne brzmienia gitar, konkretne brzmienia basu. I to jest przecież jakaś własność intelektualna, o której tak naprawdę cały problem polega właśnie na tej własności intelektualnej. Natomiast tak jak mówię, jestem pesymistą, tutaj nie zawrócimy rzeki i czy w każdym kraju w Unii Europejskiej teraz nastąpi taki sam wyrok prawomocny, to i tak sytuacja będzie raczej eskalować i raczej będzie coraz trudniejsza.
0: Wróćmy na chwilę do tematów prawnych. Czy prawo w ogóle przewiduje autora niebędącego człowiekiem?
1: Wiesz co, niespecjalnie. To znaczy w prawie autorskim polskim, ale ze względu na to, że to jest w miarę spójne w większości krajów, no to nie tylko, w większości innych państw również też tak jest, że prawa autorskie ma mieć człowiek. Więc to nie jest tak, że jakiś tajemniczy algorytm, jakiś tajemniczy AI będzie je posiadać. Jeśli mamy do czynienia z tym, że ktoś sobie wypromptował jakiś ultra, no banał, nie? Jeśli ktoś nie podjął w tym kontekście żadnego większego wysiłku i ten prompt to było 5 słów i jedno podejście, to prawdopodobnie wygenerowała się taka już ultra przebanalna papka, która nie ma takich, i tutaj słowa, których użyję, są nieprzypadkowe, nie jest twórcza i nie jest indywidualna. To są słowa z przepisu, które mówią, że jeżeli coś jest twórcze, indywidualne, to jest w rozumieniu prawa autorskiego utworem, a więc ma tę ochronę z tego prawa autorskiego. Jeżeli to nie jest twórcze, nie jest indywidualne, no to można w cudzysłowie i w ogromnym uproszczeniu powiedzieć, że jest niczyje. Natomiast jeśli będziemy mieć do czynienia z tym, że no od któregoś momentu, wiadomo jak to z prawnikami, to zależy, tak? Ten moment będzie miał w każdej sytuacji, to zależy. Ale od któregoś momentu, czy liczby podejść, liczby spędzonych godzin, liczby wulgaryzmów, które wysnuły się z nas w międzyczasie, będzie można iść w to, że jest to jednak moje jako osoby, która ten wysiłek twórczy, indywidualny w jakimś sensie podjęła. To jednak oczywiście nie wyklucza w pewnym sensie wątków, które Maciek poruszył przed momentem i które ja jakby tylko poprawniczemu jestem skłonny ponazywać. Jeden jest taki, że właśnie to są konkretne na przykład werble z konkretnych piosenek, czyli mamy tu do czynienia z prawami wykonawczymi. Już zostawmy na moment autorskie, tylko mamy prawa wykonawców, prawa pokrewne, które po prostu wzięto. Nigdy nie pytał o zdanie. Po drugie, mamy ten wątek, że po prostu wzięto te piosenki w znaczeniu melodii, w znaczeniu tekstów, czyli mamy prawa autorskie. Znów nikt nigdy nikogo nie zapytał w tym kontekście o zdanie. No i poza tym mamy ten wątek, że da się zrobić ten szalenie podobny efekt, dlatego to też jest tak istotny element tego wyroku, że go na początku jakby uwypukliłem, że da się osiągnąć coś takiego samego. To jest może nieco mniej osłuchany i gorszy Mambo No. 5 czy tam Daddy Cool, ale to jest coś, co spełniłoby tę samą rolę, wiecie, no na dyskotece powiedzmy, czy w jakiejś tam
0: i od razu budzi skojarzenia z pierwowzorem na pewno.
1: Dokładnie, dokładnie. No i to też delikatnie mówiąc pierwotnych twórców nie zachwyca. I to, co Maciek mówi, że tam rzeczywiście technologicznie rzecz biorąc jest zablokowane. To znaczy w Suno, czy jeśli pamięć mnie nie myli, w Udio również, jest tak, że jeżeli byście wpisali w poleceniu zrób coś w stylu Michaela Jacksona, zrób coś w stylu Queen i tak dalej, no to faktycznie to odmówi. Natomiast dosłownie w kursach, jak używać tych narzędzi, jest powiedziane, ok, to w tym momencie otwórz sobie czata GPT czy jakiegokolwiek innego zwykłego LLM-a i wpisz mu polecenie, opisz styl Michaela Jacksona 5 zdaniami, nie używając jego nazwiska. I wtedy ten efekt wklej w Suno i jest po problemie, została ta blokada
0: zdjęta,
1: jakby,
0: pominięta.
1: Oczywiście zhakowana, dokładnie. Więc to, że te narzędzia to umożliwiają i że powiedzmy wybielają się tym, że przecież technologicznie rzecz biorąc się nie da, nie kasuje w pewnym sensie tego grzechu pierworodnego, jakim jest fakt, że te dźwięki tam są i że nikt nigdy tego Michaela Jacksona, to może okazji nie było, ale tego twórcy nie zapytał, nie skonsultował tego w żadnym trybie, tylko po prostu jest to wzięte i w tej chwili da się to powielić zarówno w znaczeniu brzmienia, no bo faktycznie wiecie dobrze, że są jakieś tam określone brzmienia, które z kimś się mogą kojarzyć, tak? A również w kontekście po prostu tego, że to się da ostatecznie powielić.
0: Tak. W takim razie powiedz mi, no bo to gdzieś tam, tak jak właśnie cały ten proces udowodnił, jest to naruszenie. I kto odpowiada za to naruszenie? To znaczy, pytam w kontekście użytkownik, twórca modelu, platforma. Jak to wygląda prawnie?
1: No na ten moment w tej chwili przede wszystkim odpowiada platforma, no bo ona jest po drugiej stronie tego sporu. I w tej chwili elementem jakby tego wyroku, też ciekawym z punktu widzenia prawnego, jest to, że wyrok ten, o ile się oczywiście utrzyma, zmusza, to jest myślę najlepsze słowo, zmusza Suno do tego, żeby ujawniło, jakie tutaj się zadziały przychody. Jakie pieniążki się pojawiły, mówiąc po ludzku, i żeby tymi pieniędzmi w jakimś sensie się podzielić. Więc platforma czy twórca modelu tutaj za to nielegalne pozyskanie tych treningowych danych jak najbardziej odpowiedzialność ponosi i w ogóle za konstrukcję takiego systemu prowadzącą do możliwości takiego kopiowania, no bo jeszcze raz to powiem, mamy dwie rzeczy. Jedna to jest zaciągnięcie, druga to jest możliwość wyplucia czegoś zbyt podobnego, prawda?
0: Prawda.
1: Natomiast co do użytkownika, czy użytkownik może ponieść odpowiedzialność, jeżeli rozdystrybuuje, niech będzie, już zostajemy przy tym przykładzie, to nie jest przypadek, że ja się tak zawziąłem na ten przykład Mambo No. 5 i Daddy Cool, bo to są przykłady z tego wyroku. Więc niech będzie ten Daddy Cool, czyli wypuści ten użytkownik gdzieś światu, żyje w reklamie, piosenki Daddy Cool, ale nie w wersji Boney M., tylko w wersji Suno, no to fakt, że zastosował w tym momencie AI w kontekście tego, że to jest ten sam tekst, w kontekście tego, że to jest ta sama melodia, w sumie nie gra roli. To jest po prostu, niech będzie, bolesne to będzie oczywiście porównanie dla artystów, ale niech będzie, jest to w pewnym sensie cover. Tak. Więc jest to w jakim trybie do tego covera doszło i że w trybie krzywdzącym podwójnie twórców, to jest druga rzecz. Natomiast w kontekście krzywdzenia konkretnie w tym przypadku tego przykładu Boneyem, no to mamy do czynienia po prostu tylko i aż z tym, że to jest ta sama melodia, ten sam tekst i ten sam brak zgody, jaki można by równie dobrze zrobić analogowo. Po prostu teraz to jest technologicznie rzecz biorąc prostsze dzięki sztucznej inteligencji.
0: Teraz zagramy, a po piosence zastanowimy się, jak pogodzić rozwój AI z ochroną twórców.

0: To jest Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Dzisiaj z moimi gośćmi rozmawiamy na temat sporu prawnego między platformą Suno do generowania muzyki AI, a Gemą, czyli niemieckim odpowiednikiem polskiego Zajksu. No i jesteśmy w momencie rozmowy, kiedy chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co dalej. To znaczy, jak pogodzić rozwój sztucznej inteligencji generatywnej z ochroną twórców. I najpierw, Maciek, powiedz mi, jak ty sobie wyobrażasz pracę producenta muzycznego za, no 10 lat to dużo, ale za 5 lat na przykład?
1: No to jest trudne pytanie, bo bardzo czuję te zmiany na własnej skórze, zmiany te technologiczne, zmiany popandemiczne jeszcze. W zasadzie tą zmianę na rynku muzycznym rozumianym bardzo szeroko. I wydaje mi się, bo chciałem się poniekąd odnieść do komentarzy, które czasami właśnie dostaję u siebie na kanale, że ja coś muszę, że ja się muszę pogodzić. Tylko ja mam wrażenie, że jako gość, który właściwie od 20 lat jest gdzieś tam małą częścią tego rynku muzycznego, to nie do końca dotyczy mojego pokolenia, mojego zespołu i sytuacji ludzi, którzy mają za sobą kilkanaście lat grania i tam kilka płyt nagranych, bo to, co mieliśmy zrobić muzycznie i tą publiczność, którą mieliśmy zdobyć, to gdzieś tam nam się udało to zrobić i gramy dla ludzi, którzy nas lubią i powoli gdzieś tam pewnie jakaś nowa publiczność też się zbiera. Natomiast wydaje mi się, że to najbardziej wpłynie generalnie ta zmiana technologiczna, zawężając to do rynku muzycznego, właśnie na ludzi, którzy teraz mają 10-15 lat, dla których produkcja muzyczna to będzie wyłącznie klawiatura MIDI, ale tak naprawdę z bardzo dużą pomocą właśnie jakichś algorytmów, no w tym przypadku Suno, ale to jakby te modele, one się rozmnożą i zaraz będzie pewnie 10 innych. I wiadomo, że to nie jest tak, że żeby być dobrym kierowcą, to trzeba rozebrać samochód części pierwszej i go złożyć. Ale tutaj nie mówimy o czymś takim, że ktoś nie potrafi rozłożyć samochodu, tylko mam wrażenie, że to jest osoba, która naoglądała się filmików na YouTubie, jak prowadzić samochód i ma wystartować w F1, nie siedząc nigdy w kokpicie, no nie? Bo jednak sytuacja, w której mamy samych Ricków Rubinów, a tylko wprowadzę ludzi, którzy nie wiedzą, Ricky Rubin to jest taki producent, który nie gra na żadnym instrumencie i nie ma pojęcia o inżynierii dźwięku. On ma po prostu dobry gust. No ja nie mam jakiegoś wielkiego poważenia tego gościa, ale generalnie jest ceniony przez wiele dużych nazwisk, dużych zespołów i wiele fajnych płyt powstało przy jego udziale. I teraz taki gość ma za pomocą jego gustu, za pomocą jego sugestii, za pomocą jego energii zespoły osiągają lepsze rezultaty. No ma taką, nie wiem kogo, na przykład Beastie Boysów ma w studiu. I generalnie to są jego muzycy. Red Hotów miał w studiu, właśnie. Red Hotów miał w studiu.
0: AC/DC miał w studiu dużo zespołów znanych. Slayer, Tom Petty.
1: System of Down.
0: Sheryl Crow.
1: No nieważne.
0: Sami topowi artyści w każdym razie.
1: Tak. No i teraz generalnie gościu ma po prostu ręce, które za niego to zagrają. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, że dorasta pokolenie, mamy 2080 rok i tak naprawdę... Może podsumuję to swoją nieudaczną, przydługą wypowiedź taka rolka mi kiedyś wyskoczyła. Gościu bierze do ręki gitarę i jest napis, że jest 2060 rok i mówi o tym, że no dostałem takie coś od swojego taty i podobno to służyło do tworzenia muzyki. No i bierze tą gitarę i tak wygeneruj bluesa na 12 taktów, nie? Jakby no, generalnie do tego to się według mnie sprowadza. Oczywiście bardzo upraszczam i wiele osób nadal będzie grało na instrumentach, ale wydaje mi się, że imposter syndrome będzie realną rzeczą i bardzo często.
0: No, może tak być. Niestety ja muszę się z tobą zgodzić, z dużym smutkiem na to wszystko patrzę i to jest też wynik rozmów z ludźmi, którzy z kręgu moich znajomych, którzy po prostu nie są artystami, więc ciężko im jest tę perspektywę zrozumieć. No, to jest trudna sprawa. Wróćmy na chwilę do tematów prawa. Tomku, to, że obecne przepisy nie nadążają za rozwojem AI, to jest i w ogóle technologii, to jest oczywiste, bo prawo zawsze z natury rzeczy będzie reaktywne w stosunku do zmian sytuacji. Z perspektywy prawnika, jakie rozwiązania prawne wydają ci się w tej sytuacji najbardziej rozsądne?
2: Rozwiązania, które wbrew pozorom niekoniecznie muszą być nowymi, drastycznie rzecz biorąc, no bo zobaczcie, że w pewnym sensie w tym wyroku chodzi tylko i aż o to, że ta GEMA w tym przypadku, czyli odpowiednik naszego polskiego ZX-u, dodaję tutaj ten kontekst dla tych, którzy nie są z nami może od początku, oczekuje, że nastąpiłaby jakaś relacja z nimi, jakaś, krótko mówiąc, umowa. Więc brak tej umowy był powodem, że oni zaczęli tych odszkodowań, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, żądać. Czyli rozwiązaniem byłoby, gdyby ta umowa została zawarta z góry, a nie wskutek wyroku i w pewnym sensie zmuszania do tego. Więc to nie jest tak, że to muszą być jakieś rozwiązania rewolucyjne, rewelacyjne, tylko jeśli udałoby się to ucywilizować i do tego dążymy. Ja tutaj pamiętam, jak w poprzednim którymś pytaniu mówiłem właśnie, że część tego typu narzędzi już dąży do tego, żeby zaprzyjaźnić się i sformalizować swoją relację z wytwórniami. I wtedy już mówiłem, że oczywiście to nie znaczy, że wytwórnia będzie tutaj przez wszystkich postrzegana jako idealny obraz tego, jak ostatecznie wynagrodzić artystę. Natomiast no, póki mamy konstrukcję, w której to wytwórnie, czy też takie właśnie ZX-y odpowiadają za nawiązanie takich masowych umów, no to jest krok pierwszy, żeby w ogóle ktokolwiek miał możliwość rozmowy z narzędziami i jakiejkolwiek pozycji siły, no bo co by nie mówić, to jest to większa pozycja siły niż pojedynczych wykonawców, zwłaszcza jakichś tam bardziej niszowych. No nie każdy z nas jest Taylor Swift, tak? Więc nie każdy może sobie na takie rzeczy pozwolić, choć notabene, gdyby ona prawdopodobnie parę ruchów wykonała takich bardziej widocznych, to też by bardzo pomogło. Myślę, że w jej przypadku, bo już wiemy, że zdarzyło jej się parę razy w takich kontekstach praw autorskich do muzyki przetrzeć szlak. No więc to nie jest jakaś rewelacja, rewolucja. Można tutaj by pomyśleć nad tym ewentualnie, żeby powstała jakaś forma licencji do trenowania modeli AI, czyli żeby wprost na przykład, jeżeli ja coś skomponuję, no to wiecie to pewnie obaj, że mogę nawiązać jakąś umowę licencyjną i są tam różne płaszczyzny, tak zwane pole eksploatacji, na jakich mogę się tym podzielić. Mogę powiedzieć, że to będzie w reklamach, nie będzie. Mogę powiedzieć, że to będzie używane w takim kontekście, a w takim nie, i tak dalej, i tak dalej. Być może dobrze byłoby rozważyć, żeby jednym z takich kontekstów było właśnie zgoda, brak zgody na takie trenowanie. Tylko znowu wracamy do scenariusza, że co jeśli brak zgody? Więc musimy na razie zająć się tym scenariuszem, w którym jesteśmy, w którym zaczęliśmy od braku zgody, w którym w momencie, gdy my sobie jeszcze nawet nie do końca o tym wiedzieliśmy, te narzędzia już te ładne, nie wiem, 5-6 lat temu, zanim to w ogóle było tematem rozmowy, już się karmiły, już sobie brały, nikogo nie pytając o zdanie. Ja też chyba trochę tak jak Maciek będę musiał domknąć wypowiedź, mówiąc coś w stylu, spróbuję podsumować swój strumień świadomości. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, rozwiązania, które są tu potrzebne, nie są jakieś niewiadome jako odkrywcze, bo są to tylko już umowy nadal. Po drugie, można tutaj zastanowić się nad tym, żeby była jakaś forma właśnie licencji do trenowania, nazwijmy to. No i docelowo idealnie byłoby, żeby był jakiś tutaj system wynagradzania tych artystów. Ja dobrze wiem, jak to wygląda. Ja jestem prawnikiem licznych muzyków i zdaję sobie sprawę, że mamy tutaj sytuację, w której no właśnie z takich streamingów to tak naprawdę są grosze, w których tak naprawdę coraz więcej się wymaga od artysty, żeby poświęcał energii, nie wiem, na tworzenie rolek, a mniej na muzykę. I tutaj moglibyśmy, poprzecie mnie pewnie obaj, że moglibyśmy drugie tyle naszej rozmowy spędzić nad innymi patologiami, które wokół muzyki się dzieją, więc z wszystkim trzeba będzie próbować sobie jakoś potencjalnie radzić, ale od czegoś trzeba zacząć i może ten wyrok, który stał się powodem naszego spotkania, jest jakąś próbą doprowadzenia do tego, żeby to odchylające się w coraz bardziej niebezpieczną stronę wahadło, no na ten moment powiedzmy, że się zatrzymało w tym sensie, że zobaczymy, czy będzie szło w nią dalej, czy może jednak nie zacznie się odrobinę odchylać w stronę przeciwną. I na pewno niezależnie od tego, czy patrzy się na to bardziej, mniej optymistycznie, no to warto może temu powrotowi w drugą stronę odrobinę kibicować.
0: No zdecydowanie, to jest taka bardzo pozytywna wiadomość na koniec. Ja mam nadzieję właśnie, że to jest początek takich zmian. Na ten temat moglibyśmy na pewno rozmawiać jeszcze długie godziny, bo to właściwie jest temat rzeka. Nie poruszyliśmy nawet połowy zagadnień, które przygotowałem sobie na dzisiejszą rozmowę, ale niestety mamy ograniczoną ilość czasu, który właśnie nam się kończy, więc pozostało mi nic innego, jak podziękować wam za te szalenie ciekawą rozmowę i podziękować również Państwu za jej wysłuchanie. Moimi Państwa gośćmi byli mecenas Tomasz Palak, radca prawny i twórca internetowy, oraz Maciek Karbowski, producent muzyczny, muzyk zespołu Tides from Nebula oraz także twórca internetowy. Dziękuję Wam, Panowie.
2: Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jest 22 i biorąc pod uwagę utwór, który właśnie się zakończył, można by powiedzieć, że my już zaczęliśmy, ale to jeszcze nie było to.
1: Radio 357.
0: Zaczniemy tak.

0: Anthrax i Schism na rozpoczęcie audycji Włącz ten hałas. Szymon Kulisz, Mateusz Fusiarz, zapraszamy aż do północy. I tak sobie pomyślałem, że skoro zaczęliśmy utworem o takim konkretnym tytule, to już teraz umawiamy się, że utworem o takim samym tytule sobie audycję zakończymy, czyli już myślę, że wszyscy wiedzą, że warto czekać. I też od razu sygnał, że tutaj Łukasz Dunaj jest szefem tej audycji i to on prezentuje Państwu najmroczniejszą muzykę. On doskonale wie, co dzieje się w jej przestrzeni, a ja postanowiłem po prostu najmocniej, jak tylko potrafię, skorzystać z jej tytułu. Więc myślę sobie, że nawet możemy się umówić, że jeśli mają Państwo ochotę, to oczywiście można pisać, wysyłać tekstówki i pisać na adres mateusz.fusiarz@radio357.pl, ale jeśli nie ma takiej woli, to nic nie szkodzi. Po prostu proszę, żeby po drugiej stronie dać głośniej, bo będzie kilka okazji, żeby tę głośność wykorzystać i przypomnieć sąsiadom, jaka muzyka jest po prostu najlepsza. Dlaczego akurat State of Euphoria na początek z roku 88? Bo to jest jakiś taki pomost, który znalazłem z tą najnowszą, nadchodzącą Curse on Perficio, która ukaże się 18 września. Tamta ukazała się 19 września 88, ta 18 września 2026, czyli praktycznie co do dnia 38 lat różnicy. A tak się składa, że nowy singiel jest i nowa postać odblokowana. Można powiedzieć trochę jak w grze. I opis najnowszej postaci, bo muszą Państwo wiedzieć, że przy okazji ostatniego Wróżenia z Fusów prezentowałem już Rowana Fena, takiego nieumarłego mistyka. Pojawiła się także Clara Thorne, która jest niejako jego taką oblubienicą, żoną. No i dzisiaj poznajemy nową postać, Grima, który był niegdyś bezmiennym kundlem z zaułków kolonialnego Bostonu, urodzony na ulicy. Znosił lata brutalnego znęcania się z rąk okrutnego karczmarza, który głodził go i bił bezlitośnie. Pozostawiony na śmierć w błotnistym rowie za stajniami, z połamanym i wychodzonym ciałem, Grim kurczowo trzymał się życia, kierując się jedynie wściekłością i instynktem.
1: Grim was once a nameless mongrel in the back alleys of colonial Boston. Born to the streets, he endured years of brutal abuse at the hands of a cruel tavern keeper who starved and beat him mercilessly.
0: Odnalazła go Clara Thorne, podróżując z profesorem Rowanem Fenem, który krótko po tym, jak uciekła sprzed ołtarza, wyczuła nikłą ikrę życia w umierającym zwierzęciu. Klęcząc w brudzie, położyła dłonie na jego zakrwawionej skórze i przekazała jej uzdrawiającą moc, której nauczył ją Rowan. Zielonkawe światło płynęło z jej dłoni, lecząc połamane kości, zasklepiając rany i przywracając siły. Gdy życie powróciło, futro Grima nabrało trwałego, widmowego, zielonego odcienia, znaku nieziemskiej magii, która go uratowała. Na jego łapach widać blizny, będące przypomnieniem okrucieństwa, do jakiego zdolni są ludzie. Teraz w pełni wyleczony i przemieniony Grim podąża za Klarą i Rowanem jako ich lojalny strażnik, z błyszczącymi oczami, ostrymi kłami i ciężkim żelaznym łańcuchem z wisiorkiem w kształcie pentagramu chroni ich wędrującą karawanę przed bandytami, mrocznymi duchami i każdym, kto mógłby im zagrozić. Porzucony i złamany, Grim stał się niezłomnym obrońcą nieumarłego mistyka i jego oddanej żony, żywym symbolem odkupienia poprzez magię. No i tych postaci będzie jeszcze kilka. Na przykład ojciec Andrew Kowalczyk, to myślę, że wkrótce dowiemy się. Ale na razie mamy nowy singiel, Everybody's Got a Plan.

14 minut po godzinie 22. Everybody's Got a Plan, czyli Anthrax. I to jest trzecia zapowiedź najnowszej płyty, ósmej płyty grupy Anthrax. No i tak się składa, że te poprzednie, to nawet jedna z nich całkiem radziła sobie na liście piosenek Radia 357, czyli It Is For The Kids. No i jeszcze jest jeden singiel, który to wszystko zwiastuje, czyli The Edge Of Perfection. I moim skromnym zdaniem chyba właśnie ten drugi jest najlepszy. Natomiast no, tak koncepcyjnie cała płyta wygląda naprawdę interesująco, no bo oprócz tych wszystkich utworów, które już znamy, no to jeszcze te postaci, które gdzieś tam mają się przewijać przez całość tej historii. Być może będzie to właśnie taka płyta koncepcyjna. Nawet jest taka okładka, ta, która będzie płytą, ale też z opisami Curse on Perficio, Meet the Characters. No jest Rowan Fenn, Miss Clara Thorne, Grimm, no i będzie jeszcze właśnie Father Andrzej Kowalczyk. Nawet Andrzej, nie Andrew. To jest dopiero ciekawa historia. No i jeszcze będzie Kron. Kim będzie Kron? No to będziemy się musieli przekonać, jak muzycy Anthraxu dalej będą to wszystko odkrywać. I też trzeba by się dowiedzieć, kto tak najbardziej za tym wszystkim stoi. Jeśli chodzi o takie oficjalne opisy, no to ja znalazłem informację, że twórcą tych historii jest Greg Caputo, a czyta to wszystko Phil Rowe. Więc na razie trzymamy się tego. Kim są ci panowie? No to trzeba będzie jeszcze zweryfikować. Do 18 września mamy czas. Na pewno we wszystko jest zaangażowany Frank Bello, no ale to zawsze przy okazji Anthraxu. Jest zaangażowany także w inną historię, taką składającą hołd zespołowi Accept.

Pamiętam, kiedy mój tata grał mi po raz pierwszy w życiu gdzieś w domu Accept, to natrafiliśmy wtedy na dwie wersje utworu Head Over Heels i ta pierwsza to była oczywiście ta najbardziej znana. Chyba to był album Balls to the Wall, to proszę mnie poprawić, jeśli teraz pomyliłem, ale wydaje mi się, że nie. No i oczywiście to była wersja oryginalna, gdzie śpiewał tylko Udo Dirkę Schneider, ale gdzieś obok zawsze była ta wersja, gdzie Udo śpiewa razem z zespołem ze Szwecji, czyli z zespołem Hammerfall i jakoś ta wersja zawsze do mnie bardziej przemawiała. Więc to taki jeszcze delikatny postscriptum do tego, co zagraliśmy wcześniej, czyli Save Us z gościnnym udziałem m.in. Tobiasa Forge'a z grupy Ghost, a także Franka Bello z Anthraxu. Tam jeszcze gościnnie udzielał się Ray Lussier, w tej chwili perkusista grupy Korn, do której zaraz przejdziemy właśnie za sprawą Raya, chociaż wtedy, kiedy nagrywana była płyta Untouchables, do której zajrzymy, to jeszcze Ray na perkusji tam nie grał, ale kto nam zabroni łączyć tego wszystkiego w taki sposób, no ale jeśli chodzi o ten wielki 50-letni hołd dla grupy Accept, Half a Century of Heavy Metal, no to tutaj naprawdę udało się zebrać całkiem solidną ekipę, bo przy okazji pierwszego singla promujący tę rocznicową historię, no to mamy m.in. utwór Fast as a Shark i tam śpiewa Phil Anselmo, jest także Kirk Hammett, Mickey D, a przy okazji utworu Balls to the Wall, no to mamy Roba Halforda, mamy Rexa Browna z Pantery, no i mamy także Matthiasa Japsa z grupy Scorpions. No ale trzymając się tego, co powiedziałem wcześniej, czyli jednak Korna, ostatnio bardzo, bardzo mocno chodzi za mną utwór Faultless, a tam pojawiła się postać, która wtedy jeszcze nie była taka bardzo znana, ale kilka lat później znał ją cały świat.

Tak, drodzy Państwo, Thoughtless Coroner to była płyta Untouchables wydana 11 czerwca 2002 roku i ten singiel, czyli Thoughtless, to był 15 już lipca 2002 roku i to znaczy, że już kilka tygodni temu minęło nam 24 lata od premiery tej piosenki, a ja pamiętam, jak oglądałem w MTV ten szalony teledysk i trochę przerażającego wtedy Jonathana Davisa, który wyglądał jak wyglądał. On zawsze trochę wyglądał, ale wtedy wyglądał naprawdę, naprawdę poważnie. Więc jako ośmiolatek myślę, że można było się trochę przestraszyć. Ale z drugiej strony Korn zawsze miał być taki niepokojący, miał zwracać uwagę na wszystko, co niepokojące i trochę tak to punktować, więc wydaje mi się, że to wszystko, co się tam wydarzyło, miało po prostu swój cel i cel został zrealizowany. No i tak jak powiedziałem, to było nawiązanie z jednej strony do Raya Lussiera, ale z drugiej w teledysku tam występuje Aaron Paul, jeszcze wtedy za bardzo nikomu nie znany, tam mu się coś z plecami działo, nie wiem, czy Państwo pamiętają, dziwny był to teledysk, tak jak przypominałem, ale Aaron Paul dopiero 6 lat później stał się naprawdę wielką międzynarodową gwiazdą za sprawą serialu Breaking Bad, kiedy grał u boku Bryana Cranstona, więc tak to się, można powiedzieć, ta kariera rozpoczynała. Tam dostawało mu się w tym teledysku, więc serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie go odświeżyć. I pomyślałem, że to będzie dobry trop, żeby jeszcze w dwóch kolejnych piosenkach trochę nawiązać do aktorów, którzy pojawiają się w teledyskach, a właściwie pojawiali się w teledyskach, zanim ich ta wielka aktorska chwila nadeszła. Więc najpierw będzie to Finn Wolfhard, ten, którego znaliśmy później i znamy do dzisiaj ze Stranger Things, a później niespodzianka i muzyczna, i aktorska.

Zastanawiam się w ogóle, czy taki swego rodzaju nowoczesny punk rock jest w ogóle dopuszczalny w takiej audycji jak Włącz ten hałas, biorąc pod uwagę, co zwykle jest tutaj prezentowane. Będę musiał zapytać Łukasza, co sądzi o tym wyborze. To był utwór Guilt Trip grupy PAP. PAP to jest zespół z Kanady. Tak naprawdę PAP to jest rozwinięcie i to jest Pathetic Use of Potential. Więc proszę sobie wyobrazić już, jaki dystans tutaj prezentują do siebie muzycy z Toronto. I tak sobie myślę, że tutaj tym takim akcentem, który nawiązuje do aktorstwa, no to właśnie Finn Wolfhard, który wciela się w postać Stefana Babcocka, przepraszam, który jest wokalistą zespołu. Tak sobie nawet trochę podobni są do siebie i on prezentuje go w teledysku jako właśnie młodego chłopca. Finn Wolfhard, który jeszcze w 2013 roku był przed swoją wielką, przełomową rolą w serialu Stranger Things. No i tak jak wspomniałem, kolejny utwór też będzie niejako do tego wszystkiego nawiązywał. To będzie utwór, który zresztą pojawił się także w pierwszym Włącz ten hałas, który miałem okazję prowadzić już kilka dobrych lat temu. To był jakiś styczeń, chyba ze 3-3,5 roku temu, więc naprawdę trochę czasu minęło, więc pozwoliłem sobie na kilka takich nawiązań i to będzie pierwsze z nich. I w teledysku do tego utworu występuje Dan Fogler, czyli aktor amerykański urodzony w Nowym Jorku, którego mogą Państwo kojarzyć między innymi z roli Kowalskiego, czyli Kowalskiego z Fantastycznych Zwierząt. Taki, zbytku niewysoki.

0: Yep.
1: What do you mean? My lungs are fine.
2: Tak, bo czy hałas zawsze musi być głośny? Chyba nie.

Niech dowodem na to, że Łukasz Dunaj rzadko rozstaje się ze swoją audycją, będzie fakt, że sprawdziłem dokładnie, kiedy ostatni raz, po raz pierwszy prowadziłem Włącz ten hałas i to był 25 stycznia 2022 roku, czyli raptem rok miało Radio 357 i to było dokładnie 1659 dni temu. Także dzięki Łukasz za to zaproszenie ponownie. Mam nadzieję, że ten czas jeszcze do północy wykorzystamy tak jak trzeba. Przed chwilą w dwóch tak naprawdę inkarnacjach mogliśmy usłyszeć Buzza Osborna, no bo wcześniej Melvins i Lividity i to oczywiście rok 94 i płyta Stoner Witch. Tak się ona kończyła i przy okazji tamtej poprzedniej mojej audycji Włącz ten hałas graliśmy sobie Revolve. Myślę, że chyba najsolidniejszy, najmocniejszy utwór z tamtej, no może najmocniejszy to dużo powiedziane, ale taki najbardziej rozpoznawalny to na pewno. A przed chwilą to był również Buzz Osborne, bo proszę sobie wyobrazić, że kilka dni temu pojawiła się nowa supergrupa, która nazywa się Gata Morta. To był utwór Black Hole, jeden z kilku na epce wydanej dosłownie kilka dni temu właśnie wraz tak naprawdę pojawieniem się zespołu. A poza Buzzem Osbornem mamy tam także Clintona Jacoba z Mr. Phyllis na gitarze, J.D. Pincusa z Bad Hole Surfers na basie i Diego Williamsa z Big Business na perkusji. Każdy z nich zresztą śpiewa na tej epce, no a poza tak naprawdę Clintonem Jacobem, to każdy z tych wymienionych muzyków w jakimś momencie istnienia i tworzenia grupy Melvins pojawiał się w niej, także można powiedzieć, że starzy, dobrzy kumple znów się spotkali i zaczęli nagrywać. Także proszę zapamiętać, Gata Morta. Myślę, że jeszcze przy okazji jakiegoś wróżenia z fusów będziemy sobie do tej epki i do tej grupy zaglądać, bo było to niezwykle intrygujące. A teraz na zakończenie pierwszej godziny i z mocnym wprowadzeniem w kolejną audycji Włącz ten hałas z 11 sierpnia Monster Magnet.

0: Super Judge. I za sprawą Dave'a Weindorfa. Ojej, już tak ładnie wyjechaliśmy za 11.
1: Radio 357.
0: Szymon Kuliś, Mateusz Fusiarz, zapraszamy w takim razie na jeszcze tak 56 minut z audycją Włącz ten hałas, w której zastępuję Łukasza Dunaja i w której prezentuję Państwu mój ulubiony hałas, który ja bardzo często traktuję jako takie swego rodzaju katarzis. Kiedy mnie coś męczy, kiedy mnie coś drażni, kiedy muszę sobie z czymś poradzić, to bardzo często szukam takiego ukojenia w hałasie, w muzyce. I no, czasem właśnie ta złość z tym hałasem po prostu gdzieś ucieka, gdzieś sobie ulatuje i można dalej funkcjonować tak jak trzeba. Nie trzeba tego zawsze tłumić.

16 minut po godzinie 23. Damned for All Time, Corrosion of Conformity. To była trzecia płyta zespołu zatytułowana po prostu Blind i jedyna, na której śpiewał Carl Agel. I jeśli dobrze kojarzę, pierwsza, na której pojawił się Pepper Keenan, który później stał tak naprawdę za brzmieniem Corrosion of Conformity. Także no, tak sobie myślę, że przy okazji tego zastępstwa i w ogóle takich audycji zastępczych, kiedy prezentuje się dość charakterystyczną muzykę, to najfajniejsze jest to, że nikt tak naprawdę nie oczekuje od ciebie, że będziesz jakiś bardzo na bieżąco z nowościami i tak dalej, chociaż i tak starałem się państwu tutaj kilka takich zaproponować, między innymi za sprawą Anthraxu, czy Acceptu, czy chociażby Gata Morta, ale tak po prostu możesz sobie przyjść i zacząć grać to, co ci w głowie i w sercu hałasuje. A tak jak wspominałem na początku audycji, niekoniecznie zachęcałem jakoś wyjątkowo do tego, żeby państwo pisali, żeby raczej tylko dać głośniej i dać się ponieść emocjom, ale pan Jonasz mimo wszystko napisał. Tytuł wiadomości to może nie tak często, ale za to jak? Może nie często. Za sterami audycji włącz ten hałas, ale jest ciężko. Melvins. Teraz nie zarejestrowałem, ale jeszcze mocniej, więc być może chodziło o Gata Morta. Proszę tak dalej, a do 24 spać nie pójdę. Drogi panie Jonaszu, proszę tak dalej.

The Morrissest Sleep. No to mamy naprawdę mocne otwarcie tej drugiej godziny. Włącz ten hałas, trochę opóźnionej, ale mimo wszystko. Czyli Orange Goblin, czyli Corrosion of Conformity i jeszcze do tego Sleep. Ale oczywiście nikogo z Państwa do tego snu, do tego spanka nie odsyłam. Jeszcze sporo dobrego przed nami. I tak sobie myślę, niekoniecznie jest to zawsze może dobra propozycja, ale akurat przy okazji tej audycji jak najbardziej. Niech do snu ukołysze wujek kwas.

No, to jest w ogóle bez dwóch zdań moja ulubiona płyta grupy Unclassic and the Deadbeats. Death's Door to jest tytuł nagrania, a Bloodlust to oczywiście tytuł płyty wydanej w roku 2011. I tam jest, no wydaje mi się, najmocniejszy punkt programu, czyli I'll Cut You Down. No to już od pierwszej nutki wiadomo, że będzie cię porywała ta płyta, a potem idąc dalej właśnie Death's Door i każda kolejna piosenka gdzieś na jakimś etapie, w jakimś momencie porywa na całego. I tak sobie myślę, że to, co proponował wtedy Kevin Stars, było naprawdę czymś takim, no nie chcę powiedzieć odkrywczym, bo tak się grało, natomiast znakomicie odnalazł się w tym brzmieniu i tego rodzaju hałasie. Natomiast no, Kevin też widać na przestrzeni lat trochę zaczął eksperymentować, więc proszę dać znać akurat w tym przypadku, jeśli ktoś jeszcze słucha audycji Włącz Ten Hałas, czy taka odsłona Unclassic and the Deadbeats to ma prawo się tutaj pojawiać?

La Vipera, Uncle Acid and the Deadbeats, to był rok 2024, dokładnie 10 maja. Nella Ora Blu, to był taki ambitny 19-utworowy filmowy album zespołu Uncle Acid and the Deadbeats i tak naprawdę no, taka praca przede wszystkim Kevina Starsa, który chciał w taki sposób zaprezentować swoją jakąś taką wizję ścieżki dźwiękowej do fikcyjnego włoskiego filmu kryminalnego z lat 70. i no, taka ścieżka dźwiękowa zdecydowanie mogłaby się w takim filmie znaleźć. Ja w ogóle sobie pomyślałem, że teraz ktoś do tej ścieżki dźwiękowej powinien zrobić film i po prostu ją w całości wykorzystać, bo tak porywająco brzmi to, co wymyślił sobie Kevin Starrs, ale to była taka odskocznia od tej całej psychodeli, od tego doomu, który prezentował nam, można powiedzieć, na co dzień Uncle Acid and the Deadbeats i no, na szczęście wracają do takiego brzmienia w tym roku. 18 września ukaże się najnowszy album Shapes of Midnight, no i mam nadzieję, że w końcu go gdzieś dostaniemy, czy jakiś singiel, bo w serwisach streamingowych żadnej piosenki jak do tej pory nie było, więc czekamy bardzo mocno, już teraz raptem miesiąc pozostał, miesiąc i tydzień do premiery tej płyty, więc na pewno i Łukasz, i ja będziemy Państwu coś prezentować w naszych audycjach, bo zdecydowanie jest na co czekać, nawet biorąc pod uwagę, że nie otrzymaliśmy chyba żadnego oficjalnego singla, ale przy okazji Uncle Acid and the Deadbeats wiemy to po prostu, że ta twórczość i to, co otrzymamy, będzie po prostu bardzo, bardzo wartościowe. No ale teraz, trzymając się tego podobnego klucza muzycznego, zajrzyjmy sobie jeszcze prawie na koniec audycji do Grecji.

13 minut pozostało do godziny zero, można powiedzieć, do północy. Zdecydowanie pan Krzysztof napisał szacuneczek za wyciągnięcie z szafy. No właśnie, jak to się dokładnie wymawia? Tausend Mods, niektórzy mówią Kilo Modi w audycji Włącz ten hałas. Nadal mało znany zespół u nas, a koncerty dają czadowe. W ogóle to jest jakaś abstrakcja, ile jest stoner rockowych bardzo dobrych, chociaż pan Krzysztof użył trochę innego słowa. Kapel z Grecji akurat. Temat na osobną audycję. No, być może będzie trzeba coś stamtąd powyciągać, zdecydowanie. Tych wiadomości trochę przyszło, także państwu dziękuję, że jednak zdecydowali się skorzystać z opcji tekstówki, a nie tylko podgłoszenie, jak dzisiaj sugerowałem. I wiadomość jest między innymi od pani Doroty. Muzyka metalowa to od jakiegoś czasu jest mój pierwszy wybór. Zaliczyłam już kilka świetnych koncertów, w tym Judas Priest w Ostrawie, i takie audycje są dla mnie jak odkrywanie nowych lądów. Genialne są te podróże, podcasty i brak reklam to moje ulubione pozycje w 357. No to jeszcze dwie propozycje ode mnie, tak żeby te podcasty były pięknie wypełnione. Ostatnia, która zamknie nam dzisiejszą audycję, to już była anonsowana zaraz na początku, więc jeśli byli państwo uważni, to wszystko wiadomo. A przedostatnią będzie utwór zespołu Stoned Jesus, który no, jest jednym z moich takich ulubionych, jeśli chodzi o ten doom metal, o taki mocniejszy stoner rock. No i ukazał się ich najnowszy utwór Velvet, który jest kolejnym zwiastunem płyty Songs to Moon, która ukaże się dokładnie 16 października 2026 roku. Także to będzie to teraz, a potem jeszcze jedna piosenka, a za tydzień będzie Marcin Klimkowski, a za dwa tygodnie powinien już wrócić Książę Ciemności. Szymon Kuliś, Mateusz Fusiarz, dziękujemy, to było Włącz ten hałas. Do usłyszenia jutro w podcastach Radia 357. Kolejny już 283 odcinek Wróżenia z Fusów będzie na państwa czekał.

dać maniakowi lat 80. czas antenowy, no i to właśnie tak wyjdzie jak teraz. Dlaczego jest i Owner of a Lonely Heart na początku?

Wątek to ja jeszcze Państwu powiem w odpowiednim czasie. Na razie jednak przedstawmy się, o tak. Szymon Kuliś audycję realizuje, Artur Gaweł prowadzi. Słuchajcie nas Państwo uważnie do godziny drugiej, bo będziemy mieć dziś wspaniałych gości. W naszym studiu zameldują się Kuba Sojka i Buba Badzi Kujate, którzy oddają muzyczny hołd Stanisławowi Sojce, syn i przyjaciel. Naprawdę wspaniała sprawa. Jesteśmy dziś na żywo do godziny drugiej. Nasi goście już będą za niedługo, ale na razie wspomnienia z festiwalu Uroczysko.

Wianek na naszej antenie, czyli taki balans między klubowym transem a tradycją. A kto się zani, to pieśń kurpiowska, no jakby nie było, o niezależności i odwadze kobiet w tamtych czasach. Wspaniały koncert Wianka na uroczysku, zrobili na mnie naprawdę duże wrażenie, no i chyba trzeba będzie ich zaprosić do pogranicza dźwięków na rozmowę, ale oczywiście nie dyscyplinującą, no nie, nie, nie. No cóż, no to Wianek za nami, a przed nami jeszcze Essex Live Band z tejże samej sceny, czyli kopuły na uroczysku.

To Essex Live Band i Gazela, a wcześniej oczywiście Wianek, który pojawił się na scenie Kopuła na festiwalu Uroczysko. No i to są takie trochę wspomnienia z tego festiwalu, po którym jeszcze trochę ląduje. To wszystko odbywało się w malowniczym górskim pastewniku na Dolnym Śląsku. Za nami 10. edycja. No i oczywiście wszyscy trzymamy kciuki, by festiwal odbył się za rok, choć no oczywiście czasem przerwa po takiej ciężkiej pracy jest potrzebna. No a wszystkich Państwa zapraszam do odwiedzenia fanpage'a Uroczyska, no żeby zobaczyć, że zawsze są to naprawdę wspaniałe, wręcz rodzinne spotkania. 19 minut po północy, tu Radio 357 i Pogranicze Dźwięków, a już za chwilę naszymi gośćmi będą Kuba Sojka, syn, i Buba Badzi Kujate, przyjaciel, którzy złożyli wspaniały hołd muzyczny Stanisławowi Sojce.

0: Stanisław Sojka i Niebo oczekiwanie nasze. To płyta Radioaktywny, lata 80., mająca w sobie taki jedyny i niepowtarzalny klimat końcówki, środka lat 80. właśnie. Na wieczorową porą w pograniczu dźwięków są u nas wspaniali goście. Jestem bardzo szczęśliwy, że przyszli tutaj, albo przyjechali do studia na Słowackiego. Kuba Sojka, perkusista przede wszystkim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Buba Badzi Kujate, pochodzący z Gambii, wirtuoz kory. Dobry wieczór, good evening.
2: Dobry wieczór, good evening.
0: Nice to meet you again, Buba.
2: Thank you, nice to meet you, actor.
0: Okej. Okay. Buba był u nas no już około 3 miesięcy temu, no i wtedy zagrał u nas na korze. Na pewno państwo pamiętają, to był jeden z odcinków Pogranicza Dźwięków. No a dziś będziemy rozmawiali trochę po polsku, trochę po angielsku. No ale przede wszystkim wspominali Stanisława Sojkę, wspaniałego artystę, wokalistę, pianistę, skrzypka, kompozytora, aranżera. Doskonale państwo wiedzą, że to była wspaniała osoba. No, spotykamy się tutaj, bo niedawno miała premiera interpretacji miejsce pewnej kompozycji Stanisława Sojki właśnie na korę Buby oraz śpiew i perkusję Kuby. No ale po tym przydługim takim wstępie zacznijmy od wspomnień. Płyta Radioaktywny, od której zaczęliśmy. No i ten utwór Niebo, oczekiwanie nasze. Jak ona ci się kojarzy, Kuba?
1: No, ta płyta mi się bardzo kojarzy, nie wiem, ciepło, ale ja, ona przede wszystkim jest chyba pierwszą płytą mojego taty, którą jakby ja pamiętam, że jakby pamiętam kiedy powstawała, pamiętam kiedy te utwory były nagrywane, kiedy słuchałem zaraz po nagraniu lub w trakcie, nawet w domu, kiedy tata grał te piosenki. To jest płyta, która była nagrywana w Radiu Polskim między 83 i 88 rokiem, więc to były po prostu takie pojedyncze wejścia do studia i tam były trochę różne zestawy muzyków. Na przykład jeden z niesamowitych, taki w ogóle jakiś od czapy numer, to jest monolog pajaca na przykład, w którym nagle ni stąd, ni zowąd znajduje się Wojciech Wagleski na gitarze, Andrzej Nowicki, basista z Perfektu na basie i Marek Czapelski, perkusista punkowego zespołu Śmierć Kliniczna,
0: tak,
1: na perkusji na przykład.
0: Do tego
1: Andrzej Przybielski na trąbce. No niesamowity skład i niesamowita energia, właśnie taka z wręcz nawet takim punkowym zadziorem. No i jest dla mnie bardzo sentymentalna. Mam, jak sobie robiłem taki, po śmierci mojego taty, słuchałem bardzo dużo, robiłem sobie taką właśnie retrospekcję jego utworów w tym okresie mój ulubiony numer to jest właśnie z tej płyty. Nie ten, co poleciał, tylko Niech całują cię moje oczy.
0: O, tak.
1: To jest utwór, który do dziś wywołuje we mnie gęsią skórkę.
0: U mnie też. Zresztą ja bardzo lubię tę wersję z Janiną z koncertu.
1: Oczywiście. Ja najbardziej właśnie z Radioaktywnego, ale oczywiście wszystkie też.
0: Wszystkie są kapitalne. No właśnie, Kuba, jak ty pamiętasz te lata 80. No i powstawanie tych numerów? Ty miałeś wtedy 7 lat bodajże w 80.
1: Ja się urodziłem w 81, więc byłem bardzo małym dzieckiem, kiedy to się zaczęło. Miałem 2 lata, jak zaczęli w 83, a jak skończył tata w 88, to miałem lat 7. Ale właśnie to jest czas, kiedy ja jakby po prostu mam jakieś pierwsze obrazy i pierwsze jakieś wspomnienia w pamięci i właściwie ta muzyka krąży w mojej krwi, można tak powiedzieć. Wiąże się z tym wiele różnych wspomnień, wiele obrazów, wiele spotkań. Tam jest w tym utworze, który wysłuchaliśmy, jest Kora, więc Kora i w ogóle wiele innych takich postaci po prostu niesamowitych. To był piękny czas, przepiękny, przecudny czas, bajeczny, bajkowy dla mnie wtedy jako dziecko. Niesamowicie kreatywny dla taty, bo to był też taki, mi się wydaje, że czas, kiedy... Moim zdaniem, kiedy tato odszedł od jazzu, takiego klasycznego i tak dalej, zaczął z poszukiwania swojej własnej drogi. Wydaje mi się, że to między właśnie pierwszą połową 80. a drugą połową lat 90. był najbardziej kreatywnym jego okresem w życiu, według mnie.
0: No a wcześniej w roku 86 też znakomita płyta wydana przez RCA.
1: Tak, płyta nagrana
0: w innym stylu.
1: Nagrana z angielskimi muzykami, takimi sidemenami. Tata mieszkał wtedy w Anglii i zaprzyjaźnił się z facetem, który się nazywał Wally Brill. I to był... Dokładnie nie potrafię powiedzieć, ale wydaje mi się, że producent muzyczny, coś takiego. A jeszcze miał takiego menadżera Amerykanina, którego poznał tata właśnie przez grupę Manam, bo on też się zajmował grupą Manam gdzieś tam na zachodzie. Bo to był Amerykanin, który mieszkał w Niemczech. I ta płyta była taką próbą zaatakowania zachodniego rynku, że tak powiem. To się nie udało jakby do końca, ale też może i na dobre wyszło, bo tata nigdy nie żałował tego. Płyta jest niesamowita. Moim zdaniem brzmi światowo. Właśnie taka bardzo mocno 80'sowa jest. Bardzo ciekawe kompozycje i niesamowite aranżacje. No i taka mocno, nie wiem, rockowa. Gdzieś mam skojarzenia z jakimś Peterem Gabrielem, czy z Philem Collinsem, czy coś takiego z tamtych czasów.
0: A co ty odkrywasz w tych płytach po latach? Odkrywasz coś nowego, czy to są wyłącznie takie wspomnienia z waszego domu także?
1: No tak. Najwięcej, gdy słucham tych starych nagrań, to mam jakieś takie właśnie reminiscencje z dzieciństwa. No takie, to trochę jest chaotyczne bardzo, ale jakieś osoby, jakieś sytuacje, no dużo by mówić. No.
0: Dużo by mówić. A co było ważniejsze w twórczości twojego taty? Słowo czy muzyka?
1: Dla mnie bardzo długo w ogóle muzyka była najważniejsza. To znaczy po prostu odbierałem muzykę. Znaczy słowa też oczywiście jakoś tam do mnie docierały, ale wiele rzeczy dopiero później w ogóle do mnie dotarło. Tak, jakiegoś tam sensu czy treści tekstów. Natomiast bardzo długo od małego dziecka po prostu dźwięki na mnie najbardziej działały. Mhm. Nieraz, bardzo często jest tak, że słuchając zagranicznej muzyki, miałem kompletnie gdzieś, o czym tam śpiewają, bo po prostu mi jarało, co to za muzyka, a potem się okazywało, co oni tam śpiewają i już się zastanawiałem, czy to mi odpowiada, no ale właśnie najbardziej odbierałem muzykę przez muzykę, nie przez tekst.
0: Ale tekst dla twojego taty był niezwykle ważny.
1: Oczywiście.
0: Tak, to przede wszystkim tekst.
1: Tak, w ogóle po tej angielskiej płycie pamiętam, że była taka sytuacja, że tata kogoś, coś takim się przebija, że spotkał kogoś, kto mu powiedział, że on powinien, że jest polskim wokalistą i że powinien po polsku, nie po angielsku śpiewać. I on się to jakoś tak bardzo przejął tym i tak właśnie zaczął pisać piosenki po polsku i też później śpiewać poetów i w ogóle... Tak, no, naszym narodowym
0: twórcą. Tak jest. A powiedz mi, ty grałeś ze swoim tatą?
1: Ćwierć wieku.
0: Tak jest. No jak to bywało na tych trasach? Imprezowo,
1: wspaniale,
0: surowo?
1: Wspaniale. Wszystko
0: było? Tam. No to opowiadaj.
1: No, zacząłem zaraz po maturze. W 2001 roku dołączyłem do zespołu i do samego końca właściwie graliśmy razem. Te składy się trochę zmieniały, no ale mieliśmy mnóstwo pięknych przygód, bardzo dużo czasu spędzonego razem. No cudownego, no. Koncerty, najwspanialsza rzecz, jaka się wtedy działa, ale też to wszystko, co się działo w międzyczasie, czyli podróże między tymi koncertami, czyli próby, czyli... huczne spotkania po koncercie.
0: A pamiętasz jakąś taką przygodę? Co się działo na tych trasach? Był wymagający tata, czy w ogóle właściwie tego nie było?
1: Tata, jak sam mówił o sobie, był, on mówił, że ja jestem kapelmeister totalny, nie ma demokracji u mnie w ogóle.
0: I nie było.
1: Po prostu nie było, nie. To pod względem jakby zarządzania był autorytarny. Ale to tam nie było nic złego, nie trzeba było się go bać czy coś takiego, tylko po prostu to był Stanisław Sojka i jego zespół i po prostu wszyscy byli radośnie i chętnie podporządkowani jego jakimś potrzebom.
0: No to fantastycznie, no i trzeba było robić to profesjonalnie. Drodzy Państwo, dziś w Pograniczu Dźwięków rozmawiamy i wspominamy Stanisława Sojkę. Kuba i Buba są w naszym studiu. Teraz zwracam się do Buby, pytając o to, jak właściwie zetknęły się jego ścieżki ze Stanisławem. How exactly did your paths cross with Stanisław? Do you remember the day you met? It was maybe on Francuska Street in Warsaw?
2: I think it could be Francuska Street, but I was new in Poland, and we met with Mamadou Diouf, was organizing something, and Mamadou was inviting him for this project, and we met somewhere in the street, and at the place for rehearsal, excuse me. And it was maybe first time, but Saska Kemba was the basic in this cafe Baobab. And it was the place that we met so often and talk more about many things, yeah. Mm-hmm.
0: Buba powiedział, że spotkał Stanisława Sojkę, no tak, na Saskiej Kępie, w takiej kawiarni Baobab, razem z Mamadou Diouf'em, także muzykiem. No i rozmawiali przede wszystkim o muzyce, a ja skądinąd wiem, że pan Stanisław zafascynował się wtedy korą. No i za chwilę o takiej płycie, gdzie ta kora została też użyta, porozmawiamy. Tak?
1: A mógłbym jeszcze tylko coś dodać, bo akurat nawet opowiadam, kiedy gramy z Bubą tą historię, bo tata mi to opowiadał, że właśnie wtedy, kiedy Buba miał występ w tym Baobabie, to tata się zachwycił oczywiście graniem Buby na korze i zapytał się Buby, czy jeszcze tu chwilę będzie, bo jeśli tak, to on skoczy naprzeciwko po skrzypce. I skoczył, przyniósł skrzypce i sobie zaczęli jeszcze dżemować. I tak się zaczęła ta przygoda, że zaczęli grywać razem.
0: No, to wspaniała rzecz, tak po prostu grać
2: no, tak.
0: I dżemować sobie i robić muzykę na żywo. Buba, and what was your relationship with Stanisław? Like, the last time you were here, you mentioned that you cooked together? You was very close, I think.
2: Absolutely, yeah. We were very close, and which means that I call him Uncle Stasek, you know?
0: Uncle Stasek.
2: Exactly, yeah. I mean, he treated me like a son in other side, you know? Even though we are playing music, it's not the same generation. But his humanity and hospitality for strangers like me and many people, even not me, I'm sure he's open to many people. When I sit with him, I know some things. But it was very open for me to welcome me to his life, you know, completely.
0: Tak, Buba powiedział o tym, że nazywał go wujkiem Staszkiem przede wszystkim. No i że Stanisław Sojka był osobą, która go przyjęła, no i była bardzo miła. Taką osobę, która przyjechała do Polski, no i pojawiła się tutaj po raz pierwszy. No i dla Buby była to naprawdę wyjątkowa sytuacja. And how did you start working together musically? First time in this Baobab, and I'm asking about your recording in 2017.
2: Absolutely. This recording was it was like I was not completely ready, like, and he also, because that time I didn't know nothing, I don't know his song, nothing in from his album, nothing. And he also doesn't know my songs, you know. But one day he have idea that to improvise to something like project like Axon Direct, something. And this Axon Direct for me, it was, I don't get it much because it's like we have to go to the studio and just play improvise without not just like this, you know. And one day he just tell me, we're going to studio tomorrow. without rehearsal, and it was so completely. It was first time for me. Somebody can ask me to go to studio without rehearsal for recording album. Yeah, so that's how we. And one morning he came with Antek, our brother, Kuba brother,
0: yes.
2: And Antek was recording this album for us. And then we went to the studio, we sit and improvise because it was first time for me. To go to the studio, I don't know sometimes even what to play, but we have to create something and start to make it action direct. That's how we produce this album.
0: No właśnie, Buba powiedział o tym, że to wszystko było bardzo spontaniczne. Stanisław Sojka kiedyś przyszedł do niego i powiedział, że na jutro, jutro właściwie, na zajutrz mogą pójść i mogą nagrać ten album. Więc Buba nie był za bardzo przygotowany, ale improwizowali na właśnie tym albumie. No i wyszło znakomicie. No właśnie, to przed nami ta płyta i utwór, o którym mówiliśmy przed chwilą. Stanisław Sojka i Buba Badzi Kujate, Action Direct Tales, opowieść pierwsza.

0: Stanisław Sojka i Buba Badzi Kujate w utworze Tail One. To płyta z 2017 roku. A w naszym studiu na Zielonym Żoliborzu Kuba i Buba, którzy składają muzyczny hołd Stanisławowi Sojce. O tym już za chwilę. Ja trochę przeciągam ten moment, tak stopniuję emocje. Ale chciałbym jeszcze Bubę zapytać. Buba, a lot of memories of this recording, Tail One, the first recording on the album, but... you know, this is just a great thing to listen right now, yeah?
1: Absolutely. It's the story. I mean, I can say it's the beginning of the story between me and Sasek and Uncle Stan. And yeah, it gives me everything with this connection with the family and everything, yeah.
0: Buba mówi, że to był początek jego spotkań z całą rodziną, a przede wszystkim ze Stanisławem, no i połączenia ich muzycznych sił. Tak jak powiedziałem wcześniej, no trochę przeciągam i buduję napięcie, ale no właśnie, spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby powiedzieć o utworze Tolerancja. To utwór od zawsze chwytający za serce, który nagraliście właśnie w nowej, bardzo ciekawej wersji. Ale ja zacząłbym od tego, Kuba, jak według ciebie, no wiemy o tym wszyscy, jak powstawała ta oryginalna wersja. Pan Stanisław powiedział w jednym z wywiadów, że utwór powstał na prędce. To był chyba rok 1991. No i koncert na rzecz chorujących na AIDS, tak?
2: Tak, tak, tak, to było. Ja nawet mam też takie wspomnienia z tamtego czasu i rzeczywiście to była piosenka napisana bardzo szybko, właściwie można powiedzieć na kolanie. Była właśnie chyba w 90 czy w 91 roku właśnie pojawiła się w ogóle kwestia AIDS jakoś tak i powstał ośrodek dla chorych na AIDS i został, nie pamiętam gdzie, ale został, przyszli jacyś ludzie tam, nie wiem, rzucali jakieś koktajle Mołotowa czy coś takiego. Po
0: tak,
2: prostu
0: tak.
2: Ludzie się przestraszyli, że jacyś trendowaci obok nich mieszkają i właściwie tego nie rozumieją, po prostu nie chcą tego koło siebie i tak dalej. I trzeba było zrobić jakąś kampanię na ten temat i mi się wydaje, że chyba wtedy pani Nina Terentiew rządziła. I z kilkoma ludźmi po prostu postanowili zrobić koncert, taką akcję właśnie na rzecz świadomości na temat AIDS. I tam w tym koncercie wzięło udział bardzo wielu gości. To był taki koncert, na którym ja osobiście spotkałem Czesława Niemena, spotkałem Marka Grechutę i jeszcze wielu innych wspaniałych artystów, którzy z wielką chęcią wzięli w tym udział. No a tata został poproszony o napisanie jakiegoś takiego rodzaju hymnu tej akcji czy coś takiego. I rzeczywiście z Janiną po prostu w jeden dzień pamiętam, że jak nagrywali ten kawałek, to jeszcze pomyślałem, ja tutaj by się chór jakiś tam przydał, żeby tam śpiewał ten refren. I pobiegli do szkoły teatralnej w Warszawie, wyjęli jakąś całą klasę po prostu, chodźcie szybko, nagracie tutaj refren. I tam z kolei był Urbański, jeszcze paru innych aktorek, aktorów. Ta piosenka jakoś tam stała się przy okazji po prostu hymnem i w zasadzie taką piosenką najczęściej graną, najbardziej popularną i tata jest najbardziej z niej znany. A w ogóle jeszcze opowiadał mi Janina bardzo, mogę jeszcze
0: no
2: chwilę?
0: No pewnie, mów do końca.
2: Janina całkiem niedawno opowiadał mi taką historię, że wracał skądś, gdzieś jakoś tak znalazł się w takich okolicznościach, że był wieczór, było jakieś ognisko, młodzi ludzie siedzieli z gitarą przy tym ognisku i on słyszy, że grają Tolerancję. No i tak się jakoś zakradł gdzieś z boku, usiadł sobie incognito, nie dając się rozpoznać, chociaż byli wtedy bardzo rozpoznawalni w tym swoim piku kariery, że tak powiem. I usiadł właśnie przy tych chłopakach, którzy to grali. I jak skończyli, zapytał się tego człowieka, który grał na gitarze, przepraszam, a co to za piosenka? A ten chłopak patrzy na niego i mówi, to jest, proszę pana, taka stara polska ludowa piosenka. Także ona była przez jakiś czas nawet w podręcznikach do muzyki w szkole podstawowej.
0: A to ciekawe.
2: Największy hit.
0: Największy hit to na pewno. A powiedz, Kuba, czy zaśpiewanie tej piosenki, tego utworu było dla ciebie potrzebne? Poczułeś wtedy takie, no nie wiem, spełnienie albo oddanie hołdu? Jak to u ciebie wyglądało?
2: Szczerze mówiąc, wiele razy tak sobie myślałem. To jest taka piosenka, która jest bardzo ważna, ale po prostu jest tyle innych piosenek, które ja uwielbiam, tak dużo, z tak różnych, nie wiem, nawet gatunków muzycznych czy coś takiego. I po prostu i zagrałem chyba z 1000 koncertów z tatą, gdzie graliśmy różne rzeczy, ale na końcu zawsze tolerancję. I po 1000 razach można by było mieć gdzieś tam dość. To nie znaczy, że ja nie lubię tej piosenki. Absolutnie. Tylko po prostu wolałem inne. I sobie tak nawet kiedyś myślałem, że a co to będzie, jak kiedyś tata... To co ja będę robił w ogóle, nie? I tak dalej. A mówię sobie, nie no, spoko. Raz do roku na Sylwester z jedynką gdzieś tam koło Maryli Rodowicz będę pewnie poproszony o zaśpiewanie tolerancji, nie? I tak sobie myślę, o Jezu.
0: Oj, znowu.
2: Nie, ale to zrobiliśmy oczywiście z wielką przyjemnością. Właśnie po to, żeby z tego powodu, żebyśmy mogli to zagrać we dwóch. Co właśnie nam się udaje jakoś. Jest coś takiego, że kora jest nastrojona w jakimś tonacji, w jakimś, ma po prostu ograniczoną ilość dźwięków. I wiele utworów taty, tam się zmieniają funkcje, zmieniają się akordy. Trudno jest zagrać na jednej korze jakieś skomplikowane utwory. I właśnie też może jakaś taka prostota tego utworu spowodowała, że po prostu nam to jakoś tak usiadło i bardzo po prostu chętnie to zagraliśmy, nagraliśmy sobie. I też właśnie oczywiście oddając hołd tacie też.
0: Prostota, ale także uniwersalizm i wydaje mi się, że moc tekstu, prawda?
2: Oczywiście, że
0: to jest to, co wyróżnia oczywiście ten utwór. Buba, what did performing this song Tolerancja means to you?
1: I mean, it's mean a lot for me because when Sasek was alive, I never played this song with him. Of course, we started to build another material, which is piano and kora. Of course, with the same with kora violin. But this song, I never play with him. So when he passed away, I try to play this song. I mean, like when we're talking about trouble for Sasek and all this. So I start to concentrate more on this song that is more popular, something like this. Of course, with

0: for this situation to play his father's song, like, you know, because it's no one can be like him, you know, easily. But we try to do our best to play this song in our own version. That's what I feel in this song.
1: I jeszcze to jest piosenka, gdzie Buba śpiewa po polsku.
0: No właśnie. No tak. Właśnie. Ja spróbuję, no, first time I tried to sing in Polish because of...
2: No Buba u nas tutaj śpiewał trochę po polsku i muszę powiedzieć, że było fantastycznie. No, świetnie to zabrzmiało. My, drodzy Państwo, sobie za chwilę wysłuchamy tego utworu, a Buba powiedział wcześniej, że on nigdy nie wykonywał tego utworu ze Stanisławem Sokiem i to była dla niego wielka przyjemność wykonać go właśnie teraz i dać z siebie wszystko, no i wykonać ten utwór właśnie z Kubą. To co, drodzy panowie, taka wielka premiera chyba teraz. Co wy na to? Zagramy sobie.
3: Zapraszamy.

0: Tolerancja w wersji Kuby Sojki i Buby Badzi Kujate w pograniczu dźwięków. Mieliśmy zaszczyt i wielką przyjemność zaprezentować ten utwór właśnie w tej audycji, choć Buba wykonał go na żywo jakieś 3 miesiące temu. 3 miesiące temu to był maj chyba, no tak właśnie, mi się tak wydaje. Fragmenty tego utworu wyszło znakomicie. A Kuba i Buba są nadal w studiu Radia 357. Nie wypuszczamy ich jeszcze, bo chcielibyśmy zapytać o to, gdzie będzie można posłuchać już za niedługo Tolerancji na żywo. To gdzie to będzie? Jaki jest taki ważny koncert, Kuba?
1: Na pewno 30 września w Terminal Kultury Gocław szykujemy się na taki koncert, gdzie...
2: Warszawa.
1: Gdzie będziemy chcieli między innymi ten numer wykonać. Jeszcze mogę powiedzieć, że w Chorzowie 20 sierpnia najprawdopodobniej uda się nam zagrać, jeśli pogoda nam na to pozwoli. I 25 czerwca, przepraszam, nie czerwca, tylko września na Warmii, na takim malutkim mikrofestiwaliku Sztuka w Obejściu.
0: O, no to drodzy państwo, proszę sobie zapisać wszystkie te terminy. A jak wypadała Tolerancja do tej pory na koncertach? Wrocław był.
2: Reda, tak? Reda.
1: Reda. Jeszcze w Redzie, tak, w 19 września.
0: O, no tak, no to dobrze, że dopowiedzieliśmy.
1: Więc muszę powiedzieć, że za pierwszym razem... kiedy graliśmy z Bubą. Tylko że w ogóle to było jeszcze inaczej, jeśli mogę powiedzieć, bo pierwszy utwór, który zrobiliśmy wspólnie z Bubą, który był utworem mojego taty, to był inny utwór. To był utwór pod tytułem Wielka Rzeka. It was the first we played together.
2: No yeah? Tak, yeah.
1: I to był właśnie taki, że kiedy nie, bardzo, bardzo krótko po śmierci taty zagraliśmy taki koncert w Bielsko-Biała.
2: No tak,
1: w Białej.
2: No tak.
1: Pełna sala. To był koncert, który mieli zagrać właśnie we dwóch z tatą i nie chcieli odwoływać tego koncertu, więc Buba zapytał, czy ja bym był w stanie z nim zagrać właśnie w związku z całą sytuacją i jakoś się zgodziłem, ale przeżyłem to bardzo. Przeżyłem to bardzo. Głos mi się łamał. Łzy leciały do oczu i do dziś nieraz tak mam właśnie, że i przychodzi czasami kiedyś śpiewam piosenkę taty, to przychodzi jakaś taka iskra, która łapie mnie, coś co łapie mnie za gardło i po prostu paraliżuje na chwilę. No ale to jest oczywiście naturalne. Mhm. No ale właśnie więc wykonujemy dwa utwory, czyli tą Wielką Rzekę i Tolerancję. Tolerancję łatwiej jest. Ta Wielka Rzeka jest utworem gdzieś tam o przemijaniu też, więc po prostu może dlatego jeszcze bardziej. A Tolerancja jest jednak dająca nadzieję i wywołująca właśnie dobre jakieś emocje.
0: A Kuba, czy ty myślałeś wcześniej o sobie jako wokalista i chciałbyś dalej śpiewać repertuar swojego taty?
1: No, mam z tym pewnego rodzaju problem, bo ja nie jestem jak gdyby wokalistą. Nie, to nigdy nie była moja droga. Grałem z tatą bardzo długo i dosyć szybko zacząłem śpiewać drugie głosy, takie chórki u niego i to mi odpowiadało, ale nigdy nie chciałem być frontmanem. I to jest gdzieś tam dla mnie trochę kłopotliwe. Nie uważam się za dobrego wokalistę w ogóle, chociaż ludzie cały czas mówią, że Kuba powinien śpiewać, że masz taki fajny głos i tak dalej, i tak dalej. Mnie to na razie jeszcze krępuje. Coś od czasu do czasu śpiewam. Jeszcze jestem w procesie zastanawiania się nad tym.
0: Ale ludzie dają ci dużo wsparcia.
1: Ludzie dają mi dużo wsparcia, ale też ja mam taką, nie wiem, skromność jakąś nadmierną, że nikt nie zaśpiewa jego piosenek tak dobrze. I nie zrobię tego też ja. Tak jak on.
0: Puba Badzi Kujate, Kuba Sojka. Miałem wielką przyjemność gościć was w naszym studiu, rozmawiać o utworze Tolerancja i o twórczości całej Stanisława Sojki, a także wspomnieć go w wielu sytuacjach. Na koniec zajmiemy się Korą, którą cenił też niesamowicie Stanisław Sojka. Zwracam się teraz do Buby. Finally, let's turn to the Kora, instrument that Stanisław also held incredibly high regard. This is a song that you chose for today's program. Tell us shortly about this song, Al-Hajji by Conte.
2: Yeah, I mean, Al-Hajji by Conte was my grandfather, and he was the first kora player to introduce in Europe, traveling. And he, in Griot, we, our heroes and something like that, we call it Jato. Jato means lion in Mandinka. So we give them courage to do good things, you know, and that's how. So my grandpa was composing this skill for one of his friends called Jato. Call him Jato and sing Jato on this track. So this is how I was listening since I was young, as you know, and the family is like many of us were inspired from him and many kora players around the world. So it was like that he was symbol of kora in Gambia.
0: Zapytałem Bubę o to, czym właściwie jest dla niego ten utwór. No i właśnie dowiedzieliśmy się, że Al-Hajji by Conte to jego dziadek, a Jato to lew. No i właśnie o tym jest ten utwór. No i jego dziadek również propagował brzmienie kory w Europie. Więc drodzy państwo, posłuchamy sobie na koniec spotkania właśnie tego utworu.
2: No właśnie.
0: No, tak, tak.
2: No tak, może być. I zapraszam na koncert na 30
1: września.
2: Września.
0: A, tak jest.
2: Mej. No, Warszawa. Zapraszamy.
1: Terminal Kultury.
2: Terminal Kultury Włosławek, poproszę.
0: Terminal Kultury Gocław w Warszawie 30 września. Powtarzamy to raz jeszcze. Proszę się pojawić na tym koncercie. Buba Badzi Kujate, Kuba Sojka byli gośćmi Pogranicza Dźwięków. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze.
2: No, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: To Al-Hadji Bai Conte, gambijski pieśniarz, popularyzator pięknie brzmiącego instrumentu, jakim jest kora.
1: Radio 357.
0: Tu Radio 357 i audycja Pogranicze Dźwięków. No ja muszę stwierdzić, że w stolicy naszej pięknej, kochanej, czyli w Warszawie, mnóstwo koncertów. No i godziny temu miał miejsce koncert właśnie tego pana.

Ależ nam się przyjemnie zrobiło. Jalen Gonda w pograniczu dźwięków. Piosenki o miłości, a miłości przecież może być więcej i więcej. W końcu przecież lato jest. Nie wstydźmy się okazywać uczuć. Jalen Gonda wystąpił w warszawskim klubie Palladium. Koncert rozpoczął się dokładnie jakieś 6-7 godzin temu. No i pewnie już zakończył. Czy ktoś z Państwa był? Proszę koniecznie dać znać. Czy ktoś był i jeszcze nie śpi? O tak, artur.gawel@radio357.pl. A już w ten czwartek startuje festiwal Tribalanga w miejscowości Goniąc, niedaleko Białegostoku. No i będą tam zacni DJ-e, na przykład System 7.

To System 7, największa gwiazda tegorocznej edycji festiwalu Tribalanga, który odbędzie się na Podlasiu w Goniądzu. Start już w czwartek. Czy Państwo się wybierają? Proszę dać znać, jeśli ktoś nie śpi jeszcze. A na naszej playliście kolejna formacja, która wystąpi na tym organicznym festiwalu. No teraz będzie bardziej przestrzennie, a może nawet tajemniczo.

Desert Dwellers. Projekt założony w 1999 roku podczas legendarnych spotkań Moon Tribe, czyli takiej społeczności przyjaciół, która spotyka się na pustyni, by tańczyć, uwaga, w blasku księżyca. Przekroczyliśmy z nimi pustynię właśnie, no to teraz czas na podziemne sanktuarium. To mieszkańcy pustyni, a więc zapraszam na kolejną długą podróż.

Desert Dwellers na festiwalu Tribalanga, ale oczywiście line-up jest bardzo szeroki, bo na psychodelicznym pokładzie także zagrany wcześniej System 7, Deva, Anon Bust, Schwamp, ale także nasza Moribaya z Aniką Kamińską na czele i wielu innych artystów. Będą także wachlarze bojowe, cokolwiek to znaczy, ale brzmi bardzo bojowo. No i oczywiście sam festiwal od 13 do 16 sierpnia w lesie i na łące pod Goniądzem. Obok piękna rzeka Biebrza, niesamowicie czysta, można się kąpać. Będzie też sauna, to dla mnie dobra informacja, bo ja jestem maniakiem saunowym. Radykalny relaks się pojawi, więc na pewno jeśli się tam pojawię, no to zamieszkam na 3 dni właśnie w saunie. No i będą też akcenty z muzyką tradycyjną. Na jednej z edycji Tribalangi wystąpiła kapela ze wsi Warszawa, która użyła utworu Yes jako intro. No i to właśnie dlatego zagraliśmy Owner of a Lonely Heart na początku naszej audycji. A więc niespodzianka była i zagadka się wyjaśniła. Na koniec wracamy do uroczyska. Na zakończenie, na jednym z setów pojawiła się właśnie ta muzyka od niemieckiego DJ-a i producenta Timboletti. A ja mówię już dobranoc, drodzy państwo, powoli. To było pogranicze dźwięków, jeszcze letnie. No cóż, chodźmy na festiwale i pokażmy, że jeszcze żyjemy tego lata. Artur Gaweł, dziękuję bardzo. Szymon Kulić realizował audycję. Życzymy dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Skoro 21, to znaczy, że słowo mówione przejmuje antenę. Dobry wieczór.